rzeki i faceci w czerni. Powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości i ruchome schody, pierwsze namiętności i bite samochody.

Bye now.

0: Reklama.
1: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
2: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
1: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
2: No i tanio.
1: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie.
3: Jest szósta.
4: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
3: W naszym studiu Małgorzata Błażewicz. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: I najważniejsze wiadomości.
5: Łódź Summer Festival za nami. 3 dni koncertów na Błoniach, zamieszki i zatrzymania w tle. Remont szczecińskiej w Łodzi miał się zacząć wczoraj. Na razie są tylko znaki i zapory. Drogowcy jeszcze nie wjechali. 2-2 na start. Widzew zremisował z Motorem Lublin w pierwszym meczu sezonu. Temperatura maksymalna dzisiaj do 24 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Łódź Summer Festival oficjalnie zakończony. 3-dniowa impreza na łódzkich Błoniach zgromadziła tłumy. Nie obyło się jednak bez zamieszek. W sobotę 6 osób zostało zatrzymanych przez policję po tym, jak atakowały funkcjonariuszy. W pewnym momencie bramy festiwalu zostały zamknięte ze względów bezpieczeństwa. Podjęcie tej decyzji wyjaśnia wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski.
6: Teren na Błoniach ma swoje ograniczenia i pod te ograniczenia doszliśmy. Dla nas najważniejsze było to, żeby każdy, kto jest na terenie festiwalu, był bezpieczny i żeby tutaj nie było incydentów, i to udało się utrzymać, było bezpieczne. Spokojnie, były naprawdę drobne incydenty.
5: Przez 3 dni na Błoniach łódzkich wystąpiło ponad 20 artystów. Wśród największych gwiazd był m.in. zespół Bastille, producent Timbaland i polski raper Mata. Według szacunków każdego dnia na imprezie bawiło się ponad 150 tysięcy osób. Remont szczecińskiej w blokach startowych. Na kierowców będą czekać utrudnienia na remontowanym odcinku. Wczoraj informowaliśmy w Radiu Łódź, że remont nie ruszył. W studiu jest Damian Grosicki, który zajmuje się tym tematem. Dzień dobry, Damian.
7: Witam.
5: Powiedz, czy coś zaczęło się dziać?
7: O remoncie szczecińskiej mówiło się już od pewnego czasu, nawet były zapowiedzi dokładnego terminu rozpoczęcia pracy, o czym mówił Tomasz Śliwiński z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.
8: Już od niedzieli 26 lipca rozpocznie się remont kolejnego odcinka ulicy Szczecińskiej od Aleksandrowskiej w kierunku Zgierza do ulicy Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus.
7: I tak, żeby być wiarygodnym, pojechałem wczoraj zobaczyć, czy coś się dzieje. Przynajmniej do godzin południowych niektóre znaki były zasłonięte, a drzewa zabezpieczone. Dziś rano też postanowiłem sprawdzić, czy prace rozpoczęły się na dobre. No i oprócz znaku informacyjnego i zapór drogowych ze znakami zakazu wjazdu, niewiele się zmieniło. Czekamy zatem na wejście drogowców.
5: Bardzo dziękuję. O postępach pracy na pewno będziemy informować na antenie Radia Łódź. Domniemany sprawca wczorajszego ataku na Paradę Równości w Berlinie został zastrzelony przez policję na przedmieściach niemieckiej stolicy, informuje niemiecka stacja RBB. Departament Spraw Wewnętrznych Senatu miał stacji potwierdzić te informacje. Z kolei źródła w służbach bezpieczeństwa poinformowały, że policja musi ustalić tożsamość zastrzelonego. Przez wiele godzin ponad 1000 funkcjonariuszy było zaangażowanych w działania po ataku, w tym w zakrojoną na szeroką skalę obławę na sprawcę, 21-letniego mężczyznę, obywatela Niemiec o libańskich korzeniach, który był znany policji z aktywności w środowisku islamistycznym.
4: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
5: 2 miasta rywalizują w atomowym wyścigu. To Bełchatów w Łódzkiem i Konin w Wielkopolsce. Ale to eksperci zdecydują o lokalizacji drugiej w Polsce elektrowni jądrowej. Mówi premier Donald Tusk. O szansach Bełchatowa na lokalizację elektrowni porozmawiamy z dzisiejszym gościem Radia Łódź. A będzie nim prezydent Bełchatowa Patryk Marian z Konfederacji Nowej Nadziei. Ta rozmowa o 8:10. Widzew z remisem. Na inaugurację nowego sezonu w PKO Ekstraklasie Widzew Łódź zremisował u siebie z Motorem Lublin 2-2. Piłkarze obu drużyn mogą odczuwać niedosyt po meczu, ale remis wydaje się być wynikiem sprawiedliwym. O szczegółach mówi Piotr Andrzejczak.
9: Piłkarze Widzewa podzielili się punktami w pierwszej kolejce Ekstraklasy w meczu z Motorem Lublin. Kibice zgromadzeni na stadionie w Łodzi obejrzeli emocjonujący mecz zakończony wynikiem 2-2. Gospodarze pechowo rozpoczęli to spotkanie, bo bardzo szybko stracili gola, ale odpowiedzieli efektownie po bramkach zdobytych przez Mariusza Fornalczyka i Sebastiana Bergiera. Słabszy początek drugiej części meczu w wykonaniu gospodarzy skutkował stratą gola i ostatecznie mecz zakończył się właśnie wynikiem remisowym. Dodam jeszcze, że w wyjściowym składzie nie pojawił się żaden z piłkarzy pozyskanych latem, a reprezentant Polski Karol Świderski na boisko wybiegł dopiero po godzinie gry.
5: Następny mecz piłkarze Widzewa rozegrają w piątek w Płocku z Wisłą. Więcej sportu po 7 w Radiu Łódź, a na skrót najważniejszych wiadomości zapraszam o 6.30.
0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: Pogodnie ten nasz poranek się rozpoczyna. 15 stopni i to już na termometrach w Łodzi i regionie. Dziś jednak przewidywane przelotne opady deszczu, lokalnie burze z gradem, wiatr słaby i umiarkowany okresami porywisty z kierunków zachodnich, podczas burz porywy do 70 km na godzinę. W najcieplejszym momencie dnia 24 stopnie, a ciśnienie obecnie to 1002 hektopaskale.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
3: I już prawie 6 minut po godzinie 6 tu Radio Łódź i najlepszy początek dnia w poniedziałek 27 lipca. Nowy dzień, nowy tydzień. Mamy nadzieję, że spędzą go Państwo wspólnie z nami. Patryk Lewy, Iwona Błaszczyk. Zapraszamy do 9.

0: Już 10 minut po godzinie 6. Message in a Bottle i The Police.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: Mówimy dzień dobry raz jeszcze w poniedziałek 27 lipca, czyli 208 dzień roku. Do jego końca pozostało 157 dni. Słońce wzeszło o 4:57, zajdzie o 20:39. Dzień potrwa 15 godzin i 42 minuty, czyli jest krótszy od najdłuższego o 59 minut i dłuższy od najkrótszego o 7 godzin i 55 minut. W kalendarzu, jak czytam, imieniny obchodzą Natalia i Julia, jak również Magdalena, Jerzy, Teodor, Felix czy Sergiusz. Najserdeczniejsze życzenia składamy i oczywiście pozdrawiamy. Mamy też przysłowie na dziś, brzmiące w sposób następujący. Gdy w lipcu słońce dopieka, burza będzie niedaleka. A że dzisiaj słońce raczej za chmurami, ta temperatura do 24-25 stopni i prognozowane burze, to myślę, że ta przepowiednia sprawdzi się dopiero w kolejnych dniach, bo dzisiaj tych upałów nie będzie. Święta nietypowe mamy za to również, tutaj dzień chodzenia na szczudłach, czy dzień samotnych, niestety. Samotni na pewno Państwo jednak nie będą, bo jesteśmy z Wami o poranku do godziny 9. Patryk Lewy, Iwona Błaszczyk, witamy się raz jeszcze.

0: A skoro poniedziałek, to możemy zacząć od nowa, jak nam Jessie Ware zaśpiewała w utworze Begin Again. Ja teraz powiem Państwu, co czeka nas w programie do godziny 9. W pierwszej godzinie, czyli do 7, na pewno sprawdzę dla Państwa, co słychać w prasie i czym żyje region. Będzie także standardowo nasze łódzkie kalendarium. W drugiej godzinie przed nami dwa tematy. Powiemy między innymi o Łódź Summer Festival. Podsumujemy wszystkie 3 dni festiwalowe, bo oprócz artystów pojawiły się także problemy.
1: Znaczy, dla nas najważniejsze było to, żeby każdy, kto jest na terenie festiwalu, był bezpieczny i żeby tutaj nie było incydentów, i to udało się utrzymać.
2: Jest taki popyt na to, że tyle ludzi nawet z zagranicy przyjeżdżają, że to jest tragedia.
0: Popyt faktycznie był duży, a przy okazji większość osób, które na Łódź Summer Festival się wybierały, korzystały z komunikacji miejskiej, odjeżdżając między innymi z wizytówki naszego miasta, czyli ze stajni jednorożców. Jak się jednak okazuje, ta straciła swój dawny blask. Ławki i śmietniki są obdrapane, nie brakuje także licznych plam na nawierzchni.
3: Widać, że jest mnóstwo plam, które w ogóle nie schodzi, tak? Mimo wielokrotnego mycia.
4: No bo śmietnik brzydki jest. Powinien być ładniejszy tutaj. No i odświeżany, bo jest pobłocony.
5: Zdecydowanie można byłoby coś z tym zrobić, żeby wyglądało to lepiej.
0: Te tematy w najlepszym początku dnia do godziny 8, a po 8 także najważniejsza rozmowa w Łodzi i regionie, czyli gość Radia Łódź. Dziś gościem Michała Dąbrowskiego będzie prezydent Bełchatowa Patryk Marian z Konfederacji Nowej Nadziei. A że mimo wakacji w polityce wiele się dzieje, polecam, by tej rozmowy po godzinie 8 posłuchać. Będzie także coś dla fanów podróżowania. O 8.40 nasz letni cykl, czyli podróżowanie z radiem. A już teraz zdradzę Państwu, że wybierzemy się do Trójmiasta, a dokładniej do Sopotu. To wszystko w naszym programie do godziny 9.

0: Reklama. Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
3: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
4: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
5: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
6: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
4: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
7: Tworzymy rodzinę.
8: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
3: www.domwlodzi.org.
9: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowia ja.
10: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
2: Ogłoszenie społeczne.
11: Tu Radio Łódź, już 6:30. Czas na wiadomości w skrócie. Małgorzata Błażewicz.
12: Domniemany sprawca ataku na uczestników Parady Równości w Berlinie został zastrzelony. Niemiecka policja informuje, że podejrzanego zastrzelono na

0: terenie ogródków działkowych. Domniemany sprawca to 21-letni Abdul Balu, obywatel Niemiec. Już wcześniej stawał przed sądem, jest podejrzewany o zaangażowanie w ekstremistyczne środowiska islamistyczne. W sobotę wjechał autem w tłum w parku Grozer Tiergarten. Jedna osoba nie żyje, jest wielu rannych. Donald Trump nadal grozi Iranowi mimo chwilowego wyciszenia działań zbrojnych między tymi państwami. Prezydent Stanów Zjednoczonych opublikował wygenerowane przez sztuczną inteligencję obrazy, na których amerykańskie wojsko niszczy okręty i infrastrukturę energetyczną Iranu. Zakaz kąpieli w Zalewie Sulejowskim w Łódzkiem. Powodem wywieszenia czerwonej flagi na kąpielisku w Smardzewicach są sinice. Kolejne badania wody nad Zalewem Sulejowskim mają zostać przeprowadzone dzisiaj. To drugi zbiornik w województwie łódzkim niedostępny dla miłośników pływania. Nadal zamknięty jest zbiornik wodny w ośrodku nad Stawem w Konstantynowie Łódzkim. Prawie w całej Polsce będzie dziś deszczowo i wietrznie. Miejscami pojawią się burze. IMGW wydało przed burzami ostrzeżenia pierwszego stopnia dla znacznej części północnej i zachodniej Polski. Są też dla części województwa łódzkiego. Ponowna zmiana pogody prawdopodobnie w środę. Będzie słonecznie, a temperatura wzrośnie do około 30 stopni Celsjusza. Więcej o pogodzie w regionie już za chwilę, a kolejne wiadomości Radia Łódź o 7.
1: Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, możliwe także burze i IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia. Temperatura maksymalna dziś od 23 do 24 stopni, obecnie mamy już prawie 17. Prognozowany jest wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty z kierunków zachodnich. Podczas burz proszę uważać, bo te porywy mogą osiągnąć nawet do 80 km na godzinę.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: I już tylko 28 minut do godziny 7 pozostało. Witamy tych, którzy się do nas dołączyli, a dzień dobry mówimy także tym, którzy są z nami już od godziny 6. Patryk Lewy, Iwona Błaszczyk. Jesteśmy z Państwem do 9.

0: Tu Radio Łódź, najlepszy początek dnia. Do godziny 7 już tylko 21 minut pozostało.
1: Przegląd prasy.
0: Sprawdźmy zatem, o czym piszą portale i gazety. Na początek Ekspres Ilustrowany i Łódź Summer Festival. Problemy na Redkini, ta ponoć zdewastowana przez dziki tłum. Mieszkańcy pytają, czy miasto zapłaci za szkody. Jak czytam, z osiedlowych koszów wysypywały się śmieci, na trawnikach leżały ludzkie fekalia, kwiaty w gazonach także połamane. Niektórzy mieszkańcy skarżyli się, że goście festiwalu budzili ich w nocy domofonem. Inni natomiast twierdzili, że balangowicze zarysowali im auta. Ekip sprzątających prawdopodobnie nie było od piątku, bo dwa dni później, czyli w niedzielę, na trawnikach nadal leżały worki na śmieci i folie, które chroniły gości festiwalu przed deszczem. Mieszkańcy osiedli, których nie obejmował zakaz wjazdu, skarżyli się z kolei na auta tarasujące przejścia. Jak twierdzą mieszkańcy, w niektórych z nich goście festiwalu zwyczajnie spali. Teraz Dziennik, Gazeta Prawna i być może kolejny spór w koalicji rządowej. Wszystko przez wypowiedź minister Funduszy i Polityki Regionalnej, która stwierdziła, że debaty o podniesieniu wieku emerytalnego w Polsce nie da się uniknąć. Jeszcze jedną śmiałą tezę zaprezentowano. Wiek emerytalny kobiet i mężczyzn powinien być zrównany, a bezdzietne kobiety powinny pracować dłużej. Lewica mówi stanowcze nie takim pomysłom. Ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk przyznała, że tak długo jak Lewica będzie w rządzie, tak długo jak będzie za ten obszar odpowiedzialna, to nie będzie podwyższania wieku emerytalnego ani dla kobiet, ani dla mężczyzn. I tego dla osób bezdzietnych również tych zmian nie będzie się wprowadzać. Dziennik Gazeta Prawna, czy obniżenie wieku emerytalnego jest możliwe? Tutaj według ministry można go zrównać, jeżeli już, to w dół na poziomie 60 lat dla obu płci i nie ma mowy o wyrównywaniu tego wieku, jeżeli chodzi o osoby bezdzietne. Żadnych zmian Lewica nie przewiduje. Na koniec Dziennik Łódzki. Wracamy nad Zalew Sulejowski. Tam na przemian biała flaga i problemy z sinicami. W sobotę 25 lipca donoszono, że w Smardzewicach na jedynym zorganizowanym kąpielisku na Zalewie Sulejowskim zaczął obowiązywać zakaz kąpieli. Ten wprowadzony został przed weekendem po badaniach jakości wody, a powodem było skażenie biologiczne, czyli zakwit niebezpiecznych dla zdrowia sinic. Sobotnie popołudnie to już wywieszenie białej flagi, ale później ta sytuacja cały czas się, jak czytam, zmieniała przez cały weekend. Tym sytuacją nie ma co się dziwić, bo stan kąpielisk obserwuje się optycznie, a badania pod kątem występowania przekroczeń i zanieczyszczeń prowadzone są cyklicznie co tydzień. Jak czytam, zakwit sinic ocenia się na bieżąco przez ratownika, dlatego też ta sytuacja była dynamiczna, a ponowna ocena stanu wody w Smardzewicach przez Sanepid ma nastąpić już dzisiaj.

Za nieco ponad 10 minut będzie godzina 7. Przed 7 sprawdzimy sytuację na drogach w Łodzi i regionie, a o pełnej także najnowsze wydanie wiadomości Radia Łódź.

0: Autopromocja.
1: Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
2: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
3: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
4: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
5: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
6: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
7: Panie ministrze, w polityce
6: było...
7: nie jest pan od wczoraj w polityce.
8: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
9: Czy to jest polityczny trolling?
10: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
11: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
12: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
8: Gość Radia Łódź.
3: Najważniejsza rozmowa w regionie.
8: Od poniedziałku do piątku po 8.10.
3: Maciej Trajanowski
8: i Michał Dąbrowski.
3: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
13: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
14: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
15: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
16: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl. 517 416 417.
17: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
0: Po reklamie.
18: W naszym studiu Damian Grosicki, dzień dobry.
19: Witam ponownie.
18: I pierwszy o poranku raport z dróg.
19: No i zaczynamy od remontu na Krajowej 60 między Topolą Turolewską a Kutnem. Tam kierowcy trafią na 5 odcinków z ruchem wahadłowym, natomiast kierowcy samochodów powyżej 3,5 tony nie przejadą tym odcinkiem. A jeśli już jesteśmy w okolicy Kutna, to w samym mieście korki tworzą się na skrzyżowaniu Sklęczkowskiej z Bitwy pod, jak żeby inaczej, Kutnem. Jeśli ktoś w tej chwili pragnie przejechać się drogą gminną w miejscowości Mrówna w gminie Wartkowice, to doszło tam do kolizji dwóch samochodów. Prosimy jechać ostrożnie. A co się dzieje w Łodzi? Na ulicach właśnie zaczyna się dziać. I to na tych nieco mniejszych, bo na przykład na Piasecznej i Pstrągowej w kierunku Zgierskiej, ale też na Pojezierskiej, jadąc od Grunwaldzkiej w stronę Włókniarzy. W sumie inaczej w tym miejscu się nie da pojechać. Czy na Źródłowej, przed Wojska Polskiego. Kolejne informacje drogowe za pół godziny.
18: Tu Radio Łódź, jest siódma.

0: Na wiadomości zaprasza Małgorzata Błażewicz.
1: Niebezpieczna pogoda w Łódzkiem, są ostrzeżenia przed burzami. Remont szczecińskiej w Łodzi rusza dzień później niż zapowiadano. Dopiero dzisiaj pojawiły się zakazy wjazdu. Będzie drożej na stacjach, najbardziej odczują to kierowcy diesli. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i burze, możliwy grad. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla województwa łódzkiego. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alert dla północno-wschodniej części województwa łódzkiego. Ostrzeżenie obowiązuje dziś od godziny 10 do 17. Służby apelują o ostrożność. Dziś ma rozpocząć się remont ulicy Szczecińskiej. To drugi etap prac obejmujący odcinek od Aleksandrowskiej do Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Zakres robót jest szeroki, mówi Tomasz Śliwiński z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.
2: Na samym początku wykonawca prac będzie prowadził roboty rozbiórkowe starej i zniszczonej nawierzchni. Następnie pojawi się nowa podbudowa drogi oraz jezdnia. Nie zabraknie nowości dla pieszych i rowerzystów w postaci nowego ciągu pieszo-rowerowego. Posadzonych zostanie około 70 grusz oraz klonów.
1: Na czas prac będzie obowiązywać tymczasowa organizacja ruchu. Dla mieszkańców dostępne będą wjazdy docelowe od ulic Wersalskiej i Warzywnej. Od środy inaczej też pojadą autobusy linii 83 przez Szparagową i Wersalską do krańcówki Wersalska-Szczecińska. Według wcześniejszych informacji remont miał rozpocząć się wczoraj, ale dopiero dzisiaj pojawiły się zakazy wjazdu.
3: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
1: Zakończył się Łódź Summer Festival. W tym roku na łódzkich Błoniach wystąpiło ponad 20 artystów z Polski i zagranicy. Na dwóch scenach pojawili się m.in. raperzy Mata i PZ, a wśród zagranicznych gwiazd Sean Paul czy Timbaland. A więcej o festiwalu nasz reporter Sebastian Dziuda.
4: Tegoroczna czwarta edycja festiwalu zgromadziła rekordową publiczność. W sobotę w pewnym momencie organizatorzy postanowili zamknąć bramy z uwagi na osiągnięcie maksymalnej liczby uczestników na terenie imprezy. Ta decyzja wynikała ze względów bezpieczeństwa, o czym mówi wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski.
5: Znaczy, dla nas najważniejsze było to, żeby każdy, kto jest na terenie festiwalu, był bezpieczny i żeby tutaj nie było incydentów, i to udało się utrzymać.
4: Festiwalowiczów zapytaliśmy, jak oceniają tegoroczną edycję.
6: Wszystko fajnie zorganizowane. Niektóre rzeczy są słabe, typu, że jest tak mało baniaków i są same wielkie kolejki, ale ogólnie to jest dobrze.
4: Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
1: Szacuje się, że każdego dnia w festiwalu na Błoniach pojawiło się około 150 tysięcy osób. Płacą i płaczą. Kierowcy w tym tygodniu znów zapłacą więcej za paliwo. Największa podwyżka dotknie właścicieli samochodów z silnikiem diesla. W zależności od stacji cena oleju napędowego wzrośnie od kilkunastu do kilkudziesięciu groszy. Jak uważa ekspert z branży paliw z biura Reflex, Urszula Cieślak, od podwyżek cen uchroniłaby nas zmiana sytuacji na rynku ropy naftowej.
7: Dokładnie korekta w dół, która obniży hurtowe ceny paliw, ale to nie jest kwestia początku tygodnia. Raczej takiej sytuacji moglibyśmy się spodziewać na koniec tygodnia lub już na początku sierpnia.
8: Drogo i rośnie, no to drogo.
9: Nie przyswajam tej wiadomości do głowy jeszcze.
10: No to urządzili.
11: Jest ogromny problem. Tak dużo kosztów ponosimy jako kierowcy. Te kwoty są za wysokie.
1: Dodają zdenerwowani kierowcy. W związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie zagrożone są już dwa kluczowe szlaki transportu ropy. PiS podzielony. Morawiecki i jego zwolennicy najprawdopodobniej poza partią. Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości zbierze się jutro. Organ ma podjąć ostateczną decyzję, co zrobić z 40 posłami, którzy nie wypełnili ultimatum prezesa Jarosława Kaczyńskiego i nie zrezygnowali z udziału w Stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus. Mówi się o powrocie kolei na trasę Bełchatów-Piotrków-Trybunalski. Prace budowlane przy modernizacji linii kolejowej nr 24 zaplanowano na lata 2027-29. Dokumentacja projektowa ma być gotowa już w pierwszym kwartale tego roku, a dopiero potem ruszą właściwe prace budowlane. Porozmawiamy o tym z dzisiejszym gościem Radia Łódź, a będzie nim prezydent Bełchatowa Patryk Marian z Konfederacji Nowej Nadziei. Na rozmowę zapraszam o 8.10, a kolejne wiadomości Radia Łódź o 7.30.
0: W Radiu Łódź teraz serwis sportowy Piotr Andrzejczak.
12: Widzew Łódź zremisował na własnym boisku z Motorem Lublin 2-2 w spotkaniu pierwszej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Gola dla Łodzian zdobywali Mariusz Fornalczyk w 20 i Sebastian Bergier w 28 minucie. A trener Aleksander Włukowicz nie tak wyobrażał sobie inaugurację sezonu przed własną publicznością.
13: Mecz nie był taki, jak byśmy sobie go życzyli. Aby wyjście w mecz, po straconej bramce zaczęliśmy grać. Zaczęliśmy być stroną, która chce strzelać, udało się też strzelić dwie bramki. I potem największa zagadka jest na ten początek drugiej połowy, który był bardzo, bardzo słaby w naszym wykonaniu.
12: No i wtedy piłkarze Widzewa stracili drugą bramkę, a w innych niedzielnych meczach Wisła Płock pokonała na wyjeździe 2-1 Raków Częstochowa, a Wisła Kraków na własnym boisku wygrała z JKS-em Katowice także 2-1. A w niedzielnych meczach pierwszej ligi piłkarskiej Beniaminek Unia Skierniewice uległ Stali Mielec 1-2. Nie, Termalika Nieczyca pokonała Ruch Chorzów 2-0, a Puszczenie Połomice przegrała z Polonią Warszawa 0-1. Fiński kierowca Teemu Suninen wygrał rajd Polski, eliminację rajdowych samochodowych Mistrzostw Europy cyklu ERC. Trzecie miejsce na rajdzie Polski zajął łódzki kierowca Mikołaj Marczyk. Stracił do zwycięzcy 13,5 sekundy.
10: Z pewnością należy docenić to, że dojeżdżamy w 82. rajdzie Polski na podium, bo to duża sprawa. Natomiast oczywiście nasze ambicje sportowe i doświadczenia wskazywały na to, że bardzo chcieliśmy na tej polskiej ziemi bronić pierwszego miejsca. Natomiast doceniam, że zachowaliśmy się z Szymonem profesjonalnie przez cały weekend. Wyciągnęliśmy z dobrego tempa, którym dysponowaliśmy, praktycznie maksimum.
12: Rajd Polski to druga, po słynnym Monte Carlo, najstarsza impreza tego typu na świecie. W przeszło stuletniej historii większość rajdów miała rangę międzynarodową, najczęściej stanowiąc odsłonę samochodowych Mistrzostw Europy, a 7 razy rajd Polski był także rundą Mistrzostw Świata w WRC. A następne wiadomości sportowe w Radiu Łódź po 9:00.
14: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: 17 stopni na termometrach w Łodzi i regionie, do 25 dziś w najcieplejszym momencie dnia. Wydano także ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla większości województwa. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu także dziś niewykluczone. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty z kierunków zachodnich. Podczas burz możliwe porywy do 80 km na godzinę. Na barometrze 1003 hektopaskale.
14: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: Kolejna godzina naszego porannego spotkania przed nami. Patryk Lewy, Iwona Błaszczyk. Zapraszamy do godziny 9:00.

0: Video Killed w Radio Star to przed momentem muzycznie w Radiu Łódź. Gwiazdy radiowe i nie tylko pojawiły się podczas tegorocznego Łódź Summer Festival, a mówię o tym nie bez powodu, bo ten festiwal właśnie się zakończył. Przez ostatni weekend na łódzkich Błoniach gromadziły się tłumy. Przypomnijmy, dwie sceny, darmowe koncerty, a podczas nich zagrały największe polskie gwiazdy i zagraniczni headlinerzy. W line-upie znaleźli się tacy artyści, m.in. jak Sean Paul, Timbaland, Justyna Steczkowska czy Dawid Kwiatkowski, a całe wydarzenie zakończyło się koncertem Maty. Niestety, nie obyło się bez niebezpiecznych incydentów i licznych interwencji służb. Przez trzy dni przebieg festiwalu obserwował Sebastian Dziuda.
1: Jak nastawienie?
2: Bardzo dobrze.
3: Super, super jest.
4: No, podekscytowani.
5: Więcej miejsca, myślę, że też lepiej zorganizowany, lepszy pomysł na to.
1: I na kogo czekacie?
5: Na Łajciora.
6: Na Żabsona.
7: Na Żabsona albo na Łajta.
8: Na Łajta.
1: Łajta chyba.
4: Ale też nas Sean Paula i Timbalanda.
9: Festiwal rozpoczął się w strugach deszczu. W piątek około godziny 15 zaczęło intensywnie padać, przez co pierwsze osoby zaczęły wchodzić na teren imprezy później niż planowano. Deszcz spowodował, że na terenie pojawiło się bardzo dużo błota, z którym uczestnicy musieli mierzyć się przez cały czas trwania festiwalu.
10: W porządku ogólnie, tylko w którymś momencie naprawdę bardzo dużo ludzi, że aż się tak zrobiło nieprzyjemnie, bo ani w jedną, w drugą, w trzecią nie dało się przejść w ogóle.
11: Spodnie po wczoraj już cierpiały dość mocno.
9: Festiwal to duża radość dla fanów występujących artystów, ale też uciążliwości, z którymi zmagali się mieszkańcy pobliskiej Retkini.
12: No jest narzucane butelek oczywiście po różnych trunkach i napojach.
13: No nieporządek jest. W początku pierwszy dzień to było bardzo głośno. Drugi dzień już trochę było śpiewił, Steczkowska tego, to wie pan, troszkę było stonowane.
14: Bardzo głośno jest, bardzo brudno, nabrudzone. Niech się pan tylko tak przejdzie, tam jest taki sklep, obojowisko.
9: W sobotę dochodziło do niebezpiecznych sytuacji. Na terenie imprezy ludzie wchodzili na kontenery, niszczyli też siatki zabezpieczające ogrodzenie. W pewnym momencie osiągnięto maksymalną liczbę ludzi na festiwalu, przez co przestano wpuszczać kolejne osoby, mówi wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski.
15: Teren na Błoniach ma swoje ograniczenia i pod te ograniczenia doszliśmy. Znaczy, dla nas najważniejsze było to, żeby każdy, kto jest na terenie festiwalu, był bezpieczny i żeby tutaj nie było incydentów, i to udało się utrzymać. Było bezpiecznie, spokojnie, były naprawdę drobne incydenty.
9: Decyzja o zamknięciu bram spotkała się z dużym niezadowoleniem. Sytuacja wywołała duży chaos i zamieszki. Sześciu młodych mężczyzn rzucało w służby butelkami i kamieniami. Atakujący zostali ujęci przez funkcjonariuszy. W niedzielę poinformowano, że przestanie kursować tramwaj 43, a na teren imprezy będzie można wejść tylko jednym wejściem od strony Kłosocińskiego. Poza tym niedziela była najcieplejszym dniem weekendu. Festiwalowicze, zwłaszcza ci, którzy od kilku godzin kolejkowali pod bramą, musieli mierzyć się z upałem.
4: No, na błocie muszę przyznać, że miałem ochotę kilka razy wrócić do domu.
16: Generalnie nie ma strachu.
17: Na szczęście nie jest tak mokro, jak pokazywali.
18: Właśnie, nie trzeba było przyjeżdżać w kaloszach. Przyszykowaliśmy na zawiązywanie reklamówek dookoła butów.
9: Jak tegoroczna czwarta edycja Łódź Summer Festival wypadła organizacyjnie, o to zapytaliśmy jego uczestników.
19: Za mało jakby miejsca według mnie na tyle osób, bo jest taki popyt na to, że tyle ludzi nawet z zagranicy przyjeżdżają, że to jest tragedia.
20: Pomijając to błoto, co było tak na samym początku, to jakby i tak nie było nam straszne, nie?
21: Na przykład po prostu biletowane wejścia darmowe i by było
22: tak
21: już...
22: Do pobioru za darmo.
21: Tak, bo
22: no.
21: Tak to przyszło dużo ludzi i połowa nie mogła wejść, nie?
20: Dużo też fajnych jest tych stref.
23: Nie, jest super. Patrząc na to, że to jest darmowe i na taką skalę. Na każdym festiwalu innym w Polsce pole namiotowe ma swoje wejście osobne na festiwal, a tutaj nie mamy i musimy...
21: Zapłaciliśmy za pole, a nie możemy wejść, bo jest za dużo ludzi, nie?
4: Jesteśmy na tym festiwalu od 4 rok
22: już. 4 lat na każdym dniu, więc nie narzekamy.
4: I teraz organizacyjnie najlepiej.
0: Dodajmy, że była to rekordowa edycja Łódź Summer Festival. Według szacunków każdego dnia na łódzkich Błoniach pojawiło się przynajmniej około 150 tysięcy osób. A jak Państwa wrażenia z tej imprezy? Studio @radiolot.pl. Czekam na wiadomości.

22 minuty po godzinie 7, Radio Łódź i najlepszy początek dnia. Chwilę temu pytałem Państwa, jakie wrażenia z Łódź Summer Festival, czyli największego miejskiego festiwalu w Polsce. Napisała do nas pani Magdalena, dla której na plus na pewno to, że pojawili się różni artyści i podczas imprezy wspólnie bawiły się całe pokolenia. Jednak jako mieszkanka Redkini dodaje, że faktycznie na osiedlu panuje duży bałagan i na miejscu na pewno przydałoby się więcej ekip sprzątających. I oczywiście w sferze marzeń tutaj pani Magdalena dodaje, że teren całego festiwalu najlepiej byłoby powiększyć, bo festiwalowiczów było naprawdę, naprawdę sporo.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
3: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
2: W każdy poniedziałek po 21.
4: Okolice jazzu.
2: Zapraszam, Piotr Bielawski.
5: Walizka? Jest! Okulary? Są! Bilet? Jest! A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
1: Autopromocja. Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
6: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
7: Zdradzę Ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi, prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja? Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl.
8: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
1: Po reklamie.
9: Trwają godziny porannego szczytu, a o tym, jak jeździ się po Łodzi i po regionie, Damian Grosicki.
10: Torki i toreczki możemy sobie zdrewniać, ale nadal będą denerwować tak samo. W Łodzi na przykład, jadąc ulicami Złotno, nieco wcześniej Rąbieńską, a nieco niżej na południe Krakowską i Biegunową. Nadal też nie przejedziemy Konstantynowską od Krańcowej, to tak na marginesie, a naprawdę gęsto jest niezmiennie na Włókniarzy. I tu ciekawostka, pierwszym słowem usłyszanym przez dziecko od rodziców będzie słowo estakada. Teraz zwierzch, który się remontuje. Na Łódzkiej przy Rudnickiej jest sporo aut, każda marka w każdym kolorze. Postoimy chwilę na skrzyżowaniu Cezaka z Długą, to jeszcze na koniec Pabianice, tam bez zmian i większych zaskoczeń. Na Kilińskiego przy Orlej i Grota Roweckiego i na Konstantynowskiej, zarówno przy Warszawskiej i Partyzanckiej, poczekamy nieco dłużej. Z kolejnym raportem drogowym wracamy minutę przed ósmą.
9: Na zegarze 7:30. Skrót najważniejszych wiadomości, Małgorzata Błażewicz.
11: IMGW ostrzega przed burzami z gradem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dziś ostrzeżenie pierwszego stopnia dla północno-wschodniej części województwa łódzkiego. Mieszkańców tego regionu mogą nawiedzić gwałtowne burze, którym towarzyszyć będzie grad. Alert obowiązuje od godziny 10 do 17. Służby apelują do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności. W nocy Rosjanie zaatakowali kilkanaście ukraińskich regionów. Są zabici i ranni. Ukraińcy odpowiedzieli ostrzałem przygranicznych miejscowości. Rosyjskie bomby spadły na Zaporoże. Jedna osoba nie żyje, a dwie są ranne. W Czernichowie rosyjskie rakiety zabiły dwie osoby i raniły 25. W wyniku uderzeń agresora ucierpieli także mieszkańcy Kijowa, Charkowa i Słowiańska. Łącznie zginęło 6 osób, a kilkadziesiąt odniosło obrażenia. Trwa rozwój infrastruktury drogowej w Zgierzu. Niedawno przekonali się o tym mieszkańcy ulicy Kamińskiego, gdzie pojawiło się 13 nowych energooszczędnych lamp LED-owych. Miasto chce w ten sposób poprawić bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców. Władze Zgierza podkreślają, że inwestycje są prowadzone we współpracy z zaangażowanymi mieszkańcami. samorządami. Trwają rozmowy w sprawie kolejnych ulic, między innymi Zawilcowej, Podleśnej i Pierwiosnków. Modernistyczne Centrum Gdyni zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Organizacja poinformowała o tym w serwisie X. Decyzja zapadła w czasie trwającej w Korei Południowej 48. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa. O to wyróżnienie zabiegały władze miasta. Jak podkreślały, Centrum Gdyni jest unikatem w skali globu. Na całym świecie jest zaledwie kilka miast, których śródmieście wybudowano w jednolitym stylu modernizmu, a w naszej części Europy jest nim tylko Gdynia. Cały obszar modernistycznego śródmieścia Gdyni obejmuje około 88 hektarów i blisko 450 budynków. Czytamy na stronie Urzędu Miasta. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 8. Zapraszam.
9: Na radiostacji już 18 stopni i coraz więcej słońca. Niestety w dzień zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i należy uważać na burze. Temperatura maksymalna od 23 do 24 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty z kierunków zachodnich. Podczas burz silniej zawieje, te porywy wiatru nawet do 80 km na godzinę.
0: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
9: 27 minut pozostało do godziny 8. Już za kilka chwil z Łódź Summer Festiwalu przeniesiemy się na Piotrkowską Centrum, a dokładniej do Stajni Jednorożców. Patryk Lewy, Iwona Błaszczyk, witamy się raz jeszcze i polecamy się do słuchania do godziny 9.

0: O poranku powiemy teraz o wizytówce Łodzi, która niestety jest w okropnym stanie. Mówimy o przystanku Piotrkowska Centrum, zwanym także jako Stajnia Jednorożców, a z tego też miejsca setki ludzi, pasażerów odjeżdżali na letni festiwal. Śmietniki, ławki obdrapane, na nawierzchni liczne plamy i są ku temu powody, bo przystanek ma już swoje lata. Przypomnijmy, że został oddany do użytku na koniec października 2015 roku. O obecnej kondycji Stajni Jednorożca opowie teraz reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
1: Przez lata przystanek Piotrkowska Centrum kojarzył się w większości pasażerów przede wszystkim z kolorowym dachem. Obecnie kolory wyblakły, na co zwraca uwagę wielu łodzian.
2: No niestety z tej kolorowej Stajni Jednorożców to zostały chyba tylko dwa blade kolory, jasno-niebieski, taki, no nie wiem, pastelowy, jakiś żółty.
1: Mieszkańcy Łodzi zauważają, że mimo prowadzonych prac porządkowych nie widać efektów.
2: Jeżdżę codziennie, więc często widzę, jak myją, starają się, aczkolwiek chyba same materiały użyte przy budowie tego przystanku są dosyć trudne w domyciu po prostu. Jakby widać, że jest mnóstwo plam, które w ogóle nie schodzi, tak? Mimo wielokrotnego mycia. Tak, tutaj chyba jakieś problemy były techniczne od samego początku.
1: W jakim obecnie stanie jest przystanek Piotrkowska Centrum?
3: No wie pan, średni. No bo śmietnik brzydki jest. Powinien być ładniejszy tutaj. No i odświeżany tu, gdzie ludzie się kręcą, bo jest pobłocony.
4: Wygląd jak wygląd. No wiadomo, że brudzi się tak kostka, że są tacy, którzy niszczą coś, że niszczą ławki.
5: Zdecydowanie można byłoby coś z tym zrobić, żeby wyglądało to lepiej.
6: Nie, no niech pan zobaczy, jak to tak, wygląda.
7: Oczywiście, no.
6: Powie pan co, no ogólnie no, to nie jest źle, no.
1: Za letnie i zimowe utrzymanie czystości nawierzchni przystanku Piotrkowska Centrum odpowiada Łódzki Zakład Usług Komunalnych, który wykonuje pracę na zlecenie Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Łodzi. Jak czytamy w przesłanym do nas oświadczeniu.
8: W ramach bieżącego utrzymania kilka razy dziennie opróżniane są kosze na odpady oraz zbierane są drobne zanieczyszczenia. W okresie letnim raz w tygodniu ręcznie myte są ławki, kosze oraz tablice z rozkładami jazdy. Dodatkowo w każdy czwartek prowadzone są prace związane z kompleksowym myciem nawierzchni peronów. W pierwszej kolejności przy użyciu myjki wysokociśnieniowej oraz specjalistycznych środków czyszczących usuwane są zabrudzenia i plamy z utwardzonych powierzchni peronów. Następnie myjką przemysłową myte są całe nawierzchnie peronów.
1: Za stan techniczny ławek, koszy czy wiat odpowiada Zarząd Dróg i Transportu. Jak mówi w rozmowie z Radiem Łódź Tomasz Śliwiński ze ZDIT-u, planujemy w tym roku prace konserwacyjne przystanku Piotrkowska Centrum.
9: Jeszcze w tym roku na wiacie przystanku Piotrkowska Centrum zostaną wykonane standardowe prace przeglądowo-konserwacyjne. Do tej pory została także wykonana ekspertyza, która wprost wykazała, że wiata jest w dobrym stanie. Podczas zaplanowanych prac przeglądowych zostaną dodatkowo sprawdzone połączenia śrubowe konstrukcji, odnowione zostaną powłoki antykorozyjne, a także naprawione zostanie odwodnienie całej wiaty.
1: Procedury przetargowe są w toku, dlatego też jeszcze jest za wcześnie, aby mówić o dokładnych terminach czy wybranym wykonawcy.
0: No to miejmy nadzieję, że to nastąpi jak najszybciej. Zdjęcia tego, jak obecnie wygląda Stajnia Jednorożców Piotrkowska Centrum, mogą Państwo znaleźć na radioloc.pl.

0: Young Americans i David Bowie to muzycznie w Radiu Łódź, a w naszym studiu teraz Michał Dąbrowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, serwus.
0: Który po godzinie 8 porozmawia z prezydentem Bełchatowa, Patrykiem Marianem z Konfederacji Nowej Nadziei. Ja już powoli się domyślam, jaki temat może być tym dominującym, ale może się mylę.
1: Wszystko, co najważniejsze, to oczywiście lokal, więc porozmawiamy o tym, że niedawno premier Donald Tusk zapowiedział, że to eksperci zdecydują o ostatecznej lokalizacji drugiej elektrowni jądrowej w Polsce, podczas gdy nie powstała jeszcze pierwsza, ale prezes Rady Ministrów podkreślił, że zarówno Bełchatów, jak i Konin w Wielkopolsce to dobre lokalizacje i mają równe szanse na to, żeby walczyć o ulokowanie drugiej elektrowni atomowej, a być może w przyszłości trzeciej, bo prawdopodobnie tak to się skończy, że jeżeli któreś z tych miast nie wygra w tym pierwszym terminie, to co się odwlecze, to nie uciecze. Porozmawiamy też o harmonogramie powrotu na trasę Bełchatów-Piotrków-Trybunalski kolei. Przypomnijmy, że Bełchatów jest jednym z największych miast w Polsce, które nie ma dostępu do sieci kolejowej, do sieci połączeń kolejowych. W 2029 roku ma się to zmienić. Zapytam o to, czy harmonogram jest bezpieczny i oczywiście zapytam o bieżączkę, o to, czy sytuacja w Prawie i Sprawiedliwości, czyli podział na PiS Kaczyńskiego i PiS Morawieckiego, Patryka Mariana z Konfederacji Nowej Nadziei bardziej cieszy czy bardziej smuci.
0: A rozmowa z naszym gościem po godzinie 8 w Radiu Łódź.

Już tylko nieco ponad 9 minut pozostało do godziny 8, a za kilka chwil w naszym porannym programie kolejny raport z dróg i najświeższe wydanie wiadomości.

0: Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
0: Autopromocja. Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
5: Łączy nas krew, która ratuje życie.
6: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
5: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
7: Znowu to zrobił.
8: To, co widzisz, nie zawsze mówi całą prawdę.
9: Skup się!
8: FASD bywa niewidoczne, ale jego skutki są realne. Osoby z FASD i ich rodziny zbyt często spotykają się z oceną, odrzuceniem i niezrozumieniem. Zobacz więcej niż zachowanie. Poznaj FASD. Kampania realizowana przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach projektu FASD Niepełnosprawność Ukryta. Poznaj zanim ocenisz. Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
10: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
0: Po reklamie.
11: Za minutę będzie godzina 8. W naszym studiu ponownie Damian Grosicki. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, ponownie. I też ponownie zaglądamy do Łodzi i zaczynamy od utrudnień na Śląskiej w kierunku Gojawiczyńskiej. Na Tuszyńskiej po obu stronach przejazdu kolejowego i Tatrzańskiej przy Grota Roweckiego, jak i przed Przybyszewskiego. No i sznur samochodów mamy też na Obywatelskiej i to dojeżdżając do Maratońskiej, Jana Pawła czy Politechniki. Do wyboru, do koloru. Przenosimy się do Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie na Roosevelta trochę więcej aut się pojawiło. Tak między Glinianą a Wolską, podobnie dojeżdżając do Ronda Świętej Faustyny, szczególnie od Karolinowskiej. Nieco dalej, bo w Poniatowie kurkuje się Krajowa 12 właśnie w stronę Piotrkowa. Kolejne informacje z dróg za 30 minut.
11: Tu Radio Łódź, zbliża się godzina 8. Na serwis informacyjny zaprasza Małgorzata Błażewicz.
13: Łódź Summer Festival zakończony. 3 dni koncertów, tłumy i kilka incydentów na Błoniach. Polscy strażacy jadą z pomocą do Hiszpanii. W Madrycie płonie już 20 tysięcy hektarów lasu. Nieudany debiut Unii Skierniewice w pierwszej lidze. Porażka ze Stalą Mielec 1-2. Są alerty przed burzami z gradem dla województwa łódzkiego. Temperatura maksymalna do 24 stopni. Łódź Summer Festival dobiegł końca. Przez 3 dni na łódzkich Błoniach wystąpiło ponad 20 artystów. Z polskich gwiazd pojawili się m.in. Mata, Dawid Kwiatkowski i Justyna Steczkowska, a wśród muzyków z zagranicy Sean Paul i Timbaland. Zapytaliśmy uczestników, jak oceniają tegoroczną edycję.
14: Za mało jakby miejsca według mnie na tyle osób, bo jest taki popyt na to, że tyle ludzi nawet z zagranicy przyjeżdżają, że to jest tragedia.
15: Płody namiotowe jest naprawdę dobrze ogarnięte, pomijając to błoto, co było tak na samym początku, to jakby i tak nie było nam straszne, nie?
16: Mogę

0: przykład po prostu biletowane wejścia darmowe i by było
1: tak
0: już...
1: do pobioru za darmo.
0: Tak,
1: no.
0: Tak to przyszło dużo ludzi i połowa nie mogła wejść, nie?
2: Dużo też fajnych jest tych stref.
3: Nie obyło się bez incydentów. Organizatorzy w sobotę w pewnym momencie zamknęli bramy festiwalu po osiągnięciu maksymalnej liczby osób. 6 osób zatrzymano po atakach na funkcjonariuszy, a według szacunków każdego dnia na imprezie bawiło się około 150 tysięcy osób.
4: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
3: Polscy strażacy ruszają z pomocą do Hiszpanii. To reakcja na gwałtownie pogarszającą się sytuację pożarową na południu Europy. Oficer prasowy wielkopolskich strażaków, aspirant Martin Halasz, mówił w TVP, że jutro pojedzie pierwszy samochód operacyjny.
5: Będzie zmierzał do Hiszpanii, mniej więcej rejon Toledo. To będzie samochód wykorzystywany na miejscu przez kadrę dowódczą, natomiast zasadnicza część modułu GFFF Poland wyruszy do Królestwa Hiszpanii drogą lotniczą, samolotem. I będzie się to działo na przełomie lipca i sierpnia. Docelowo od 1 sierpnia do 31 sierpnia 105 strażaków będzie przebywało na terenie Hiszpanii.
3: Sytuacja w Hiszpanii jest bardzo trudna, zwłaszcza niedaleko stolicy. W Madrycie płonie około 20 tysięcy hektarów lasu. Ewakuowano ponad 20 tysięcy ludzi. Oprócz Hiszpanii z pożarami mierzy się również Francja. Życie żadnej z 29 ofiar zamachu w Berlinie nie jest już zagrożone. Policja informuje, że po zastrzeleniu wczoraj wieczorem 21-letniego sprawcy nie ma też niebezpieczeństwa dla mieszkańców stolicy Niemiec. W sobotę Abdul B. wjechał w uczestników parady mniejszości seksualnych, zabijając jedną osobę. Stan 3 osób jest określany jako bardzo ciężki, ale lekarze poinformowali o braku zagrożenia także dla ich życia. Zamachowiec urodził się w Niemczech, a jego rodzina pochodzi z Libanu. W sobotę samochodem dostawczym wjechał w uczestników parady z okazji Christopher Street Day. Potem przez blisko dobę się ukrywał. Został znaleziony na ogródkach działkowych na obrzeżu Berlina i zastrzelony, gdy zaatakował policjantów nożem. Dwa miasta rywalizują w atomowym wyścigu. To Bełchatów Włódzkiej i Konin w Wielkopolsce. Eksperci zdecydują o lokalizacji drugiej w Polsce elektrowni jądrowej, mówi premier Donald Tusk. O szansach Bełchatowa na lokalizację elektrowni porozmawiamy już za chwilę. Z porannym gościem Radia Łucia będzie nim prezydent Bełchatowa Patryk Marian z Konfederacji Nowej Nadziei. Zapraszam 10 minut po 8. Unia Skierniewica zadebiutowała w piłkarskiej pierwszej lidze. Nie był to debiut udany, bo Unici przegrali u siebie ze Stalą Mielec 1-2. To spotkanie oglądał Robert Zwoliński.
6: W przewidywaniach przed sezonem podkreślane było małe doświadczenie piłkarzy Unii na tym szczeblu rozgrywkowym i to się potwierdziło. Stal Mielec, która miała w swoich szeregach piłkarzy jeszcze niedawno występujących w Ekstraklasie, górowała właśnie doświadczeniem i sprytem i to przekuło się na 2 gole Kamila Odolaka. Trener Unii Kamil Socha był zawiedziony szczególnie postawą swojej drużyny w pierwszej połowie.
7: Jesteśmy trochę rozczarowani przede wszystkim tym, że nie zagraliśmy tak jak chcieliśmy. To nie była ta Unia znana przez wielu ludzi już. Pierwsza połowa zwłaszcza była w naszym wykonaniu naprawdę bardzo słaba.
6: Trener Socha dodał też, że nie boi się kolejnych porażek pod warunkiem, że jego podopieczni będą grali odważniej i bardziej ofensywnie. A kolejny sprawdzian już w sobotę w wyjazdowym meczu z Polonią Warszawa. Robert Zwoliński, Radio Łódź.
3: Dodajmy, że wczoraj sezon w Ekstraklasie rozpoczęli też piłkarze Widzewa Łódź, którzy zremisowali u siebie z Motorem Lublin 2-2. Zdjęcia z obu meczów na www.radioloc.pl. Więcej sportu w Radiu Łódź o 9, a kolejne wiadomości za pół godziny.
8: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
9: Zmienna ta pogoda będzie dzisiaj. W dzień na ogół zachmurzenie duże z szansą na większe przejaśnienia. Już niedługo przelotne opady deszczu mogą się pojawić. Niewykluczone będą także burze. Na szczęście później się rozpogodzi. Jednak popołudniem znowu popada. 19 stopni to obecnie na naszym radiowym termometrze. Dziś nawet do 24 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty z kierunków zachodnich. W czasie burz w porywach do 80 km na godzinę.
8: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
9: 5,5 minuty po godzinie 8 tu Radio Łódź. Najlepszy początek dnia i jeszcze przez godzinę do 9. Patryk Lewy, Iwona Błaszczyk. Mówimy dzień dobry raz jeszcze. A w naszym programie w tej godzinie już za kilka minut rozmowa z naszym gościem. A przed godziną 9 wybierzemy się także w pewną podróż do Sopotu. Zachęcam do pozostania z nami.

0: Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę o poranku i na początku tygodnia. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami prezydent Bełchatowa, Patryk Marian z Konfederacji Nowej Nadziei.
2: Witam serdecznie, pozdrawiam całą Łódź.
1: Wszystko co w Łódzkiem to najważniejsze, ale zaczniemy jednak od spraw krajowych. Pana sytuacja w Prawie i Sprawiedliwości cieszy, czy jednak smuci, bo kończy się ten PiS, który znaliście do tej pory? Przypomnę, że Prawo i Sprawiedliwość podzieliło się na PiS Jarosława Kaczyńskiego, Przemysława Czarnka i na PiS Mateusza Morawieckiego. Około 40 parlamentarzystów nie podpisało tak zwanych lojalek, w których mieli oświadczyć, że rezygnują z członkostwa we wszelkich stowarzyszeniach sprzecznych z działalnością PiSu. Chodzi głównie o Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. To dobra wiadomość dla Konfederacji czy zła?
2: Powiem szczerze, że mało mnie to obchodzi, z racji tego, że jeżeli oni przed zdobyciem władzy już się pokłócili o stołki, no to to jest ich odpowiedzialność. My jako środowisko Konfederacji koncentrujemy się na tym, żeby przedstawiać możliwie jak najlepszą ofertę dla wyborców. Jeżeli się okaże, że będziemy najsilniejszym środowiskiem politycznym po tej stronie centroprawicowej, to z pewnością jest to jakiś dla nas sukces, ale też ogromna odpowiedzialność, którą bierzemy pod uwagę.
1: Zaraz się może okazać, że będą cztery formacje na prawicy, które przekroczą próg wyborczy. Chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, Konfederację, Konfederację Korony Polskiej i o Rozwój Plus, który na razie dopiero zaczyna raczkować w tej średniej sondażowej. Średnia sondażowa to 5,1, to się może zmienić. Konfederację od Prawa i Sprawiedliwości dzieli już niecałe 10 punktów procentowych według średniej sondażowej. Będzie mijanka?
2: Zobaczymy. To wyborcy będą o tym decydować. Natomiast no to, że takie zamieszanie jest w Prawie i Sprawiedliwości w tym momencie, gdzie no z jednej strony widzimy rekordowe, niskie poparcie dla rządu Donalda Tuska i to w instytucji rządowej CBOS, gdzie blisko 50% negatywnie ocenia działalność rządu. Z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość, tak jak wspomniałem, pokłóciło się o władzę, mimo że jeszcze jej nie zdobyli. Co też pokazuje, że troszeczkę są nieodpowiedzialni. No po tej naszej stronie centroprawicowej widać, że dużo demokracji, chyba dużo więcej niż po stronie centrolewicowej.
1: A który PiS jest potencjalnie według pana lepszym partnerem koalicyjnym? Czy to w regionie, czy to w samorządzie gminnym, czy to na arenie krajowej? PiS Kaczyńskiego, czy PiS Morawieckiego i harcerzy?
2: Nie wiem, czy PiS Morawieckiego można w ogóle tak nazywać. Troszeczkę wydaje mi się to nadwyrost.
1: Niektórzy mówią rozwójnicy od tego stowarzyszenia.
2: No wiadomo, tych złośliwości będzie dosyć dużo, ale ja bym nie zakładał, że jeszcze nie będzie takiej sytuacji, że w wyborach parlamentarnych Mateusz Morawiecki wystartuje z list Prawa i Sprawiedliwości. Kluczowe będzie teraz ten okres, czy mają szansę na wejście na ten rynek polityczny, a to naprawdę nie jest takie proste.
1: A Prawo i Sprawiedliwość Kaczyńskiego jest według pana wiarygodne czy niewiarygodne w obecnej krytyce Mateusza Morawieckiego i czasów jego rządu, polityki covidowej, ustępstw wobec Unii Europejskiej, Zielonego Ładu?
2: No, Jarosław Kaczyński rządzi jednoosobowo tym środowiskiem politycznym i rządził również jednoosobowo, gdy premierem był Mateusz Morawiecki, którego pamiętamy, w jaki sposób był powoływany. Było wotum nieufności dla pani premier Beaty Szydło, które zostało odrzucone przez parlament, a następnie Kaczyński jednoosobowo kazał zmienić premiera, więc naturalne jest, że za całość rządów Prawa i Sprawiedliwości największą odpowiedzialność ponosi Jarosław Kaczyński i to on się podpisuje pod tymi wszystkimi rozwiązaniami. Lockdowny, zgoda na rozszerzenie polityki klimatycznej, Zielony Ład, który będzie uderzał między innymi w moje rodzinne miasto Bełchatów. Więc i nie tylko, bo Zielony Ład uderza w portfele wszystkich Polaków, ponieważ mamy dużo droższe koszty życia w związku z tym, że walczymy z klimatem, bo podobno planeta płonie. Dlatego Jarosław Kaczyński jest liderem obozu Prawa i Sprawiedliwości i ponosi pełną odpowiedzialność za te rządy.
1: W pańskim okręgu, w okręgu piotrkowskim, z PiSu odszedł, został wyrzucony. Tutaj niepotrzebne skreślić, bo też jest już walka o narrację między jednym PiSem a drugim. Z PiSu odszedł lub wyleciał poseł Grzegorz Lorek z Piotrkowa Trybunalskiego. Pan widzi tutaj pole do współpracy między Konfederacją a posłem Lorkiem, czy też Rozwojem Plus?
2: Nie wiem, o jaką współpracę pan redaktor pyta. Konfederacja jest środowiskiem politycznym, które powstało w sprzeciwie do i Platformy Obywatelskiej, i do Prawa i Sprawiedliwości. My koncentrujemy się na naszej ofercie politycznej, na prawdziwych reformach, które muszą zmienić naszą ojczyznę. Reformach również odważnych, reformach w systemie ochrony zdrowia. Widzimy, jak obecne sytuacje w systemie ochrony zdrowia funkcjonują. No, jest dużo do naprawy i my chcemy naprawić naszą ojczyznę, a nie koncentrujemy się na jakichś tam układach politycznych.
1: Przypomnę, gościem Radia Łódź jest prezydent Bełchatowa Patryk Marian z Konfederacji Nowej Nadziei. To eksperci zdecydują o lokalizacji drugiej w Polsce elektrowni jądrowej. Mówił niedawno premier Donald Tusk. Prezes Rady Ministrów podkreślił, że oba miasta rywalizujące o lokalizację tej drugiej elektrowni jądrowej w Polsce, czyli zarówno Bełchatów w Łódzkiem, jak i Konin w Wielkopolsce, mają dobre szanse, żeby zostać ulokowane? Czy dzisiaj po blisko już 2 latach dyskusji, lobbingu za lokalizacją elektrowni jądrowej w Łódzkiem jesteśmy bliżej sukcesu, czy dalej od niego, czy jesteśmy w tym samym miejscu, w którym 2 lata temu?
2: No, chyba jesteśmy dalej z racji tego, że premier z jednej strony powiedział, że drugi projekt jądrowy w Polsce powstanie w Bełchatowie. Teraz widzę, że gdzieś z tych słów niestety się wycofuje. Kluczowa konferencja prasowa i aktualizacja programu polskiej energetyki jądrowej wykazała, że decyzje co do lokalizacji zostaną podjęte w 2028 roku. I powiedział to minister energii, jak i również minister, który operacyjnie zajmuje się tą dziedziną, czyli pan Wrochna. Co świadczy o tym, że o drugiej lokalizacji i to, czy elektrownia jądrowa będzie w województwie łódzkim, będą podejmowali inni ludzie niż Donald Tusk.
1: Ale pan myśli, że ostatecznie się uda, że ta druga elektrownia jądrowa, być może jeszcze zanim powstanie nawet pierwsza, będzie ulokowana w Łódzkiem? Gdyby pan miał postawić swoje pieniądze na to.
2: Nie wiem, czy się uda, ale na pewno całe województwo musi ciężko pracować, żeby walczyć o to, żeby to miało miejsce właśnie w województwie łódzkim, w regionie bełchatowskim, ponieważ no jest to koło zamachowe dla rozwoju naszego województwa, inwestycja potężna, kilkaset miliardów złotych, więc to zdecyduje, czy województwo łódzkie naprawdę gospodarczo, prężnie będzie się rozwijało, czy będzie no, miało pewne zaległości wobec tych województw, gdzie te inwestycje publiczne będą się realizowały. Więc to jest naprawdę nasz interes wspólny ponad podziałami i musimy o to walczyć każdego dnia.
1: W 2029 roku kolej ma powrócić na trasę Bełchatów-Piotrków-Trybunalski. Harmonogram jest bezpieczny, bo to już za 3 lata.
2: No to bardziej pytanie do PKP PLK, ponieważ oni realizują tą inwestycję. My tylko zabezpieczamy część wkładu własnego.
1: Chociaż 30 milionów, to jest dużo dla takiego miasta.
2: No bardzo dużo. Budżet 400, z czego 10% to takie koszty w miarę, raczej to taki fundusz, nazwijmy to inwestycyjny. Reszta to koszty stałe, w dużej mierze oczywiście oświata, ale podobnie to wygląda w innych samorządach. Więc no, ale damy radę. Pójdziemy do banku, weźmiemy kredyt, zapłacimy, ponieważ miasto Bełchatów jest jednym z największych miast w Polsce, które nie ma połączenia kolejowego. Gdzieś, gdy były różne strategie programów infrastrukturalnych realizowanych w Polsce, to ktoś chyba, kto to analizował przez przypadek, położył kubek z kawą na mieście Bełchatów i nie zauważył, że i pod kątem infrastruktury drogowej, ale przede wszystkim infrastruktury kolejowej jesteśmy wykluczeni. Cieszę się, że teraz jest projekt, jest dokumentacja techniczna w tym zakresie, będzie postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy. Miasto Bełchatów zabezpiecza wkład własny, bardzo duży, ale no, pójdziemy do banku, weźmiemy kredyt i będziemy go spłacać. Najważniejsze, żeby była kolej dla Bełchatowa. Walczymy o to wspólnie i mam nadzieję, że uda się to zrealizować i w 2029 roku najwyżej z panem redaktorem wywiad sobie przeprowadzimy już w tej ciuchci.
1: To już umówieni za 3 lata, tak mam jest. Nadzieję. Bełchatów ma kolejne sukcesy sportowe. Zawodnicy bełchatowskiego klubu lekkoatletycznego i UKS Champion Bełchatów osiągnęli świetne wyniki podczas mistrzostw kraju oraz Europy. Najlepiej wypadł Nikodem Demiński, który walczył srebrny medal w biegu na 100 metrów, 10,5 sekundy, nieco ponad, 10,54. Walkę o złoto przegrało zaledwie 0,003 sekundy. Jest apetyt na więcej?
2: Myślę, że tak, ale Nikodem, no, ta różnica czasowa naprawdę rzadko spotykana, nawet w lekkoatletyce 300, to nie wiem, jak to musiało wyglądać, jak to zostało przeanalizowane. Ogromne gratulacje dla Nikodema, ale również dla Łukasza Jasińskiego, również dla Mateusza Wośko, który zdobył złoty medal mistrzostw Polski U20, również dla Alicji Morawiec, więc naprawdę cieszą sukcesy sportowe, ale i nie tylko. Ostatnio jeden z Bełchatowian, gdzie wspólnie właśnie była zrzutka po to, żeby mógł wylecieć do Ameryki na matematyczne, na kurs związany, konkurs związany z matematyką w prestiżowej uczelni w Stanach Zjednoczonych, zajął właśnie 4. miejsce. Tam byli najlepsi uczniowie matematyki z całego świata, więc ogromne gratulacje. Cieszy, że mamy tak zdolną młodzież w Bełchatowie.
1: Trzymamy kciuki. Panie prezydencie, woli pan być prezydentem Bełchatowa czy posłem na Sejm Najjaśniejszej Rzeczpospolitej Polskiej? Pytam nie bez kozery, dlatego że za półtora roku mamy wybory parlamentarne. I załóżmy, że Sławomir Mencen przychodzi do pana i mówi: Patryk, musisz.
2: No to często tak było. Nie chcę, ale muszę. Koncentruję się na tym, do czego zostałem powołany przez mieszkańców miasta Bełchatowa. Ten wybór był dosyć niestandardowy. Jestem jedynym przedstawicielem Konfederacji w całej Polsce na urzędzie prezydenta miasta. Dziękując mieszkańcom, każdego dnia staram się spełniać ich oczekiwania. Wkładam całe serce w rozwój mojego rodzinnego miasta. I to jest ten moment. Jaka będzie przyszłość? Naprawdę trudno powiedzieć, to nie czas i miejsce.
1: Ja spoglądam na tą prognozę wyborczą na ewybory.eu. Konfederacja wzięłaby 2 mandaty w okręgu piotrkowskim, Prawo i Sprawiedliwość 4. Gdybyśmy rzeczywiście mieli starcie Anny Milczanowskiej i Krzysztofa Cieciury z Prawa i Sprawiedliwości, Grzegorza Lorka z Rozwoju Plus i Patryka Mariana z Konfederacji, to szykowałaby się dość ciekawa bitwa. Na pewno warto byłoby obserwować.
2: No, mam nadzieję, że warto obserwować również rywalizacje polityczne. Niektóre dzieją się w mieście Łodzi, ale w okręgach otaczających stolicę naszego województwa.
1: Prezydent Bełchatowa Patryk Marian, Konfederacja Nowa Nadzieja. Już chciałem powiedzieć poseł. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję, panie redaktorze.
1: Kłaniamy się dobrego dnia, tygodnia. Do usłyszenia przez cały dzień i tydzień na antenie Radia Łódź i radiołódź.pl.

0: Autopromocja.
1: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
2: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
3: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl 517 416 417.
4: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
5: Co panią boli?
6: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
5: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
6: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
7: No i co się tak młody zawiesiłeś?
8: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
7: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
8: No ale...
7: No ale tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Prawdziwe premium to nie tylko prestiż. To także odpowiedzialność, by wspierać innych i pomagać spełniać marzenia. Interbud Lublin SA, inwestor prestiżowej inwestycji przy Placu Wolności, zaprasza dzieci i studentów do udziału w konkursie Mapa Gwiazd. Wejdź na dziejesieprzyplacuwolności.pl, zgłoś swoją pracę i zobacz ją podczas finałowej wystawy w EC1, podczas wydarzenia Skarby Ziemi. Do wygrania atrakcyjne nagrody. Szczegóły na dziejesieprzyplacuwolności.pl.
0: Po reklamie.
10: Kolejny raport z dróg przed nami prowadzi Damian Grosicki.
11: Nie mówiłem jeszcze o tych łódzkich ulicach, o których kierowcy zapewnie tęsknili przez cały weekend, więc już nadrabiam tę zaległość. Oczywiście mam tu na myśli Nicziarnianą, Palki w kierunku Telefonicznej, Smutnej, Wróblewskiego przy Maratońskiej i Wólczańskiej, a także Zachodnią przy większych skrzyżowaniach. A jeśli już mowa o Wólczańskiej, to trochę poczekamy przed Czerwoną, jak i przy Struga, podobnie na Drewnowskiej po obu stronach Włókniarzy, no i dla równowagi na Kasprzaka po obu stronach Drewnowskiej. Czas na Sierac i Rondo Wyszyńskiego. Przed dojazdem będziemy mieli trochę więcej czasu, by zastanowić się, w którą stronę pojechać. Nie wspomnę już o Jana Pawła przy Grunwaldzkiej. Następne informacje drogowe minutę przed dziewiątą.
10: Na zegarze 8:30.
12: Same dobre wiadomości.
10: I Małgorzata Błażewicz.
13: Biblioteka w Łodzi w remoncie. Trwają prace w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej przy Gdańskiej. Będzie nowa klimatyzacja i odnowione toalety. A poza tym prace mają zakończyć się w przyszłym miesiącu. Archeolodzy badają ruiny renesansowego dworu w Mikorzycach w powiecie bełchatowskim. Był to dwór obronny, zbudowany około 1600 roku na otoczonej fosą wyspie. Naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego prowadzą badania ruin i chcą odtworzyć dawny wygląd tego miejsca, mówi Kacper Szczepaniak z Biura Prasowego Uniwersytetu Łódzkiego. Dzięki, do tego dźwięku wrócimy, dzięki temu mogą odtworzyć dawny wygląd tego miejsca i lepiej poznać życie jego mieszkańców sprzed ponad 400 lat. W przyszłości zabezpieczone ruiny zostaną udostępnione zwiedzającym jako kolejna atrakcja turystyczna regionu łódzkiego. Lasy w Nowej Anglii wróciły same, bez wielkiego planu. Naukowcy mówią o jednym z najbardziej niezwykłych odrodzeń przyrody w historii. Gdy europejscy osadnicy zasiedlali, dzisiejsze Stany Zjednoczone wycinali lasy pod pola i pastwiska. W Massachusetts zniknęło w ten sposób nawet 90% drzewostanu. Sytuacja zaczęła się odwracać w połowie XIX wieku, gdy rolnicy masowo porzucali gospodarstwa i przenosili się w głąb kontynentu w poszukiwaniu żyźniejszej ziemi. Opuszczone pola z czasem same zarastały, najpierw trawą i krzewami, a potem młodymi drzewami. Bez żadnego programu sadzenia lasów, bez odgórnego planu wystarczyło zaprzestać upraw. A dziś Massachusetts jest zalesione w około 60%. Następne wiadomości Radia Łódź o 9:00. Zapraszam.
14: Przede wszystkim trwa...
10: Wyglądam za okno naszego radiowego studia i coraz ciemniej się robi, to zachmurzenie niestety wzrasta, więc prognozy się sprawdzają, a jeszcze rano tak pięknie, słonecznie było. W dzień na ogół będzie podobne zachmurzenie, czyli zachmurzenie duże, gdzie niegdzie większe przejaśnienia i rozpogodzenia mogą się pojawić. Temperatura całkiem przyjemna jak na lipiec, od 23 do 24 stopni, to dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia, jednak warto się trochę cieplej ubrać, bo burze są prognozowane i przelotne opady deszczu, a gdy już te burze nastąpią, wtedy porywy wiatru nawet do 80 km na godzinę.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
10: 27,5 minuty, tyle pozostało do godziny 9, poniedziałek 27 lipca i oczywiście poranek z Radiem Łódź. Patryk Lewy, Iwona Błaszczyk jeszcze do 9 zapraszamy, a w najbliższych minutach będzie zapowiadana podróż dzisiaj do Sopotu.

0: 21 minut do 9. My w Radiu Łódź od poniedziałku do piątku o poranku zawsze zabieramy Państwa w różne ciekawe miejsca poza województwem łódzkim, a to za sprawą programu Podróżowanie z Radiem. Dzisiaj połączymy klimat eleganckiego kurortu, a także bogatą historię. Mowa o Sopocie, którego sercem jest słynny deptak bohaterów Monte Cassino, potocznie Monciak. To tutaj najdłuższe w Europie drewniane molo, piękny widok na Zatokę Gdańską i idealne warunki, żeby sobie pospacerować i na przykład skorzystać z jodoterapii. Architektura Sopotu także ciekawa do obejrzenia. Kamienice secesyjne, wiele zabytkowych willi i legendarny Grand Hotel. Całe miejsce, całe miasto otoczone Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym i piaszczystymi plażami oczywiście, a na krótki spacer po Sopocie zaprosi Państwa historyk, badacz dziejów Sopotu z lokalnego muzeum, Michał Ślubowski.
1: Słuchaj, dokąd jedziesz?
2: Słuchać i turystów, i szum morza oraz oczywiście mewy. I rzeczywiście tutaj praktycznie każdy budynek, każda willa ma jakiś sekret, ma coś ciekawego, ciekawą historię do opowiedzenia. Michał Ślubowski, pracownik Muzeum Sopotu.
3: Grand Hotel, molo.
2: Tak, czyli mamy serce dawnego kurortu. Oczywiście zakład balneologiczny, okazały budynek, ta piękna promenada prowadząca w stronę Gdańska, a przy niej łazienki południowe. Więc rzeczywiście tu mamy takie obiekty bardzo mocno związane z życiem kurortu, z tą kurortowością Sopotu.
3: Kuracjusze, ale nie tylko, bo poza kuracjuszami także turyści. No jakbyśmy zajrzeli do Grand Hotelu, to tam mnóstwo historii.
2: Imponujący budynek. Przede wszystkim jest to bardzo duży gmach. Budynek powstał w okresie wolnego miasta Gdańska, czyli po I wojnie światowej, kiedy mamy pewne załamanie gospodarcze, a tutaj w Sopocie przedsiębiorcy, politycy no chcą z Sopotu zrobić kurort. Chcą tutaj po prostu tych bogatych turystów przyciągnąć.
3: Riviera Północy.
2: Monte Carlo Północy, jak najbardziej. Pojawia się pomysł, żeby postawić luksusowy hotel. Powstał, no i miał też inną nazwę. I ta nazwa wiele mówiła o tym, po co tu przyjeżdżano, ponieważ nazywał się Casino Hotel. Ta jaskinia gier była takim źródłem naprawdę wielkich pieniędzy dla i miasta, ale też dla wolnego miasta Gdańska. Tragiczne historie, czarne legendy, rzekomo bardzo duża ilość samobójców, którzy po prostu tracili swoje majątki, potem postanowili zakończyć swoje życie, czy to w pokojach hotelowych obecnego Grand Hotelu, czy gdzieś w okolicy.
3: I sławni ludzie w tym miejscu nocowali.
2: Sławni bądź niesławni, tak naprawdę można powiedzieć, bo
3: Pewien dyktator niemiecki.
2: No ale na szczęście potem mieliśmy nieco mniej kontrowersyjne postacie, no bo chociażby król Hiszpanii, król Alfons, plejada artystów.
3: I Charles de Gaulle,
2: jak najbardziej, więc to, ale to już zdecydowanie te czasy powojenne.
3: A zupełnie niedaleko, molo. Najsłynniejsze w Polsce.
2: Najsłynniejsze w Polsce bez dwóch zdań. Do niedawna najdłuższe w Europie, ale ten tytuł niestety straciliśmy.
3: Dom zdrojowy do tego, całkiem
2: dom
3: niedawno
2: zdrojowy,
3: odnowiony.
2: Takim punktem obowiązkowym to łazienki południowe, bo jest to obiekt drewniany, unikatowy, inspirowany architekturą nordycką, czyli zobaczymy tam wyobrażenia różnych zwierząt, ale też głowy smoków, więc to jest absolutnie unikatowa rzecz. A same łazienki, to też jest ciekawa rzecz. To nie było oczywiście miejsce, gdzie ktoś poszedł się myć. To były specjalne konstrukcje w kurortach, które służyły właśnie do zażywania kąpieli morskich w takich bezpiecznych warunkach. No i takich łazienek w Polsce, takich obiektów nie zostało dużo. Zdecydowanie też polecałbym turystom, żeby pod ten adres zaszli. To dosłownie rzut beretem właśnie od molo.
3: Najciekawsza willa w Sopocie.
2: No według mnie, jako pracownika Muzeum Sopotu, willa Klaszena, nasza siedziba po II wojnie światowej, stała się domem letniskowym dla perelowskich dygnitarzy. A do najsłynniejszej pary należał premier Cyrankiewicz z żoną Niną Andrycz i bardzo wiele legend i anegdot z tym się ostało.
3: No dobrze, to idziemy w takim razie w poszukiwaniu tych historii w Sopocie. Nie tylko molo, nie tylko Grand Hotel. Zwiedzimy willę.
2: Zapraszamy.
1: Słuchaj, dokąd jedziesz?
0: A pozostałe podróże dostępne są także na radioloc.pl.

A na zegarze już tylko 9,5 minuty, które pozostały do godziny 9 w kalendarzu poniedziałek, 27 lipca. To na koniec jeszcze krótkie kalendarium. Do roku 1806 się przenosimy w Łękach Królewskich koło Kutna. Poświęcono jeden z najpiękniejszych barokowych drewnianych kościołów w Polsce. Dwa lata później, rok 1808, wtedy też urodził się Karl Gottlieb Steiner, tłucki drukarz i fabrykant. Tego dnia, 27 lipca, w 1861 urodził się również Theodor Ebner, filantrop, radny i pabianicki fabrykant. Tym razem, a w ramach ciekawostki, dopowiem, że w 1948 rozpoczęto budowę pierwszej trasy WZ w Łodzi. Ważny ciąg komunikacyjny jeszcze dzisiaj.

0: Autopromocja.
1: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
2: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
1: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
3: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
4: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów

0: Jedna, którą lubię, to jest...
1: Czyli kibiec Widzewa śpiewa piosenkę.
0: To jest moje miasto, to jest mój klub, to jest moje życie, ŁKS Łódź. Bardzo, bardzo fajna piosenka.
2: W podobnej nucie,
1: I to śpiewał kibic Widzewa, proszę państwa.
3: No więc... Ale ci to będą wycinać teraz, chłopie.
0: Ja się obawiam.
1: Nie tylko możliwa, ale bardzo oczekiwana okazała się serdeczna rozmowa kibiców ŁKS-u i Widzewa. Całości mogą państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radio Nocą, na radioloc.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Gotowi na powrót do lat 90? Już 21 listopada Back to the 90s w Atlas Arenie. Hathaway to Unlimited i 4 godziny największych przebojów Eurodance'u. To dopiero początek line-upu. Zbierz ekipę i baw się na największej imprezie lat 90 w Polsce. Bilety już w sprzedaży na atlasarena.pl.
6: Zdradzę ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja. Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl. Zapraszamy na 19. Letnią Akademię Jazzu. W lipcu wystąpią Grzegorz Turnau, legenda jazzu Didi Bridgewater Quartet, Kordiak and the Noise Architects, Hania Derej Trio, Jan Emil Młynarski i warszawskie kombo taneczne Javi Torres Barencia oraz światowy głos flamenco Anna Colom. Bilety do nabycia na www.letniaakademiajazzu.pl i w kasie klubu Wytwórnia. Łódź, ulica Łąkowa 29. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Muzyka realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca i z budżetu miasta Łodzi. Partnerem wydarzenia jest Województwo Łódzkie, Urząd Marszałkowski.
7: Hej, tu IKEA! Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Po reklamie.
8: Za minutę 9 wyjeżdżamy raz jeszcze na drogi. Damian Grosicki.
9: Trzeci raz dzień dobry już nie powiesz.
8: No, zawsze można powiedzieć.
9: Łódzkie torki nadal są, ale znośne. Kilka przykładów. Skrzyżowania Konstantynowskiej z Unii Lubelskiej, Żeromskiego z Mickiewicza, Sienkiewicza z Piłsudskiego, jak i ogólnie na Marszałkach. Jeszcze warto wspomnieć o transmisyjnej i malowniczej przy Rokicińskiej. Zobaczmy jeszcze, co się dzieje w Radomsku. Tam nieco więcej aut jedzie w tej chwili Mickiewicza w stronę Przedborskiej. No a poza tym wiadomo, Tysiąclecia, Wyszyńskiego, Piastowska i Krakowska. Wszystkim podróżującym życzymy spokojnej i bezpiecznej podróży.
8: Tu Radio Łódź, jest 9. A wiadomości przygotowała i przedstawi Małgorzata Błażewicz.
10: Diesel przebił barierę 8 zł za litr. To najwyższe ceny paliw od marca. PiS traci, Konfederacja zyskuje. Sondaże po rozłamie w największej partii opozycyjnej. Ośrodek sportowy zamieniony w schronienie. Hiszpańska Federacja Piłkarska pomaga ofiarom pożarów. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i burze, możliwy grad. Na niektórych stacjach pęka bariera 8 zł za litr oleju napędowego. Rosną też ceny benzyny, która w wielu miejscach kosztuje ponad 7 zł. groszy. To najwyższe ceny od marca. Gwałtowne wzrosty cen diesla to skutek drożejącej ropy na światowych rynkach i ograniczonej podaży diesla. Kierowców najbardziej niepokoi tempo, w jakim zmieniają się koszty tankowania oleju napędowego.
11: Mnie boli to, że ceny paliwa rosną tak szybko, a bardzo wolno spadają. A też by mogły szybko spadać.
12: Ale to jest niestety wina gospodarki światowej, problemów z Trumpem i z wieloma innymi rzeczami. W całej Europie jest tak samo. Wróciłem wczoraj z Albanii, paliwo jest po 9 zł.
13: Podwyższyli ceny paliwa, tłumacząc się tym, że cieśnina Ormuz jest zamknięta, tak? Ale rezerwy w ogóle nie były wykorzystane.
10: W związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie zagrożone są już dwa kluczowe szlaki transportu ropy. Prawo i Sprawiedliwość traci, a Konfederacja zyskuje. Według średniej sondażowej ze strony e-wybory.eu w ciągu miesiąca PiS stracił ponad 2 punkty procentowe poparcia, a Konfederacja zyskała niemal 1 punkt procentowy. Czy to efekt rozłamu?

0: w największej partii opozycyjnej. O to pytaliśmy naszego porannego gościa, którym był prezydent Bełchatowa, Patryk Marian z Konfederacji i Nowej Nadziei. Rozmawiał z nim Michał Dąbrowski. Dzień dobry, Michał.
1: Dzień dobry.
0: Michał, czy naszego gościa sytuacja w PiS-ie cieszy czy smuci?
1: Patryk Marian odpowiada, że mało go to obchodzi, bo skupia się na codziennej pracy w samorządzie i partii.
2: To, że takie zamieszanie jest w Prawie i Sprawiedliwości w tym momencie, gdzie no, z jednej strony widzimy rekordowe, niskie poparcie dla rządu Donalda Tuska i z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość, tak jak wspomniałem, pokłóciło się o władzę, mimo że jeszcze jej nie zdobyli, też pokazuje, że troszeczkę są nieodpowiedzialni.
1: Nasz gość dodaje, że PiS Jarosława Kaczyńskiego jest niewiarygodny w krytyce rządów Mateusza Morawieckiego, bo Jarosław Kaczyński jednoosobowo rządzi tym środowiskiem.
2: Było wotum nieufności dla pani premier Beaty Szydło, które zostało odrzucone przez parlament, a następnie Kaczyński jednoosobowo kazał zmienić premiera, więc naturalne jest, że za całość rządów Prawa i Sprawiedliwości największą odpowiedzialność ponosi Jarosław Kaczyński.
1: Pytałem też naszego gościa o to, czy wystartuje w wyborach do Sejmu za półtora roku. Odpowiedź na to i inne pytania pada w całej rozmowie, której można posłuchać na radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
0: Archeolodzy badają ruiny renesansowego dworu w Mikorzycach w powiecie bełchatowskim. Był to dwór obronny na otoczonej fosą wyspie. Naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego prowadzą badania ruin i chcą odtworzyć dawny wygląd tego miejsca. A o szczegółach mówi reporter Radia Łódź Miłosz Warszawski.
3: Obiekty wzniesiono około 1600 roku przez rodzinę Mikorskich. Powstał na sztucznie usypanym kopcu otoczonym fosą i jest jedynym tego typu zabytkiem w centralnej Polsce. Podczas wykopalisk archeolodzy dokumentują zachowane mury, fundamenty i piwnice oraz analizują odkryte fragmenty ceramiki i elementy wyposażenia. Badania mają pomóc odtworzyć wygląd dworu, kolejne etapy jego przebudowy oraz codzienne życie dawnych mieszkańców. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
0: Ruiny są obecnie zabezpieczane pod nadzorem konserwatora zabytków. W przyszłości mają być udostępnione zwiedzającym jako kolejna atrakcja historyczna i turystyczna regionu łódzkiego.
4: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
0: Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Hiszpanii, Luis de la Fuente, świeżo po zdobyciu Mistrzostwa Świata odwiedził osoby ewakuowane z powodu pożarów w regionie Madrytu. W ośrodku sportowym w Las Rosas 65-letni trener spotkał się z 300 mieszkańcami, dzieląc się słowami otuchy i przynosząc odrobinę nadziei w trudnych chwilach. Gest trenera wpisuje się w akcję Hiszpańskiej Federacji, która przeznaczyła swoją rezydencję w Las Rosas na schronienie dla potrzebujących rodzin. De la Fuente zaznaczył w telewizji publicznej, że w obliczu tragedii cała Hiszpania stoi murem za poszkodowanymi. Żywioł, który spustoszył okolice stolicy oraz region Walencji, zmusił do opuszczenia domów niemal 75 tysięcy osób. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 10.
5: W Radiu Łódź czas na wiadomości sportowe. Piotr Andrzejczak.
6: Widzew zremisował w Łodzi z Motorem Lublin 2-2 na inaugurację rozgrywek Ekstraklasy. W ekipie gospodarzy w wyjściowym składzie nie pojawił się żaden zawodnik pozyskany w przerwie letniej. Na ławce rezerwowych siedział nawet reprezentant Polski Karol Świderski, który wszedł na murawę w 65 minucie. W niedzielę łódzki klub poinformował także o pozyskaniu Janisa Papanikolaou, byłego zawodnika Rakowa Częstochowa, Jusufa Gazbegowicza, ale ani grecki pomocnik, ani bośniacki defensor wczoraj nie zagrali. Piłkarze Unii Skierniewice przegrali u siebie w pierwszej kolejce pierwszej ligi nowego sezonu ze Stalą Mielec 1-2. Dwa gole dla gości zdobył Kamil Odolak. O przyczynach porażki mówi trener Unii Kamil Socha.
7: Zaczynamy pierwszą ligę, która od razu wita nas porażką. Tym bardziej nas to boli, że zagraliśmy jeden z najsłabszych spotkań, jakie sobie ostatnio przypominam. Kompletnie nie weszliśmy w mecz, nie graliśmy w pierwszej połowie nawet przez chwilę tego, co trenujemy praktycznie od 3 lat, czego wymagamy od zawodników.
6: A honorowego gola dla gospodarzy w drugiej połowie zdobył Aleksandr Hawryłenko. Dla Unii to był debiut na zapleczu Ekstraklasy. W następnej kolejce skierniewiczanie zagrają na wyjeździe z Polonią Warszawa. 5 złotych medali zdobyli lekkoatleci z województwa łódzkiego na Mistrzostwach Polski, które odbyły się w Białymstoku. Ostatniego dnia rywalizacji triumfowała męska sztafeta 4x400 metrów AZS-u Łódź. W składzie biegł także indywidualny mistrz Polski na 400 metrów Maksymilian Szwed. Złoto w trójskoku wywalczyła klubowa koleżanka 400 metrowców Zuzanna Sztachańska. Chociaż Macher Benchlima z RKS-u Łódź wygrał na 10 km, a na 3 km z przeszkodami triumfowała Kinga Królik z azymutu Pabianice.
8: Jestem w końcu zadowolona w tym sezonie, bo był trochę demotywujący i taki ciężki, bo nie szło tak, jakbym chciała. Mimo że gdzieś tam widziałam, że treningowo jest okej, to mimo wszystko na startach czegoś brakowało i przez to ten start cieszy podwójnie, bo nie dosyć, że wygrana, to jeszcze padło to minimum.
6: Na Mistrzostwa Europy, na które Kinga Królik zdobyła minimum, odbędą się między 10 a 16 sierpnia w Birmingham. A informacje sportowe na naszej stronie radiołódź.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Miały być przelotne opady, a tego deszczu niestety więcej i on jeszcze dzisiaj może się pojawić w Łodzi i regionie. Na ten moment 17 stopni, będzie jednak cieplej jeszcze dziś do 24. W dzień ta temperatura, ta pogoda będzie zmienna, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i niewykluczone także popołudniem przelotne opady deszczu, także burze. IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty z kierunków zachodnich, podczas burzy porywy do 80 km na godzinę, a na barometrze 1004 hektopaskale.
9: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Ale czym jest deszcz, gdy Paulina Klimas-Stasiak prowadzi audycję?
10: U ciebie zawsze tyle energii. O, jak miło mnie przywitałeś. Tak, ja też mam zamiar zarażać dzisiaj uśmiechem, mimo nie wyglądam przez to okno. W ogóle tam nie patrzę na ten deszcz.
5: I chyba słusznie, wiesz?
10: Ja będę słońcem zarażać, które mam w sobie po wczoraj, bo przecież wczoraj dużo słońca. Trochę się naładowałam tą dobrą energią i zamierzam ją przekazywać dalej.
5: To by ta energia z tobą przez najbliższe 3 godziny pozostała i oczywiście z naszymi słuchaczami. Patryk Lewy, Iwona Błaszczyk, my już dziękujemy za wspólny poranek i do usłyszenia.
4: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

No dzień dobry raz jeszcze. Jak obiecywałam przed chwilą w rozmowie z Patrykiem, będę zarażać dobrą energią i będę poprawiać nastroje, między innymi fajnymi nagrodami. O tym opowiem za chwilę. Można już zajrzeć na nasz kanał nadawczy na Facebooku, bo tam już co nieco zdradziłam. Teraz wrócimy do dobrej muzyki, która z pewnością też nastroje poprawia. Przed mikrofonem Paulina Klimas-Stasiak. Program realizuje Piotr Śliwiński.

0: O nagrodach mówiłam przed chwilą. Na ten poniedziałek przygotowałam bardzo lekki temat. Trzeba w ten tydzień łagodnie wejść. Pytam o letnie smaki. Wiem, że pogoda nie inspiruje do rozmów o wakacjach, ale na przekór czekam na wiadomości, jakie smaki najbardziej kojarzą wam się właśnie z latem. Proszę pisać na studio@radiowłodź.pl, a ja w zamian rozdaję nagrody.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Mam dziś podwójne zaproszenie do kina i voucher do parku linowego w Arturówku. Już pierwsze maile wpadają, no to biorę się za czytanie.

0: Autopromocja.
1: Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
2: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
1: Kołatanie przedsionków.
3: Każdy wtorek od 21.00. Adam Kołaciński zaprasza.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
5: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
6: Co panią boli?
7: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
6: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
7: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
5: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
0: Po reklamie.
1: Najdłuższa fala relaksu.
8: Po przeczytaniu maila pani Sylwii aż mi ślinka cieknie. Moje wakacyjne smaki to knedle z truskawkami i młodą kapustą, młode kartofelki z koperkiem, jajko sadzone z siadłem, mleko, jagody ze śmietaną i chłodnik. No rozmarzyłam się, zwłaszcza jak sobie te knedle wyobraziłam. Czekam na kolejne letnie smaki.

Uwielbiam ten duet James Morrison i Nelly Furtado w Radiu Łódź. Mówiłam, że będziemy mieli dzisiaj dużo dobrej muzyki. Słowa oczywiście dotrzymujemy. A skoro o dobrej muzyce mowa, przypominam, że dzisiaj kolejna odsłona naszego cyklu Open Stage Ether Jazzu. Tam nieco inne klimaty. Spotykamy się w Porcie Łódź o godzinie 19 w każdy poniedziałek, a więc i dzisiaj. Całość prowadzi Piotr Bielawski, doskonale pewnie Państwu znany. Dzisiaj kolejne koncerty przed nami. Zachęcam, żeby zajrzeć na nasz portal radiołódź.pl. Tam na stronie głównej znajdziecie Państwo taki baner, który odsyła do projektu i można sobie poczytać dokładnie, kto, kiedy, gdzie wystąpi. Oczywiście zapraszam na nasze media społecznościowe. Dzisiaj na pewno pojawią się relacje z tego spotkania i w formie zdjęć, i wideo, więc jeżeli ktoś nie może dołączyć, nic straconego, proszę zaglądać na naszego radiowego Facebooka. A tymczasem kolejny duet przed nami, Treehouse i Karolina Prasał.

A to Janis Joplin w Radiu Łódź. Tak właśnie dla Państwa gramy. Zachęcam dzisiaj do dzielenia się letnimi smakami, żeby sobie ten poniedziałek nieco osłodzić. I pani Agnieszka napisała, lato to najbardziej smaczna pora roku. Nawet wiosna dla mnie nie ma tylu smaków, co lato właśnie. Przede wszystkim smak arbuza, truskawek i bobu. Lato to jeszcze paleta zapachów powiązana ze smakiem, zapach gofrów i smażonej ryby. No tak, jeżeli ktoś nad polskim morzem wakacje spędza, to gofry i smażona ryba obowiązkowo. Swoją drogą, ciekawe jak te ceny nad morzem, może ktoś aktualnie jest, albo właśnie wrócił. Dajcie znać, czy trzeba sprzedać mieszkanie, żeby spędzić wakacje nad polskim morzem?

Tomasz Makowiecki spełni się i przy takich przyjemnych dźwiękach zbliżamy się pomału do godziny 10. O 10 oczywiście najnowsze wiadomości w Radiu Łódź, a po godzinie 10 proszę słuchać uważnie, bo podamy pierwsze hasło w tym tygodniu w naszym wakacyjnym konkursie, a dodam, że w tym tygodniu można zgarnąć bilety lotnicze do Mediolanu, także warto nas uważnie słuchać.

0: Reklama.
1: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
2: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
1: Serio? A co tam takiego?
2: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
1: Brzmi jak wydatek.
2: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
1: No to na co jeszcze czekamy?
2: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
1: Sprawdź na www.vt.sk.
3: Teatr Powszechny gra także w wakacje. Do końca lipca trwa Lato w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Bilety w specjalnych wakacyjnych cenach. Sprawdźcie na powszechny.pl.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
4: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
5: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
0: Ogłoszenie społeczne.
6: Tu Radio Łódź, na zegarze 10. Najnowsze wiadomości przygotowała i przedstawi Małgorzata Błażewicz.
7: Bełchatów albo Konin, za 2 lata decyzja w sprawie drugiej elektrowni jądrowej. Ponad 40 osób do usunięcia z PiS. Jutro decyzja Komitetu Politycznego. 18 polski obiekt na liście UNESCO to modernistyczne centrum Gdyni. Temperatura maksymalna do 24 stopni. Dzisiaj sporo deszczu, możliwe burze z gradem, wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty. Za 2 lata zapadnie decyzja w sprawie elektrowni jądrowej w Bełchatowie lub Koninie. Niedawno premier Donald Tusk powiedział, że zarówno lokalizacja drugiej polskiej jednostki atomowej zostanie wskazana przez ekspertów, ale i Łódzkie i Wielkopolska mają duże szanse o nuklearną przyszłość Bełchatowa. Pytaliśmy dziś prezydenta tego miasta, Patryka Mariana z Konfederacji Nowej Nadziei.
8: Decyzje co do lokalizacji zostaną podjęte w 2028 roku i powiedział to minister energii, jak i również minister, który operacyjnie zajmuje się tą dziedziną, czyli pan Wrochna, co świadczy o tym, że o drugiej lokalizacji i czy elektrownia jądrowa będzie w województwie łódzkim będą podejmowali inni ludzie.
7: Rozmawialiśmy też o rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości, a całej rozmowy z porannym gościem Radia Łódź można posłuchać na www.radioloc.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Nie wiadomo, jakie plany ma Morawiecki po wyrzuceniu z PiSu. Jeżeli Mateusz Morawiecki utworzy partię, to jej prawdopodobnym koalicjantem może być Prawo i Sprawiedliwość. Takiego zdania jest dr Paweł Ramiączek z Uniwersytetu WSB Merito. Politolog mówił w Polskim Radiu 24, że w tej sprawie możliwe są różne scenariusze.
9: Sądzę, że polityka jest na tyle płynna i elastyczna, zwłaszcza w sytuacji, w której ktoś gra o to, aby wejść do Sejmu, że wszelkie możliwe konfiguracje są na stole. Aczkolwiek, jeszcze jedno, gdybym dzisiaj miał ocenić, co jest bardziej realne, czy koalicja PiSu i Mateusza Morawieckiego po wprowadzeniu posłów, czy koalicja

0: Koalicji Obywatelskiej Mateusza Morawieckiego, to bardziej skłaniam się do PiS-u i pana Morawieckiego.
1: W wyniku piątkowego rozłamu ponad 40 członków PiS ma być usuniętych z partii. Oficjalnie zatwierdzi to jutro Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości.
2: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
1: Nowe oświetlenie na ulicach Zgierza. Trwa rozwój infrastruktury drogowej w tym mieście. Niedawno przekonali się o tym mieszkańcy ulicy Kamińskiego, gdzie pojawiło się 13 nowych energooszczędnych lamp LED-owych. Miasto chce w ten sposób poprawić bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców. Są plany na podobne działania w innych częściach Zgierza, mówiła w rozmowie z Radiem Łódź Renata Karolewska, rzeczniczka zgierskiego magistratu.
3: Jest to w 100% inwestycja finansowana z budżetu miasta, a jeszcze w tym roku na liście do kompletnego oświetlenia ze środków miasta znajduje się ulica Gorczańska, Młodzieżowa, kolejne dwie to Jaskrawa i Karpacka.
1: Władze Zgierza podkreślają, że inwestycje są prowadzone we współpracy z zaangażowanymi mieszkańcami. Trwają rozmowy w sprawie kolejnych ulic, m.in. Zawilcowej, Podleśnej i Pierwiosnków. Prawie w całej Polsce będzie dziś deszczowo i wietrznie. Miejscami pojawią się burze. Synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Kowalczyk mówi, że może spaść nawet do 40 mm wody.
4: Przelotne napady deszczu oraz burze, szczególnie we wschodniej połowie kraju. Suma opadów w czasie burz do 30 mm, a na Podkarpaciu możliwa kumulacja opadów przelotnych oraz opadów w trakcie burz do 40 mm. Temperatura maksymalna od 20 stopni na północy do 26 na południowym wschodzie, nad morzem od 18 do 20. Wiatr jest umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km na godzinę.
1: IMGW wydało przed burzami ostrzeżenia pierwszego stopnia dla znacznej części północnej i zachodniej Polski, także dla województwa łódzkiego. Ponowna zmiana pogody prawdopodobnie nastąpi w środę. Będzie słonecznie, a temperatura wzrośnie do około 30 stopni Celsjusza. Modernistyczne Centrum Gdyni na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zebrani w południowej Korei eksperci, gdzie kończą się obrady Komitetu Światowego Dziedzictwa, uznali, że gdyńska architektura i jej układ urbanistyczny są wyjątkowe w skali całego świata. A więcej w relacji Tomasza Sajewicza.
5: Kandydaturę Gdyni poparło 18 z 21 członków Komitetu Światowego Dziedzictwa. Starania o wpisanie na prestiżową listę trwały od dekady. Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO to spis najważniejszych ze względów przyrodniczych, architektonicznych i kulturowych miejsc na Ziemi. Modernistyczne Śródmieście Gdyni obejmuje obszar 88 hektarów. Jest tam około 500 budynków. Objęcie ich prestiżowym statusem dla mieszkańców to tylko powód do dumy. Gdyńskie Śródmieście już teraz objęte jest ochroną konserwatorską. Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO obejmuje 1250 miejsc, w tym 18 w Polsce. Są to m.in. Krakowska Starówka, Kopalnia Soli w Wieliczce czy Puszcza Białowieska. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
1: A na następne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 11.
6: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
7: Po słonecznej niedzieli ten poniedziałek niezbyt przyjemnie nas wita. Przelotne opady, miejscami dość intensywne. W całej Łodzi i regionie raczej pochmurno, ale synoptycy obiecują nam dzisiaj przejaśnienia. No czekamy. Temperatura maksymalna od 23 do 24 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, ale dodam, że synoptycy ostrzegają również dzisiaj przed burzami.
6: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
7: A ja dzielnie się trzymam. Mimo tej pogody staram się uśmiechać i Państwu też oczywiście to polecam. Z każdym kolejnym dniem ma być coraz więcej słońca. Sprawdziłam w prognozach długoterminowych. A w tej godzinie u nas tradycyjnie dużo dobrej muzyki. Będzie też rozmowa o nowoczesnym teście HPV-HR. Warto z nami być. Przed mikrofonem Paulina Klimas-Stasiak, za sterami Piotr Śliwiński i męskie granie na dobry początek tej godziny.
8: Ja się

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Tegoroczny hymn męskiego grania, nareszcie jeden z dwóch, bo jest właśnie jeszcze jeden hymn w tym roku, Tańczę, na pewno Państwo kojarzycie, bo u nas w Radiu Łódź też od czasu do czasu można go usłyszeć. A do naszej skrzynki wpadają kolejne maile. Pani Oliwia napisała: moje smaki wakacji to oczywiście smaki dzieciństwa. Wakacje kojarzą mi się z truskawkami ubitymi ze śmietaną i do zamrażarki. To takie moje wakacyjne lody, które towarzyszą mi od dzieciństwa, aż że nie było wtedy pucharków, więc mrożone były w pudełeczkach po jogurtach. Też dokładnie pamiętam takie eksperymenty. Letnimi smakami dzisiaj się dzielimy, żeby sobie ten poniedziałek trochę osłodzić. Studio @radiołódź.pl. Proszę do mnie pisać.

0: Konkurs Radia Łódź.
1: No to proszę uważać. Zapowiadałam, że po godzinie 10 będę podawać pierwsze hasło w tym tygodniu. No ale może na początek przypomnę. Przez całe wakacje trwa w Radiu Łódź konkurs, w którym można wygrać bilety lotnicze w różnych kierunkach. A tym razem kierunek moim zdaniem doskonały, bo w tym tygodniu można zgarnąć bilety lotnicze dla dwóch osób do Mediolanu. Lot oczywiście z Łodzi, także wygodnie, nie trzeba nigdzie daleko jechać. Lecimy z Łodzi do Mediolanu, a potem z Mediolanu do Łodzi w dowolnym terminie. Co trzeba zrobić? Po prostu uważnie nas słuchać. Od poniedziałku do piątku codziennie podajemy dwa hasła. Pierwsze między 9 a 12 i drugie między 13 a 16. I po uzbieraniu 10 haseł w piątek wysyłamy je na adres konkurs@radiolodz.pl. I to jest właśnie przepustka do tego, żeby zgarnąć bilety lotnicze tym razem do Mediolanów. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na naszym portalu radiołódź.pl, także jak coś jest niejasne, to proszę tam zajrzeć, poczytać. Tam znajdziecie Państwo również regulamin dokładny tego konkursu. A w tym tygodniu kategoria to zabytki i hasło, które dla Państwa mam, to uwaga, Koloseum. Proszę dokładnie zapisać. Koloseum. No i proszę czuwać, bo po godzinie 13 będzie kolejne hasło, podaje Piotr Stańczyk.

0: Autopromocja.
1: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 MPa. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
2: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9.30. Zapraszam, Damian Grosicki.
3: Walizka? Jest! Okulary są! Bilet? Jest! A aplikacja Radio Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radio Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
5: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
0: Po reklamie.
6: Najdłuższa fala relaksu.
7: No to, drodzy Państwo, relaksujmy się przy dobrej muzyce.

Myślałem, nie ma już sekretu, co to bym ich nie odkrył w mig. Nie wyczuł ich, nie przeczuł, choć się przyczają nie tu. Spodziewać gdzie się zwykło ich, myślałem, niczym nie zaskoczy mnie wytrawnego znawcę świat. Grzywka czy lok uroczy, a choćby

Wiedziałem, drzwi są, znajdę kluczyk. A jeśli sejf, to złamię szyfr. W ciszy, czy gdy wiatr huczy, o każdej porze tuczy. Tam aż z pian morskich wyszłaś ty, o

tam. Już za chwilę w Radiu Łódź bardzo ważna rozmowa o nowoczesnych metodach profilaktyki raka szyjki i macicy. Moim gościem będzie Magdalena Góralczyk z łódzkiego oddziału NFZ. Zanim jednak ta rozmowa, to jeszcze trochę muzyki.

0: Audycja Zdrowym Być jest współfinansowana ze środków Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
1: Zdrowym Być.
2: I tak jak Państwu obiecałam, bardzo ważna rozmowa przed nami. Ze mną jest Magdalena Góralczyk z Łódzkiego Oddziału NFZ. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Pani Magdo, będziemy sobie dzisiaj rozmawiać o profilaktyce raka szyjki macicy, bo pojawiły się takie nowoczesne metody profilaktyczne. Możemy tak to nazwać?
3: Jak najbardziej. Idziemy z duchem czasu, wykorzystujemy narzędzia, które daje nam większą skuteczność wykrywania testem HPV-HR. Wirusa obecnego w naszym organizmie, który jest odpowiedzialny za to, że możemy zachorować na raka szyjki macicy. Czyli test, który jest nowoczesny, szybki, bezbolesny, bezproblemowy na wyciągnięcie ręki, z którego absolutnie panie muszą korzystać.
2: No to powiedzmy tak najprościej kobietom wszystkim, które nas słuchają, bo dotychczas profilaktyką było wykonywanie cytologii. Tak raz na 3 lata to było zalecane. I co się zmieniło dzięki temu badaniu, dzięki temu testowi HPV-HR?
3: Tak, dotychczas panie mogły korzystać z badania cytologicznego raz na 3 lata. Teraz mogą korzystać z takiego badania raz na 5 lat. Ale tutaj oczywiście musimy wyprzedzić pytanie, czy to jest ograniczenie takiego badania? Nie, absolutnie nie. Teraz wchodzi przede wszystkim na dzień dobry wykonanie testu HPV-HR. Oznacza to, że to jest takie badanie molekularne, które na podstawie wymazu mówi nam, czy jesteśmy zakażone wirusem brodawczaka ludzkiego, który jest onkogenny i może nam wywołać raka szyjki macicy. W momencie, kiedy pani okazuje się, że test jest dodatni, czyli jest ten wirus w naszym organizmie, bez konieczności udawania się ponownego do gabinetu ginekologicznego czy do gabinetu położnej POZ, wykonywana jest płynna cytologia. Jeżeli ta okaże się również pozytywna, jeżeli będą wątpliwości lekarza, jesteśmy kierowane do dalszej diagnostyki. W przypadku z kolei, kiedy ten test HPV-HR okaże się negatywny i nie będziemy posiadały takiego wirusa, będziemy zaproszone, będziemy mogły skorzystać z takiego badania profilaktycznego za kolejne 5 lat.
2: Czyli wydłuża nam się ten okres pomiędzy badaniami, a poza tym dostajemy rzeczywiście takie bardziej dokładne wyniki i odpowiedź na to, czy w ogóle jest szansa, że możemy na taki nowotwór zachorować.
3: Dokładnie. Także ten wydłużenie okres 3 lat absolutnie, że tak powiem, nie jest wydłużeniem czasu takiego bezpieczeństwa naszego. On jest po prostu bardziej dokładny test i bardziej celowany właśnie w te wirusy HPV, które mogą wywołać tego raka.
2: A możemy trochę powiedzieć o danych, czy rzeczywiście nadal w Polsce bardzo dużo osób choruje na raka szyjki macicy, dużo kobiet?
3: Niestety bardzo dużo i niestety no, cały czas z tym walczymy i cały czas apeluję do pań, żebyśmy były świadomymi, nowoczesnymi kobietami na miarę naszych czasów i korzystały z dostępnych środków, z dostępnych badań, z dostępnej wiedzy, którą mamy na wyciągnięcie ręki. I niestety takie dane z Narodowego Funduszu Zdrowia są zatrważające, bo zaledwie około 13% pań, które są uprawnione do tego typu badań, skorzystało z tego badania w ubiegłych miesiącach czy w ubiegłych latach, bo ten wskaźnik nam mniej więcej jest na tym poziomie. Zatrważające jest to, że są powiaty, że to wykonanie, czyli objęcie populacji pań, które wykonały to badanie, jest na poziomie na przykład 5%. Jest to naprawdę bardzo niepokojące, bo to mówi o tym, że boimy się, że nie wiemy, że musimy po prostu więcej pracy przyłożyć do tego, żeby uświadomić nasze koleżanki, mamy, babcie, do tego, żeby się badać. Tym bardziej, że jest to badanie skierowane dla kobiet już od 25 roku do 64 roku życia, czyli młode kobiety powinny wyrobić w sobie nawyk regularnego badania. Oprócz samobadania piersi, oprócz mammografii, o której dużo mówimy, tutaj troszeczkę lepiej wygląda ta frekwencja pań. Jednak ta cytologia, powinnyśmy się oswoić, że to jest naturalnym iść do lekarza się zbadać. Często teraz mówimy o zdrowym stylu życia. Jeździmy na rowerze, uprawiamy sporty. Każdy wie, że o swój sprzęt należy dbać. nasz największy skarb, jaki mamy, to jest nasz organizm. Jeżeli on będzie szwankował, to niestety nic z naszych dalszych planów na przyszłość wspaniałych i świetlanych, jeżeli tutaj się zadzieje. Także musimy dbać o siebie, musimy być świadomymi pacjentkami i korzystać z tego, co jest nam dane.
2: Absolutnie pod tym się podpisuję. I tak jak pani wspomniała, mamy dostęp teraz do tej wiedzy wszędzie, w internecie, ale też trochę się chyba boimy, że nie zawsze te informacje, które do nas trafiają, są wiarygodne. No to gdzie szukać wiarygodnych informacji, na przykład na temat tego programu profilaktycznego? Gdzie znaleźć informacje dokładnie, krok po kroku? Gdzie się udać? Co zrobić, żeby móc z takiego badania skorzystać?
3: Oczywiście odsyłam do strony Narodowego Funduszu Zdrowia, ale również na przykład pomocnym jest nowy portal, stosunkowo nowy portal, Narodowy Portal Onkologiczny. Tutaj mamy takie ABC o wszystkich nowotworach. Możemy zapoznać się z naprawdę merytorycznymi, rzetelnymi, sprawdzonymi informacjami. Ale również nasz ginekolog, czy nasza położna również powinna nam udzielić takich informacji. Co ważne, możemy zapisać się na to badanie poprzez internetowe konto pacjenta. To już nie jest teraz tak, że musimy szukać tych informacji, gdzie się zapisać, gdzie zadzwonić, co zrobić. E-rejestracja, która od niedawna jest już przyjacielem pacjenta, dotychczas była w formie pilotażu, teraz już rozkręciła się, można powiedzieć, pełną parą. Takie informacje są na wyciągnięcie ręki, wystarczy zalogować się do internetowego konta pacjenta, bądź do aplikacji mojej IKP. Sądzę, że duża część z nas już taką aplikację posiada, bo już przetestowaliśmy, że naprawdę jest to cenne narzędzie dla nas i wystarczą dwa kliknięcia i jesteśmy zapisani na to badanie. Także nie szukajmy wymówek dla siebie, poszukajmy 5 minut czasu, dostępnego miejsca, dostępnej godziny. Możemy wszystko sobie wyfiltrować, tak żeby dopasować do naszego czasu, do naszego grafiku i po prostu udać się na badanie.
2: Dokładnie. Zachęcamy, namawiamy do tego, żeby regularnie się badać. Wszystkie informacje już państwo doskonale wiecie, gdzie można znaleźć. Także mam nadzieję, że po tej rozmowie te 13% jednak pójdzie w górę. Trzymamy mocno kciuki.
3: Ja również bardzo trzymam za nas wszystkich.
2: Zdecydowanie. Moim gościem była Magdalena Góralczyk z łódzkiego oddziału NFZ. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję.
0: Audycja Zdrowym Być jest współfinansowana ze środków Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. I do my makeup in somebody else's car.

To jeszcze raz zachęcam do regularnych badań. No prawda jest taka, że jak sami o siebie nie zadbamy, to nikt za nas tego nie zrobi. Tu apeluję zwłaszcza do pań, bo temat, który poruszyłyśmy przed chwilą z moją gościnią, dotyczy właśnie kobiet. Drogie panie, badajmy się. No dobrze, odejdziemy na chwilę od tematów zdrowotnych, bo chciałabym państwa wszystkich bez wyjątku zaprosić na nasz radiowy kanał YouTube'owy, gdzie pojawia się coraz więcej projektów. W lipcu realizowaliśmy projekt pod nazwą Tripy Adama. Adam Łużyński jeździł po regionie i odwiedzał ciekawe miejsca. Wrócimy do tego projektu w sierpniu. A tymczasem już dzisiaj zapraszam na pierwszy odcinek Mapy Zbrodni. Od teraz będzie pojawiał się właśnie na naszym YouTubie. Będziemy oczywiście namawiać do oglądania krótkimi filmikami również na naszym radiowym Facebooku, także proszę czuwać. To nowość od dzisiaj na naszych kanałach, a od piątku z kolei będziemy regularnie publikować sesje nagraniowe po konkursie New Jazz Music również na naszym radiowym YouTubie, także sporo się dzieje. Mam nadzieję, że jesienią z kolei przedstawimy kolejny, tym razem autorski projekt muzyczny, także proszę trzymać kciuki. A my zbliżamy się do godziny 11:00.

0: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
1: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
2: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
3: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
1: Panie ministrze, w polityce
3: było...
1: nie jest pan od wczoraj w polityce.
4: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
5: Czy to jest polityczny trolling?
6: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
7: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
8: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
4: Gość Radia Łódź.
0: Najważniejsza rozmowa w regionie.
4: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
0: Maciej Trajanowski
4: i Michał Dąbrowski.
0: Zapraszamy!
9: Autopromocja. Reklama.
10: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
11: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl 517 416 417.
12: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
13: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
14: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
13: Serio? A co tam takiego?
14: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
13: Brzmi jak wydatek.
14: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
13: No to na co jeszcze czekamy?
14: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
13: Sprawdź na www.vt.sk.
9: Po reklamie.
15: Słuchają Państwo Radia Łódź na zegarze 11. W studiu jest Wiktoria Makowska. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
15: Zapraszamy na najnowsze wiadomości.
16: To był tragiczny weekend w Łódzkiem. Policja podsumowuje serię wypadków. Łódź Summer Festival już za nami. Na Błoniach trwa wielkie sprzątanie po trzydniowym święcie muzyki. Coraz bliżej otwartego rozłamu w PiS. Jutro partia może oficjalnie wyrzucić kilkudziesięciu swoich członków. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, początkowo możliwe burze. Czarna seria wypadków w Łódzkiem. Wakacje na półmetku, a liczba śmiertelnych wypadków rośnie. W całym kraju zginęło w nich ponad 130 osób. Tylko w miniony weekend na drogach w Łódzkiem zginęły 2 osoby. Te dni przyniosły także groźne wypadki zarówno na autostradach, jak i drogach szybkiego ruchu. A o szczegółach Seweryn Potentas.
17: Najtragiczniejszy w skutkach był wypadek na drodze krajowej 74 w Wójcinie pod Piotrkowem Trybunalskim. Po zderzeniu 3 aut zmarło 2 dzieci w wieku 9 i 11 lat. W wypadku ucierpiało także 5 innych osób. To jednak tylko jeden z kilku wypadków. Weekend zaczął się groźnym zdarzeniem na autostradzie A2. W okolicy Wartkowic zderzyły się ze sobą bus, samochód osobowy i ciężarówka, a jedna z osób musiała zostać przetransportowana do szpitala. Podobny bilans miał także sobotni wypadek w Szatku, gdzie 17-letni motocyklista ucierpiał po zderzeniu z osobówką. Mimo to bilans tego weekendu jest tragiczny, bo przed jego rozpoczęciem w wakacyjnych wypadkach w Łódzkiem zginęło 6 osób. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
16: Dodajmy, że w większości przypadków do śmierci na łódzkich drogach doszło na skutek zderzenia się z przydrożnymi drzewami czy słupami.
18: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
16: Łódź Summer Festival przechodzi do historii. Trwa sprzątanie po 4. edycji 3-dniowego wydarzenia, który był największym darmowym festiwalem w Polsce. Na Błoniach jest nasz reporter Damian Grosicki. Damianie, co tam słychać na miejscu?
19: Jeszcze wczoraj na rytkińskich Błoniach bawiło się mnóstwo ludzi, a dziś tylko hula wiatr i słychać dźwięki maszyn, które demontują sceny odrodzenia i inne festiwalowe pozostałości. Mnóstwo pracy przed ekipami sprzątającymi, bo jedna zupełnie by nie zrobiła porządku w krótkim czasie. Co chwilę przejeżdżają zarówno dźwigi, jak i ciężarówki z kontenerami. Ruch na ulicy między Rondem a Kusocińskiego jest zamknięty. Przy barierkach stoją początkowi i trzeba otrzymać specjalną wjazdówkę. Błonia odpoczywają, pracownicy pracują. Można im tylko współczuć pogody, bo znów zrobiło się tu błoto.

0: Tyle Damian Grosicki z łódzkich Błoni. Dziękujemy. Na tegorocznej edycji Łódź Summer Festivalu bawiło się nawet kilkaset tysięcy osób. Szczegółowe dane mamy poznać jeszcze dziś. Będziemy o nich na pewno informować. Oficjalnie wciąż są jeszcze w jednej partii, ale dziś już więcej ich dzieli niż łączy. Chodzi m.in. o założenie stowarzyszenia przez Mateusza Morawieckiego. Rozłamowcy, tak najczęściej mówią o współpracownikach Mateusza Morawieckiego pozostali członkowie partii Prawa i Sprawiedliwości. Intryganci, odpowiadają im z kolei ludzie skupieni wokół byłego premiera. A o szczegółach Sylwia Białek.
1: Ci, którzy znaleźli się na czarnej liście Prawa i Sprawiedliwości, mówią, że spór wokół inicjatywy Rozwój Plus był dla władz partii jedynie pretekstem do ich wykluczenia. Poseł Robert Gontarz na antenie Polskiego Radia wskazywał tych, którzy za rozłamem stoją.
2: Była grupa intrygantów, do której zaliczał się Jacek Kurski, który już wcześniej mówił, żeby wyrzucić pana premiera Mateusza Morawieckiego.
1: Europoseł Michał Dworczyk czeka na decyzję Komitetu Politycznego Partii. Na zarzuty partyjnych kolegów pod adresem byłego premiera, że był przeciwny zakupowi F-35 i że krytykował program 500+, odpowiada, że to nieprawda. Pytany o plany rozłamowców mówi.
3: Wydaje mi się, że byłoby dziwne, gdyby w polskim Sejmie funkcjonowało 40 niezrzeszonych posłów.
1: Całej sytuacji z boku przygląda się prezydent Karol Nawrocki. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: W wyniku rozłamu ponad 40 członków PiS ma być usuniętych z partii. Oficjalnie zatwierdzi to jutro Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości.
4: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Niebo zachmurzone, przelotne opady deszczu. No tak to na razie wygląda i tych opadów musimy się spodziewać. Może też w naszym regionie zagrzmieć, ale synoptycy obiecują przejaśnienia. Jest nadzieja, jeżeli nie dziś, to jutro będą nas dogrzewać promienie, a pod koniec tygodnia to w ogóle będziemy narzekać na nadmiar słońca i uwaga, 35 stopni. Także może porozkoszujmy się taką pogodą. Dziś maksymalnie 24 stopnie. Zobaczymy na termometrach. Spacer w deszczu przy takiej temperaturze nikomu nie zaszkodzi.
4: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
6: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
5: Na kulturalne newsy już niebawem Państwa zaprosimy, ale na razie zapraszamy na relaks przy muzyce. I to jakiej muzyce? Michael Jackson.

0: Michael Jackson rozgrzał nas odrobinę, a już teraz w Radiu Łódź obiecane newsy kulturalne.
1: Czas na kulturę.
2: To są wiadomości kulturalne. Małgorzata Błażewicz, dzień dobry, witam w poniedziałek 27 lipca i od razu zapraszam na spotkanie tematyczne dla miłośników fantastyki i nie tylko. Piąte spotkanie poprowadzone przez Zuzę Rzychowicz-Dobson to idealne miejsce dla tych, którzy chcą poznać osoby o podobnych zainteresowaniach. Przede wszystkim lubią czytać książki i opowiadania oraz chętnie dyskutują o fantastyce. To spotkanie dziś przy ulicy Trauguta w Pabo Kawiarni Planszówkowi Astronauci. Tematem przewodnim spotkania będzie twórczość Matta Dinimana. To będzie między innymi historia opowiadająca o przejęciu Ziemi przez kosmitów i walce o przetrwanie w międzygalaktycznej rozgrywce. Już o tym czytaliśmy w książkach, oglądaliśmy filmy, ale kolejne spotkanie nie zaszkodzi dziś o godzinie 18. Natomiast wieczorem, jeśli oczywiście pogoda pozwoli, kolejna odsłona letniego kina plenerowego w ramach cyklu TM Polówka w Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana przy ulicy Wojska Polskiego. Tym razem filmy w każdy poniedziałek z sekcji Łódź Wielu Kultur. O 21:00 zapraszam serdecznie również do EC1 Przetargowej, gdzie równolegle odbędzie się pokaz w ramach sekcji Jeszcze Polska. No EC1 nikomu z Państwa nie trzeba, myślę, przedstawiać, a jeżeli pogoda nie będzie dopisywała, to pod dachem myślę, że takie filmy jednak ogląda się nieco przyjemniej. Przenosimy się teraz we wtorek już, jesteśmy we wtorku w zasadzie, o godzinie 19:00 w Pasażu Róży przy Piotrkowskiej 3 rozbrzmi jazz na żywo. To część cyklu Wakacje na Piotrkowskiej, w ramach którego w każdy letni wtorek podwórko przy tej kamienicy zamienia się w scenę koncertową, proszę Państwa, pod gołym niebem. To już jutro o 19:00, a o 21:00 znowu TM Polówka. Przez całe wakacje możemy korzystać z tych propozycji, czyli oglądać filmy pod gołym niebem. Oczywiście warto sprawdzać social media Polówki, czy pogoda pozwala i czy seans nie jest odwołany, bo do środy podobno ta pogoda ma być w kratce. W czwartek, 30 lipca, w klubie Wytwórnia przy ulicy Łąkowej o godzinie 19:00 rozpocznie się koncert w ramach 19:00 Letniej Akademii Jazzu. Na scenie Javi Torres Barencia i Anna Colom z programem Światowy Głos Flamenco. To spotkanie jazzowej improwizacji z żarliwą hiszpańską tradycją muzyczną flamenco. W piątek, 31 lipca, o godzinie 20:00 zagra Łódzka Orkiestra Retro. Koncert to podróż w klimaty dawnych dekad, propozycja dla tych, którzy cenią sobie muzykę z duszą, a także nostalgiczną atmosferę. No i już jesteśmy, proszę Państwa, w sobocie. To będzie weekend. Jeżeli mają Państwo trochę wolnego czasu, to o 20:00 Teatr Komedii Impro zaprasza na spektakl horror improwizowany. I tutaj warto powiedzieć parę słów, czym jest Teatr Komedii Impro. Otóż to są przedstawienia tworzone na żywo, bez wcześniej napisanego scenariusza. No i w tym przypadku akurat mroczny, pełny napięcia klimat, gdzie o przebiegu akcji decydują aktorzy i reakcje publiczności. I jeszcze dla miłośników sztuk plastycznych propozycja z Pabianic. Tam trwa wystawa Mistrzowie Rzeźby, prezentująca pracę wybitnych polskich rzeźbiarzy, między innymi Igora Mitoraja i Magdaleny Abakanowicz. Zapraszam bardzo serdecznie. Mistrzowie Rzeźby w Pabianicach. I jeszcze zamkniemy te wiadomości kulturalne niedzielą. Propozycja dla najmłodszych widzów o godzinie 16:00 w najbliższą niedzielę. Teatr Komedii Impro zaprasza na bajkę improwizowaną nie tylko dla dzieci, więc dzieci są bardzo mile widziane, ale dorośli również. Kolejne wiadomości kulturalne w Radiu Łódź już jutro po godzinie 11:00. Zapraszam.

trwa wielkie sprzątanie po Łódź. Summer Festival, takim tematem między innymi będą zajmować się dzisiaj nasi reporterzy. Oczywiście zajrzeliśmy na łódzkie Błonia, konkretnie Janek Jarmusz z ekipy social mediowej zajrzał. No i filmik z tych odwiedzin już niebawem pojawi się również w naszych mediach społecznościowych. Codziennie staramy się pokazywać Państwu to, co dzieje się w naszym mieście, w naszym regionie. Czekamy również na tematy od Państwa. Proszę dawać znać w komentarzach pod naszymi postami, czym powinniśmy się zająć. A co do Łódź Summer Festival, ciekawa jestem, czy ktoś z Państwa był, jak oceniacie? Proszę pisać na studio@radiołódź.pl. Oprócz tych letnich smaków możemy też porozmawiać właśnie o tym wielkim festiwalu, który w miniony weekend odbył się w naszym mieście. Z tego, co obserwuję, zdania są podzielone. Jedni narzekają na hałas i sparaliżowane miasto. No tu muszę potwierdzić. Próbowałam w sobotę wsiąść do tramwaju w centrum miasta. Nie było to możliwe. No i z jednej strony fajnie, że tylu turystów odwiedziło Łódź, ale nie wszyscy łodzianie byli chyba z tego faktu zadowoleni. No wiemy też, że trudno dogodzić każdemu. Ale my potrafimy dobrą muzyką

0: Autopromocja.
1: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
2: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
3: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
2: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak?
4: Kiedy wyraz knędz po kolejnych zmianach, brzmiący już teraz ksiądz, zmienił znaczenie na osoba duchowna, kapłan, wyraz książę zajął w systemie jego miejsce.
5: Piernik zwany był kiedyś pieprznikiem i chyba to jest już bardzo ciekawy punkt wyjścia.
2: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
3: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
2: i Anna Groblińska.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Zapraszamy na 19. Letnią Akademię Jazzu. W lipcu wystąpią Grzegorz Turnau, legenda jazzu Didi Bridgewater Quartet, Kordiak and the Noise Architects, Hania Derej Trio, Jan Emil Młynarski i warszawskie kombo taneczne Javi Torres Barencia oraz światowy głos flamenco Anna Colom. Bilety do nabycia na www.letniaakademiajazzu.pl i w kasie klubu Wytwórnia. Łódź, ulica Łąkowa 29. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Muzyka realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca i z budżetu miasta Łodzi. Partnerem wydarzenia jest Województwo Łódzkie, Urząd Marszałkowski.
7: Gotowi na powrót do lat 90? Już 21 listopada Back to the 90s w Atlas Arenie. Hathaway to Unlimited i 4 godziny największych przebojów Eurodance'u. To dopiero początek line-upu. Zbierz ekipę i baw się na największej imprezie lat 90 w Polsce. Bilety już w sprzedaży na atlasarena.pl.
0: Po reklamie.
8: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
9: Dokładnie 29 minut po godzinie 11 i Sonia Miki teraz w Radiu Łódź z Lemonią.
8: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

Właśnie zajrzałam na nasz portal radiouć.pl i zobaczyłam ten baner Nagraj głosówkę i chciałam Państwu przypomnieć, że jest taka opcja nagrywania głosówek, które wpadają prosto do naszego studia i bardzo proszę, dokładnie w tym samym momencie wpadła głosówka, jakby ktoś czytał w moich myślach. Nie zdążyłam jej dla Państwa przygotować, dlatego powiem, bo to ważna informacja. Jeden z słuchaczy wysłał do nas krótkie nagranie o tym, że na autostradzie A1 w stronę Łodzi między węzłami Kamieńsk a Piotrków Trybunał nie da się przejechać. To znaczy korek. Zablokowana droga, około pół godziny stania, także proszę tam uważać.

0: No to czas rozwiązać nasz konkurs. Dziękuję za letnie smaki od Państwa. Teraz ja coś dla Was mam.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Do kina wysyłam panią Agnieszkę, do parku linowego panią Agatę, a pozostałych zapraszam po 13:00. Będzie kolejna szansa na nagrodę.

wszystkie za stertą rozrzuconych koszul, zarapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię za zamkiem w

Seksa z Marki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer. Jezu, ale tam strzelałem Adriano. Za głową pomalowaną na biało. Do tego w sumie zawsze mogę wrócić. Za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

I zbliżamy się pomału do godziny 12. O pełnej oczywiście wybrzmią najnowsze wiadomości, ale zanim to Lady Punk i zostawcie Titanica.

0: Reklama.
1: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać.

0: swoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
1: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
2: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
1: Serio? A co tam takiego?
2: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
1: Brzmi jak wydatek.
2: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
1: No to na co jeszcze czekamy?
2: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
1: Sprawdź na www.vt.sk.
3: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
4: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
5: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
6: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
7: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
8: Ty też możesz nam pomóc!
7: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
9: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
7: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
10: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
3: Ogłoszenie społeczne.
11: 12 na zegarze.
12: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
11: Najnowsze wiadomości przygotowała i przedstawi Wiktoria Makowska.
13: Łódź Summer Festival już za nami, na Błoniach trwają wielkie porządki. Uwaga, kierowcy, będą utrudnienia na ważnej trasie w Łódzkiem. W wiadomościach podsumujemy też weekendowe mecze ligowe drużyn z Łodzi i regionu. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na termometrach aktualnie 20 stopni. Wielkie porządki po Łódź Summer Festival. Przez ostatnie 3 dni na łódzkich Błoniach bawiło się nawet 150 tysięcy osób. Festiwal to 3 dni bezpłatnych koncertów gwiazd z kraju i zagranicy, a od poniedziałkowego poranka miejskie służby sprzątają na Redkini. Jak wydarzenie oceniają mieszkańcy?
14: Trochę uciążliwe to jest, no bo to jednak dużo ludzi tu mieszka, a jednak hałas bardzo taki dokuczliwy.
15: Raz na ruski rok, no to czemu nie?
16: Ten był okej, myślę, że ludzie, że tak powiem, trochę zawiedli, bo zachowanie ludzi było nieodpowiednie.
17: Teren na Błoniach ma swoje ograniczenia. Dla nas najważniejsze było to, żeby każdy, kto jest na terenie festiwalu, był bezpieczny i żeby tutaj nie było incydentów i było bezpiecznie, spokojnie, były naprawdę drobne incydenty.
13: Odpowiada Radiu Łódź wiceprezydent Tomasz Piotr. W sobotę podjęto decyzję o zamknięciu bramek, bo osiągnięto limit uczestników, czyli 150 tysięcy. 6 osób rzucało w policję butelkami i kamieniami. Wszyscy zostali zatrzymani. Ceny paliw w górę. Na niektórych stacjach pęka bariera 8 zł za litr oleju napędowego. Rosną też ceny benzyny, która w wielu miejscach kosztuje ponad 7 zł i 60 groszy. To najwyższe ceny od marca. Gwałtowne wzrosty cen to skutek drożejącej ropy na światowych rynkach i ograniczonej podaży diesla. Kierowców najbardziej niepokoi tempo, w jakim zmieniają się koszty tankowania.
18: Mnie boli to, że ceny paliwa rosną tak szybko, a bardzo wolno spadają. A też by mogły szybko spadać.
19: Ale to jest niestety wina gospodarki światowej, problemów z Trumpem i z wieloma innymi rzeczami. W całej Europie jest tak samo. Wróciłem wczoraj z Albanii, paliwo jest po 9 zł.
20: Podwyższyli ceny paliwa, tłumacząc się tym, że cieśnina Ormuz jest zamknięta, tak? Ale rezerwy w ogóle nie były wykorzystane.
13: A jak dokładnie wygląda sytuacja na łódzkich stacjach benzynowych? Reporter Radia Łódź sprawdza, ile kierowcy muszą zapłacić za paliwo w naszym regionie. Do tego tematu wrócimy w wiadomościach za godzinę. Prawie w całej Polsce będzie dziś deszczowo i wietrznie. Miejscami pojawią się burze. IMGW wydało przed burzami ostrzeżenia pierwszego stopnia dla znacznej części północnej i zachodniej Polski, także dla łódzkiego. Ponowna zmiana pogody prawdopodobnie nastąpi w środę. Będzie słonecznie, a temperatura wzrośnie do około 30 stopni Celsjusza. A więcej o pogodzie po wiadomościach. Utrudnienia na ważnej trasie w Łódzkiem. Rozpoczęły się prace przy rozbudowie drogi krajowej nr 60. Od dziś na trasie między Topolą Królewską a Kutnem pojawiły się wygrodzenia, które będą spowalniać ruch w obu kierunkach. A o szczegółach Seweryn Potentas.
21: Przygotowania do prac rozpoczęły się w piątek, od kiedy na Krajowej 60 ograniczono ruch pojazdów ciężarowych. Dziś problemy z przejazdem odczują już wszyscy kierowcy, bo na fragmencie między Topolą Królewską a Witonią pojawiło się 5 odcinków.

0: odcinków, na których ruch odbywa się wahadłowo.
1: Te odcinki będą miały po około 500 metrów długości, z wyjątkiem tego najbliżej Witonii, który będzie miał metrów 150.
0: Mówił Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi. Na każdym z wahadeł ruch sterowany jest za pomocą sygnalizacji świetlnej. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
2: A rozbudowa drogi krajowej nr 60 zakłada m.in. dostosowanie jej do większego natężenia ruchu i zwiększenia bezpieczeństwa. Co dokładnie się zmieni, to można sprawdzić na naszej stronie.
3: Więcej na radiołódź.pl.
2: Pierwsze rozgrywki łódzkich drużyn już za nami. W sobotę w pierwszej kolejce pierwszej ligi ŁKS zremisował z Pogonią Siedlce 1-1. W 25 minucie bramkę dla Pogoni strzelił Nikodem Zielonka, ale zawodnicy ŁKS-u nie zostali dłużni rywalom i w 47 minucie gola strzelił Marcel Błachewicz. Swój pierwszy mecz w BetClick pierwszej lidze rozegrała też Unia Skierniewice. Niestety drużyna z Łódzkiego przegrała na wyjeździe ze Stalą Mielec 1-2. Wczoraj swój pierwszy mecz w nowym sezonie, ale w Ekstraklasie rozegrał Widzew Łódź. Czerwono-biało-czerwoni grali u siebie z Motorem Lublin. Spotkanie skończyło się remisem 2-2, a szczegółowe relacje z meczów łódzkich drużyn dostępne są oczywiście na radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej. W tej godzinie w wiadomościach Radia Łódź to wszystko. Na kolejne zapraszam o 13:00.
4: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: 24 stopnie maksymalnie zobaczymy dzisiaj na termometrach w Łodzi i regionie, więc ta temperatura całkiem gorzeistą aurą. Dzisiaj bardzo zmiennie, przelotne opady, może wyjdzie do nas słońce, a miejscami niewykluczone burze, także cały przekrój możliwości. Od jutra ta pogoda ma się poprawiać i z każdym dniem będzie coraz pogodniej i coraz goręcej. Fala upałów nadchodzi.
4: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Ja już się z Państwem żegnam. Bardzo dziękuję za te 3 wspólne godziny. Paulina Klimas-Stasiak, program realizował Piotr Śliwiński, teraz za sterami Tomasz Ferliński, a w naszym studiu Piotr Stańczyk.
6: Dzień dobry Paulino, dzień dobry Państwu, witam.
5: I na pewno będzie nas raczył pięknymi piosenkami.
6: Tak, na dodatek to będą błękitne nutki.
5: O, błękitne nutki, no brzmi doskonale. W takim razie ja idę, zamieniam się w słuch, a Państwa zostawiam z Piotrem Stańczykiem.

Jak zacząć to właśnie w ten sposób? Melodyjnie, przebojowo, Feels Like Heaven, zespół Fiction Factory, brytyjska formacja, która specjalizowała się w latach 80. XX wieku w gatunkach takich jak New Wave, Synthpop i Disco. I choć istnieli tylko 4 lata, zostali zapamiętani właśnie dzięki tej piosence, czyli dzięki kompozycji Feels Like Heaven, która pojawiła się w radiowym eterze na przełomie 83. i 84. tego roku. No właśnie, dzisiaj będziemy spoglądać w stronę nieba, ale także będziemy szukać tych rozpogodzeń, przejaśnień i tego błękitu, który nam się gdzieś schował. W związku z powyższym przygotowałem zestaw piosenek z tak zwanymi niebieskimi nutkami. Mam nadzieję, że przypadnie Państwu do gustu. Tradycyjnie w piosenkach na walizkach jesteśmy wdzięczni za sugestie, za opinie, za podpowiedzi. Można je wyrażać pisemnie studio@radio.pl. Jeśli są Państwo na taką błękitną muzyczną podróż przygotowani, no to zaczynamy. A na miły początek, również popularny w Polsce w latach 80. i jeszcze na początku 90. duet. Tworzyli go Vince Clark i Andy Bell, a na płycie Wild, która ukazała się w roku 1989, znalazła się moim zdaniem jedna z najładniejszych piosenek w ich wykonaniu, czyli kompozycja Blue Savannah Song. To utwór, który bardzo wtedy był popularny, cieszył się dużą sympatią na antenach radiowych Starego Kontynentu. Na brytyjskiej liście przebojów dotarł do pozycji 3. I dzisiaj z przyjemnością Państwu tę piosenkę przypomnę. Blue Savannah Song i zespół Erasure.

Blue, Savannah Song i duet Erasure. Ta piosenka pierwotnie znalazła się na płycie Tajemnicy, wydanej w roku 1996. W roku 2012 Marek Kościkiewicz zaprosił do nagrania tego utworu Michała Karpackiego, łódzkiego wokalistę. Tylko błędy.

Muzyka i słowa Marek Kościkiewicz, śpiewał Michał Karpacki. Tylko błękit wciąga nas, a dzisiaj w piosenkach na walizkach właśnie takie błękitne, łagodne, sympatyczne nutki. studio@radioros.pl. Kolejna piosenka zmusi nas, w cudzysłowie oczywiście słowo zmusi, do miłych wspomnień, do przeniesienia się do Opery Leśnej w Sopocie do roku 1984. Wtedy nagrodę Grand Prix na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki otrzymała Krystyna Giżowska. Muzykę do utworu skomponował Aleksander Maliszewski, słowa napisał Janusz Kondratowicz, a piosenka pełna jest nostalgicznych wspomnień za światem w kolorze blue. Blue Box, Krystyna Giżowska.

Grand Prix Sopockiego Festiwalu w roku 1984. Łódzka wokalistka Krystyna Giżowska, która w wywiadzie, którego kiedyś mi udzieliła, powiedziała: Piotrze, tak naprawdę byłam oszołomiona, nie pamiętałam, co się ze mną wtedy działo. Publiczność domagała się utworu Pamiętam Ciebie z tamtych lat, ale Grand Prix otrzymałam za piosenkę Blue Box Aleksandra Maliszewskiego. Piękne wspomnienie, piękny festiwal. Ponieważ za oknami jest tak, jak jest, to my dzisiaj w muzycznej kontrze do Aury. No i kolejna piosenka Blue. Tym razem utwór z czerwca 2012 roku, skomponowany przez Marka Jackowskiego z zespołu Manam, do tekstu Małgorzaty Ostrowskiej, która to nagranie wykonuje. Po niebieskim niebie.

Po niebieskim niebie Małgorzata Ostrowska. Dodam, że producentem muzycznym tego utworu był Leszek Biolik. Piosenki na walizkach w Radiu Łódź. Teraz nieoczywiste nagranie. W innym słownym kontekście. Jestem okiem na niebie, patrzącym na ciebie. To fragment tekstu tego nagrania z 1982 roku. Utworu numer 3 w Stanach Zjednoczonych i numer 1 w Kanadzie. Eye in the Sky, The Alan Parsons Project.

Brytyjski duet The Alan Parsons Project Eye in the Sky z szóstej płyty długogrającej z roku 82. A przed nami piosenka, do której muzykę i słowa napisali John i Gary Osborne. Ukazała się w roku 82 na albumie Jump Up. Blue Eyes w roli głównej Elton John. Blue Eyes.

Dziecinka ma niebieskie oczy, niczym czyste, błękitne niebo. Kocham niebieskie oczy, gdy jestem przy jej boku, tam, gdzie pragnę być. Zobaczę niebieskie oczy śmiejące się w słońcu, śmiejące się w deszcze. Tak zaśpiewał Elton John, tytuł utworu Blue Eyes. A nasi słuchacze piszą, że oprócz błękitnego nieba nic nam, panie Piotrze, więcej nie potrzeba. No to sięgnijmy po piosenkę, której podobno pierwowzór pojawił się już w roku 79, a zaistniała śmiało w eterze w roku 94. Marek Jackowski. Kiedy jest

Po raz pierwszy w 79 roku z zespołem Jumble, po raz drugi w roku 94, po raz trzeci w takiej wersji, można powiedzieć, instrumentalnej w roku 2002. Oprócz Błękitnego Nieba Marek Jackowski. W piosenkach na walizkach amerykański piosenkarz, autor tekstów i muzyk z charakterystycznym głosem, śpiewający w charakterystycznym stylu. I to będzie powrót do lat 60., a dokładnie do roku 1963 przed Państwem. Roy Orbison.

Nasze serca zabiły mocniej i szybciej. Płyta In Dreams, rok 1963, Blue Bayou i Roy Orbison, który w roku 1989 zaśpiewał tak.

Pewnego słonecznego dnia znowu wrócę w jakiś sposób, ale nie wiem dokładnie kiedy. To kalifornijska melancholia, po prostu kalifornijska melancholia. Tak zaśpiewał Roy Orbison. No i oczywiście te nutki nam się na pewno jakoś udzieliły. Teraz zmiana stylu, lata 70., dokładnie rok 1977. Debiutancki krążek I Am a Photograph. Uwaga, bardzo znanej wtedy popularnej, charakterystycznej piosenkarki, autorki tekstów, prezenterki telewizyjnej, malarki, aktorki, modelki Amandy Lear.

Tango w kolorze blue i Amanda Lear, która zasłynęła piosenką Enigma. Na pewno Państwo pamiętają. Rok 1987 i pierwszy światowy hit Belindy Carlisle.

Na pierwszym miejscu w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, pozycja druga w Australii, niebo to miejsce na ziemi Belinda Carlisle, a na zakończenie naszej błękitnej podróży rok 98 i studyjny album Chrisa Rea zatytułowany The Blue Cafe, tytułowa piosenka.

0: Czy wiesz już, dokąd chciałbyś iść? Bo chcę pójść tam z tobą. Spotkajmy się więc, tak, spotkajmy się więc w Blue Cafe. Tak zaśpiewał Chris Rea. Dodam, że album w Polsce osiągnął w roku 98 status złotej płyty. I to było dzisiejsze spotkanie w Piosenkach na Walizkach.
1: Autopromocja.
2: Zanim klikniesz. Jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik.

0: Adam Kołaciński. Zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Gotowi na powrót do lat 90? Już 21 listopada Back to the 90s w Atlas Arenie. Hathaway to Unlimited i 4 godziny największych przebojów Eurodance'u. To dopiero początek line-upu. Zbierz ekipę i baw się na największej imprezie lat 90 w Polsce. Bilety już w sprzedaży na atlasarena.pl.
3: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
1: Po reklamie.
5: Jest godzina 13. W radiu Łódź porcja najnowszych informacji. Wiktoria Makowska.
6: Kierowcy płacą więcej za paliwo. Najbardziej podrożał olej napędowy, a my sprawdzamy sytuację na stacjach w Łódzkiem. Strażacy z województwa ruszą na pomoc do Hiszpanii. Wesprą walkę z groźnymi pożarami lasów. Polska inwestuje w bezpieczeństwo. Nowe linie produkcyjne mają powstać w Wielkiej Brytanii. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na termometrach aktualnie 21 stopni. Ceny paliw w górę. Wedle zapowiedzi na stacjach benzynowych możemy zaobserwować wzrost cen paliw, szczególnie oleju napędowego. Na jednej ze stacji jest Damian Grosicki. Powiedz, czy widać podwyżki i czy jest nadzieja na spadek cen?
7: Kierowcy poniedziałek rozpoczęli z bólem głowy albo nawet bólem zębów. Na pylonach coraz więcej ósemek się pojawia, bo nie tylko przy 98, ale na niektórych nawet przy dieslu. Pytanie, czy będziemy płacić jeszcze więcej? Brzmi naturalnie. Są dobre wieści, ale trzeba dmuchać na zimne, mówi Urszula Cieślak, ekspertka z branży paliw z biura Reflex.
8: Ten spadek cen ropy i paliw gotowych spowoduje, że te ceny oleju napędowego będą miały szansę spaść już wszędzie poniżej 8 zł za litr. Podobnie z cenami benzyny, która również powinna już w tym tygodniu na części stacji potanieć.
7: Trzymamy kciuki, cokolwiek robimy, w cokolwiek wierzymy, oczekujemy z niecierpliwością.
6: Tyle Damian Grosicki. Dziękujemy. Kierowcy aut z silnikiem diesla za litr oleju napędowego zapłacili od kilkunastu do nawet 50 groszy więcej.
9: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
6: Strażacy z Łódzkiego pomogą przy gaszeniu pożarów lasów w Hiszpanii. 15 strażaków z województwa wesprze tego lata działania przeciwpożarowe w Hiszpanii. I to część większej polskiej grupy, która w sierpniu będzie pełnić specjalny dyżur w ramach Europejskiego Systemu Ochrony Ludności. A szczegóły zna Joanna Karp.
10: Susze i ponad 40-stopniowe temperatury sprawiają, że ogień wymyka się spod kontroli i dlatego hiszpańscy strażacy potrzebują wsparcia. Do pomocy w gaszeniu pożarów pojedzie grupa 105 strażaków z Polski, a wśród nich grupa z województwa łódzkiego. Będzie to 15 osób, które są przeszkolone właśnie w tej dziedzinie. Jak jednak podkreśla brygadier Jędrzej Pawlak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, nie będzie to jednak typowa akcja gaśnicza.
11: Zadaniami takich strażaków najczęściej jest na przykład budowanie pasów martwej ziemi, tak, czyli pasów przeciwpożarowych, również podkładanie kontrognia bądź też kontrolowane wypalanie roślinności.
10: Strażacy wyruszą do Hiszpanii już 10 sierpnia. Joanna Karp, Radio Łódź.
6: Najtrudniejsza sytuacja jest obecnie w środkowej Hiszpanii, na zachód od Madrytu. Hiszpanię wspierają nie tylko Polacy, pomoc wysyłają także m.in. Włochy i Grecja. Polska będzie produkować materiały pirotechniczne w Wielkiej Brytanii. Nowe polskie linie produkcyjne mają powstać właśnie w Anglii. Listy intencyjne w sprawie polskiej inwestycji w obronność podpisały dziś w Kraśniku spółka należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej i brytyjska firma. Wiceminister Obrony Narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka powiedziała, że produkcja w Wielkiej Brytanii zwiększy odporność obronną Polski.
12: My uruchamiamy dodatkowe zdolności. Niekiedy powstanie ta inwestycja, to planowana jest produkcja około dodatkowych 2000 ton rocznie. Lokowanie produkcji poza granicami Polski i to na zachód, w miejscu wyjątkowo bezpiecznym, zwiększa naszą odporność i nasze bezpieczeństwo.
6: Projekt będzie współfinansowany przez rząd Wielkiej Brytanii. Łódź Summer Festival oficjalnie zakończony. Trzydniowa impreza na łódzkich błoniach zgromadziła tłumy. Nie obyło się jednak bez zamieszek.

0: sobotę 6 osób zostało zatrzymanych przez policję po tym, jak atakowały funkcjonariuszy. W pewnym momencie bramy festiwalu zostały zamknięte ze względów bezpieczeństwa. Podjęcie tej decyzji wyjaśnia wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski.
1: Teren na Błoniach ma swoje ograniczenia i pod te ograniczenia doszliśmy. Czy dla nas najważniejsze było to, żeby każdy, kto jest na terenie festiwalu, był bezpieczny i żeby tutaj nie było incydentów, i to udało się utrzymać, było bezpiecznie, spokojnie, były naprawdę drobne incydenty.
0: Przez 3 dni na Błoniach Łódzkich wystąpiło ponad 20 artystów. Według szacunków każdego dnia na imprezie pojawiło się około 150 tysięcy osób. Więcej na ten temat piszemy oczywiście na radiolódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej. A na kolejne wiadomości w Radiu Łódź zapraszam o 14.
2: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: Niestety nie mam najlepszych wieści. Dzisiaj w Łodzi i w całym naszym regionie pochmurno i deszczowo. Od czasu do czasu możliwe tylko rozpogodzenia. I uwaga, do godziny 17 obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczące burz. A więc miejmy to na uwadze. Wyraźnie chłodniej. Na radiowym termometrze 20-21 stopni powyżej zera. Barometr wskazuje 986 hektopaskali. Towarzyszy nam wiatr umiarkowany, chwilami porywisty, przeważnie południowo-zachodni.
2: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
3: Zatem wyruszamy w podróż z kolejną falą relaksu. Dziś, w poniedziałek 27 lipca 2026 roku, za radiową konsoletą Piotr Śliwiński, przed mikrofonem Piotr Stańczyk, będziemy z naszymi słuchaczami do końca, czyli do 16.

Do słynnej Georgii pomógł nam się przenieść lotem błyskawica amerykański wokalista, gitarzysta, kompozytor Boz Skaggs. Ja przy okazji przypomnę, że ta Georgia, jako bardzo znana światowa kompozycja Georgia on my mind, pojawiła się już w roku 1930, a 30 lat później spopularyzował ją słynny Ray Charles. W pierwszej godzinie najdłuższej fali relaksu kolejne wydanie audycji Zanim klikniesz pod redakcją Daniela Markiewicza. W rozmowie z zaproszonym gościem autor poruszy problem oszustw internetowych, wyjaśniając, na czym polega oszustwo socjotechniczne. Chodzi o próbę wyłudzenia pieniędzy na tak zwaną szybką pomoc. Ponadto ciekawostki, najnowsze wiadomości i jak zawsze dużo melodyjnej muzyki. Zapraszam.

Najdłuższa fala relaksu w Radiu 16 minut po 13. Wojewódzka Biblioteka Publiczna imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi zaprasza przez całe lato, przez całe wakacje, czyli lipiec i sierpień, na bezpłatne aktywności pod hasłem Wakacje w Bibliotece. No i teraz 6 sierpnia bieżącego roku o godzinie 17 będzie miało miejsce spotkanie z Mileną Lange i to będzie połączone z promocją książki Włochy spod Lady, Wenecja Eugenejska. To jest wydawnictwo, które nie jest ani przewodnikiem, ani poradnikiem, ani reportażem, ale każdy czytelnik znajdzie pomysły na niespieszne wędrówki po włoskich prowincjach. Warto podkreślić, że autorka jest italianistką i zbieraczką ciekawostek. W podróżach najważniejsze są dla niej rozmowy z ludźmi. Z Włochami dzieli miłość do kuchni, uwielbia spacery i kąpiele w basenach termalnych, ale także górskie oraz rowerowe wycieczki. O tym wszystkim na spotkaniu, o którym wspomniałem, 6 sierpnia w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi o godzinie 17:00.

No i uświadomiliśmy sobie w tym momencie, że pora obiadowa. Tytuł piosenki Makaron. A ja mam informację dotyczącą utrudnienia na autostradzie A1 na 359 km między Kamieńskim a Piotrkowem Trybunalskim. Tutaj trwają prace gwarancyjne i zajęty jest pas wolny w kierunku Gdańska. Utrudnienie może jeszcze przez pewien czas obowiązywać.

0: Autopromocja.
1: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
2: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
1: W każdy poniedziałek po 21.
3: Okolice jazzu.
1: Zapraszam, Piotr Bielawski.
4: Radio Nocą.
5: Radio Nocą. Nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce, gdzie dzieją się rzeczy, które wydawały się do tej pory niemożliwe.
6: Mogę zaśpiewać piosenkę UKS-u, jedną, którą lubię.
7: No proszę bardzo. O.
6: Jest taka jedna, którą lubię. Jest.
7: Czyli kibiec Widzewa śpiewa
6: piosenkę.
7: To jest
6: moje miasto, to jest mój klub, to jest moje życie, UKS Łódź. Bardzo, bardzo fajna piosenka.
8: W podobnej nucie.
7: I to śpiewał kibic Widzewa, proszę państwa.
9: No ale więc... ci to będą wycinać teraz, chłopie.
6: Ja się obawiam.
5: Nie tylko możliwa, ale bardzo oczekiwana okazała się serdeczna rozmowa kibiców UKS-u i Widzewa. Całości mogą państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radio Nocą, na radioloc.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
10: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
11: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
10: Serio? A co tam takiego?
11: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
10: Brzmi jak wydatek.
11: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
10: No to na co jeszcze czekamy?
11: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
10: Sprawdź na www.vt.sk.
12: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
0: Po reklamie.
3: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
13: Jesteśmy z naszymi słuchaczami w poniedziałek 27 lipca 2026 roku i oczywiście płyniemy razem z wakacyjną falą, także falą muzyczną. Z przełomu lat 80. i 90. Free Fallin' zaśpiewa Tom Petty.

I przypomniał się projekt Tompet and the Heartbreakers, rok 1989, Free Falling Tom Petty. A przed nami wielka gwiazda światowej estrady, niestety już nieobecna, Tina Turner i troszeczkę zapomniana kompozycja zatytułowana Whatever You Want. Tina Turner, posłuchajmy.

0: Muzyczną pamięcią powróciliśmy do połowy lat 90. XX wieku. W roku 1996 ukazała się kolejna, już 15 w dyskografii płyta wielkiej Tiny Wildest Dreams i właśnie z tego krążka pochodziła piosenka Whatever You Want, Tina Turner. Najdłuższa fala relaksu w Radiu Łódź prawie za 20 minut 14.
1: Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. Zaprasza Daniel Markiewicz. Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. Zaprasza Daniel Markiewicz.
2: Wyobraźmy sobie taką sytuację. Dostajemy wiadomość od znajomego. Pisze, że utknął przy kasie w sklepie, że pilnie potrzebuje pomocy, że odda pieniądze za godzinę. Wszystko wygląda wiarygodnie, bo wiadomość przychodzi z jego prawdziwego profilu. Kilka kliknięć, nasza dobra wola i pieniądze lądują na koncie przestępcy. To nie jest scenariusz z filmu akcji. To scenariusz, jaki codziennie wydarza się w różnych miejscach Polski. O próbach wyłudzenia na szybką pomoc dla, w cudzysłowie, członka rodziny czy znajomego, mówiący do Państwa te słowa Daniel Markiewicz, porozmawia z naszym gościem, a jest nim dziś podkomisarz Maciej Redzicki z Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Czy taki scenariusz, jak przywołany wyżej, zdarza się w naszym kraju często?
3: Tak, zdarza się dosyć często. Jest to jedno z tak zwanych oszustw socjotechnicznych. Sposób działania sprawców jest bardzo często modyfikowany, przy czym są różne odmiany tego oszustwa. Część wariantów zakłada przejęcie na przykład konta pokrzywdzonego w popularnych mediach społecznościowych. Część związana jest z podszyciem się pod na przykład popularne portale aukcyjne. Ale tak jakby wracając do głównej osi naszej rozmowy, to również często odnotowywane są przypadki, gdy ktoś podaje się za osobę najbliższą, krewnego bądź znajomego i kontaktuje się z pokrzywdzonym.
2: A co sprawia, że te przestępstwa są aż tak skuteczne?
3: Podstawowym kryterium, które przesądza o skuteczności takich przestępstw, jest przede wszystkim ich masowość, jakby wielokrotność podjętych prób przez sprawców, co powoduje, że nawet statystycznie, uwzględniając 1000 rozesłanych na przykład próśb o pieniądze, gdy założymy, że zrealizowanych skutecznie zostaje 200 takich prób, no to powoduje, że ta kwota pomnożona przez 200, no staje się jednak już jakby znaczną stratą, znaczną szkodą dla pokrzywdzonych.
2: Czyli można powiedzieć, że po prostu przestępcy zarzucają takie sieci jak największe i z tego zawsze coś tam się złowi.
3: Tak, tak, dokładnie tak. Nawet to jest metoda działania sprawców. Sposób, w jaki działają, to też jakby w branży, czy popularnie nazywa się to phishingiem, polegającym na złowieniu niczego nieświadomej ofiary i przejęciu dostępu, czy to do konta w mediach społecznościowych, czy to do aplikacji bankowej, czy na przykład profilu na popularnym portalu aukcyjnym.
2: A jak daleko ci łowiący przestępcy potrafią się posunąć, żeby zdobyć zaufanie swojej ofiary?
3: Sprawcy stosują różne metody socjotechniczne. Najczęściej nie są one wyszukane, gdyż pośpiech, jakby chęć szybkiego zarobku powoduje to, że nie wgłębiają się oni zbyt szczegółowo w historię, na przykład korespondencji, jaką prowadzi pokrzywdzony. Raczej polegają na swojej szybkości, sprawdzonym modelu działania. Nie odnotowaliśmy w przypadku tego typu przestępstw, żeby sprawca posługiwał się jakąś doskonałą znajomością kontekstów różnych rozmów, które pokrzywdzony prowadzi, czy szczegółami z historii jakby życia osobistego. To nie ten jakby model działania sprawców.
2: Czyli szkoda im trochę czasu, żeby się wgłębiać te rozmowy na przykład na Messengerze, które prowadziliśmy ze znajomymi.
3: Dokładnie tak. Raczej tutaj bazują na szybkości i na sprawdzonym modelu działania.
2: A pana zdaniem potężniejszą bronią oszustów jest dzisiaj technologia czy sztuka manipulacji?
3: Zdecydowanie sztuka manipulacji. Jeśli chodzi o urządzenia elektroniczne, których używamy, czy nawet aplikacje banków, czy jakichś portalów sprzedażowych, to one są dosyć dobrze zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem. W 99% przypadków pokrzywdzony sam wpuszcza sprawców na swoje konto, bądź to nieświadomie klikając jakiś link, który udaje stronę banku, a w rzeczywistości nią nie jest. W zdecydowanej większości zakłada to jakby taką nieświadomą współpracę pokrzywdzonego po to, żeby zdobyć dostęp do, w sposób nieuprawniony, do konta, naszego konta bankowego, czy do na przykład dostępu do portalu społecznościowego.
2: Mhm. A te mechanizmy to na przykład możemy powiedzieć, że są związane z czymś takim jak rynek reklam, też jak takie bardzo okresowe, powiedzmy, gorące promocje, że do północy musimy coś koniecznie kliknąć, mamy 2 godziny na podjęcie decyzji. Czy to jest związane z tym, czy też jakieś inne jeszcze stosowane są zabiegi socjotechniczne?
3: Zabiegi socjotechniczne, jeśli chodzi o zabiegi socjotechniczne, to sprawcy często jest to związane z zamieszczaniem ogłoszeń sprzedaży przez niczego nieświadomych pokrzywdzonych na portalach sprzedażowych. Jeśli chodzi o promocje, to raczej w tego typu przestępstwach nie odnotowaliśmy takich przykładów działania. Raczej jeśli chodzi o fałszywe sklepy internetowe, to ten pośpiech czy kryterium promocji jest szeroko stosowane. Tego typu oszustwach czy przestępstwach z wykorzystaniem metod socjotechnicznych bardziej sprawcy udają kogoś, kim w rzeczywistości nie są. Najczęściej przesyłają pokrzywdzonemu spreparowany link. Jeżeli pokrzywdzony wypełni taki ten formularz udający stronę bankową, to w tym momencie sprawcy już jakby mają dostęp do naszego konta bankowego.
2: A o tym, co się dzieje później i jak się bronić przed tego typu oszustwami, porozmawiamy sobie w drugiej części rozmowy, na którą zapraszamy Państwa na radiolot.pl.

Za 8 minut 14, o 14 najnowszy serwis informacyjny. W nim m.in. powiemy o tym, że bezpiecznie i wygodnie jest na stacji Tomaszów Mazowiecki. Otwarto nowe przejście podziemne dla pasażerów. O szczegółach już za kilka minut, a teraz Tanita Tikara.

0: Autopromocja.
1: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 MPa. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
2: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9.30. Zapraszam, Damian Grosicki.
3: Walizka? Jest! Okulary? Są! Bilet? Jest! A aplikacja Radio Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Co pan...

0: morze pachnąca przyprawami Turcja. Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl.
1: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
2: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
1: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
2: No i tanio.
1: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Po reklamie.
4: Jest godzina 14. W Radiu Łódź serwis informacyjny i Wiktoria Makowska.
5: Jeszcze mokro i pochmurno, ale to tylko chwilowe. Do regionu nadciąga kolejna fala upałów. Głuchołazy odzyskują ważne połączenie. Most zniszczony przez powódź znów jest przejezdny. Bezpieczniej i wygodniej na stacji Tomaszów Mazowiecki otwarto nowe przejście podziemne dla pasażerów. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na termometrach do 24 stopni. Upały wracają do Łodzi. Od czwartku temperatury pokażą ponad 30 stopni. Tak prognozują synoptycy. Dziś jednak jeszcze deszczowo i burzowo. Łączymy się z naszym reporterem Kacprem Rafalskim, który jest w Sieradzu i sprawdza sytuację pogodową.
6: Tak, deszczowo i wiecznie przywitał nas dziś poniedziałek. Synoptycy ostrzegają przed dzisiejszymi burzami z piorunami i wiatrem. Warto szczególnie uważać tutaj na drogach. Sytuacja pogodowa ma się jednak zmienić już od jutra. Właśnie jutro i pojutrze temperatury będą jeszcze w okolicach 25 stopni, natomiast od czwartku przygotujmy się nawet na 36 stopni. Już teraz zadbajmy o odpowiednie nakrycie głowy i pijmy dużo wody. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
5: A dzisiaj zdecydowanie przydadzą się parasole, ale im bliżej weekendu, to uważajmy na nadchodzącą falę gorąca.
7: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
5: To już pewne. Prokuratura skierowała do Stanów Zjednoczonych wniosek o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Przypomnijmy, Ziobro od co najmniej 2 miesięcy przebywa w Stanach Zjednoczonych i nie udało się ogłosić mu ponad 20 zarzutów w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Dziś wniosek o ekstradycję został skierowany, a procedurę przeprowadzono drogą dyplomatyczną i za pośrednictwem ministra sprawiedliwości, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
8: Wniosek ten został opracowany w postępowaniu prowadzonym przez zespół śledczy nr 2 Prokuratury Krajowej. Chodzi o szeroko rozumiane nieprawidłowości w zakresie zarządzania, rozdysponowania i wydatkowania, a także rozliczania dotacji z Funduszu Sprawiedliwości.
5: W połowie lipca Sąd Okręgowy w Warszawie odmówił wydania europejskiego nakazu aresztowania wobec byłego ministra sprawiedliwości. Prokuratura poinformowała jednak wtedy, że po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem postanowienia, prokurator podejmie decyzję co do ewentualnego ponownego wystąpienia z wnioskiem o wydanie ENA dla Zbigniewa Ziobry. Jedyna śmiertelna ofiara sobotniego zamachu w Berlinie to Polka. Informację przekazał burmistrz stolicy niemieckiej i Wagner. Przypomnijmy, Abdul B. wjechał w uczestników Parady Równości samochodem, a potem atakował ich nożem. Rannych zostało 29 osób, ataku nie przeżyła Polka. W Niemczech trwa ustalanie, czy sobotni zamach podczas Parady Równości był możliwy także w wyniku systemowych błędów. Mieszkańcy Głuchołaz na Opolszczyźnie będą mogli ponownie korzystać z odbudowanego mostu. Przypomnijmy, konstrukcję zniszczyła powódź, która przeszła przez południową Polskę we wrześniu 2024 roku. Premier Donald Tusk mówił podczas uroczystości otwarcia mostu, że samorząd nie poradziłby sobie finansowo z odbudową przeprawy.
9: I dlatego te decyzje dotyczące pomocy i bezpośredniej, doraźnej dla mieszkańców i dla miasta, dla poszkodowanych fragmentów miasta, one zapadły właściwie tutaj, w tych dramatycznych chwilach w Głuchołazach, kiedy woda zabierała most. Podjęliśmy decyzję, parliśmy się, żeby przekazać maksymalną możliwą kwotę pieniędzy na pomoc w Głuchołazach.
5: Most na stałe połączy dwie części Głuchołaz i powróci ciągłość drogi krajowej nr 40. Jego budowa kosztowała prawie 20 milionów złotych, a łączne wsparcie dla Głuchołaz po powodzi wyniosło ponad 360 milionów złotych. Zmiany dla podróżnych w Tomaszowie. Na stacji zostało otwarte nowe przejście podziemne, dzięki czemu pasażerowie będą mogli łatwiej i bezpieczniej podróżować w kierunku Łodzi, Radomia i Skarżyska Kamiennej. Pojawiły się wyższe konstrukcje, więc teraz pasażerowie mogą łatwiej wsiąść lub wysiąść z pociągu. Jednocześnie pod torami stacji powstało nowe przejście podziemne, które jest kluczowym elementem modernizacji. Obecnie trwają prace wykończeniowe i one potrwają do końca roku, ale nie będą powodowały ograniczeń w ruchu pociągów, mówi rzecznik.

0: prasowy PKP PLK Rafał Wilgusiak.
1: Wyższe perony ułatwiają wsiadanie do pociągów, natomiast przejście podziemne zapewnia bezpieczne dojście na peron wyspowy. Dokończony zostanie montaż wiat, ławek, oświetlenia LED, oznakowania oraz systemu informacji pasażerskiej. Prace nie wpłyną na ruch pociągów.
0: Po zakończeniu inwestycji o wartości blisko 20 milionów złotych stacja ma posiadać dwa komfortowe perony i udogodnienia dla osób o ograniczonej mobilności. W tej godzinie w Wiadomościach Radia Łódź to wszystko. Na kolejne zapraszam o 15.
2: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: Zarówno dzisiejszy poniedziałek, jak i jutrzejszy wtorek przyniosą nam bardzo zrównoważoną aurę. Z map synoptycznych wynika, że Polska znajduje się w tym czasie pod wpływem łagodniejszych mas powietrza. I to widać, i to czuć. W Łodzi w całym regionie obecnie zachmurzenie duże i umiarkowane, od czasu do czasu możliwe rozpogodzenia. No ale oczywiście cały czas mogą nam także towarzyszyć przelotne opady deszczu i burze. Miejmy to na uwadze. Chłodniej, na termometrze 18-19 stopni powyżej zera, barometr wskazuje teraz 987 hektopaskali. Towarzyszy nam umiarkowany wiatr, chwilami porywisty, zachodni.
2: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
3: Poniedziałek, 27 lipca 2026 roku. Piotr Stańczyk przed mikrofonem. Witam ponownie w najdłuższej fali relaksu. Dzisiejsi solenizanci to przede wszystkim Julia i Natalia. Składamy najserdeczniejsze życzenia i dedykujemy piosenkę w wykonaniu zespołu The Cars.

dedykacją dla dzisiejszych solenizantek, solenizantów, jubilatek i jubilatów Heartbeat City, zespół The Cars, amerykańska formacja, bardzo popularna w połowie lat 80. No i płyta, która przyniosła znakomite złote przeboje. Drive, You Might Think, czy Why Can't I Have You, ale także oczywiście kompozycję tytułową. Już za kilka minut poznamy tematy i zagadnienia, które pojawią się w dzisiejszym wydaniu programu informacyjnego Słuchasz i Wiesz. O 14.40 pierwszy odcinek nowego magazynu Następny Przystanek w opracowaniu Marcina Mendelbauma. Autor podpowie, jak obecnie w Łodzi można kupić bilet na tramwaj lub autobus. Pojawią się także emocje konkursowe, a do wygrania jest podwójne zaproszenie do łódzkiego kina Helios. Zapraszamy!

0: Najdłuższa fala relaksu w Radiu Łódź, 16 minut po godzinie 14, 27 lipca, wakacyjny poniedziałek. Do studia przybył Maciej Trajanowski. Dzień dobry, Maćku.
1: Dzień dobry.
0: No właśnie, jestem ciekaw, czy na półmetku wakacji dużo się dzieje, czy ten poniedziałek zapowiada się jako spokojny dzień, czy wprost przeciwnie.
1: Bardzo dużo się dzieje, także działo się w weekend. Myślę, że każdy, kto został w Łodzi na ten weekend, to o tym doskonale wie. To nie tylko Łódź Summer Festival, ale także 603 urodziny Łodzi. Działo się bardzo dużo, zresztą Łódź przeżyła najazd. O tym będziemy mówić po godzinie 16, jak idzie sprzątanie, jak służby oceniają tą imprezę, no i przede wszystkim jak państwo się oczywiście na festiwalu, no jednym z największych w Polsce festiwali, bawili. Ale nie tylko, będziemy też na stacjach benzynowych, półmetek wakacji. W związku z tym wszyscy zmieniają teraz turnusy, część wraca z urlopu, część jedzie na urlop, wypragniony urlop. No i kiedy zjadą na stację, zobaczą to, co się dzieje na pylonach, mogą się zaskoczyć. Zapytamy, kiedy to się skończy, czy się skończy, czy jest jakaś perspektywa, że na stacjach benzynowych wódzkiem będzie trochę taniej. A propos półmetku wakacji, no to będziemy też na drogach i będziemy mówić niestety, że w weekend mieliśmy czarną serię na drogach regionu. To już 8 osób, które straciły życie, wracając czy też jadąc na wakacje. Będziemy oczywiście apelować o uwagę, o ostrożność. Będziemy o tym mówić, dlaczego tak się dzieje. 8 osób to tylko w województwie łódzkim, więc ten licznik na stronach Komendy Głównej Policji w Łodzi bije. Będziemy także mówić o strażakach, którzy jadą na Półwysep Iberyjski, strażakach z łódzkiego, ale nie jadą tam na wakacje, nie jadą się opalać, jadą pomagać gasić te ogromne pożary, które trawią Francję i Hiszpanię. To nie pierwszy taki wyjazd strażaków z województwa, z naszego regionu. To nie pierwszy taki wyjazd, przecież już gasili w całym, tak naprawdę na całym świecie tak groźne pożary. Oby nie musieli działać w Polsce, oby musieli tylko pomagać, najlepiej, żeby w ogóle nie mieli pracy. Tego życzę wszystkim strażakom, ale o szczegółach tej wyprawy powiemy po godzinie 16.
0: Tym bardziej, że przed nami według synoptyków przynajmniej kolejna fala upałów, więc niestety bardzo łatwo o tę gorączkę i bardzo łatwo o pożary. To musimy mieć na uwadze, wypoczywając, nawet będąc w podróży, zaglądając na chwileczkę na jakiś parking leśny, to jednak trzeba mieć na uwadze, że zagrożenie jest naprawdę duże i bardzo łatwo o to, żeby wzniecić jakiś pożar. Te i inne tematy właśnie w popołudniówce Radia Łódź po godzinie 16, do której wysłuchania zaprosił państwa Maciej Trajanowski. Maćku, dziękuję.
1: Dziękuję.

0: Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
5: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
6: Zapraszam, Mariusz Janik.
5: W każdy piątek o 13:40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
8: Łączy nas krew, która ratuje życie.
9: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
8: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
10: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
11: Teatr Powszechny gra także w wakacje. Do końca lipca trwa Lato w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Bilety w specjalnych wakacyjnych cenach. Sprawdźcie na powszechny.pl.
10: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
0: Po reklamie.
12: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
13: A do podróży właśnie z pomocą tej fali zapraszamy tych wszystkich słuchaczy, którzy już na urlopach, już na wakacjach, i tych, którzy z nich powrócili, i tych, którzy słuchają nas pracując. Pozdrawiamy!

0: Swoją piosenkę przypomniała Zara Larsson, a przed nami emocje konkursowe.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Dwuosobowe zaproszenie na wybrany seans czeka na zwycięzcę, na laureata naszego dzisiejszego konkursu filmowego. Mam świetną okazję, aby Państwa zapytać, ponieważ 27 lipca właśnie 1981 roku miała miejsce premiera filmu Człowiek z żelaza w reżyserii Andrzeja Wajdy na podstawie scenariusza Aleksandra Ścibora-Rylskiego. To oczywiście kontynuacja Człowieka z marmuru. Akcja filmu toczy się w roku 1980 podczas wydarzeń sierpniowych. Na ekranie m.in. Krystyna Janda, Jerzy Radziwiłłowicz, Mariano Pania, Irena Byrska, Bogusław Zininda, Franciszek Trzeciak, Janusz Gajos, Andrzej Seweryn, Marek Kondrat czy Jerzy Trela. Ciekawostką jest fakt, że produkcja filmu rozpoczęła się od zdjęć z udziałem Bogusława Lindy i Mariana Opani. Dopiero potem wstawiono wątki z rolą zagraną przez Jerzego Radziwiłłowicza. Podczas kręcenia sceny podpisywania porozumień sierpniowych Andrzej Wajda podał do wiadomości, żeby wszyscy ich uczestnicy przyszli na plan tak samo ubrani jak wtedy. Przyszła większość uczestniczących w tych właśnie porozumieniach. A pytanie będzie dotyczyło utworu Ballada o Janku Wiśniewskim, który pojawia się pod koniec tego filmu. Czy Państwo pamiętają, kto wtedy tę kompozycję wykonał? Kto wziął udział w nagraniu utworu Ballada o Janku Wiśniewskim? Studio Małpa, radios.pl. Zapraszam.

0: przyjemnie jest tak pobujać w obłokach, kiedy jak nie o tej porze roku, jak nie w tym momencie roku, jak nie latem, w czasie urlopów i wakacji. Najdłuższa fala relaksu w Radiu Łódź za 20 minut 15.
1: Audycja powstaje we współpracy z MPK Łódź.
2: To jest bardzo proste zadanie, dlatego że we wszystkich pojazdach mamy biletomaty. Trzeba pamiętać, że w Łodzi każdy bilet trzeba kasować.
1: Następny przystanek.
3: Jak kupić bilet na tramwaj lub autobus? Marcin Mendelbaum, zapraszam.
4: Przyjeżdżam do Łodzi. Jestem turystą. Wysiadam na dworcu Łódź Fabryczna albo na każdym innym dworcu. No i zastanawiam się, jak poruszać się po Łodzi. Wybieram komunikację miejską i jak już ją wybiorę, to chcę sobie kupić bilet.
2: To jest bardzo proste zadanie.
3: Adam Kralisz, kierownik działu obsługi klienta MPK Łódź.
2: Dlatego, że we wszystkich pojazdach mamy biletomaty, a na takich przystankach kluczowych są również biletomaty stacjonarne.
4: Co mam zrobić jako osoba, która pierwszy raz widzi tego typu urządzenie i chce sobie kupić bilet i przejechać tramwajem bądź autobusem nie na gapę?
2: Najlepiej kupić klasyczny bilet czasowy za 4,40 do 20 minut lub 40-minutowy za 5,60 lub ulgowy. To jest bardzo proste. Jeśli chodzi o stacjonarne biletomaty, można płacić kartą i gotówką, a jeśli chodzi o te mobilne w pojazdach, tylko kartą lub blikiem.
4: Tak, no i mamy już taki bilet zakupiony. Tutaj jest pełna oferta, bo na początek wyświetlają się tylko te związane z tymi najbardziej popularnymi, czyli ten, o którym powiedzieliśmy, 4,40, 5,60 i ulgowy, ale jak klikniemy pełną ofertę, teraz weszło, to mamy bilety czasowe, bilety 24-godzinne, bilety grupowe. Sprawdzam dalej, bilety 24-godzinne. Czy to jest tak, że kupujemy na 24 godziny, czy do końca dnia?
2: Na 24 godziny, czyli jeżeli kupimy dzisiaj i skasujemy o 9.17, to do 9.16.59 sekund następnego dnia obowiązuje.
4: No to spróbujmy kupić bilet 20-minutowy. Zaczynamy.
2: Te bilety są na pierwszym ekranie, wybieramy ilość. Jeżeli chcemy jeden, to wybieramy jeden, naciskamy kupuję. Wybieramy opcję właśnie, czy płacimy kartą płatniczą, czy gotówką. Ja sobie wybiorę kartą.
4: Jest tak cichy, że nic nie słychać. O, tutaj już poszło. Do zapłaty 2,20, ulgowy kupujemy, bo to dla dziecka na przykład, które będzie sobie podróżowało i pewnie zaraz gdzieś wyjedzie. O, i mamy bilet wydrukowany. I co teraz z takim biletem musimy zrobić?
2: No właśnie, i trzeba pamiętać, że w Łodzi każdy bilet trzeba kasować. Każdy jednorazowy bilet trzeba kasować, zarówno w takiej formie papierowej, jak i w formie aplikacji. Jeżeli ktoś kupuje przez aplikację, po prostu wtedy zbliżając do QR kodu, a w tym przypadku do kasownika, kasujemy bilecik. Niezależnie, czy jest kupiony w stacjonarnym, czy w mobilnym fojeździe.
4: Bo to ważne jest dla tych, którzy przyjeżdżają, bo w różnych miastach jest różnie i na przykład są takie miasta, gdzie zakup w biletomacie wiąże się już ze skasowaniem biletu. W Łodzi trzeba jeszcze dodatkowo bilet skasować w pojeździe.
2: Po prostu zawsze mieliśmy taki pomysł, że można kupić bilety na zapas, a w związku z tym są to bilety nieskasowane. Natomiast rzeczywiście w Warszawie, ale tylko w biletomatach w pojazdach są bilety już skasowane. My nie chcieliśmy tu robić tego rozróżnienia. Niezależnie gdzie kupisz, czy kupisz w jakimś sklepiku, czy w biletomacie na przystanku, czy w biletomacie w pojeździe, bilet trzeba skasować, ale podobnie jest również u nas w aplikacjach.
4: No to pójdźmy, sprawdźmy, jak się kasuje bilet. Mamy ten bilet, który kupiliśmy w biletomacie zewnętrznym i co teraz z nim robimy?
2: Po prostu go kasujemy.
4: I od tego momentu mamy tutaj wydrukowaną...
2: Tak, jest ważny według rozkładowego czasu 20 minut.
4: Ale gdybyśmy nie kupili w biletomacie, który stoi gdzieś w okolicach dworca stacjonarnie na ulicy, mamy tutaj drugi biletomat w autobusie, w każdym tramwaju i w każdym autobusie jest taki biletomat?
2: W każdym. Jeśli chodzi o tramwaje wyposażone w dwa wagony, to części nie ma w drugich wagonach, ale zawsze z pierwszym. Czyli jeżeli nie mamy biletu, ustawiamy się do pierwszego wagonu.
4: Zasada działania takiego biletomatu w pojeździe jest identyczna jak tego, który jest na zewnątrz?
2: Tak, poza tym, że nie można płacić tutaj banknotami i monetami. I jest jeszcze druga zasada, to dodatkowe rozwiązanie. Można tutaj też kupić bilet przypisany do karty płatniczej, którego wtedy nie trzeba kasować.
4: Jak ta zasada działa?
2: Wybieramy normalnie bilet, zaznaczamy kupuję i płacę i mam dwie opcje. Bilet papierowy lub bilet elektroniczny przypisany do karty płatniczej. I tu jest właśnie ten jedyny myk, którym trzeba pamiętać, że jeżeli wybierzemy bilet elektroniczny, to nie należy go kasować i wybrać tyle, ile potrzebuje w tym momencie. Żeby nie kupować tutaj już nie można kupić na zapas. I w tym momencie, jeżeli przyjdzie kontrola, to nie mam żadnego papierowego biletu, ale mam go na karcie płatniczej. Możemy sobie wydrukować potwierdzenie.
4: I tu mamy taką informację, pojawia się nam na wyświetlaczu, że bilet jest od tego momentu skasowany. My go fizycznie nie mamy, po prostu mamy go na karcie.
2: Tak. I w tym momencie, jeżeli nawet będziemy się przesiadać w ciągu tych 20 minut, bo akurat taki bilet wybraliśmy, to jeżeli spotkamy kontrolera, tą kartą lub tym telefonem, którym płaciliśmy, przykładamy do czytnika i kontroler sprawdzi nam ważność tego biletu.
4: Co jeśli biletomat biletomat nie działa?
2: Jeśli biletomat nie działa, mamy rozwiązanie bardzo pro-klienckie, pro-pasażerskie, to znaczy zgodnie z uchwałą Rady Miasta pasażer nie musi kasować innego biletu, czeka na kontrolę, jeżeli kontroler stwierdzi również, że biletomat nie działa, wystawia tylko taki bilecik za 6,80, to jest bilet do 80 minut, który należy na miejscu opłacić i ten bilet wtedy obowiązuje jeszcze przez 80 minut od momentu kontroli. Jeżeli nie spotkamy kontrolera, no to nic się nie dzieje, natomiast jeżeli byłaby sytuacja, w której biletomat się naprawi, no to można się odwołać, a my sprawdzimy, czy biletomat nie działał.
1: Audycji można posłuchać na radio.pl i innych platformach podcastowych. Audycja powstała we współpracy z MPK Łódź.

0: W Radiu Łódź gramy po łódzku.
1: To prawda, za 8 minut 15 i najnowsze wiadomości, a teraz łódzki zespół Various Monks i piosenka pochodząca z albumu Elf. Muzykę skomponował Robert Jansson, słowa napisała Anita Lipnicka. To jeden z największych przebojów łódzkiego zespołu Various Monks. Piosenka trafiła na ścieżkę dźwiękową filmu Młode Wilki. Zamigotał świat.

0: John Paul, Ringo i George, czyli The Beatles.
1: Reklama.
2: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
3: Prawdziwe premium to nie tylko prestiż, to także odpowiedzialność, by wspierać innych i pomagać spełniać marzenia. Interbud Lublin SA, inwestor prestiżowej inwestycji przy Placu Wolności, zaprasza dzieci i studentów do udziału w konkursie Mapa Gwiazd. Wejdź na dziejeseprzyplacuwolności.pl, zgłoś swoją pracę i zobacz ją podczas finałowej wystawy w EC1, podczas wydarzenia Skarby Ziemi. Do wygrania atrakcyjne nagrody. Szczegóły na dziejeseprzyplacuwolności.pl.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl.

0: Naszym radiowym zegarze minęła 15. Zgodnie z moją zapowiedzią w Radiu Łódź najnowsze wiadomości i Wiktoria Makowska.
1: Za tankowanie znów płacimy więcej. Na stacjach paliw wzrosły ceny, szczególnie oleju napędowego. Pies z połamaną łapą i licznymi guzami został odebrany właścicielom. Sprawę bada policja. Krew potrzebna od zaraz. W wakacje rośnie zapotrzebowanie na pomoc od dawców. Dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na termometrach do 24 stopni. Dystrybutory na stacjach benzynowych nie kłamią, ceny paliw poszły w górę. Od dziś zapowiadana podwyżka stała się faktem, a najbardziej odczuli ją kierowcy tankujący swoje samochody olejem napędowym. W zależności od stacji ceny wzrosły od kilkunastu do kilkudziesięciu groszy na litrze. Powodem jest nadal napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie. Kierowcy również czują napiętą sytuację, ale w portfelach.
2: Chyba jak Trump tą wojnę zakończy, to może coś spadnie.
3: Teraz był spokój.
2: Był spokój, a baryłka spadła ropy? Chyba nie.
3: Spadła.
2: No widzi pan, a czemu tu u nas nie spadło?
4: Ceny ropy na pewno pójdą w górę na 100%.
5: Konflikt narasta.
6: Szansa na kolejne rozmowy, które mogłyby jakby doprowadzić do zakończenia konfliktu, rozwiązania problemów, które mamy w ciśnienie Ormus i finalnie do zakończenia wojny. Gdyby było to możliwe w krótkim czasie, to być może byłby to już ostatni moment, kiedy będziemy obserwować tak wysokie ceny paliw na stacjach.
1: Mówi ekspertka z branży paliwowej z biura Reflex Urszula Cieślak. W takim przypadku wszystkie rodzaje paliw spadłyby poniżej 7 zł. Złamana łapa, guzy i lata bez leczenia. 16-letni pies odebrany właścicielom. Do interwencji doszło w miniony piątek w Rąbieniu pod Aleksandrowem Łódzkim. Stowarzyszenie Animal SOS otrzymało zgłoszenie dotyczące starszego psa, który miał być skrajnie zaniedbany. Na miejscu wolontariusze znaleźli 16-letnie zwierzę w bardzo złym stanie. Pies miał mieszkać w kartonie w garażu. Miał poważnie uszkodzoną przednią łapę. Weterynarze stwierdzili także złamanie z przemieszczeniem. Informuje Katarzyna Rezer ze stowarzyszenia Animal SOS.
7: To są dwa złamania, jedno stare, drugie nowe. Piesek nie ma w ogóle czucia w części łapki, ta łapka po prostu wisi. Oprócz tego ma bardzo dużego guza na brzuszku, na klatce piersiowej oraz drugiego guza jądra. Właścicielka powiedziała, że nie była z nim u weterynarza od co najmniej kilku lat, jeżeli chodzi o leczenie.
1: Sprawą zajmuje się policja, informuje aspirant sztabowy Anna Ochocka z Komisariatu Policji w Aleksandrowie Łódzkim.
8: Piesek został zabezpieczony w przychodni weterynaryjnej i został poddany badaniom. W sprawie zostało złożone zawiadomienie o przestępstwie znęcania się nad zwierzętami. Obecnie oczekujemy na wyniki badań weterynaryjnych, które są kluczowe w sprawie.
1: Za znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem grozi kara do 5 lat więzienia. Zamach w Berlinie. Jedyną ofiarą śmiertelną jest Polka. Informację przekazał burmistrz stolicy niemieckiej Wegener. Przypomnijmy, Abdul B. wjechał w uczestników Parady Równości samochodem, a potem atakował ich nożem. Rannych zostało 29 osób, ataku nie przeżyła Polka. W Niemczech trwa ustalanie, czy sobotni zamach podczas Parady Równości w Berlinie był możliwy także w wyniku systemowych błędów. Abdul B. dwukrotnie próbował dołączyć do Państwa Islamskiego. Został nawet za to skazany, ale kara więzienia była w zawieszeniu. A szczegóły zna Adam Górczewski.
9: Minister spraw wewnętrznych Niemiec zapowiedział kontrolę efektywności systemu postępowania wobec osób stwarzających zagrożenie. Aleksander Dobrindt resortem kieruje od nieco ponad roku. Już za jego urzędowania Abdul B. został aresztowany w Libanie, gdy próbował dostać się do sąsiedniej Syrii i tamtejszego oddziału Państwa Islamskiego. Wcześniej, również nieudanie, chciał dołączyć do innej grupy tej organizacji terrorystycznej w Mauretanii. W maju już w niemieckim sądzie 21-latek usłyszał wyrok roku i 8 miesięcy więzienia za planowanie czynów stwarzających zagrożenie dla państwa. Wyrok został jednak zawieszony. Skazany miał podjąć zajęcia z deradykalizacji. Nie zaczął, bo nie przejawiał koniecznej do tego woli. Policja do tej pory nie podała ostatecznej informacji, jakiej broni użył mężczyzna, także przeciw policjantom. Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: Zamachowiec urodził się i wychował w Niemczech.
10: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
1: Krew potrzebna od zaraz. Najbardziej deficytowe są grupy krwi z czynnikiem RH-. Rocznie w polskich szpitalach wykorzystuje się do ratowania zdrowia i życia chorych około 1,5 miliona jednostek krwi i składników. Wakacje to trudny czas, bo mniej osób oddaje krew, a więcej jej potrzebuje. Honorowi dawcy krwi zawsze są gotowi do niesienia pomocy.
11: Krew jest zawsze bardzo potrzebna, szczególnie teraz w okres wakacyjny.
12: Zaciskamy pięść.
13: Kiedyś dostałem podziękowanie od dzieci za oddawanie krwi, bo to osocze jest bardziej potrzebne dla dzieci.
14: Dwie fioleczki. Jedna jest na grupę, druga jest na morfologię.
15: Oddaję krew, bo akurat w rodzinie była potrzebna i tak się moja historia zaczęła.
1: Szczegółowe dane dotyczące województwa łódzkiego i sytuacji można sprawdzić na stronie krwiodawstwo.pl. A skrót wiadomości w Radiu Łódź o 15.30.
16: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: za naszym radem.

0: radiowym oknem pojawiło się słońce. Dzisiaj jednak pogoda bardzo, bardzo dynamiczna. Raz zachmurzenie duże czy bardzo duże, innym razem umiarkowane. I pochmurno, i deszczowo, i troszkę słonecznie. Na dodatek prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć intensywne opady deszczu oraz porywy wiatru dochodzące do około 80 km na godzinę. Lokalnie grad, burze mają się przemieszczać z zachodu na wschód, a więc zachowajmy ostrożność. W tym momencie nasz radiowy termometr wskazuje 22 stopnie powyżej zera, czyli jest cieplej niż przed godziną. Na barometrze bez zmian 987 hektopaskali, wiatr umiarkowany, chwilami porywisty, zachodni.
1: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
0: Staramy się umilić czas naszym słuchaczom. W poniedziałek 27 lipca 2026 roku dodam, że słońce zajdzie 35 minut po 20. A przed nami amerykański wokalista, kompozytor i gitarzysta Bruce Springsteen.

Jeśli wierzyć statystykom, to w czasie ponad 50-letniej kariery muzycznej sprzedał na całym świecie około 150 milionów płyt gitarowy boss, czyli Bruce Springsteen. A w trzeciej godzinie naszego radiowego spotkania rozwiązanie quizu filmowego, aktualne informacje dla kierowców, wakacyjny konkurs Radia Łódź, w tym tygodniu do wygrania lot w dwie strony dla dwóch osób do Mediolanu, Bergamo i z powrotem, a także singlowy przebój sprzed lat. Dziś pragnę przypomnieć jedną z najpopularniejszych piosenek szwedzkiego duetu Roxette.

0: to say it. Do you want to grab a drink sometime?
1: Baby, baby girl, a na naszym zegarze prawie kwadrans po 15.
2: Konkurs Radia Łódź.
1: Wiem, są wśród naszych słuchaczy na pewno takie osoby, które marzą o weekendzie w Londynie, o spacerze ulicami Mediolanu albo o odkrywaniu uroków Brukseli. Jeśli tak, to trzeba słuchać Radia Łódź i koniecznie wziąć udział w naszym specjalnym wakacyjnym konkursie, a do wygrania są atrakcyjne vouchery na bilety lotnicze dla dwóch osób. W tym tygodniu właśnie przygotowaliśmy taki lot w dwie strony dla dwóch osób do Mediolanu, Bergamo i z powrotem. Jak wziąć udział w tej zabawie? Trzeba słuchać naszego radia, ponieważ między 9 i 12 oraz 13 i 16 podajemy specjalne hasła klucze. Aby wziąć udział w konkursie, trzeba te wszystkie hasła zebrać. Łącznie należy zgromadzić ich 10, po dwa hasła dziennie od poniedziałku do piątku. No i po skompletowaniu tych wszystkich haseł wysłać wiadomość. Nasz adres konkurs@radios.pl. W treści podajemy swoje imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, a także komplet prawidłowo zebranych haseł. Kolejny finał już 31 lipca, a hasło, które obowiązuje również dzisiaj, to wieża Eiffla.

Zaśpiewała Natalia Przybysz, a my przy okazji pozdrawiamy wszystkich zmotoryzowanych, którym towarzyszymy w podróży. Rozpoczęły się prace przy rozbudowie drogi krajowej nr 60. Od dziś na trasie między Topolą Królewską a Kutnem pojawiły się wygrodzenia, które będą spowalniać ruch w obu kierunkach. Rozbudowa drogi krajowej nr 60 zakłada m.in. dostosowanie jej do większego natężenia ruchu. Dodatkowo na 6-kilometrowym odcinku powstanie ścieżka pieszo-rowerowa, a wyremontowane zostaną kolejne 4 kilometry chodnika. Droga w przyszłości ma być bezpieczniejsza, bo w Witonii zostanie poprowadzona w nowym miejscu tak, aby ominąć dwa niebezpieczne zakręty. Dodatkowo na 20-kilometrowym odcinku trasy ma powstać 7 rond. Więcej szczegółów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej radiolot.pl.

0: Rok 1999 należał m.in. do tego projektu i do tego nagrania Smooth. Przebojowy duet Carlos Santana i Rob Thomas.
1: Autopromocja.
2: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
1: Autopromocja. Reklama. Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
3: Gotowi na powrót do lat 90? Już 21 listopada Back to the 90s w Atlas Arenie. Hathaway to Unlimited i 4 godziny największych przebojów Eurodance'u. To dopiero początek line-upu. Zbierz ekipę i baw się na największej imprezie lat 90 w Polsce. Bilety już w sprzedaży na atlasarena.pl.
4: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
5: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
4: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
5: No ale
4: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Po reklamie.
0: Pora zajrzeć na ulice naszego miasta i drogi regionu. W sytuacji przygląda się Seweryn Potentas. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. W Łodzi na pierwsze utrudnienie uwaga już na ulicach przecinających trasę WZ. Najtrudniej przejechać ulicą Sienkiewicza, która korkuje się od Tuwima, i ulicą Niczarnianą, która stoi już przy CKD. Remontowana Aleja Palki też daje w kość kierowcom. Najgorzej jest przy samym rondzie Solidarności, ale cierpliwość przyda się na całym odcinku do Wojska Polskiego. Uwaga też na wylotówkach z miasta. Maratońska, Aleksandrowska i Pabianicka, na każdej z tych ulic przyda się 5 minut zapasu. Zapełnić zdążyły się już także ulice Wielunia. Mowa przede wszystkim o dojazdach do centrum, bo spore zatory utworzyły się już na ulicach Warszawskiej i Sieradzkiej. A kolejne informacje z dróg minutę przed 16.
0: Zbliża się 15.30. Skrót najważniejszych wiadomości prezentuje Wiktoria Makowska.
7: Uwaga na burze w Łódzkiem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczące burz i silnych opadów deszczu dla województwa łódzkiego. Burzą mają towarzyszyć silne wiatry mogące osiągnąć prędkość nawet do 60 km na godzinę. Ostrzeżenie obejmuje całe województwo, jednak najdłużej będzie obowiązywać w stolicy regionu i powiatach Skierniewice, Piotrków Trybunalski, a także w powiecie piotrkowskim, zgierskim i radomszczańskim. Przypomnijmy o zabezpieczeniu wszelkich przedmiotów, które mogłyby porwać wiatr. Poseł z Łódzkiego podpisał lojalkę i opuścił Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego. Jak poinformował rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek, poseł Grzegorz Lorek z Piotrkowa Trybunalskiego opuścił Stowarzyszenie Rozwój Plus, tworzone przez byłego premiera, i powrócił do PiSu po złożeniu wymaganego oświadczenia. Przypomnijmy, politycy największej partii opozycyjnej mieli do czwartku czas na podpisanie deklaracji o rezygnacji z członkostwa w innych organizacjach niż Prawo i Sprawiedliwość. Około 40 posłów tego nie zrobiło, dlatego zostali usunięci z partii. Wśród nich byli parlamentarzyści z Łódzkiego, Waldemar Buda, Paweł Rychlik i Włodzimierz Tomaszewski, a także do dziś Grzegorz Lorek. Każdego dnia na Łódź Summer Festival było około 150 tysięcy osób, przekazał Radiu Łódź Urząd Miasta Łodzi. Festiwal na Błoniach przy Konstantynowskiej to 3 dni bezpłatnych koncertów gwiazd z Polski i zagranicy. W tym roku powiększono teren imprezy, a maksymalny limit uczestników wynosił 150 tysięcy. W piątek niektórzy uczestnicy narzekali na błoto, a w sobotę organizatorzy zdecydowali o tymczasowym zamknięciu bramek, bo osiągnięto limit osób na festiwalu. Doszło wtedy do starcia kilku uczestników z policjantami. Zatrzymano łącznie 7 osób, 6 mężczyzn i 1 kobietę. Wszyscy usłyszeli zarzut naruszenia nietykalności funkcjonariuszy, za co grozi do 3 lat więzienia. To już pewne. Prokuratura skierowała do Stanów Zjednoczonych wniosek o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Przypomnijmy, Ziobro od co najmniej 2 miesięcy przebywa w Stanach Zjednoczonych i nie udało się ogłosić mu ponad 20 zarzutów w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Dziś wniosek o ekstradycję został skierowany, a procedurę przeprowadzono drogą dyplomatyczną i za pośrednictwem ministra sprawiedliwości. Poinformowała o tym rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. A pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 16.
0: W Łodzi i w naszym województwie dzisiaj przede wszystkim pochmurno i deszczowo, zachmurzenie umiarkowane i duże, choć od czasu do czasu nie brakuje takich nieśmiałych chwil ze słońcem. No i wyraźnie chłodniej, teraz na termometrze 21 stopni powyżej zera. Barometr wskazuje 986 hektopaskali, mamy umiarkowany, przeważnie południowo-zachodni i zachodni wiatr.
2: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

0: zaraz się zacznie.
1: Skubas i Kwiat Jabłonia, my zaraz dowiemy się, kto dzisiaj zostaje laureatem naszego quizu filmowego. Zapytałem o słynną balladę o Janku Wiśniewskim, która pojawia się pod koniec Człowieka z żelaza, znanego

0: filmu Andrzeja Wajdy. Najpełniejszej odpowiedzi udzieliła pani Teresa. Krystyna Janda, Jacek Kaczmarski, Przemysław Gintrowski i Zbigniew Łapiński. Ten ostatni to muzyk i kompozytor, pianista i akompaniator, aranżer, a także dyrygent. No i taka ciekawostka, za produkcję Człowieka z Żelaza już po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce ekipę filmową spotkały represje. Zespół filmowy X został rozwiązany, a Andrzej Wajda musiał kręcić okresowo swoje filmy za granicą. Pomimo tego do grudnia 1981 roku w Polsce film zdołał obejrzeć około 5 milionów widzów. Pani Teresie serdecznie gratulujemy.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl

Cheap Tobacco za 11 minut 16. Almost Unreal to singiel szwedzkiego duetu Roxette. Ukazał się późną wiosną 93 roku, rozegrał się latem. Utwór był przebojem w Europie, między innymi w Wielkiej Brytanii. Troszkę gorzej poradził sobie po drugiej stronie Atlantyku. Piosenka została nagrana specjalnie na potrzeby filmu Super Mario Bros. Z Bobem Hoskinsem w roli głównej. Marie Fredriksson i Per Gessle, Roxette.

Takie duety naprawdę lubimy. Zawsze ich się przyjemnie słucha. Tom Jones i Dusty Springfield Upside Down. Piosenka przypomniana przez słynnego walijskiego gwiazdora estrady. Między innymi w roku 1997. A my wrócimy szybciutko do Polski. Płyta Sun Machine, rok 96 i zespół Mysłowic.

0: Autopromocja.
1: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
2: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
1: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
3: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
4: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
1: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
5: Walizka? Jest! Okulary są! Bilet? Jest! A aplikacja Radio Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
6: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
7: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
6: Serio? A co tam takiego?
7: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
6: Brzmi jak wydatek.
7: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
6: No to na co jeszcze czekamy?
7: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
6: Sprawdź na www.vt.sk.
8: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
0: Po reklamie.
9: I ponownie powracamy na ulicę Łodzi i drogi naszego regionu Severin Potentas.
10: Łódź Summer Festival się zakończył, ale ruch na Redkini nie może się pozbierać. Korki oczywiście mniejsze niż w weekend, ale mimo to mogą przeszkadzać na przykład na dojeździe Redkińską do Kusocińskiego czy na Popiełuszki przy Wyszyńskiego. Poza tym uwaga już także na Krzemienieckiej czy na Maratońskiej. Na tej ostatniej zator do Golfowej ma już ponad pół kilometra. Zagęściło się też w okolicy Parku Śledzia. Kilka minut trzeba zostawić na światłach na północnej, wschodniej czy przy skrzyżowaniu Zachodnia Ogrodowa. Do tego zapełniła się też ulica Wojska Polskiego przy Placu Kościelnym. Na koniec uwaga kierowcy jadący przez miejscowość Roguźno w powiecie łaskim. Na drodze wojewódzkiej 481 doszło do kolizji, a droga blokuje się w obu kierunkach. A na drogi Łodzi i regionu wrócimy za pół godziny.
9: Tu Radio Łódź, jest 16:00.

0: O sprawie pierwsze poinformowało TVN24, a w studiu jest Joanna Karp, która zbiera informacje na temat zdarzenia. Asiu, co udało nam się ustalić?
1: Wiemy, że nieprzytomnego chłopca pod wodą miał zauważyć jeden z mężczyzn, który przebywał na terenie basenu. Reanimacja trwała ponad 30 minut, a ratownikom udało się przywrócić funkcje życiowe dziecka. Chłopiec później trafił do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, gdzie, jak przekazał nam rzecznik szpitala Adam Czerwiński, chłopiec walczy o życie.
2: W poniedziałek rano pogotowie ratunkowe przywiozło do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki 8-letniego utopionego chłopca. Pacjent został przyjęty do kliniki intensywnej terapii i jest w stanie skrajnie ciężkim.
1: Mamy też już oświadczenie akwaparku, jak przekazał nam Marcin Masłowski. Wakacyjny kurs spływania prowadziła zewnętrzna szkoła, a opiekę nad grupą dzieci sprawowali właśnie jej pracownicy. Przedstawiciele fali zabezpieczyli monitoring, a ja skontaktowałam się również z przedstawicielem szkoły, która organizowała zajęcia. Nie mógł jednak rozmawiać, ale zadeklarował, że oddzwoni.
0: Tyle na ten temat, Joanna Karp. Dziękujemy. Do tematu będziemy oczywiście wracać w kolejnych wiadomościach Radia Łódź. Czarny weekend w Łódzkiem. Wzrosła liczba śmiertelnych ofiar wypadków w regionie. Od początku wakacji zginęło w nich łącznie 8 osób. Do najtragiczniejszego ze zdarzeń doszło w sobotę na drodze krajowej nr 74 w powiecie piotrkowskim. W wypadku z udziałem trzech aut zginęło dwoje dzieci. Dzień wcześniej do groźnego zdarzenia doszło także na autostradzie A2 na wysokości Wartkowic. Wakacje to czas dużego ruchu i zmiennej pogody, co wymaga od kierowców więcej ostrożności, mówią łodzianie.
3: Brak rozwagi wśród ludzi, niektórzy nie są zbyt cierpliwi i starają się, mówiąc kolokwialnie, na chama wyprzedzać innych kierowców, nie zważając na właśnie ruch, czy też nawet na warunki. Tak jak dzisiaj widzimy, ta pogoda jest zmienna, pada deszcz.
4: Korzystają z telefonów komórkowych. No może to jest chwila taka, że może się ktoś zagapić, no nie wiem, no jak to powiedzieć.
3: Bo... Mieć na uwadze to, że nie może w pełni zaufać innemu kierowcy i brać pod uwagę to, że może on zachować się różnie.
0: Od początku wakacji na drogach w całej Polsce zginęło już ponad 130 osób. Według danych policji w wypadkach najczęściej ginęli kierującymi samochodami.
5: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
0: Celowo potrącił rowerzystę i był pod wpływem narkotyków. Całe zdarzenie zarejestrował monitoring. Do zdarzenia doszło w ubiegłą środę przy ulicy Krótkiej w Łodzi. Rowerzysta podszedł do auta, bo chciał zwrócić uwagę 34-letniemu kierowcy. Najpierw potrącił mężczyznę podczas cofania, potem ruszył do przodu, zawrócił na wstecznym i uderzył w niego po raz drugi. Sprawą zajmuje się prokuratura, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
6: W wyniku najechania kołem samochodu na lewą stopę i zgniecenia jej u 48-letniego rowerzysty doszło do poważnych obrażeń, w tym złamań otwartych kości lewej nogi. Po wykonaniu badań okazało się, że podejrzany prowadził samochód w stanie odurzenia. Podczas przeszukania znaleziono u niego ponad 200 gramów marihuany.
0: Kierowca usłyszał zarzuty usiłowania spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, spowodowania obrażeń ciała, prowadzenia pojazdu pod wpływem środków odurzających oraz posiadania znacznej ilości narkotyków. Grozi mu nawet dożywotnie pozbawienie wolności. Nagranie z tego zdarzenia można znaleźć na naszej stronie. Modernistyczne Centrum Gdyni wpisano na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Starania o wpis trwały od dekady. Eksperci uznali, że gdyńska architektura i jej układ urbanistyczny są wyjątkowe w skali świata. Prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek powiedziała, że wniosek poparło 18 z 21 członków komitetu.
7: Nasz wniosek w tym roku, jak dotąd, zebrał największe historyczne wręcz poparcie. Także wszystkie narody zjednoczone zgadzają się co do tego, jak unikalne dobro mamy u siebie w Gdyni. Jesteśmy z tego bardzo, bardzo dumni.
0: Modernistyczne Śródmieście Gdyni zajmuje obszar 88 hektarów. Jest tam około 500 budynków. Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO obejmuje 1250 miejsc, w tym 18 w Polsce. A skrót wiadomości w Radiu Łódź o 16.30. Zapraszam.
8: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
9: Ależ mamy dynamikę w pogodzie. Poniedziałek troszkę zaskoczył, chociaż synoptycy o tym mówili, że będzie zmiana. W Łodzi w całym regionie dzisiaj przede wszystkim zachmurzenie duże i umiarkowane, pochmurno, deszczowo, od czasu do czasu niewielkie przejaśnienia i taka pogoda utrzyma się na pewno do końca dnia. Na dodatek obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczące burz. O tym pamiętajmy, zachowajmy ostrożność. Na barometrze minimalnie do góry 988 hektopaskali. Termometr wskazuje w tym momencie 20 stopni powyżej zera. Towarzyszy nam umiarkowany, chwilami porywisty, przeważnie południowo-zachodni i zachodni wiatr. Najnowsza prognoza pogody nie pozostawia nam złudzeń. Po rześkim początku tego tygodnia czeka nas gwałtowna zmiana. Do Polski szerokim strumieniem ma się wlać zwrotnikowa

0: rozgrzana masa powietrza, a kulminacja przypadnie na przełom lipca i sierpnia.
1: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: 6 minut po godzinie 16. Najdłuższa fala relaksu dobiegła końca, a w studiu pojawił się Marcin Mendelbaum. Dzień dobry, Marcinie.
2: Dzień dobry.
0: Jak reagujesz na taką huśtawkę? Słońce, chmury, deszcz?
2: Po co się tym w ogóle przejmować?
0: Starasz się o tym nie myśleć.
2: Pogoda jest i tyle.
0: To jest jakieś rozwiązanie. To jest jakieś rozwiązanie, a powiedz mi, czy cieszysz się z tego tytułu, że ma pojawić się znów upał?
2: A że będzie, tak?
0: Tak.
2: Ale będzie ponad 30?
0: Podobno.
2: No to niech będzie.
0: Lato jest latem.
2: Tak.
0: No dobrze.
2: I tego nie zmienimy, bo lepiej nie ruszajmy tego. Lato jest latem, zima jest zimą.
0: Ja myślę, że to troszkę jak ze zdrowiem i chorobą. To są stany przejściowe, ale absolutnie obowiązujące w ciągu życia, więc i ta pogoda, i przekropna, i ta słoneczna, i ta ciepła, i ta upalna. Prawda? Tak musi pozostać. Gorących tematów i na pewno bardzo aktualnych nie zabraknie w audycji Słuchasz i Wiesz.
2: To pędzimy.
0: To już w takim razie zaczynamy. Piotr Stańczyk kłania się pięknie, Piotr Śliwiński pozostaje za konsoletą, a Marcin Mendelbaum przejmuje mikrofon.
2: No to już, zabrałem.
3: Słuchasz i wiesz.
2: Maciej Trojanowski jest dzisiaj wydawcą reporterki, reporterzy Radia Łódź. Były tłumy, było błoto, było dużo dobrej zabawy, byli też narzekający mieszkańcy Łodzi. Łódź Summer Festival już przeszedł do historii. Kilkaset tysięcy ludzi przyjechało świętować 603 urodziny miasta. A teraz po wszystkim trzeba posprzątać.
4: Trochę uciążliwe to jest, no bo to jednak dużo ludzi tu mieszka.
5: Raz na ruski rok, no to czemu nie?
6: Teren był okej, myślę, że ludzie, że tak powiem, trochę zawiedli.
7: Zawsze możemy mówić o tym, że możemy zrobić coś lepiej. Na pewno coś lepiej zrobimy, ale podsumowywać będziemy za kilka dni. Dzisiaj jeszcze jesteśmy na placu budowy.
2: No, to będziemy wracać do Łódź Summer Festival, który przeszedł do historii. Było błoto i to błoto wszędzie się pojawiało, ale były też tłumy i dobra zabawa. A ceny paliw rosną i jak tak dalej pójdzie, to kierowcom przyjdzie zmagać się z cenami rzędu 8 zł za litr. No to pojawia się pytanie, czy w ogóle jest szansa, żeby było taniej.
8: Olej napędowy jest droższy niż benzyna, zawsze był na odwrót, nie wiem dlaczego.
9: Był spokój, a baryłka spadła, ropa chyba nie.
10: Spadła.
9: No widzi pan, a czemu tu u nas jest spadło?
11: Ten spadek cen ropy, który notujemy od początku tygodnia, spowoduje, że oddalimy się od takiej groźby przekroczenia średniego poziomu cen wyraźnie powyżej 8 zł.
2: No, o cenach paliw dzisiaj będziemy mówić. Też będziemy mówić o tragicznym weekendzie na drogach w województwie łódzkim. W wypadkach zginęło 8 osób.
12: Ze wstępnych informacji wynika, że 38-letni mężczyzna kierując Peugeotem z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwny pas ruchu.
13: 43-letni kierujący na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem.
14: Myślę, że takim głównym powodem wypadków na pewno jest brak rozwagi wśród ludzi.
15: Raczej w większości zachowania nieodpowiednie.
2: Nieodpowiednie zachowanie mówią osoby pytane przez naszego reportera. Czy takie jest też państwa zdanie? 606-78-78-78 Studio Małpa radiołódź.pl albo można nagrać głosówkę.
3: Słuchasz i wiesz.
2: Ja głosówkę najlepiej nagrać wchodząc na radiołódź.pl lub korzystając z aplikacji mobilnej Radio Łódź.

0: Madness na początek popołudniowego spotkania z informacjami z Łodzi i z regionu. No to wracamy do tego, co teraz dzieje się po tym, co działo się w weekend.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Bo tak to już bywa, że po imprezie trzeba posprzątać. Wielkie porządki po Łódź Summer Festival. Od rana służby sprzątają na Rytkini i Błoniach przy Konstantynowskiej po hucznych obchodach 603 urodzin stolicy regionu. Łódź Summer Festival to 3 dni bezpłatnych koncertów gwiazd z Polski i zagranicy. A podsumowanie tego wydarzenia przygotował reporter Radia Łódź Michał Dąbrowski.
2: Justyna Steczkowska, Mata, BDOS, Timbaland, Sean Paul i wiele, wiele innych sław w ten weekend wystąpiło na Łódź Summer Festival na Błoniach przy ulicy Konstantynowskiej. To 4. edycja tak hucznie obchodzonych urodzin Łodzi i 2. w lokalizacji na Rytkini. W tym roku obszar imprezy powiększono niemal 2-krotnie, dzięki czemu maksymalny limit uczestników wzrósł z 60 do 150 tysięcy osób. Jak tegoroczną edycję oceniają festiwalowicze i mieszkańcy?
3: Bardzo głośno. Drugi dzień już trochę było śpiewu, już Steczkowska tego, to wie pan, troszkę było stonowane.
4: Bardzo głośno.
5: Organizacyjnie no spoko. Myślę, że duże wyzwanie dla miasta jest ogarnąć taką ilość tłumów, więc myślę, że nie jest najgorzej.
6: Jest super. Patrząc na to, że to jest darmowe na taką skalę. Na każdym festiwalu innym w Polsce pole namiotowe ma swoje wejście osobne na festiwal, a tutaj nie mamy. I musimy.
7: Zapłaciliśmy za pole, a nie możemy wejść, bo jest za dużo ludzi.
8: Jesteśmy na tym festiwalu od 4
5: roku. 4 lat na każdym dniu, więc nie narzekamy.
8: Teraz organizacyjnie najlepiej.
9: Trochę uciążliwe to jest, no bo to jednak dużo ludzi tu mieszka.
10: Raz na ruski rok, no to czemu nie?
11: Teren był okej, myślę, że ludzie, że tak powiem, trochę zawiedli.
12: Zawsze możemy mówić o tym, że możemy zrobić coś lepiej. Na pewno coś lepiej zrobimy, ale podsumowywać będziemy za kilka dni. Dzisiaj jeszcze jesteśmy na placu budowy.
2: Odpowiada organizator wydarzenia Piotr Kurzawa z Urzędu Miasta Łodzi.
12: Festiwalowicze nas nie zawiedli, frekwencja była bardzo duża, praktycznie każdego dnia zaliczyliśmy ten pik frekwencyjny. Była bardzo duża rotacja też pomiędzy scenami i przede wszystkim pomiędzy poszczególnymi artystami, bo można zaobserwować, że ludzie przychodzili konkretnie na swoich ulubionych artystów, co oczywiście dawało nam szansę na to, żeby ilość osób, która łącznie odwiedziła festiwal, była bardzo duża w stosunku do roku ubiegłego. Rozwiązania, które wprowadziliśmy, czyli powiększenie terenu dla samej publiczności pod sceną główną, ale również dołożenie tej sceny drugiej, spowodowało, że osób mogło być z nami dużo więcej. W końcu mamy produkt, którym możemy się chwalić, gdzie wręcz chyba rodziny piszą do wszystkich, czy mogą do nas paść, bo ciężko znaleźć hotel i ja sobie nie przypominam takiej sytuacji, żebyśmy mieli taki produkt, który powodowałby, że ceny hoteli są wyższe niż w Krakowie, Warszawie czy Trójmieście.
2: Kilka osób starło się z policjantami, o czym mówi nam podkomisarz Kamila Sowińska z łódzkiej policji.
13: W związku z podjętą decyzją przez organizatora imprezy masowej o zamknięciu bram wejściowych z uwagi na przekroczony limit uczestników, tłum zaczął się awanturować. W stronę funkcjonariuszy zaczęły być rzucane przedmioty szklane. Niektóre trafiły w policjantów. Zostali oni zaopatrzeni przez zespół ratownictwa medycznego. Były to powierzchowne obrażenia. Zatrzymanych zostało łącznie 7 osób, 6 mężczyzn i 1 kobieta. Były to osoby w wieku od 20 do 28 lat. Wszyscy usłyszeli już zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy, za co grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.
2: Oprócz tego jednego incydentu, według policji Łódź Summer Festival przebiegł spokojnie. Więcej informacji o wydarzeniu mamy poznać wkrótce.
0: No i będziemy czekać z niecierpliwością, jak przedstawiciele miasta będą podsumowywać to wydarzenie. A może ktoś z Państwa chciałby podsumować? Było super? Czy może nie było super? 606-78-78-78, studiomałparadiołódź.pl. Jak słuchacze Radia Łódź oceniają to, co działo się przez 3 dni Łódź Summer Festival. Głosówki też można nagrywać.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Dzięki temu Łódź zyskała dobre miano w kraju i za granicą, bo jak słyszeliśmy, z całej Europy tłumnie tutaj wszyscy przyjeżdżali właśnie, by spotkać się ze swoimi ulubionymi wykonawcami. 17 po 16.

0: O ile poprzednia relacja dotycząca Łódź Summer Festival i tego, co działo się przez ostatni weekend w Łodzi, szczególnie mogła podnieść ciśnienie mieszkańcom Rytkini, osiedla Smulsko, osiedla Brus, Złotna, czy też mieszkańcom Konstantynowa Łódzkiego, no bo pewnie tam było najgłośniej i pewnie mieszkańcy właśnie tych osiedli i Konstantynowa Łódzkiego trochę mogli mieć powody do tego, żeby nie do końca być zadowolonym, to teraz taka relacja, która dotyczy wszystkich.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Bo ceny paliw od zawsze budzą zainteresowanie, szczególnie wśród kierowców. Kto by pomyślał kilka miesięcy temu, że olej napędowy przekroczy cenę 8 zł za litr. Jednak to się stało, bo na niektórych stacjach pylony pokazują nawet ponad 8 zł. Czy jest szansa, by po ciągłych wzrostach nagle coś zaczęło spadać? Czy kiedy zapłacimy mniej, a także co się takiego musi wydarzyć, żebyśmy zapłacili mniej? To spróbował sprawdzić Damian Grosicki.
2: Panie kierowco, ktoś przykleił brzydką rzecz. Jakby pan ocenił te ostatnie ceny paliw?
3: Dramat, nie? Ogólnie z tymi cenami paliw mogło być chociaż troszkę mniej.
2: Pan i tak odczuwa i płacze przy dystrybutorze. Zdarza się.
3: Tak.
4: Tak może się zdarzyć, bo przez to, że Iran jest zaatakowany, ceny ropy na pewno pójdą w górę na 100%.
2: Wszyscy się bali tego poniedziałku, szczególnie kierowcy samochodów z silnikiem diesla, bo cena oleju napędowego miała wzrosnąć od kilkunastu do kilkudziesięciu groszy za litr. Jak wygląda sytuacja i jakie prognozy są przewidywane w związku z cenami paliw w Polsce?
5: Urszula Cieślak, analityk rynku paliw Reflex. W tym momencie olej napędowy kosztuje na większości stacji blisko 8 zł, ale są też takie, gdzie już kierowcy z całą pewnością zauważyli ceny na poziomie 8 zł 9 groszy. Więc rzeczywiście startujemy jakby z poziomu około 8 zł za litr. Natomiast to, co wydarza się w tym momencie na Bliskim Wschodzie, zawieszenie wzajemnych ataków ze strony Iranu i Stanów Zjednoczonych, daje jakby taką podstawę do większego optymizmu. Ceny ropy naftowej również zaczynają tydzień wyraźnym spadkiem w okolice 90-91 dolarów za baryłkę. Pamiętamy, że jeszcze we czwartek notowania ropy Brent rosły do poziomu ponad 100 dolarów za baryłkę.
2: A jest pan posiadaczem diesla?
6: Tak jest.
2: To dlatego szkoda gadać, boli.
6: Niestety boli. No.
2: A słyszał pan, że może spaść diesel poniżej 8 zł już w piątek?
6: To chyba jak Trump tą wojnę zakończy, no może coś spadnie.
2: Teraz był spokój.
6: Był spokój, a baryłka spadła, ropa chyba nie.
2: Spadła.
6: No widzi pan, a czemu tu u nas nie spadło?
5: Ten spadek cen ropy i paliw gotowych, który notujemy od początku tygodnia, jeśli oczywiście się utrzyma w następnych dniach, spowoduje, że oddalimy się od takiej groźby przekroczenia średniego poziomu cen w kraju dla oleju napędowego wyraźnie powyżej 8 zł za litr. Co więcej, pewnie kilkudniowe, kilkunastodniowe odbicie cen w dół spowoduje, że powinniśmy odczuć to wyraźnie już na stacjach i te ceny oleju napędowego będą miały szansę spaść już wszędzie poniżej 8 zł za litr. Podobnie z cenami benzyny, która również powinna już w tym tygodniu na części stacji potanieć.
2: Tak od razu nie jest, nie, że baryłka spada i u nas na stacjach też trzeba będzie odczekać, niestety powyżej tej ósemki zapłacić, a później liczyć na to, że poniżej ósemki, a najlepiej by było tak jak kiedyś za starych dobrych czasów 5 zł i tyle.
6: To by było idealnie.
2: Trzeba, warto marzyć, warto wierzyć.
7: Ja już na to nie patrzę, już się przyzwyczaiłem do tych zmian.
2: Czyli zawsze za 50 zł?
7: Nie, ja do końca tankuję zawsze do pełna. Ale wszystko od tego, co się będzie działo tam w tej Zatoce Perskiej. W ogóle jestem zdziwiony, że olej napędowy jest droższy niż benzyna. Zawsze było na odwrót. Nie wiem dlaczego tak ostatnio, to jest w ostatnich...
2: Równowaga w przyrodzie.
7: Chyba tak.
5: To jest dobra perspektywa dla nas, kierowców. Będzie szansa, jeżeli te ceny ropy rzeczywiście spadną, a przede wszystkim, jeśli to, co obserwujemy na Bliskim Wschodzie, a więc szansa na kolejne rozmowy, które mogłyby jakby doprowadzić do takiego w miarę dyplomatycznego, cokolwiek to dzisiaj znaczy, zakończenia konfliktu, gdyby było to możliwe w krótkim czasie, to być może byłby to już ostatni moment, kiedy będziemy obserwować tak wysokie ceny paliw na stacjach.
0: No to jeszcze ważna informacja, że jeśli prognozy się sprawdzą, to pierwsze obniżki mogą być zauważalne na przełomie lipca i sierpnia. No to byle do sierpnia.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Damian Grosicki buszował dzisiaj po stacji benzynowej, pytał o ceny, a jak u Państwa z cenami? Za 100 zł czy do pełna? 606-78-78-78. studio@radiolodz.pl. Można też nagrywać głosówki.

0: O tym, co dzieje się na drogach w Radiu Łódź, informuje Seweryn Potentas.
1: Cały czas gęsto jest wokół łódzkiego Ronda Solidarności. Wraz z Aleją Palki korkuje się ulica Kopcińskiego. Ta blokuje się na całym odcinku od Narutowicza. Przy rondzie gęsto jest też cały czas na Źródłowej, przez co blokuje się też ulica Północna. Zwiększył się też ruch na Zdrowiu. Przy Manii kilka minut więcej przyda się na Biegunowej i Siewnej. Poza tym zapełniła się też Aleja Unii przy Konstantynowskiej, a uwaga przede wszystkim na trasie od stadionu. Zatory także w centrum. Odczuć to można na takich ulicach jak Sienkiewicza, Tuwima czy na Narutowicza przy Wschodniej. Gęściej zrobiło się już także w Piotrkowie Trybunalskim. Przejazd w kierunku centrum zapełnił się na ulicy Słowackiego. Kilka minut stracić można też na ulicy Wojska Polskiego, jadąc od Armii Krajowej do ulicy POW. A na drogi wracamy za pół godziny.
0: Tu Radio Łódź, jest 16:30. Wiadomości, Wiktoria Makowska.
2: Celowo potrącił rowerzystę i był pod wpływem narkotyków. Całe zdarzenie zarejestrował monitoring. Do zdarzenia doszło w ubiegłą środę przy ulicy Krótkiej w Łodzi. Rowerzysta podszedł do auta, bo chciał zwrócić uwagę 34-letniemu kierowcy. Najpierw potrącił mężczyznę podczas cofania. Potem ruszył do przodu, zawrócił na wstecznym i uderzył w niego po raz drugi. Sprawą zajmuje się prokuratura. Kierowca usłyszał zarzuty, grozi mu nawet dożywotnie pozbawienie wolności. A nagranie z tego zdarzenia można znaleźć na radiołódź.pl. Dystrybutory na stacjach benzynowych nie kłamią, ceny paliw poszły w górę. Od dziś zapowiadana podwyżka stała się faktem, a najbardziej odczuli ją kierowcy tankujący swoje samochody olejem napędowym. W zależności od stacji ceny wzrosły od kilkunastu do kilkudziesięciu groszy na litrze, a powodem jest nadal napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie. 7-letni chłopiec w stanie ciężkim po podtopieniu w łódzkim akwaparku. Służby zostały wezwane na kurs wakacyjnego pływania dzisiaj przed godziną 10. Nieprzytomnego chłopca pod wodą miał zauważyć jeden z mężczyzn przebywających na basenie. Reanimacja trwała ponad 30 minut, a ratownikom udało się przywrócić funkcje życiowe dziecka. Chłopiec trafił do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, gdzie walczy o życie. Wakacyjny kurs pływania prowadziła zewnętrzna szkoła, a opiekę nad grupą dzieci sprawowali jej pracownicy. Przedstawiciele fali zabezpieczyli monitoring. Do tematu będziemy wracać w kolejnych wiadomościach Radia Łódź. Upały w Łódzkiem znów dadzą o sobie znać. Fale gorąca odczujemy od czwartku. Jeszcze dziś natomiast IMGW ostrzega przed burzami, które mogą pojawić się m.in. w Łodzi, Skierniewicach i Tomaszowie Mazowieckim. Z kolei od środy synoptycy prognozują wyraźny wzrost temperatur w całym regionie, mówi Michał Kowalczuk z IMGW.
3: Gwałtowne ocieplenie jest prognozowane na czwartek i piątek. Wtedy termometry mogą wskazać około 32-34 stopni. No a powrót burz i takich gwałtowniejszych zjawisk prognozowany jest na weekend.
2: Dzisiejsze ostrzeżenia przed burzami potrwają jeszcze do godziny 17. W tym czasie dobrze mieć pod ręką parasol i śledzić doniesienia pogodowe. A pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 17.
0: Kalosze będą niezbędne, przynajmniej do wieczora, a także w nocy mogą tu i ówdzie się przydać, bo popada przelotnie, ale popada. Jeśli chodzi o temperaturę, to teraz dość mocno zróżnicowana w regionie łódzkim. Kutno-Krośniewice, tam najchłodniej około 18 stopni, 19 Łódź Poddębice, 20 stopni w tej chwili na termometrach w Wieruszowie, Pajęcznie i Działoszynie oraz Bełchatowie i najcieplej 24 stopnie Kamiński, Opoczno, 20 stopni też na termometrach w okolicach Białej, Rawskiej i Łowicza. W nocy będzie od 12 do 13, może popadać deszcz, a jutro też, ale już słabiej ma popadać. Będzie w miarę ciepło od 21 do 23 stopni. Okulary przeciwsłoneczne też jutro od czasu do czasu się przydadzą. Może z wycieraczkami.
4: Słuchasz i wiesz.
0: Ja to ciekawe, czy ktoś z Państwa ma okulary przeciwsłoneczne z wycieraczkami? Jakby miał, to poproszę dać znać, bo to ciekawe rozwiązanie w sam raz na taką letnią pogodę 2027 roku. 27 minut do 17.

0: To pan Maciek w sprawie cen paliw napisał, że jest tylko jeden sposób na niskie ceny paliwa, a tym sposobem jest posiadanie własnych zbóż ropy na swoim terytorium. Panie Maczku, ale chyba nam to nie grozi. Wtedy moglibyśmy kształtować cenę niską dla własnych obywateli, tak jak robią to w Ameryce czy w Rosji. Na razie nie mamy złóż ropy na swoim terytorium, więc z tą sytuacją nic nie możemy zrobić. Panie Maczku, dziękuję za głos w sprawie. Pan Krzysztof napisał w sprawie organizacji Summer Festival, podobno na piątkę z plusem, tak twierdzą moi synowie, bo ja to za stary na takie balety. Napisał pan Krzysztof, wolałbym wybrać się na Pink Floyd. Panie redaktorze, były przesłanki, że na Kaliskim umywalki były zapchane, bo ludzie czyścili buty po imprezie na błoniach. Z uśmiechem napisał pan Krzysztof i pozdrowił. To my również bardzo pozdrawiamy. studio@radiowodz.pl 606-78-78-78 albo trzeci sposób, nagranie głosówki.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Za nami czarny weekend na drogach w województwie łódzkim. O śmiertelnym wypadku w powiecie piotrkowskim, którym zginęło dwoje dzieci, mówiła cała Polska. To jednak tylko jedno z kilku groźnych zdarzeń, bo miniony weekend zaczął się wypadkiem na autostradzie A2. W tym zdarzeniu na szczęście nikt nie zginął. Tego szczęścia nie mają jednak wszyscy, bo od początku wakacji policyjna mapa wypadków ze skutkiem śmiertelnym regularnie się zapełnia. Więcej, Seweryn Potentas.
2: 27 czerwca. Autostrada A2 w okolicy węzła Stryków.
3: Uderzył w niego pojazd marki Mercedes skierowany przez 65-letniego mężczyznę. Na skutek wypadku 26-latek poniósł śmierć na miejscu.
2: 6 lipca. Miejscowość Wierzbowa pod Poddębicami.
4: W pojeździe znajdowały się 3 osoby. Pasażer, 13-letni chłopiec niestety poniósł śmierć na miejscu.
2: 12 lipca. Chabielice w powiecie bełchatowskim.
5: Przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego. Podjął resuscytację krążeniowo-oddechową. Niestety życia młodego motocyklisty nie udało się uratować.
2: Każdy z przypadków z równie tragicznym finałem. Okoliczności zupełnie inne.
3: 26-letni mężczyzna, mieszkaniec Łodzi, kierując samochodem osobowym marki Kia, z nieznanych na tę chwilę przyczyn uderzył w bariery energochłonne, po czym opuścił pojazd i chciał przebiec przez autostradę.
4: 43-letni kierujący na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał do rowu i uderzył w drzewo.
5: Jadący motocyklem 16-latek uderzył w drzewo.
2: Do najtragiczniejszego wypadku doszło w miniony weekend w miejscowości Wójcin w powiecie piotrkowskim. Zginęło w nim dwoje dzieci, 9- i 11-letnie.
6: Ze wstępnych informacji wynika, że 38-letni mężczyzna kierując Peugeotem z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwny pas ruchu, doprowadzając do czołowego zderzenia z Toyotą, którą kierowała 28-letnia kobieta. W zdarzeniu brał również udział kolejny pojazd marki Nissan, którym kierował 37-letni mężczyzna. Młodszy aspirant Mateusz Piliński, komenda wojewódzka Policji w Łodzi. Poszkodowane zostały dzieci w wieku 9 i 11 lat. Pomimo udzielonej pomocy medycznej ich życia nie udało się uratować. Rannych zostało również 6 osób w wieku od 28 do 38 lat, w tym 12-letnie dziecko, którzy zostali przewiezieni do szpitala.
7: Myślę, że takim głównym powodem wypadków na pewno jest brak rozwagi wśród ludzi. Niektórzy nie są zbyt cierpliwi i starają się, mówiąc kolokwialnie, na chama wyprzedzać innych kierowców, nie zważając na właśnie ruch, czy też nawet na warunki. Tak jak dzisiaj widzimy, ta pogoda jest zmienna, pada deszcz, więc też trzeba brać pod uwagę takie warunki atmosferyczne.
8: Raczej w większości zachowania nieodpowiednie. Korzystają z telefonów komórkowych. No może to jest chwila taka, że może się ktoś zagapić. No nie wiem, no jak to powiedzieć. Nieraz mi się wydaje, że może być jakiś taki przypadek losowy, że może ktoś słabnąć. To też się zdarza.
7: Powinien jeździć ostrożnie, też mieć na uwadze to, że nie może w pełni zaufać innemu kierowcy i brać pod uwagę to, że może on zachować się różnie, więc być na to przygotowanym, zachowywać odpowiedni odstęp, po mieście zachowywać tą ustaloną prędkość, jaka jest 50 km na godzinę i myślę, że to jest klucz do bezpieczeństwa.
2: Łącznie w te wakacje w 7 wypadkach w województwie łódzkim zginęło 8 osób. Statystyki mówią, że na drogach jest nieco bezpieczniej, bo w tym samym okresie wakacji w ubiegłym roku było już 10 śmiertelnych wypadków. Mimo niewielkiego spadku, liczby te cały czas skłaniają do refleksji i do zdjęcia nogi z gazu, niezależnie od pogody, pory dnia i drogi.
0: Od początku wakacji na drogach w całej Polsce zginęło już ponad 130 osób. Według policyjnych statystyk ofiarami tych wypadków najczęściej byli kierujący samochodami. Zaraz po nich ginęli motocykliści, a relację przygotował Seweryn Potentas.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Za 19 minut będzie 17.

0: To nasz słuchacz jeszcze nawiązuje do Łódź Summer Festival, Święta Łodzi, 603 urodziny Łodzi. Mimo wszystko totalnym zaskoczeniem był udział death metalowej kapeli w pasażu Schillera w sobotę. Byłem totalnie zaskoczony, że organizatorzy pozwolili na taką muzykę i szczerze zadowolony, bo lubię taką muzę. Zainteresowanie też było duże i to pokazuje, że nawet tacy muzycy znaleźli miejsce na Święcie Łodzi. Był to łódzki zespół Wieczny Mróz. Dziękuję bardzo za ten komentarz. studio@radiowodz.pl. A ja mam wrażenie, że dzisiaj od rana mamy wieczny deszcz.
1: Słuchasz i wiesz.
0: A teraz o tym, że strażacy z województwa łódzkiego pomogą przy pożarach lasów w Hiszpanii. Susza i ponad 40-stopniowe temperatury sprawiają, że ogień wymyka się spod kontroli. Dlatego hiszpańscy strażacy potrzebują wsparcia. Do pomocy w gaszeniu pożarów pojedzie grupa 105 strażaków z Polski. Wśród nich grupa z województwa łódzkiego. Będzie to 15 osób, które są przeszkolone właśnie w tej dziedzinie. Więcej na ten temat reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
2: Wyjazd strażaków z naszego regionu jest wynikiem wcześniej zaplanowanego dyżuru, a nie odpowiedzią na aktualne pożary w Hiszpanii. Jak informuje brygadier Jędrzej Pawlak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, strażacy, którzy wyruszają do Hiszpanii, są specjalnie przeszkoleni.
3: Są to strażacy z modułów GFFF, czyli Ground Forest Firefighting, czyli takiego specjalnej grupy strażaków przeszkolonych, odpowiednio mundurowanych do gaszenia lasów, można powiedzieć, bez użycia samochodów. Zadaniami takich strażaków najczęściej jest na przykład budowanie pasów martwej ziemi, tak, czyli pasów przeciwpożarowych, również podkładanie kontrognia, bądź też kontrolowane wypalanie roślinności. Generalnie ci strażacy też posiadają lekki sprzęt, lekkie pompy i mogą dogaszać nimi, natomiast nie stają na czole pożaru, a mogą wykonywać pasy przeciwpożarowe tak, żeby ten pożar się naturalnie wygasił.
2: Ponad 75 tysięcy osób ewakuowano z powodu pożarów w środkowej Hiszpanii. Kolejne 30 tysięcy mieszkańców otrzymało nakaz pozostania w domach. Ogień nadal płonie m.in. w regionie Madrytu oraz prowincjach Avila i Toledo. Król Filip VI i królowa Letycja odwiedzili ośrodek dla ewakuowanych w miejscowości Villamanta pod Madrytem. Para królewska rozmawiała z mieszkańcami, którzy od kilku dni nie mogą wrócić do domów. Przede wszystkim chcieliśmy okazać serdeczność i wsparcie, zrozumienie oraz solidarność wszystkim ewakuowanym. Wszyscy przeszli przez bardzo trudne chwile. Niektórzy od 4 dni pozostają poza domami. Część straciła znaczną część dobytku, a jako społeczeństwo utraciliśmy bezcenne dziedzictwo przyrodnicze. W prowincji Avila spłonęło ponad 50 tysięcy hektarów. Według hiszpańskiego rządu jest to największy pożar w najnowszej historii kraju. Premier Pedro Sanchez zapowiedział ogłoszenie stanu zagrożenia dla obrony cywilnej, co pozwoli uruchomić dodatkowe pieniądze na usuwanie zniszczeń. W walce z żywiołem Hiszpanię wspiera m.in. Polska, Grecja, Włochy, Portugalia i Turcja.
0: A relację przygotował reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
1: Słuchasz i wiesz.
0: studio@radiowodz.pl, adres poczty elektronicznej na zegarze 12 do 17.

To polecam Państwu stronę radio.łódź.pl z informacjami z Łodzi i z regionu. Informujemy na bieżąco o tym, co dzieje się w Łodzi i w regionie. I tak patrzę za to mokre okno i zastanawiam się, ile razy jeszcze dzisiaj będzie padać. Pewnie jeszcze popada, ale o tym po 17 w prognozie pogody. Natomiast gdyby ktoś chciał wrócić i zobaczyć, co się działo podczas Łódź Summer Festival, to polecam naszą stronę, bo sporo zdjęć właśnie z tego wydarzenia na stronie radiołódź.pl. Oj, działo się, działo. Jest też felieton o tym, jak Łódź przebija szklany sufit. Felieton dotyczący właśnie Łódź Summer Festival. Zapraszam bardzo serdecznie. No i też można zobaczyć zdjęcia z wielkiego sprzątania po festiwalu. Gdyby ktoś chciał zobaczyć, jak wygląda teren festiwalu bez publiczności, to jest też ku temu okazja. Wystarczy zajrzeć na stronę radiołódź.pl. Polecam bardzo. Polecam też naszą aplikację mobilną, a teraz Daria ze Śląska.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
2: Panie ministrze, w polityce
4: było...
2: Nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
10: Podnoszenie ciężarów.
11: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
0: Autopromocja. Reklama.
12: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
13: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl. 517 416 417.
14: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
15: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
16: Co panią boli?
17: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
16: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
17: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
15: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
0: Po reklamie.
18: W Radiu Łódź sprawdzamy, co na drogach. Seweryn Potentas.
19: Zaczynamy od utrudnień na drodze wojewódzkiej 742 w powiecie piotrkowskim. W miejscowości Łęczno doszło do zderzenia dwóch osobówek. Na miejscu pracują służby, a droga może być zablokowana. Teraz Łódź. Tutaj cały czas problematyczny może być przejazd w okolicy Parku Śledzia. Blokuje się dojazd od wschodniej do północnej i zachodnia na odcinku od Lutomierskiej do Ogrodowej. Gęsto jest też przy Rondzie Solidarności i na ulicach włączających się w Aleje Piłsudskiego. Na Nicziarnianej, Przędzalnianej i Sienkiewicza potrzeba cały czas od 5 do 10 minut. Uwaga też na niektórych wylotówkach. Nieco zwiększył się ruch na trasie w kierunku Zgierza i na Pabianickiej na odcinku od 3 Maja do Rudzkiej. Ja już dziękuję i do usłyszenia.
18: Tu Radio Łódź, jest 17. Wiadomości, Wiktoria Makowska.
20: Drożej na stacjach, ale być może tylko na chwilę. Prognozy wskazują na możliwe obniżki cen paliw. Tłumy na koncertach i pojedyncze incydenty przy wejściu. Organizatorzy i policja podsumowują Łódź Summer Festival. Pierwsze rondo typu tornado na drodze krajowej działa włókiem. Drogowcy chwalą efekty nowej organizacji ruchu. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na termometrach do 24 stopni. Wysokie ceny paliw, a kierowcy zastanawiają się, co dalej. Dziś na stacjach benzynowych można odczuć podwyżkę każdego.

0: Alif z biura Reflex. Możemy się spodziewać spadków, więc jeśli będzie zgoda na Bliskim Wschodzie, to też będziemy mogli z uśmiechem podjeżdżać do dystrybutorów i nie bać się otwierać oczu w momencie tankowania.
1: Jeśli wszystkie prognozy się sprawdzą, to spadek cen będzie można zauważyć już w najbliższy weekend. Każdego dnia na Łódź Summer Festival było około 150 tysięcy osób, przekazał Radiu Łódź Urząd Miasta. Festiwal na Błoniach przy Konstantynowskiej to 3 dni bezpłatnych koncertów gwiazd z Polski i zagranicy. W tym roku powiększono teren imprezy, a maksymalny limit uczestników wynosił 150 tysięcy. Tegoroczna edycja to sukces, mówi Piotr Kurzawa z magistratu.
2: W końcu mamy produkt, którym możemy się chwalić, gdzie wręcz chyba rodziny piszą do wszystkich, czy mogą do nas paść, bo ciężko znaleźć hotel i ja sobie nie przypominam takiej sytuacji, żebyśmy mieli taki produkt, który powodowałby, że ceny hoteli są wyższe niż w Krakowie, Warszawie czy Trójmieście.
1: W piątek niektórzy uczestnicy narzekali na błoto, a w sobotę organizatorzy zdecydowali o tymczasowym zamknięciu bramek, bo osiągnięto limit osób na festiwalu. Doszło wtedy do starcia kilku uczestników z policjantami, mówi podkomisarz Kamila Sowińska z łódzkiej policji.
3: Tłum zaczął się awanturować w stronę funkcjonariuszy, zaczęły być rzucane przedmioty szklane, niektóre trafiły w policjantów, zostali oni zaopatrzeni przez zespół ratownictwa medycznego, były to powierzchowne obrażenia.
1: Zatrzymano łącznie 7 osób, wszyscy usłyszeli zarzut naruszenia nietykalności funkcjonariuszy, za co grozi do 3 lat więzienia. Poza tym jednym incydentem policja ocenia, że Łódź Summer Festival przebiegł spokojnie.
4: Informacje z Łodzi i regionu na radio.łódź.pl.
1: Prokuratura sprawdza wyciek nagrań z przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego w sprawie tzw. dwóch wież. Prezes PiS został przesłuchany jako świadek, a śledztwo umorzono. O prowadzonych czynnościach sprawdzających poinformował rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
5: Nagranie to stanowi również załącznik do protokołu przesłuchania świadka. Jedyną osobą, która wystąpiła o dostęp do całości akt sprawy, a zatem również protokołu przesłuchania świadka wraz z załącznikami, był jeden z pełnomocników pokrzywdzonego.
1: Osobie odpowiedzialnej za opublikowanie nagrania grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub do 2 lat jej pozbawienia. Pierwsze rondo typu tornado na drodze krajowej działa w Łódzkiem. Rozwiązanie poprawiło bezpieczeństwo i zmniejszyło korki, mówi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Chodzi o rondo przy węźle autostradowym w Strykowie, gdzie od ponad 2 miesięcy zmieniła się organizacja ruchu. Tłumaczy dyrektor Dyrekcji Dróg Krajowych z Łodzi Marcin Amrus.
6: Bez dużych inwestycji udało się przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo na tym rondzie, bo ono było zupełnie nieczytelne. Ktokolwiek tym rondem jechał wcześniej, wiedział jak to wygląda, że duży samochód jadący po okręgu, czasami zdarzało się, że puszczał migacz i przejeżdżał je dookoła. Nikt nie był pewien, czy on zjeżdża na ten zjazd, czy nie.
7: Tego typu rozwiązania są absolutnie bardzo ważne z wielu punktów widzenia, czyli z punktu widzenia odporności, z punktu widzenia strategicznego, z punktu widzenia logistycznego.
1: Dodaje wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda. W ciągu 2 miesięcy działania nowego rozwiązania udało się nie tylko poprawić bezpieczeństwo na rondzie, ale też upłynnić przejazd przy jednoczesnym zwiększeniu ruchu ciężarowego aż o 18%. A skrót wiadomości w Radiu Łódź o 17.30.
8: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Parasolki tu i ówdzie w regionie są potrzebne. Kutno, Głowno, Andres, Pol, Żgów, a także Sieradz i Zduńska Wola. To teraz miejsca, gdzie pojawiają się opady deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to w nocy będzie od 12 do 13, ale opady mają być już zdecydowanie mniejsze, podobnie jutro. I jest też szansa na słońce we wtorek w regionie łódzkim. Na termometrach w regionie od 21 do 23 stopni.
8: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: Popołudnie bez pośpiechu.
9: A na naszym zegarze już prawie 6 minut po godzinie 17. Piotr Śliwiński za konsoletą, Bartosz Florczak przed mikrofonem. Witamy serdecznie.

Human Happens to Magdalena Bay na sam początek dzisiejszego popołudniowego muzycznego spotkania. Poniedziałek, powoli wracamy po tych weekendowych atrakcjach do trybu normalnego, mimo że dla wielu też wakacyjnego. Oczywiście Łódź Summer Festival to było największe wydarzenie tego weekendu w województwie łódzkim, także letnie targi książki, no i wystartowała najlepsza liga na świecie, więc to wszystko działo się w tym samym czasie. Zapraszam Państwa na naszą stronę radioloc.pl i tam felieton Macieja Trojanowskiego na temat właśnie Łódź Summer Festival pod tytułem Łódź przebija szklany sufit. Proszę się zapoznać z punktem widzenia Maćka, bo jest z nim, wydaje mi się, sporo racji.

No to takie połączenie trochę muzyki z lat 60., takiego popu lat 60. z muzyką latynowską. John Anthony Rodriguez, czyli 54 Ultra, tak zatytułowane jest, znaczy tak nazywa się ten projekt muzyczny, a piosenka zatytułowana Tell Me, bardzo urokliwa. Waluś Kraksa Kryzys, artysta, przyjeżdża do Łodzi regularnie, jak nie ze swoimi koncertami, to jako juror chociażby New Jazz Music. No a 26 października wystąpi w naszym studio imienia Henryka Debicha w specjalnym koncercie Waluś Kraksa Kryzys plus goście w hołdzie Robertowi Brylewskiemu. I to będzie niezwykłe wydarzenie. Proszę sobie zapisać w kalendarzu 26 października. Waluś tutaj ze swojej płyty.

Kawałek dla Marcina P. Waluś, Kraksa, Kryzys będzie w naszym studiu 26 października w hołdzie Robertowi Brylewskiemu. Kartka z kalendarza. Dzisiaj 43 lata od premiery debiutanckiej płyty Madonny.

0: historia pewnej piosenki.
1: Prince zaczynał karierę pod koniec lat 70. Pracował bardzo intensywnie, grał na wielu instrumentach, sam pisał i produkował swoje piosenki. Miał niepowtarzalny styl, na który jednak publiczność jeszcze na początku lat 80. nie była gotowa. Kiedy otwierał koncerty Rolling Stonesów w Los Angeles, publika obrzuciła go jedzeniem, domagając się występu Gwiazdy Wieczoru. Mick Jagger podnosił Prince'a na duchu, mówiąc, by robił swoje i przekonał Prince'a, by zagrał następnego wieczora, ale sytuacja powtórzyła się. Rockowa publiczność nie rozumiała jego wizerunku ani muzyki i reagowała wręcz agresją. Z całej sytuacji Prince wyniósł lekcję, że prowokacja działa na publiczność i zamierzał z tego skorzystać. Jeszcze w 1981 roku stał na krawędzi wielkiej sławy i nie wiadomo było, czy przebije się do głównego nurtu, czy pozostanie uzdolnionym, ale mało popularnym muzykiem. Artysta miał jednak plan, był nieprawdopodobnie zdeterminowany i pracowity. Medialne plotki na swój temat podsycił jeszcze w utworze Kontrowersji, który zdefiniował jego wizerunek prowokatora. Przed wydaniem albumu pod tym tytułem media i fani bez przerwy spekulowali na temat życia artysty. Pytano o jego rasę, orientację seksualną, a nawet o to, czy wierzy w Boga. Prince, zamiast unikać tematu, zebrał wszystkie nagłówki i zamienił je w tekst piosenki. W pierwszych wersach śpiewa wprost, czy jestem biały, czy czarny, czy jestem hetero, czy gejem, czy wierzę w Boga, czy wierzę w siebie. Zamiast się tłumaczyć, rzucił wyzwanie opinii publicznej, tworząc z plotek chwytliwy manifest. Piosenka powstała w domowym studiu Prince'a w Minneapolis. Artysta słynął zresztą z perfekcjonizmu i tego, że najlepiej pracowało mu się samemu, często w nocy. Większość instrumentów w Kontrowersji nagrał osobiście, w chórkach pojawiła się jedynie Lizzie Coleman, która grała w zespole Prince'a na klawiszach. Mimo prowokacyjnego tonu, głównym przesłaniem piosenki jest pokój. Prince śpiewa, że chciałby, aby nie było żadnych barier i żeby ludzie żyli w harmonii. Utwór nie odniósł na początku sukcesu, ale przez lata stał się popularny dzięki graniu go na koncertach. Był żelaznym punktem występów Prince'a przez wiele lat. Posłuchajmy oto Kontrowersji.

0: Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy. Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
0: Autopromocja. Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
5: Przy Placu Wolności.pl. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
6: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
7: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
8: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
7: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
8: No i tanio.
7: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie.
9: Słuchają Państwo Radia Łódź, jest 17:30. W naszym programie czas na skrót wiadomości. W studiu jest Jarosław Turek.
10: 7-letni chłopiec w stanie ciężkim po podtopieniu na basenie. Do zdarzenia doszło dzisiaj rano na kursie wakacyjnego pływania na łódzkim akwaparku. Nieprzytomnego chłopca pod wodą miał zauważyć jeden z mężczyzn przebywających na basenie. Gdy udało się przywrócić czynności życiowe, chłopca przewieziono do Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, gdzie wciąż walczy o życie. Wrócimy do tego szerzej w naszym serwisie za pół godziny. Prokuratura skierowała do Stanów Zjednoczonych wniosek o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Zbigniew Ziobro od co najmniej 2 miesięcy przebywa w Stanach Zjednoczonych i do tej pory nie udało się ogłosić mu ponad 20 zarzutów w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Poseł z Łódzkiego podpisał lojalkę i opuścił Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego. Jak poinformował rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek, poseł Grzegorz Lorek z Piotrkowa Trybunalskiego opuścił Stowarzyszenie Rozwój Plus i tworzone przez byłego premiera i powrócił do PiS-u po złożeniu wymaganego oświadczenia. Politycy PiS mieli do czwartku czas na podpisanie deklaracji o rezygnacji z członkostwa w innych organizacjach niż Prawo i Sprawiedliwość. Około 40 posłów tego nie zrobiło, dlatego zostali usunięci z partii. Wśród nich byli parlamentarzyści z Łódzkiego, Waldemar Buda, Paweł Rychlik i Włodzimierz Tomaszewski, a do dzisiaj także Grzegorz Lorek. 15 łódzkich strażaków pomoże przy gaszeniu pożarów lasów w Hiszpanii. To jest część większej polskiej grupy, która w sierpniu będzie pełnić specjalny dyżur w ramach Europejskiego Systemu Ochrony Ludności. Najtrudniejsza sytuacja w tej chwili jest w środkowej Hiszpanii, na zachód od Madrytu. Hiszpanię wspierają nie tylko Polacy, bo pomoc wysyłają tam także m.in. Włosi i Grecy. Kolejny serwis w Radiu Łódź za pół godziny.
9: Na termometrach w regionie teraz 18-19 stopni, ciśnienie 988 hektopaskali. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, możliwe przelotne opady deszczu, temperatura od 12 do 13 stopni. Jutro z kolei zachmurzenie też niewielkie, umiarkowane, ale może wzrastać do dużego i mogą pojawić się przelotne, słabe opady deszczu. Temperatura do 23 stopni.
4: Popołudnie bez pośpiechu.
9: Naszym zegarze 32 minuty po 17:00.

To Soft Love w nagraniu Wednesdays, wcześniej oczywiście Organek, Ultimo, na zegarze 20 minut do godziny 18. Słuchają Państwo Radia Łódź, trochę śmieją się Państwo z tego mojego określenia, najlepsza liga na świecie. No tutaj biorę w nawias i Ekstraklasę, i pierwszą ligę. Drużyny z województwa łódzkiego, no chyba ten weekend mogą uznać za raczej niespecjalnie udany. UKS na wyjeździe w Siedlcach zremisował 1-1. Widzę u siebie z Motorem Lublin 2-2. Zdjęcia na naszej stronie. No i jeszcze Unia Skiernice, debiutująca na poziomie pierwszej ligi, przegrała ze Stalą Mielec 1-2. No ale to się wszystko ma rozkręcić i wyniki mają być podobno.

No to jeszcze zespół The War on Drugs, idealna muzyka do samochodów. Red Eyes, 14 minut do godziny 18, tu Radio Łódź. Przeglądam, co też dzieje się w kinach i wydaje się, że pojawiło się kilka bardzo interesujących propozycji filmowych. Oczywiście największą popularnością cieszy się Odyseja Christophera Nolana z Mattem Damonem, Anne Hathaway, Zendayą, Tomem Hollandem w roli głównej, a więc Robert Pattinson z wielkimi gwiazdami Hollywood, ale wydaje mi się, że warto wybrać się także na film Wielki Łuk, francuski film, którą swoją premierę miał w ubiegłym roku, ale teraz pojawia się w naszych kinach. Opowiada historię z 1982 roku, kiedy to ówczesny prezydent Francji, François Mitterrand, ogłosił wynik konkursu architektonicznego na budowę nowego łuku triumfalnego. Kto był we Francji, może widział ten Grand Arc, który jest w dzielnicy takiej biznesowej Paryża, ponad 100-metrowy łuk. No więc historia powstania tego wielkiego pomnika budynku właśnie trafiła na srebrny ekran. Okazuje się, że było tam wiele zakrętów, wiele różnych nacisków politycznych i także innych. Nie będę zdradzał już finału tej historii. Oczywiście łuk stanął, to wszyscy wiemy, w 1989 roku, ale po drodze sporo się wydarzyło, więc wydaje mi się, że warto wybrać się na ten film Wielki Łuk już w naszych kinach. A z Francji muzycznie teraz fantastyczny elektroniczny duet R.

A to jeszcze przebiśniegi w nagraniu pod tytułem Melatonina. Do godziny 18 Natalii Imbruglia, jedna z gwiazd Summer Festival. Oczywiście wszyscy znamy utwór Torn, ale ona miała więcej przebojów, między innymi to nagranie Shiver.

0: Reklama.
1: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
2: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
3: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowne.pl 517-416-417.
4: Zdradzę Ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi, prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja? Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port Lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl.
5: Teatr Powszechny gra także w wakacje. Do końca lipca trwa Lato w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Bilety w specjalnych wakacyjnych cenach. Sprawdźcie na powszechny.pl.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
6: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
7: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
0: Ogłoszenie społeczne.
8: Na zegarach jest 18.
9: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
8: Czas na wiadomości. Jarosław Turek.
10: Podtopiony na łódzkim basenie chłopiec wciąż walczy o życie. Wiceminister Raś odpiera zarzuty w sprawie najmu krótkoterminowego. Łódzcy strażacy gotowi do gaszenia pożarów w Hiszpanii. W regionie pochmurno z rozpogodzeniami, na termometrze około 19 stopni. Może jeszcze przelotnie popadać. Siedmioletni chłopiec walczy o życie po podtopieniu w łódzkim akwaparku. Przed godziną 10 w akwaparku Fala w Łodzi siedmioletni chłopiec, który przebywał tam z grupą dzieci podczas półkolonii, miał zostać zauważony pod wodą przez jednego z gości obiektu. Były to półkolonie organizowane przez niezależną szkołę pływania. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego. Reanimacja trwała ponad 30 minut. Ratownikom udało się przywrócić funkcje życiowe chłopca i ten trafił do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, mówi rzecznik Instytutu Adam Czerwiński.
11: Pacjent został przyjęty do kliniki intensywnej terapii.

0: przychody z takiej formy najmu. Posiadał 3 kawalerki w Łodzi. Ireneusz Raś publikację nazwał pomówieniem. W rozmowie z Polskim Radiem zaznaczył, że prace nad ustawą o najmie krótkoterminowym prowadzone były transparentnie, a jego nieruchomości były wynajęte firmie na 5 lat.
1: Nie jest zbrodnią być właścicielem jakiejś nieruchomości. Sprzedałem przed wyborami parlamentarnymi, musiałem przeznaczyć środki wszystkie na budowę domu rodzinnego. To był jeden powód. Nigdy nie mam informacji, aby kiedykolwiek te nieruchomości pracowały w tym najmie.
0: Ireneusz Raś sprzedał 2 mikrokawalerki swojemu bratu księdzu, na jedną byłej żonie. Do transakcji doszło, jak twierdzi wiceminister, przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. Strażacy z województwa łódzkiego jadą do Hiszpanii gasić pożary lasów. Chodzi o pożary, które z powodu wysokich temperatur i suszy pustoszą teraz środkową część kraju. Do Hiszpanii pojedzie 105 polskich strażaków, wśród nich 15 strażaków z województwa łódzkiego. Informuje brygadier Jędrzej Pawlak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.
2: Są to strażacy z modułów GFFF, czyli Ground Forest Firefighting, czyli specjalnej grupy strażaków przeszkolonych, odpowiednio umundurowanych do gaszenia lasów. Zadaniami takich strażaków najczęściej jest na przykład budowanie pasów przeciwpożarowych.
0: W tej specjalistycznej grupie są strażacy z różnych części województwa łódzkiego, m.in. z Łodzi, Piotrkowa Trybunalskiego i Radomska. Strażacy wyruszą do Hiszpanii 10 sierpnia, a Hiszpanię wspierają nie tylko Polacy. Pomoc wysyłają również m.in. strażacy z Włoch i z Grecji. Augustowska policja prowadzi śledztwo w sprawie kradzieży na tamtejszej plebanii. Do zdarzenia doszło w niedzielę, o czym poinformował sam proboszcz. Relacjonuje Marta Sautys.
3: O całej sytuacji parafian poinformował proboszcz podczas niedzielnej mszy. Z jego relacji wynika, że około godziny 7 rano przez otwarte okno do plebanii wszedł zamaskowany mężczyzna. Dokonał kradzieży, a następnie uciekł. Księżom przebywającym w budynku nic się nie stało. Kapłan zgłosił kradzież na policję, która obecnie poszukuje sprawcy. Z plebanii skradziono 2 puste saszetki oraz 500 zł. Straty proboszcz oszacował na 1050 zł. Nie była to pierwsza kradzież w tej parafii. W marcu z kościoła skradziono wota znajdujące się przy ołtarzu Matki Bożej. Marta Sołtys, Polskie Radio Białystok.
0: Wiadomo, że skradzione rzeczy i pieniądze były prywatną własnością księży, a nie datkami od parafian. A więcej informacji z Łodzi Regionu jak zawsze na naszym portalu radiołódź.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Cały czas na termometrach 18 stopni w województwie łódzkim. Barometry pokazują 988 hektopaskali. W nocy zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane, ale mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Temperatura od 12 do 13 stopni przy wietrze słabym z zachodu. Jutro z kolei możemy spodziewać się też umiarkowanego zachmurzenia, wzrastającego do dużego, więc mogą pojawić się słabe przelotne opady deszczu. Temperatura od 21 do 23 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
6: Popołudnie bez pośpiechu.
5: 5,5 minuty po 18 na naszym zegarze. Teraz po łódzku najpierw odrobina takiej kultowej muzyki, historii polskiej, łódzkiej muzyki rockowej, a chwilę później zespół, który w jakiejś hibernacji od pewnego czasu jest. Jeszcze liczymy na to, że jakieś nowe nagrania pojawią się, a więc 2 nagrania z Łodzi przed nami.

Zespół Tion, tak sprawdziłem, ostatnia płyta, ta trzecia, to 2017 rok, za chwilę będzie 10 lat, aż się nie chce wierzyć, przed chwilą o niej rozmawialiśmy, przed chwilą słuchaliśmy tych utworów jako premierowe. Tion, tak jak powiedziałem, zespół pozostaje w takiej trochę hibernacji, bez wyraźnego komunikatu. Co dalej? Czekamy na nowe nagranie, mamy nadzieję, że zespół jeszcze czymś nas zaskoczy.

Jordan Rakey w nagraniu Enemies. To jest nowość na antenie Radia Łódź. 16 minut po godzinie 18. Czas na podsumowanie Łódź Summer Festivalu. Pojawiają się różne bardzo wysokie liczby, jeżeli chodzi o frekwencje, ale też Łódzka Kolej Aglomeracyjna podaje, że przewiozła w ostatni weekend prawie 120 tysięcy pasażerów. To jest rekordowy wynik w historii ŁK. Oczywiście ta frekwencja wynika w dużej mierze z ogromnego zainteresowania właśnie przewozem w kierunku Łódź Summer Festivalu, no i w kierunkach powrotnych, a więc 120 tysięcy osób. No pewnie za chwilkę, za kilka dni już poznamy wszystkie liczby związane z festiwalem, także dokładną frekwencję. Ja zapraszam Państwa raz jeszcze na naszą stronę radiolot.pl i tam felieton Macieja Trojanowskiego na temat festiwalu. George Jackson przed nami, a za chwilkę w imieniu Macieja Kieszkowskiego zapraszam na płytę tygodnia.

0: Płyta tygodnia.
1: Dzień dobry Państwu. Ostatni raz taka sytuacja wydarzyła się 53 lata temu. Co się stało wtedy? W 1973 roku ukazały się płyty Paula McCartneya, grupy Yes, formacji The Rolling Stones i formacji Deep Purple. 3 lipca tego roku ukazała się nowa płyta Deep Purple zatytułowana Splat. No i w tym roku ukazały się płyty artystów przeze mnie wcześniej wymienionych. To jest ich 24 longplay w historii. Sprzedali łącznie do tej pory 100 milionów swoich płyt. Powstali w 1968 roku pod nazwą Roundabout. Z tamtego składu w zespole ostał się do dziś, no, zagadka, kto wie, Ian Paice, perkusista. To jest jedyny, tak zwany oryginalny członek tego pierwszego składu. Co powiedzieć o tej płycie? Ona zbiera różne recenzje, od pełnych zachwytu, po takie, gdzie zarzuca się zespołowi to, iż nie byli tak do końca odważni w tym, co wcześniej zamierzyli. Jaka jest Państwa opinia? Myślę, że może ona będzie inna po tym, jak zapoznacie się z 5 utworami, które będą prezentowane na antenie naszego radia. Postarałem się wybrać najbardziej reprezentatywne utwory z całego zestawu. Ten utwór, którego posłuchałem za chwilę, to pierwszy singiel, który został ujawniony. Jednocześnie on otwiera ten 24 w historii album nagrany przez formację Deep Purple. Arrogant Boy przed nami.

0: his own sweet way. He took his time and then enjoyed the reputation of an arrogant boy. Ah, American boy. Arrogant Boy to zespół Deep Purple z najnowszej płyty Splat. To jest nasza płyta tygodnia w Radiu Łódź. No i mamy egzemplarze dla Państwa tego wydawnictwa. Właściwie Maciej Kieszkowski ma je dla Państwa, ale trzeba napisać, dlaczego Deep Purple. Pewnie za co Państwo kochają Deep Purple, dlaczego lubią, i wysłać do Maćka pod adres m.kieszkowski@radiolot.pl. Po godzinie 23 podnoszenie ciężarów, a więc spotkanie z cięższymi dźwiękami. Maciej Kieszkowski zaprasza i na pewno jeszcze będzie Państwu mówił też o zespole Deep Purple. Dlaczego Deep Purple? m.kieszkowski@radiolot.pl do wygrania płyty zespołu Deep Purple. Radio
1: Łódź. Autopromocja. Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 MPa. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
2: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9.30. Zapraszam, Damian Grosicki.
3: Podnoszenie ciężarów.
4: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek, 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
5: Autopromocja. Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
6: Zapraszamy na 19. Letnią Akademię Jazzu. W lipcu wystąpią Grzegorz Turnau, legenda jazzu Didi Bridgewater Quartet, Kordiak and the Noise Architects, Hania Derej Trio, Jan Emil Młynarski i warszawskie kombo taneczne Javi Torres Barencia oraz światowy głos flamenco Anna Colom. Bilety do nabycia na www.letniaakademiajazzu.pl i w kasie klubu Wytwórnia. Łódź, ulica Łąkowa 29. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Muzyka realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca i z budżetu miasta Łodzi. Partnerem wydarzenia jest Województwo Łódzkie, Urząd Marszałkowski.
7: Hej, tu IKEA! Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Po reklamie.
8: Popołudnie bez pośpiechu.
0: Teraz na zegarach 29 minut po godzinie 18. Tak sobie jeszcze myślę o zespole Deep Purple, który już kilkukrotnie odwiedził Łódź, grał w Atlas Arenie. No i myślimy z Maćkiem Kieszkowskim nad tym, żeby może taką specjalną audycję zrobić po koncercie, jak to kiedyś dawniej bywało. No, gości możemy zaprosić fantastycznych autorów książek o zespole Deep Purple chociażby. To wcale nie jest tak, że na świecie jest bardzo dużo publikacji na temat tego zespołu, na pewno tak kompletnych, jak właśnie polska książka o zespole Deep Purple. Ale to jeszcze melodia przyszłości, bo to dopiero jesienią, a przecież mamy lato.

Rycerzyki w nagraniu pod tytułem Lato. Ostatnio byłem świadkiem takiej, no, z jednej strony trochę zabawnej sceny, bo w jednej z dużych galerii handlowych w sklepie, gdzie już wystawione są różnego rodzaju plecaki, tornistry, wszystkie akcesoria do szkoły, słyszałem taki komentarz, że no, daliby tym dzieciakom chwilę odpocząć, a nie już wieszają plecaki i przypominają o szkole. No z jednej strony tak, z drugiej no to jest normalna jakby marketingowa sytuacja, ale też trochę to przerażające, bo to znaczy, że co, za chwilę znowu będzie jesień i szkoła? No nie, na razie o tym nie myślmy. Lola Young.

Could Be Forever to Joshua Eden będzie na festiwalu, to już niebawem 7-9 sierpnia, oczywiście Dolina Pięciu Stawów, Dolina Trzech Stawów, tak? W Katowicach. Boże, zaraz muszę sobie przypomnieć. No dobrze, wracamy do kina, bo dzisiaj mówiłem Państwu o tym, że pojawiło się kilka, no, wydaje się, atrakcyjnych filmów. Czekam na piątek i premierę filmu Ostatni Concierge. To jest film, w roli głównej występuje William Dafoe i tutaj już pojawiają się informacje, że to jest najlepsza rola w karierze Williama Dafoe. No to zazwyczaj przy premierach kolejnych filmów słyszymy takie zapowiedzi, ale rzeczywiście już z kilku różnych źródeł można było przeczytać i dowiedzieć się, że to jest wybitna absolutnie kreacja, no wybitnego, co by nie mówić, aktora. Poza tym także dokument o artystce, która jest już niezwykle popularna, zwłaszcza wśród młodszych słuchaczy, Charlie XCX, to jest taki dokument, który pokazuje, Alone Together, taki nosi tytuł, pokazuje proces tworzenia jej albumu How I'm Feeling Now podczas pandemii. No i śledzimy losy artystki, a także jej fanów, którzy pomagają jej przy tym projekcie. Posłuchajmy o to Charlie XCX teraz.

Las lepiej się podpal. 11 minut pozostało do godziny 19. Nasze popołudniowe muzyczne spotkanie powolutku dobiega końca, ale jeszcze wiele ciekawych propozycji przed nami dzisiaj. Małgorzata Warzecha po godzinie 19 zaprasza do strefy kultury. Po godzinie 20 Izabela Berkowska, o tym nie chcemy rozmawiać. No a po 21 oczywiście autorskie programy muzyczne Okolice Jazzu, Piotr Bielawski, i po 23 podnoszenie ciężarów z Maciejem Kieszkowskim.

Nie ma leku na letniego bluesa. Eddie Cochran oczywiście. To prawie wszystko w dzisiejszej audycji. Bardzo dziękuję. Szybciutko nam to jakoś minęło, ale tak patrzę w kalendarz, to mnie tutaj w Radiu Łódź zleciało 18 lat wczoraj. Od wczoraj mogę tytułować się pełnoletnim radiowcem. Więc od siebie, dla siebie na koniec Donald Fagen. Dziękuję Państwu bardzo za to spotkanie. Bartosz Florczak, słyszymy się jutro o godzinie 17 z minutami.

0: Autopromocja.
1: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
2: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
1: W każdy poniedziałek po 21.
3: Okolice jazzu.
1: Zapraszam, Piotr Bielawski.
4: Radio Nocą.
5: Radio Nocą. Nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce, gdzie dzieją się rzeczy, które wydawały się do tej pory niemożliwe.
6: Mogę zaśpiewać piosenkę UKS-u, jedną, którą lubię.
5: No proszę bardzo. O.
6: Jest taka jedna, którą lubię. Jest.
5: Czyli kibiec Widzewa śpiewa piosenkę.
6: To jest moje miasto, to jest mój klub, to jest moje życie, UKS Łódź. Bardzo, bardzo fajna piosenka.
7: W podobnej nucie.
5: I to śpiewał kibic Widzewa, proszę państwa.
8: No ale więc... ci to będą wycinać teraz, chłopie.
6: Ja się obawiam.
5: Nie tylko możliwa, ale bardzo oczekiwana okazała się serdeczna rozmowa kibiców UKS-u i Widzewa. Całości mogą państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radio Nocą, na radioloc.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
9: Zdradzę ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi, prosto na Kretę, do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja? Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl.
10: Teatr Powszechny gra także w wakacje. Do końca lipca trwa Lato w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Bilety w specjalnych wakacyjnych cenach. Sprawdźcie na powszechny.pl.
11: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
0: Po reklamie.
12: Na zegarze jest 19. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. W serwisie celowe przejechanie rowerzysty w Łodzi, wielkie sprzątanie po Łódź Summer Festival i cenowe uspokojenie na światowych rynkach paliw. W regionie w tej chwili pochmurno, ale z przejaśnieniami, na termometrze około 19 stopni, w nocy już raczej bez opadów. Jeden z kierowców na łódzkich Bałutach dwukrotnie celowo przejechał rowerzystę. Do takiego zdarzenia doszło w ubiegłą środę przy ulicy Krótkiej. Kierowca Mercedesa najpierw wjechał na drogę rowerową, a kiedy cyklista podszedł do samochodu, aby mu zwrócić uwagę, ten celowo dwukrotnie wjechał na niego. Mówi o tym więcej nasz reporter Kacper Józefowicz.
13: Rowerzysta skończył ze złamaniem otwartym lewej nogi. Jak mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak, po wykonaniu badań okazało się, że 34-letni kierowca Mercedesa prowadził samochód w stanie odurzenia. Podczas przeszukania znaleziono u niego także ponad 200 gramów marihuany.
14: W związku z tym przedstawione 34-latkowi zarzuty obejmowały usiłowanie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, następstwem której mogła być nawet śmierć człowieka, spowodowania wskazanych wyżej obrażeń oraz prowadzenia pojazdu pod wpływem środka odurzającego, jak również posiadania znacznych ilości narkotyków.
13: Kierowcy Mercedesa grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.
12: Sąd zgodził się na 3-miesięczne tymczasowe aresztowanie kierowcy, który jest obywatelem innego państwa. Nagranie z całego zdarzenia można znaleźć m.in. na naszym portalu.
0: Więcej na radiołódź.pl.
12: Wielkie porządki po Łódź Summer Festival. Od rana służby sprzątają na Redkini i Błoniach przy Konstantynowskiej po hucznych obchodach 603 urodzin stolicy regionu. Łódź Summer Festival to 3 dni bezpłatnych koncertów, gwiazd z Polski i zagranicy.

0: przedmioty szklane.
1: Oprócz tego jednego incydentu, według policji Łódź Summer Festival przebiegł spokojnie. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
2: Łódzka policja łącznie zatrzymała 17 osób. A wrocławska policja poszukuje sprawców pobicia obywateli Ukrainy, kobiety i mężczyzny na wrocławskim Zakrzewie. Na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych widać, jak trzech mężczyzn brutalnie bije Ukraińca i jego partnerkę, która próbuje go bronić przed agresorami. Początkiem agresji była sprzeczka w kolejce w sklepie, w czasie której późniejsi napastnicy usłyszeli obcy akcent. Po wyjściu ze sklepu mężczyźni zaatakowali obywatela Ukrainy na ulicy. Pobici wymagali pomocy lekarskiej. Policja poszukuje sprawców. Po tym, jak Stany Zjednoczone i Iran wstrzymały wzajemne ataki, aby na drodze dyplomatycznej zażegnać konflikt zbrojny, gwałtownie spadły światowe ceny ropy. W weekend obie strony wstrzymały ogień po 13 kolejnych nocach ataków, które zniweczyły porozumienie o zakończeniu konfliktu i groziły kolejnymi wstrząsami dla światowej gospodarki. Więcej o tym mówi Jan Pachlowski.
3: Na międzynarodowej ropy Brent spadła poniżej $90 za baryłkę, a ropa amerykańska potaniała do około $83 za baryłkę. W obu przypadkach odnotowano spadek do około 7%. Na światowych giełdach również zapanowały wzrosty, a kontrakty terminowe na amerykańskie akcje poszybowały w górę. Powrót optymizmu nastąpił po okresie narastających obaw o eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie do rozmiaru wojny totalnej, sytuacji, gdy walka o kontrolę nad strategicznie ważną cieśniną Ormus przeniosła się na obszar Morza Czerwonego, kolejnego kluczowego szlaku dla światowego handlu. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: Dzisiaj na stacjach paliw w Polsce mieliśmy jednak podwyżki, dlatego u nas na efekt uspokojenia w Zatoce Perskiej trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. A za godzinę w naszych serwisach więcej sportu.
4: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: W regionie mamy lekkie zachmurzenia, ale przeważają w tej chwili rozpogodzenia. Jest w miarę ciepło na termometrze około 19 stopni, ale może jeszcze pojawić się drobny deszcz. Wiatr mamy słaby z zachodu. W nocy już zdecydowanie więcej przejaśnień i bez opadów. Temperatura obniży się jednak do 11 stopni, czyli nad ranem będzie chłodno. Jutro w ciągu dnia pogodnie i do 21 stopni Celsjusza.
4: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Strefa kultury.
6: Do godziny 20 teraz my, Rafał Tyluś realizuje, Małgorzata Warzecha. Przy mikrofonie zapraszam na dzisiejsze wydanie wakacyjne Strefy Kultury, która to strefa będzie miała dziś głównego bohatera. Spotkamy się bowiem na nieco dłuższą, ale mam nadzieję interesującą rozmowę ze znakomitym muzykiem, autorem piosenki, którą właśnie nosimy w taką sferę piosenki autorskiej, bo pisuje przede wszystkim muzykę do swoich wykonywanych przez siebie utworów. Korzysta z tekstów różnych autorów. Jednym słowem, dzisiaj spotkanie zapraszam z Mariuszem Lubomskim, który zresztą debiutował w początkach lat 80., ale zaraz potem na naszej łódzkiej japie wyśpiewał właśnie taką oto niezobowiązującą piosneczkę z repertuaru, który bardzo wtedy lubił, Tomego Waitsa, a potem zapraszam już na spotkanie.

0: będzie mnie.
1: Proszę się rozgościć.
2: Każde moje wyjście, żeby zaśpiewać, jest wyzwaniem. Przerabiam i przerabiałem siebie na 100 różnych wariantów. Oprócz dużych koncertów, na których sobie radzę, oczywiście, bo to są piosenki. Jeżeli to wszystko jest dobrze zaaranżowane, to dodziała. Również oczywiście małe salki, jak najbardziej. Wtedy publiczność ma coś więcej. Słyszy więcej, widzi więcej, można inaczej się jakoś w tym, mówię tutaj o sobie jako wykonawcy, mogę się jakoś tutaj w tym wszystkim też umościć inaczej. Ale też mam takie doświadczenie wyjazdów poza granicę. Indie, Portugalia, kraje bałtyckie, Azory, Japonia. I tam śpiewam również po polsku.
3: Bo to dla publiczności tam...
2: Tamtejszej.
3: O.
2: Tam nie ma... tak. To
3: w Polonii
2: nie,
3: tak.
2: To nie ma, to nie robi mi Instytut Kultury Polskiej. Zresztą chyba Instytuty Kultury Polskiej już też teraz zmieniły formułę, czyli nie robią dobrze polskim mieszkańcom.
3: I kulturze.
2: Tylko po prostu ta polska kultura ma wychodzić na zewnątrz, więc... Więc w różnych nieoczekiwanych miejscach, to jest na dłuższą rozmowę oczywiście, ale mam przez ostatnie lata różne sytuacje. Pewnie nie zniósłbym sytuacji, gdzie jest tak samo. Jeżdżę po prostu z koncertu na koncert, plenery i występuję po prostu dla przypadkowej publiczności. Nie zniósłbym tego. To byłoby na kilka razy. To jest oczywiście bardzo wygodne, bo wiem, jak to może być, ale to kompletnie zaprzeczeniem uprawiania tego zawodu dla mnie. Tak? Ja to robię bardzo długo i zawsze musiały być po drugiej stronie emocje. Musiałem wzbudzać emocje. No i nieskromnie powiem, że tak się dzieje.
3: No ale mając oczywiście takie doświadczenie, to pan wyczuwa, czy ta publiczność pójdzie w tę, czy w tę stronę, czy jakiś trzeba znaleźć do nich klucz, wytrych. Te lata odbiorca takiej piosenki ambitnej, autorskiej, no to ja mam wrażenie, że on się mocno zmienił, czy też ograniczył.
2: Wie pani, jakie lubię sytuacje, jak przychodzi publiczność, bo ktoś ich zabrał na koncert. I to są osoby bardzo często bardzo młode, które są zupełnie w innej bańce. Tak jakbyśmy po prostu kompletnie, my funkcjonowali w powietrzu, a oni pod wodą. I zaczyna się gra, i zaczyna się zabawa. I najbardziej lubię takie sytuacje. Też lubię sytuacje, gdzie takie właśnie publiczne. Ostatnio... Kilka dni temu brałem udział w takim dużym koncercie w Inowrocławiu dla publiczności, która przychodzi po prostu na różnych wykonawców, bo to takie...
3: Mieszanka była, składanka była.
2: A po prostu wystarczy jakoś, pomimo że nie mam najłatwiejszych rzeczy, ale mam dynamiczne i jakby tą solidnością nadrabiam, też coś jestem w stanie powiedzieć od siebie. I wszyscy jakoś się, nawet ta publiczność, która kompletnie nie ma pojęcia, kto to Lubomski, jakiś stary dziad.
3: Oj, nie przesadzajmy,
2: No niestety, tak jest. I po prostu, to działa. Zaczyna to działać, tak? Pierwsze minuty i zaczyna działać. Więc ja nie mam z tym problemu żadnego. Oczywiście tylko tyle, że no jestem gdzieś tam w jakiejś niszy. Która jest bardzo fajna.
3: Ale tak patrzę na pana od kilku minut i widzę, że sprawia panu przyjemność opowiadanie o tych spotkaniach z publicznością, że to jest ciągle dla pana frajda.
2: No tak, ja też w momencie podpisywania płyt rozmawiam z ludźmi, czasami długo i już niektóre osoby rozpoznaję. Na moje koncerty ludzie jeżdżą z różnych innych miast, więc to też jest takie... Dla mnie urocze to może za małe słowo nawet, wzruszające, tak, że ktoś zadaje sobie trud, jedzie 200-300 kilometrów, żeby być na koncercie, potem wsiada do pociągu czy do samochodu i wraca. Ja też staram się i na przykład dzisiaj tutaj już mówić dzień dobry publiczności, która przychodzi na koncert wcześniej. Nie chowam się za kulisami. Ja lubię, lubię poznawać ludzi.
3: No to bardzo, ja myślę, że to też jest wrażenie takie jest, przywitania.
2: Oczywiście,
3: prawda?
2: To jest niesamowite po prostu. Nie stoję oczywiście z chlebem i solą i w pasiaku, ale naraz witam ich. Witam tych moich gości w holu i coś się dowiaduję, kilka zdjęć sobie zrobimy. Wspaniale, to też bardzo lubię, tak? I nie lubię też pośpiechu, jak już jest koncert, więc tak holistycznie.
3: Taki zresztą pomysł teatralny to witanie publiczności, że wspomnę na przykład Teatr Stu, gdzie Krzysztof Jasiński witał, czy Teatr Witkacego w Zakopanem, gdzie Dziuk też wyskakiwał. To jest taki, bo pana te koncerty są tak w stronę teatralizacji pewnej, tak. One wyraźnie w tę stronę się udają.
2: Tak, przy czym ja nie robię tego z jakimś scenariuszem. One po prostu, one się same robią, tak? Gdzieś już rzeczywiście, więc jak ubieram ten swój garniturek i wchodzę w ten anturaż, no to gdzieś następuje jakaś metamorfoza i to już wystarczy, tak? Więc być tak, no to jest taka teatralność gdzieś, ale muzyka absolutnie. Sposób grania moich kolegów, aranżacje, no to wszystko jest bardzo współczesne, to nie jest plumkanie, to nie jest zwracanie się ku przeszłości, nie, to jest fajne, dobre granie, bardzo solidne. Oni mi dają też dużą pewność siebie, tak, że ja mogę na wiele sobie pozwolić, a to wszystko jedzie.

0: Prowadzę wracać taką audycję, teraz niestety zawieszoną na lato, z sensem piosenki, której pomysłem głównym jest to, żeby mówić o tekstach, nie o muzyce. Ten typ właśnie piosenki. Ale mam wrażenie, że w wypadku pana, panie Mariuszu Lubomski, muzyka też gra bardzo ważną rolę i te poszukiwania muzyczne są bardzo istotne, nie tylko właśnie siebie wyrażam przez to, o czym opowiadam, ale tak, także to, co proponuje muzycznie.
1: No tak, od zawsze właśnie. Staram się znaleźć złoty środek, bo oczywiście teksty mam fascynujące. Mogę tak powiedzieć, bo ja ich nie piszę. Więc są bardzo inspirujące, ale staram się rzeczywiście, żeby gdzieś piosenka była złotym środkiem, żeby ona kręciła, żeby była dynamiczna czasami bardzo i czasami prosta, ale rzeczywiście, tak, zwracam na to uwagę, tym bardziej, że zawsze...
0: A są takie fazy poszukiwań, że teraz tak...
1: Są, ale to jest wszystko...
0: Muzyka, taki klimat, w zależności od daty, wydarzeń.
1: Właśnie, a to ciekawe pytanie, bo ja mam taką świadomość, że ja oczywiście cały czas kombinuję, tak? Natomiast gdzieś finalnie to jestem tym Lubomskim po prostu, który jest, tak? Ale zauważyłem jedną rzecz, że piosenki, które wykonuję, które powstały 40 lat temu na przykład, 35 lat temu i później, to do nich dobijają nowe piosenki i to się robi...
0: To się trzyma.
1: To się trzyma wszystko. Tekst oczywiście, poziom tekstu, o czym jest, o czym śpiewam. Też ja jako wokalista trzymam to wszystko razem. Zmieniają się gdzieś aranżacje, ale to jest fajne, dlatego że ja mam mało piosenek, które zostały wylansowane, bo ja zawsze byłem gdzieś pod progiem, zawsze gdzieś bokami. Więc moje piosenki nie były, nie miałem managementu, który by pilnował i robimy przebój, i potem jakoś to idzie i po prostu jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy. Te moje piosenki są tylko znane pewnej grupie ludzi. Więc mam koncert i mam do dyspozycji, myślę, że fascynujące piosenki, właśnie których wszystkich po pierwsze nie mogę zmieścić, moich piosenek na koncercie, które o czymś opowiadają. No i w tej swojej masie takiej, i niektóre piosenki są bardzo delikatne, niektóre są strasznie mocne. Mówię tutaj o stronie takiej muzycznej, tak, że brzmią potężnie. No to fajnie, bo to po prostu ktoś, kto przychodzi po raz pierwszy na mój koncert, naraz dostaje taką dawkę, którą musi się chyba oswoić i nie spodziewa się. Tak? Jakoś jestem bardzo optymistycznie nastawiony. Oczywiście muszę jakoś w tej chwili o tą publiczność też... zawalczyć, bo byłem w takim momencie uśpienia, więc to przychodzi powolutku, ale przychodzi, tak? I to wszystko jest, wszystko ma sens. Jakby mam takie poczucie, że nic nie jest gotowe, moja przeszłość nie ma znaczenia, że jesteśmy tu i teraz, a te piosenki po prostu bronią się, tak?

0: Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
5: Każdy dźwięk to krok, każda piosenka to rozdział. Twoja wieczorna mapa emocji. Kołatanie przedsionków, nowa fala, alternatywa, indie rock, punk, klub, chill, trip hop. Od 80. ubiegłego wieku po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
6: Teatr Powszechny gra także w wakacje. Do końca lipca trwa Lato w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Bilety w specjalnych wakacyjnych cenach. Sprawdźcie na powszechny.pl.
7: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
0: Po reklamie.
8: Strefa kultury.
9: A my jeszcze wrócimy do rozmowy z Mariuszem Lubomskim, bo było tak, że w czerwcu Mariusz Lubomski przyjechał do Łodzi. Nie po raz pierwszy zresztą w tym roku, bo już mu się zdarzyło kilka razy koncertować wcześniej, ale w czerwcu dostał zaproszenie na spotkanie, na koncert w Domu Literatury. I przy tej okazji udało mi się poznać artystę, którego twórczość sobie od lat dosyć wysoko cenię. No i przede wszystkim porozmawiać. Muszę powiedzieć, że bardzo to jest urokliwa osobowość artystyczna. Bardzo szczerze mówi o sobie, bardzo świadomie budował tę swoją zawodową drogę. Przede wszystkim kierując się filozofią, to co jest ważne dla mnie, a niekoniecznie komercyjne wartości. I tak sobie myślę z wielką przyjemnością te kilkanaście minut spędziliśmy. Przy okazji mówiąc także o jego piosenkach, do wielu tych piosenek Mariusza Lubomskiego, który zresztą na co dzień mieszka w Toruniu, to też warto uzupełnić, napisał słowa Sławomir Wolski. I zanim ta ostatnia, trzecia część rozmowy, to posłuchajmy jednej z tej półki właśnie.

0: No bo ten rynek dzisiaj też tak dziwnie wygląda, prawda? Nie wiem, nie ma, sam pan zresztą się odcina od tych wszystkich, jak widzę, takich komercyjnych kombinacji. Tak. Ale tak, no, nowa płyta, prawda? To co się trzeba nagrać, zainwestować, zespół, jakieś studio, jakaś realizacja, potem ją promować. Czy żyjący internet, prawda? Tam też można sobie swoje jakieś działania spopularyzować, ogłosić. To trzeba się w tej chwili rzeczywiście nieźle nakombinować. Czy pan ma stronę internetową, zapytam tak?
1: Strony nie mam.
0: A no właśnie, bo próbowałam ją znaleźć.
1: Tak, mam Facebooka. Myśli pani, że dobrze...
0: Byłoby mieć?
1: Tak? Jak pani myśli?
0: Jestem przekonana, że dobrze byłoby mieć własną stronę internetową. Tym bardziej, że ta grupa słuchaczy istnieje, tych odbiorców. No tak, każdy taki artysta, co chce dotrzeć, to ma.
1: Dobrze, to ja nie mam, to w takim razie założę.
0: Tak, tak, polecam.
1: Ta rozmowa mi dużo daje, ta rozmowa z panią, ale i myślę, że mam na to czas teraz, wakacje, jest jakieś trochę nowe otwarcie, bo ta jesień już wygląda bardzo obiecująco, jeśli chodzi o koncerty.
0: A co z tym uśpieniem było?
1: No, bardzo ważna rzecz w moim życiu, czyli urodziły się niespodziewanie moje córki.
0: Ja myślałem, dwie na raz?
1: Dwie na raz. Ja myślałem, że jestem okopany i już nic się nie wydarzy, a tutaj nam jeszcze po prostu życie sprawiło niespodziankę fantastyczną.
0: No to bardzo piękne wyciszenie.
1: Bardzo piękne. Ja się w tym świetnie odnalazłem i oczywiście funkcjonowałem, ale na bardzo pół gwizdka. Moje córki mają teraz 20 lat i mam, no... I zaczynam już od jakiegoś czasu od nowa, tak? A teraz to już mam... Tak naprawdę czas dla siebie.
0: Już jestem... bo one sobie już idą w świat.
1: Absolutnie już poszły. I to jest fantastyczne uczucie, tak? Więc muszę się, ale tak, muszę się mierzyć w tej chwili, jakby nie pracowałem na swoje nazwisko,
0: nowym
1: tak?
0: Językiem tej komunikacji.
1: No tak, ale z drugiej strony... Autorzy tekstów są ci sami. Sławek Wolski pisze dla mnie od lat. On ma, ja tylko jestem takim słabym ogniwem w tej naszej współpracy, bo tych piosenek mogłoby powstać więcej. No ale cóż więcej chcieć? Robię piosenki. Teraz właśnie przychodzi taki czas, gdzie będziemy mieli 2 miesiące, żeby porobić, a to jest też fascynujące, tak? Bo można te piosenki robić na pstryk setkami, ale tutaj chodzi o coś więcej, o taką zabawę też intelektualną, o znalezienie w sobie takiej siły, o ciekawą aranżację. No i to wszystko przede mną, to jest świetna zabawa, tak? Więc ja też... Myślę, że nie mogę narzekać, bo tak, bo gram.
0: Tak miało być.
1: Tak miało być. To się wszystko ułożyło.

0: Byli zdrowi oczywiście, tak?
1: I to jest najważniejsze. Właśnie mam taki za sobą taki moment, gdzie 2 tygodnie temu jadąc na rowerze po prostu strasznie się poturbowałem. Cud, że się nie połamałem, że żyję. I to mi właśnie dużo powiedziało. Ta prosta sytuacja, tak? Fanga po prostu taka od życia niespodziewana, więc liżę rany. Ale czegoś coś wiem też. No i mam takie.
2: Umawiamy się na tę stronę internetową.
1: Dobrze.
2: Będę obserwować.
1: Absolutnie tak.
2: Facebook to za mało.
1: Dobrze.
2: I można tam piosenki zamieszczać, i można tam mieć kontakt i opowiadać o swoich koncertach. No mówię, po kolegach jeszcze trzeba sprawdzić.
1: Czyli jesteśmy w kontakcie.
2: Przypilnujemy.
1: Pewnie 2-3 tygodnie będę miał stronę.
2: Dzięki za spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.
2: Tak rozmawialiśmy z Mariuszem Lubomskim w Domu Literatury podczas jego ostatniego pobytu w Łodzi, gdzie tamże dał bardzo dobrze przyjęty koncert, rzeczywiście w swoim stylu. A za chwilę opowiemy o łódzkim lecie organowym. Naszym gościem będzie organista Bazyliki Archikatedralnej w Łodzi, Dawid Długosz, ale jeszcze raz niech zaśpiewa Mariusz Lubomski.

Tam pod lasem coś pędzi z wiatru wyciem. Chyba poznaje tak, to nasze ucieka nasze życie. Przed czym, do czego, skąd i dokąd i czemu tak się spieszy? Trudno zawiesić na nim oko i dłużej się nacieszyć. Może podąża na przystanek, gdzie czeka kolej gwiezdna. Czuję, że jest zakłopotany i celu samu nie zna. Leci jak opętany szałem, w brzezinie zaraz zniknie. Właściwie dotąd nie myślałem, że jest aż takie szybkie. Chwyć mnie pod ramię i je gońmy, dopóki jest w zasięgu. Obłapmy łapczywymi dłońmi, a nuż za

Cieszmy się tym ulotnym szczęściem, nim zacznie znów uciekać. Piękne to nasze wspólne życie w tym słońcu z odległości. Ktoś obcy mógłby się zachwycić, a nawet pozazdrościć. Niech biegnie sobie, a my za nim, truchtając, płynąc, idąc. Póki ogląda się za nami, to ciągle cudny widok. Chwyć mnie pod ramię i je gońmy, dopóki jest w zasięgu. Obłapmy łapczywymi dłońmi, a nóż zaniecha biegu. Chwyć mnie pod ramię i je gońmy, dopóki jest w zasięgu. Obłapmy łapczywymi dłońmi, a nóż zaniecha biegu. Chwyć mnie pod ramię i je gońmy, dopóki jest w zasięgu.

dłońmi, a nóż zaniecha biegu. Chwyć mnie pod ramię i je gońmy, dopóki jest w zasięgu. Obłapmy łapczywymi dłońmi, a nóż zaniecha biegu.

0: Dzieje się w Łodzi.
1: Pan Dawid Długosz, organista, główny organista Łódzkiej Bazylki Archikatedralnej w Łodzi. Powodem, dla którego dziś się spotykamy, jest przede wszystkim Łódzkie Lato Organowe 2026 w ramach Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Religijnej. To jest organizator Dei Gloriam i pan również w tym stowarzyszeniu działa.
2: Tak jest. Właściwie jestem jego pomysłodawcą oraz inicjatorem.
1: To proszę może zacznijmy od tego stowarzyszenia. Jakie są jego cele, jakie są zadania, jakie są pomysły?
2: Celem stowarzyszenia jest propagowanie muzyki sakralnej, wokalno-instrumentalnej, wokalno-organowej poprzez organizowanie właśnie koncertów, festiwali. Na co dzień współpracujemy również z Bazyliką Archikatedralną Świętego Stanisława Kostki i bierzemy czynny udział w liturgiach w drugą niedzielę miesiąca o godzinie 12:30.
1: Podczas mszy świętej.
2: Podczas mszy świętych, tak.
1: Bo działa także chór.
2: Nie jest to typowy chór. Najczęściej są to kwartety, aczkolwiek mamy zamiar rozbudować zespół wokalny do około 20 osób. Tak byśmy chcieli.
1: To porozmawiajmy o Łódzkim Lecie Organowym, bo to jest pierwsze tego typu duże wydarzenie, które organizuje Stowarzyszenie Miłośników i pan, panie Dawidzie.
2: Tak, aczkolwiek mamy już za sobą też organizację Festiwalu Polskiej Muzyki Organowej i Kameralnej, gdzie były wyłącznie polskie utwory wykonywane. Natomiast ten projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu z budżetu miasta Łodzi. Jest to pierwszy tak duży projekt, w którym realizujemy 5 koncertów. Zaprosiliśmy artystów z całej Polski. Są tutaj różne składy, też różne miejsca chcemy pokazać przez ten festiwal. Ważne jest dla nas, żeby tym festiwalem też wyjść do mieszkańców Łodzi z dzielnic oddalonych od centrum miasta. Ponieważ zwykle to życie organowe skupiało się w centrum, na dwóch kościołach, Bazylice Archikatedralnej i Kościele Świętego Mateusza.
1: Ewangelickim.
2: Tak jest. Mm-hmm. Natomiast te koncerty najczęściej są organizowane w przedziale od września do czerwca. Natomiast tutaj zauważyliśmy, że w tym okresie letnim jest pewna luka, którą warto wypełnić.
1: 2 koncerty lipcowe Łódzkiego Lata Organowego i 3 w sierpniu. Już 2 sierpnia Kościół Świętego Jana Ewangelisty, to jest Łódź, ulica Kazimierza Odnowiciela. Też będzie koncert organowy.
2: Tak, wykona ten koncert pan profesor Radosław Marzec z Bydgoszczy. Program obejmuje wyłącznie utwory epoki baroku. Natomiast jest on o tyle ciekawy, że będzie zawierać w sobie również utwory kompozytorów hiszpańskich, doby hiszpańskiego baroku. Jest to bardzo rzadko wykonywana muzyka, więc tym bardziej zapraszam.
1: I kolejne jeszcze 2, 16 sierpnia, czyli dzień po święcie w kościele pod wezwaniem świętego Jana 23. To jest ulica Hetmańska 9, kolejny duet, jak widzę.
2: Wystąpi pani Róża Wilczak na altówce, jest to łódzka altowiolistka, wykładowca Akademii Muzycznej w Łodzi, ale również muzyk Teatru Wielkiego oraz pan Michał Kopyciński, organista z Lublina, koncertujący w całej Polsce, ale również zajmujący się grą na artystycznej fizharmonii, a to jest rzadkość, że organiści grają na fizharmoniach w Polsce. Właściwie 2 osoby zajmują się tym czynnie.
1: I wreszcie finał. Wracamy do kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Z tego miejsca rozpoczęło się w tym roku Łódzkie Lato Organowe. To jest 23 sierpnia, 19 zakończenie i też widzę, że koncert w pełni organowy.
2: Koncert wykona pan Michał Kocot. wybitny organista młodego pokolenia, który zdobył bardzo wiele nagród na najbardziej znaczących konkursach organowych w Europie. Zaprezentuje on repertuar od baroku aż po muzykę współczesną. Właściwie rozpoczniemy od muzyki Jana Sebastiana Bacha, a zakończymy na improwizacji autorstwa Piera Pensmaila, który zmarł w 2017 roku. Mocne domknięcie całej imprezy.
1: A czym się kierował pan jako dyrektor artystyczny tego lata organowego, właśnie zapraszając tych, a nie innych artystów?
2: Zależało mi na tym, żeby byli zaproszeni artyści z dużymi osiągnięciami już na konkursach. Każdy z nich jest też wykładowcą akademickim lub miał historię prowadzenia zajęć na akademiach muzycznych. Natomiast też zależało mi na tym, żeby w festiwalu wystąpili muzycy związani z Łodzią, muzycy pracujący tutaj na co dzień. Ważne było dla mnie, żeby zawrzeć w festiwalu twórczość kompozytorów łódzkich. Koncerty prowadzi pani Kinga Ścieżko, pan Michał Marchlewski i pan Witold Paprocki. Przybliżą oni tematykę dzieł i jest tutaj też bardzo ważna prośba dla państwa, ponieważ będziemy chcieli przedstawić państwu ankiety do wypełnienia. One będą bardzo krótkie, ale chcemy po prostu zapytać państwa o opinię na temat koncertów i o to, czy zwiększyła się państwa wiedza na temat muzyki organowej. I właśnie temu mają służyć te prelekcje, które będą wygłaszane podczas koncertów.
1: Pożyteczne z przyjemnym Łódzkie Lato Organowe 2026 pod honorowym patronatem zarówno księdza kardynała Konrada Krajewskiego, metropolity łódzkiego, jak i prezydent miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej, bo jak pan wspomniał, panie Dawidzie, jest to organizacyjnie przygotowywane wspólnie przez Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Religijnej Dei Gloriam i Urząd Miasta Łódź. Rozumiem, że dopiero się państwo rozkręcają, bo samo stowarzyszenie będzie 31 sierpnia obchodzić pierwszą rocznicę swojej działalności, więc tak. To jest taki początek.
2: Tak, to jest początek. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane pod koniec czerwca zeszłego roku. Natomiast pierwszy koncert mieliśmy 31 sierpnia 2025 roku. Więc tym bardziej cieszymy się, że możemy już współpracować z Urzędem Miasta przy organizacji projektów.
1: Pomysły już jakieś są?
2: Tak, pomysłów jest dużo, natomiast też musimy w swoim tempie to wszystko organizować, ponieważ zasoby ludzkie też są ograniczone. Natomiast też będziemy chcieli rozwijać ten nasz cykl Łódzkiego Lata Organowego, ponieważ ten cykl jest cyklem pilotażowym i chcemy sprawdzić po prostu też, jak ludzie odbiorą w różnych dzielnicach miasta koncerty organowe, koncerty właśnie takie kameralne też.
1: Wstęp wolny, jak powiedzieliśmy, program do znalezienia również na stronie Radia Łódź. Proszę zajrzeć, zobaczyć, jak to wygląda. Latem, wieczorem tego typu muzyczne doświadczenie, myślę, że warto sobie samemu ufundować, posłuchać, przenieść się w inną rzeczywistość, a zapraszamy wspólnie z panem Dawidem Długoszem, który jest organistą Łódzkiej Bazyliki Archikatedralnej i prezesem Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Religijnej Dei Gloriam. Bardzo się cieszę, panie Dawidzie. Zapraszamy na koncerty. Zapraszamy też do katedry, gdzie będzie można słyszeć.
2: Oczywiście serdecznie zapraszam do Archikatedry również. Zawsze jak w niedzielę gram podczas mszy świętych, to wykonuję utwór organowy po mszy świętej i zawsze też na rzutniku wyświetlam.
1: Specjalny,
2: co jest
1: taki
2: grane.
1: Bonus. Taki
2: tak,
1: bonus,
2: to jest bonus.
1: Tak?
2: Co jest grane.
1: Dziękujemy pięknie.
2: Dziękuję również.
0: Strefa Kultury.
1: To ja jeszcze tylko przypominam, że do końca lipca gra Łódzki Teatr Powszechny. To już się stało taką od pewnego czasu tradycją, że Zespół Teatru Powszechnego nie wyjeżdża na tę urlopową, wakacyjną przerwę w czerwcu, lecz jest ze swoją publicznością do połowy wakacji. Spektakle zresztą w specjalnych również cenach wakacyjnych. Proszę zajrzeć na stronę, zobaczyć komedię. To akurat na ten czas właściwy gatunek. Rafał Tyryś, Małgorzata Warzecha. Pięknie za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję.

0: Reklama. Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
1: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
3: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
4: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów!
5: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brust tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
0: Ogłoszenie społeczne.
6: Na zegarze jest godzina 20. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. W serwisie mężczyzna z siekierą zatrzymany w Pabianicach, utrudnienia remontowe pod Kutnem i wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. W regionie pochmurno, ale z rozpogodzeniami na termometrze około 19 stopni, w nocy już bez opadów. Najpierw o tym, że Straż Miejska w Pabieńcach zatrzymała mężczyznę, który biegał po mieście z siekierą. Do takiego niebezpiecznego zdarzenia doszło w rejonie skrzyżowania ulic Targowej i Moniuszki, a więcej wie o tym nasz reporter Kacper Józefowicz.
7: Strażnicy miejscy ujęli mężczyznę i podejrzewają, że mógł być on pod wpływem środków odurzających. Siekierę odnaleziono w Tujach przy ulicy Targowej 1. Na miejsce wezwano także patrol policji oraz zespół ratownictwa medycznego. Ze względu na stan mężczyzny został on przewieziony do Pabiańskiego Centrum Psychiatrycznego. Jak przekazała Straż Miejska, podczas interwencji konieczne było użycie środków przymusu bezpośredniego. Mężczyźnie założono kajdanki, aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno osobom postronnym, jak i jemu samemu.
6: A teraz okoliczności tego zdarzenia wyjaśniane są przez policję. Kierowcy, uwaga na utrudnienia między Topolą Królewską a Kutnem. Rozpoczęły się prace nad rozbudową drogi krajowej nr 60. Od dzisiaj na 8-kilometrowym odcinku drogi zmieniła się organizacja ruchu, bo na 5-kilkusetmetrowych fragmentach między Topolą Królewską a Witonią prowadzono ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Mówi o tym Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
8: Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności. Mieszkańcy powinni też brać pod uwagę te zmiany, planując wyjazd, czy to do pracy, czy w dalszą podróż. W tej chwili dotarcie do 91 bądź 92 może zabierać trochę więcej czasu.
6: Po rozbudowie droga krajowa nr 60 ma być bezpieczniejsza i dostosowana do większego natężenia ruchu, m.in. na 20-kilometrowym odcinku trasy powstanie 7 rond. Jest wniosek o ekstradycję i tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry, który został przekazany, ten wniosek, do Stanów Zjednoczonych. Informuje o tym prokuratura generalna. To tam wyjechał były minister sprawiedliwości po tym, jak utracił azyl polityczny na Węgrzech. A więcej o tym mówi Dagmara Kędzior.
9: Wiele wskazuje na to, że śledczy będą musieli poczekać dość długo na rozpatrzenie tego wniosku, bo prokurator Anna Adamiak przekazała, że Stanom Zjednoczonym

0: przestępczą. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
1: Na zastawiane byłemu ministrowi zarzuty może grozić kara nawet do 25 lat więzienia. Z powodu wymiany łańcuchów będzie zamknięta jedna z tatrzańskich tras. Od czwartku do odwołania nie będzie można korzystać z żółtego szlaku na odcinku Pusta Dolinka – Kozia Przełęcz. Leśniczy z Morskiego Oka Grzegorz Bryniarski sugeruje, aby uwzględnić to w planowaniu wędrówek.
2: Tak, planujcie wycieczkę, żeby ten odcinek szlaku łominąć. Może być tak, że nie da się zejść, a ekipę monterskie też nie lubią, jak im to po palcach depce, a momentami łańcucha przy wymianie nie będzie.
1: Trwają też remonty m.in. na czerwonym szlaku z Czarnego Stawu na Rysy i na czarnym szlaku do schroniska w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. A teraz już wiadomości sportowe. I te przekazuje Robert Zwoliński.
3: Dobry wieczór. Maja Szymańska, drugą atakującą UKS-u Comerskon Łódź. Siatkarka powraca do miasta, w którym się urodziła i rozpoczynała swoją karierę młodzieżową, ale w UKS-ie Comerskon do tej pory nie grała. W wieku 17 lat ruszyła w Polskę, grała m.in. w Legionowi Legionowo, a także BKS-ie Bielsko-Biała. Szymańska ma 24 lata i jest leworęczna. W zespole łódzkich Wiewiór będzie rywalizowała na pozycji atakującej z Holenderką Elles Dambrink. Wychowanek piłkarskiego UKS-u Łódź Antoni Młynarczyk sezon 2026-2027 spędzi na wypożyczeniu w Warcie Poznań. W zespole Beniaminka pierwszej ligi Młynarczyk spróbuje powrócić do formy, którą zachwycał dwa lata temu. W pierwszym zespole UKS-u Młynarczyk wystąpił łącznie w 63 meczach i zdobył 5 bramek. W umowie wypożyczenia nie ma opcji wykupu, a jednocześnie UKS przedłużył z Młynarczykiem kontrakt i teraz ten obowiązuje do końca czerwca 2028 roku. Klub koszykarskiej ligi NBA Philadelphia 76ers oficjalnie ogłosił zakontraktowanie jednej z największych gwiazd NBA, LeBrona Jamesa. O tym, że słynny zawodnik, zdobywca największej liczby punktów w historii rozgrywek po rozstaniu z Los Angeles Lakers trafi właśnie do 76, wiadomo było od kilku dni. Jak poinformował nowy klub koszykarza, James będzie w Filadelfii nosił koszulkę z numerem 23. Nie mogę się doczekać, gdy zobaczę LeBrona obok Jaylena Browna, Vijaya Chkomba, Joela Embida, Tyrese'a Maxeya i reszty naszego utalentowanego składu walczących o zdobycie mistrzostwa dla Filadelfii, powiedział Josh Harris, partner zarządzający klubu. James ma szansę zostać pierwszym koszykarzem, który zdobędzie mistrzostwo NBA z czterema różnymi drużynami. Do tej pory ma na koncie dwa triumfy z Miami Heat, a także po jednym mistrzostwie z Cleveland Cavaliers i Los Angeles Lakers. Sixers nie wywalczyli tytułu od 43 lat. Słoweński sędzia piłkarski Slavko Vincic w wieku 46 lat podjął decyzję o zakończeniu kariery, o czym poinformowała Słoweńska Federacja Piłkarska. Arbitrem międzynarodowym FIFA był od 2010 roku, a w obecnym roku prowadził m.in. finał Mistrzostw Świata pomiędzy Hiszpanią a Argentyną i to był jego ostatni mecz w karierze. Wcześniej prowadził także finał barażów o awans do Mundialu, w którym to Polacy przegrali ze Szwedami 2-3, a w bogatym dorobku sędziego z Mariboru znajdują się także sędziowanie finału Ligi Mistrzów, finału Ligi Europy, a także mecze półfinałowe Mistrzostw Europy i Ligi Narodów. I to tyle teraz. Po więcej sportu zapraszam już na radioloc.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: W regionie lekkie zachmurzenie, o nogu jest pogodnie, na termometrze mamy 19 stopni, wiatr słaby z zachodu, w nocy więcej przejaśnień już bez opadów, ale chłodno, bo temperatura nad ranem obniży się do 11 stopni. Jutro w ciągu dnia dość pogodnie i ciepło do 22 stopni Celsjusza.
4: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.

0: Mamy wakacje, a w wakacje alienacja rodzicielska może przybierać na sile, bo być może chcielibyśmy się spotkać z dzieckiem trochę na dłużej, może wyjechać gdzieś, na przykład na 2 tygodnie, ale kontakty są utrudnione albo są niemożliwe. O tej alienacji rodzicielskiej porozmawiamy z Rafałem Osińskim, pedagogiem, publicystą prowadzącym na YouTubie Wnikliwy kanał.
1: O tym nie chcemy rozmawiać.
0: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Panie Rafale, ja bym chciała zacząć od samego zjawiska alienacji rodzicielskiej, bo trzeba wyjaśnić, na czym to polega. Podejrzewam, że jeszcze nie wszyscy wiedzą, chociaż temat jest ostatnio bardziej nagłośniony niż przez długi, długi czas.
2: 5 lat temu mało kto wiedział. Mhm. Oczywiście w ostatnich kilkunastu miesiącach, również dzięki demonstracjom rodziców alienowanych w Warszawie, było kilka takich demonstracji, sprawa również przez te wielkie media została pokazana w głównych serwisach informacyjnych. Chodzi o sytuację, kiedy po rozpadzie związku rodziców, jeden z rodziców staje się tak silnie wiodący, że tego drugiego rodzica odsuwa z życia dziecka, a tak naprawdę, mówiąc wprost i bez ogródek, wykopuje. Po prostu drugi rodzic, częściej ojciec, ale to nie jest problem podziału między płciami, bo zdarzają się matki alienowane, przestaje mieć kontakt z dzieckiem nie dlatego, że nie chce, czy dlatego, że ten drugi rodzic był autentycznie szkodliwy dla dziecka, ale tylko i wyłącznie dlatego, że przeszkadza temu rodzicowi, u którego dziecko mieszka, jest brutalnie marginalizowany, wręcz wyrzucany z życia dziecka. I naprawdę, o ile 2 lata temu, 3 lata temu kobiety, matki alienowane były naprawdę rzadkością, wręcz wstydziły się, jak to może w ogóle dotknąć kobietę. No bo ojca, no to jeszcze.
0: No tak.
2: To w ostatnim roku powiem, że te przypadki już nie są jednostkowe i nie są incydentalne. Coraz więcej pojawia się takich matek, które doświadczają tego, czego dawniej doświadczali prawie wyłącznie ojcowie.
0: I to jest dziwne, ponieważ wyrokami sądów zwykle dzieci zostają przy matkach.
2: Tak naprawdę to sąd zaczyna być łaskawy wobec tego rodzica, przy którym jest dziecko. Nieważne, czy to ojciec, czy to matka. Oczywiście gdzieś jest w tej naszej narracji również z tego powodu, że większość sędziów orzekających w sądownictwie rodzinnym to kobiety. Takie przekonanie, iż sąd rodzinny ma twarz kobiety. Ale jak się poczyta postanowienia, a dość sporo takich postanowień już widziałem, analizowałem, czytałem, bulwersowałem się nad nimi i czasami załamywałem ręce, a czasami po prostu pozostał ironiczny, pusty śmiech, to wcale podział nie przebiega według płci. Bywa, że to kobiety, które są sędziami, wydają wyroki na rzecz ojców, ktoś by powiedział. A wydaje się też, że jednokrotnie to mężczyźni, którzy zdarzają się przecież w sądach rodzinnych jako sędziowie, wydają wyroki bardzo mocno na rzecz kobiet. Więc nie dzieliłbym według płci. Generalnie jestem przeciwnikiem wojny płci, bo to jest to, co można zrobić najgorszego, bo w tym momencie problem się nam tak naprawdę ideologizuje i już przestajemy mówić merytorycznie. I środowiska feministyczne w Polsce posługują się takim argumentem, że organizacje międzynarodowe, te europejskie, uznają, że nie istnieje syndrom alienacji rodzicielskiej. Syndrom alienacji rodzicielskiej nie istnieje, bo nie został poddany jakimś dogłębnym badaniom. Natomiast nie można powiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak izolowanie, bo jest. Ale olśniło mnie. I to olśniło mnie, kiedy zaprosiła mnie pani na dzisiejszą audycję.
0: Tak.
2: Olśnienie jest, wydaje się, że proste, ale pamiętamy tego Archimedesa w wannie, który to podstawowe prawo fizyki zrozumiał zupełnie przypadkiem. Rzeczywiście może być tak, że te organizacje, które działają międzynarodowo w perspektywie krajów zachodnich, twierdzą, no, nie ma czegoś takiego. I nie możemy mówić o alienacji, bo są sytuacje, kiedy Bywają rodzice przemocowi, matka czy ojciec mogą być przemocowi i faktycznie nie mogą się spotykać z dziećmi. Ale u nas ta alienacja istnieje dlaczego? Bo jest bezkarna. W krajach zachodnich, w krajach skandynawskich to prawo działa inaczej. Więc być może ta alienacja jest tak ścinana, że nie może być argumentem.
0: Czyli prawo działa inaczej,
2: tak,
0: czyli
2: prawo
0: chodzi
2: działa
0: o
2: inaczej,
0: to,
2: czyli,
0: że te kontakty właściwie od razu są ustalane.
2: Że kontakty są ustalane, ale przede wszystkim priorytetem jest opieka naprzemienna. I znowu, nie twierdzę, że w każdej sytuacji po rozpadzie związku rodziców ma być 50-50. Są różne sytuacje, okoliczności, ale co do zasady zwykle naprzemienna, ale nawet jak nie jest naprzemienna, to dziecko ma zagwarantowany udział obojga rodziców w jego życiu i wychowaniu i tę możliwość spędzania wspólnie normalnego czasu, o ile rodzic faktycznie, matka czy ojciec, nie byli w jakiś sposób przemocowi w sposób taki, który został udowodniony. No ale uwaga, co się dzieje w krajach zachodnich czy w krajach skandynawskich, kiedy rodzic po rozpadzie związku, wbrew ustaleniom sądowym, wbrew logice, nie pozwala na spotkania z drugim rodzicem, synowi czy córce? Krótka piłka. Albo człowieku się zmieniasz, kobieto czy mężczyzno, ojcze czy matko, tak powiem pretensjonalnie, choć to w różnych językach pewnie inaczej by brzmiało. Albo to dziecko przechodzi do drugiego rodzica lub trafia do rodziny zastępczej.
0: Czyli utrudniasz kontakty.
2: I to, postępujemy to my, według ciebie tobie... zdecydowanie.
0: Aha.
2: Tak? Nie jest to co w Polsce, że mamy w Polsce sytuację, gdzie miesiącami bądź latami sprawa sobie leży, podobno się toczy i za chwilę moje drugie odkrycie, a nic się nie dzieje, bo sąd ma czas. Proceduralnie jest wszystko w porządku. Po prostu w tamtej mentalności...
0: No sądy są zawalone.
2: No to za chwilę właśnie powiem o moim drugim odkryciu mentalnym. A propos zawalenia sądów. Jakie to jest wygodne mieć sąd zawalony. Poza tym, że szafy tylko trzeba dokupywać. Mentalnie w naszej sytuacji jest tak, że adwokaci bądź radcy prawni niejednokrotnie rodzicom alienującym radzą, rób tak dalej, przecież nic ci się nie stanie. Sąd będzie czekał miesiącami, latami i znowu, niestety uważam, badań nie prowadziłem, ale z doświadczenia ludzi przychodzących, że w większości sytuacji, nie znaczy, że we wszystkich, opieszałość sędziów jest dramatyczna, niezależnie od płci sędziego i płci rodzica alienującego. Jest dramatyczna, jest w zasadzie nie robimy, czekamy, samo się rozwiąże, aczkolwiek są sędziowie, kobiety bądź mężczyźni, którzy sprawy załatwiają zdecydowanie, są niestety w mniejszości. Aparat narzędziowy w Polsce mają słabszy niż w krajach zachodnich czy skandynawskich, ale mimo to w obszarze środków i tak potrafią sobie radzić, bo chcą, bo im zależy, bo mają jaja, mówiąc językiem potocznym, niezależnie od płci, bo tutaj przechodzimy do porównania. I co więcej, to może być przykre. Znowu, jest to uogólnienie i proszę, żeby nie dotykało 100% sędziów, ale obserwacja jest taka, że te sądy w mniejszych miejscowościach wydają się być bardziej łebskie nie na rzecz udrażniania tych kontaktów między dzieckiem a obojgiem rodziców i nie pozwalają, co do zasady mówię, na takie rozpanoszenie się.
0: Może to jest łatwiejsze w mniejszych miejscowościach po prostu.
2: Jak ma to miejsce w dużych miastach. I teraz sądy są zawalone. No dobrze, pani Izo. Ma pani 20 zadań na lipiec.
0: Tylko?
2: Tylko 20 zadań.
0: Myślałam, że na te najbliższe dwa dni.
2: Proszę pani, mamy połowę lipca. Plus minus. Wykonała pani...
0: 100%.
2: Pani Iza Berkowska to 100%. Aha. Ale tak, mówimy o przeciętnym pracowniku. Wykonała pani 6 zadań. Zostało pani 14. Przyszły 3 nowe. Ma pani ile? 17. No ma pani sporo tych zadań. No ale wyobraźmy sobie, że pani ma wykonane zadanie tylko jedno, a doszły 3. To już ma pani nie 17, a
0: 20.
2: Mamy pani 22, bo doszło jedno, przyszły 3. Czyli mamy już teraz proporcje, tak? że albo ma zostać z 17 sprawami, albo z 22. Jeśli mamy 22 sprawy, no to jesteśmy bardziej przeciążeni pracą, bo już mam 22 sprawy, a nie tylko 17. Te sprawy są często, że tak powiem, w sądzie zarejestrowane, one się toczą, ale posiedzeń sądu nie ma miesiącami, a nawet latami. Więc pokazujemy nominalnie, ile tego jest, natomiast realnie to się, że tak powiem, nie dzieje, to się nie toczy, to się nie proceduje, to sobie leży, to sobie czeka na coś tam.
0: Trochę się obawiam tego, że my tak tutaj oceniamy tych sędziów, a być może...
2: Znaczy, oceniamy system. Być może mówię, są sędziowie, którzy się starają. Aha. Natomiast jeśli ktoś ma sprawę, gdzie nie ma posiedzeń po wiele miesięcy, naście miesięcy, no to jest naprawdę coś nie tak. Więc mamy to zjawisko, które się nam niestety w Polsce cały czas szerzy. Jest pewna nowinka, która być może coś ma poprawić i u mnie na Wnikliwym kanale na YouTube serdecznie zapraszam, jest materiał o już projekcie ustawy, który powstał w Komisji Kodyfikacyjnej przy Ministerstwie Sprawiedliwości na temat zmian w sposobie procedowania rozwodów, czyli że tak jak w zdecydowanej większości krajów cywilizowanych na świecie, rozwód nie wiąże się z orzekaniem o winie. Oczywiście, jeśli gdzieś była jakaś przemoc, to ona może być procedowana w odrębnym postępowaniu karnym, natomiast sam proces rozwodowy nie wiąże się z orzekaniem o winie, dzięki czemu pomysłodawcy tej zmiany mają nadzieję, iż nie będzie to generowało około rozwodowej walki dziećmi, żeby udowodnić winę, bo tego nie będzie i to nic nie będzie dawało. Więc pewne zmiany są na horyzoncie, ale te zmiany na razie wychodzą z Komisji Kodyfikacyjnej, muszą przejść przez Radę Ministrów, potem muszą trafić do Sejmu, wszystkie ścieżki procedowania, a wejść w życie mają pół roku dopiero po już ostatecznym zatwierdzeniu przez Sejm i Senat. Także droga do wdrożenia co najmniej rok przy dobrych wiatrach.
0: No tak, a u nas to jeszcze jest tak, że pewne rzeczy trzeba zamrozić. Mamy coś takiego jak sejmową zamrażarkę, a potem się bardzo dobrze zamraża. Tak, tak.
2: I teraz mamy teraz wakacje. I teraz co z tymi wakacjami? Pani powiedziała 2 tygodnie. Mój Boże, 2 tygodnie. Dla wielu marzeniem byłoby z własnym dzieckiem, z własnym synem czy córką na jeden dzień od rana do wieczora gdzieś podjechać na tak zwaną przysłowiową wodę. A pani mi tu o 2 tygodniach. Co więcej, są takie sytuacje, gdzie znam takie losy rodzinne, gdzie rodzic po rozpadzie związku małżeńskiego, w trakcie rozwodów nawet, normalnie spędzał wakacje, te 2-tygodniowe, takie nazwijmy to polsko-standardowe, z dzieckiem na wyjazdach polskich, zagranicznych, do pewnego momentu. Do pewnego momentu jakiegoś zawirowania, jakiegoś zgrzytu odnośnie realizowania kontaktów z dzieckiem, bo zmieniło się postanowienie sądu w trakcie wakacji. Mhm. I uwaga, co się dzieje. Jeden rodzic inaczej interpretuje, czy to obowiązuje to stare postanowienie, bo akurat postanowienie nowe zapada w wakacje. Czy obowiązuje nowe? Jest jakiś zgrzyt między ludźmi. I ten zgrzyt powoduje, że ten rodzic, u którego dziecko nie mieszka, a dziecko latami spędzało razem wakacje, co drugi weekend, cały nagle jest odcinane za karę od tego rodzica i zaczyna się tego rodzica bać. Nie boi się tego rodzica tylko w jednej sytuacji. Jak widzi tego rodzica bez obecności rodzica wiodącego. I rodzic, który normalnie spędzał czas z dzieckiem, traci ten kontakt z dzieckiem na kilkanaście miesięcy, właściwie
0: no ale
2: całkowite.
0: Co się dzieje w takiej wakacji? Przyjeżdża powiedzmy matka, powiedzmy, że to ojciec jest alienowany, tak? Spędza z dzieckiem wakacje, przyjeżdża matka, mówi, przepraszam cię, ale niestety nie masz prawa teraz w tym czasie na przykład się z dzieckiem kontaktować, albo w ogóle?
2: Czy nie, no to oczywiście alienacja zaczęła się już po zakończeniu tych wakacji, tamte wakacje się skończyły. No i od września dziecko przestało się wybierać na weekendy do drugiego rodzica.
0: Musimy spróbować wyjaśnić ten mechanizm.
2: Mechanizm jest taki, że odcinamy po prostu. Dziecko zaczyna mówić głosem rodzica, u którego mieszka i powtarzać tę narrację. Co więcej, dziecko chodzi na terapię, bo się rzekomo stresuje, do gabinetu wybranego przez rodzica, uwaga, wiodącego. Terapeuta czy terapeutka, nie określając płci, osoba terapeutyczna nie zaprasza rodzica drugiego, którego rzekomo ten stres dziecka dotyczy, aby poznać, zobaczyć, porozmawiać, co się dzieje, pracuje sobie z dzieckiem. Odbywa się posiedzenie sądu, a to sprawa to nie jest, że to był miesiąc czy dwa, to jest naście miesięcy. Jaka jest decyzja? No to niech sobie to dziecko dalej chodzi do tego terapeuty, terapeutki, który przecież w żaden sposób nie odbudowywał przez naście miesięcy relacji z tym drugim rodzicem, ani nawet nie raczył zaprosić do gabinetu. No i niech ten rodzic dołącza, najlepiej to w ogóle zróbmy terapię rodzinną, chociaż ludzie są lata po rozwodzie.
0: Czyli jak do pana przychodzi taki wiodący rodzic i mówi, że dziecko ma problem, bo tego ojca nie lubi. Ja się w ogóle dziwię, że taki rodzic przychodzi, bo przecież jego zadaniem jest zadbać o to, żeby tego dziecko nie lubiło, prawda, tej drugiej strony.
2: Udostępnić telefon, kontakt do drugiego rodzica. Ale on czy ona nie będzie chciała przyjść.
0: I pan prosi o taki telefon?
2: To oczywiście. To ona nie będzie chciała przyjść. Ja mówię, dobrze, proszę pani, proszę pana, jeśli nie będzie chciała, to jakby to będzie trzeba uszanować, ale ja chcę spróbować, chcę nawiązać kontakt i zdarza się. Naprawdę się zdarza, teraz myślę o konkretnej nastolatce, gdzie zapraszałem ojca, ojciec nie chciał w ogóle rozmawiać, tylko SMS-em się zapytał, czy coś się dzieje takiego jakby no kryzysowego, nagłego, zagrażającego życiu dziecka. Nie działo się, dostał odpowiedź, nie chciał mieć kontaktu. No i to wtedy, w tym momencie już pozostaje mi praca tylko z tym młodym człowiekiem i z rodzicem
0: wiodącym. No to nie jest alienowana osoba,
2: ale dziecko ma jakieś problemy emocjonalne i nie włączam drugiego rodzica, bo drugi rodzic nie chce. Drugi rodzic mi odmawia. No więc tak. W tym momencie no, nie mam możliwości.
0: To znaczy, że on też nie zabiega aż tak bardzo o to, żeby odbudować te relacje.
2: I pracuje normalnie z problemami emocjonalnymi tej młodej osoby. Natomiast w zdecydowanej większości wtedy ten drugi rodzic jest zadowolony, że ktoś wreszcie się zainteresował i włącza tego rodzica do tej pory izolowanego i uważanego za wariata czy wariatkę do tego procesu pomocowego. Bo niestety większość przypadków pokazuje, to się zmienia i szczęśliwie się zmienia, ale większość sytuacji pokazuje, że na rodzica, który jest izolowany, zaczyna się patrzeć w szkołach i różnych instytucjach pomocowych dziwacznie, bo to pewnie osoba podejrzana, bo coś jednak jest na rzeczy, skoro to dziecko nie chce mieć kontaktu. No jest na rzeczy, tylko że nie ma żadnych dowodów twardych, które by wskazywały, że ten rodzic nie może mieć kontaktu. Dziecko mówi językiem rodzica wiodącego i naprawdę przeciętny terapeuta, terapeutka, pedagog, psycholog, przeciętny sędzia jest w stanie po typowych zdaniach dziecka albo rodzica tego wiodącego rozpoznać, tylko potrzeba dobrej woli, a nie udawać, że mamy to procedować 3 lata, że mamy do czynienia z zjawiskiem izolowania bezpodstawnego. To się naprawdę różni od sytuacji przemocowych. W sytuacjach przemocowych ludzie nie idą ze sprawcą przemocy na zwarcie, tylko się chronią. W sytuacji alienacji tam jest pozorna ochrona, a de facto jest pójście na wojnę i na zwarcie z drugim rodzicem, któremu chce się po prostu dołożyć kosztem własnego dziecka, ranionego na następne lata, a może całe życie. I te piękne wakacje, te takie wakacje, o których tak, mówimy sobie, pokazujemy, one mogłyby być piękne nawet po rozpadzie związku rodziców dla tego dziecka, bo przecież no, tego dziecka żaden z tych rodziców, mam nadzieję, nie zje, nie chce tak w sposób fizyczny tylko i wyłącznie zawłaszczyć dla siebie. Co więcej, to jest szkodliwe. Zawłaszczanie dziecka dla samego tego rodzica, dla jego kondycji psychicznej, nie tylko już kwestii samodzielności i takiej autonomii dziecka. Więc ten mechanizm jest po prostu mechanizmem wynikającym najczęściej z zaburzeń osobowości, nawet tych niezdiagnozowanych, bo jak to mówią, nikt normalny, posiadający zdrowe cechy osobowości, i używam celowo tego określenia deprecjonującego, skoro normalny, to nienormalny. Dlaczego? Bo w tym momencie uważam, że nie możemy mówić o cackaniu się, kiedy ktoś niszczy. proszę zwrócić uwagę, nawet jeśli mamy sytuacje te takie no, ewidentnie kryminalne, chociaż to też jest kryminalne, bo to jest niszczenie dziecka. Mamy sytuacje kryminalne, to my się nie chcemy społecznie cackać ze sprawcami. Tak? My mówimy bardzo mocno o nich. A tutaj mamy tak naprawdę przemoc. A co często ludzie słyszą w sądzie? No to się państwo dogadają, państwo się nie dogadają. Czy sędzia będzie proponował mediację, jeśli mamy do czynienia osobę, widzimy przed sobą, która jest ofiarą pobicia i mamy sprawcę pobicia i będzie sędzia mówił, to teraz się państwo dogadają? No nie, a tutaj mamy też sytuację przemocową, tylko ona jest przemocą psychiczną, taką, która nie ma siniaków.
0: No ale widzimy, ten sędzia widzi taką wzorową mamę na przykład, która tutaj dziecko zadbane, prawda, najedzone, ładnie ubrane, mama spełniająca wszystkie wymogi bycia tak zwaną dobrą mamą. No dlaczego ma wnioskować z tego, że coś jest nie tak z tą kobietą?
2: Bo jest wszystko idealnie. I nawet wie o tym pani Iza Berkowska, która nie prowadzi spraw sądowych. A dlaczego sędzia o tym nie wie? Jak jest tak wszystko pięknie, idealnie, tak cudownie ta trawa wymalowana, że aż lśni i błyszczy.
0: Na zielono.
2: Skrzy się. No.
0: Tak.
2: To sędzia tego nie widzi. Nie niucha, że jest coś nie tak. A ten drugi rodzic, ja znowu nie będę dzielił, bo to pani wprowadza stereotypy płciowe. Państwo słyszą, że to ta matka alienująca, ten ojciec alienowany. Nie. Ja będę tutaj twarda. Ten drugi rodzic, proszę państwa, który jest izolowany nie tygodniami, ale miesiącami, latami od dziecka, trafia do tego sądu grzecznie. No proszę państwa, gdyby to był sprawca czy sprawczyni przemocy, to niby sobie, zapewniam państwa, poradzili z tą sytuacją. I rodzic pierwszoplanowy nie miałby wiele do gadania. Oczywiście za chwilę znajdą się hejterzy, którzy powiedzą, że pedagog nawołuje do przemocy. Nie, nie nawołuje, tylko przywołuje realne sytuacje. Prawdziwy sprawca, sprawczyni przemocy sobie z taką sytuacją radzi. I nie przejmuje się systemem sprawiedliwości czy niesprawiedliwości. Rodzic, ten, który jest tym obywatelem praworządnym, czeka na tę decyzję, jak ten wół grzecznie i pokornie miesiącami, latami i ma to robić obojętnie. Oczywiście w pracy z rodzicami alienowanymi trzeba pokazywać, że muszą też żyć swoim życiem oddzielnym od tej sprawy, mieć swoje pasje, swoje zainteresowania, swoje życie osobiste, niezależne od życia tutaj dziecka z poprzedniego związku.
0: A nie tylko czekać na to, że się coś zmieni.
2: Tak. Czemu?
0: Bo może się nic nie zmieni.
2: Bo może się nic nie zmienić i wtedy ta strata jest jeszcze większa, ale jeszcze jest druga kwestia. Ten rodzic tak odsunięty, deprecjonowany, czekający miesiącami, latami, naprawdę to nie jest hiperbola, idzie do tego sądu, widzi z drugiej strony rodzica wiodącego, idealnie przygotowanego, z idealnymi wszystkimi papierami, opiniami. Sędziego, który nie widzi, bądź udaje, że nie widzi sytuacji. No i co? No i jak się czuje? Na tej gorszej pozycji. Emocje grają rolę ogromną. Ten człowiek jest odsunięty. Widzi cierpienie dziecka, bo wie ta matka czy ten ojciec odsuwany, co się realnie działo. I co? I przed sądem zaczyna być mniej wiarygodny, bo okazuje emocje. No i dobrze, że okazuje emocje. Pokazuje to swoje zniecierpliwienie, tę bezradność, tę frustrację. I dobrze, że pokazuje, bo jest człowiekiem autentycznym. I to jest na plus tego rodzica. Ani zwykle bywa przyjmowane na minus, dlatego że jest prawdziwym człowiekiem i ma gorszą pozycję. Najpierw system wymęczy, przemieli, narazi cierpliwość do granic niemożliwości, a potem pokaże, no pan, pani się irytuje, denerwuje. No rzeczywiście dziecko może być zagrożone, tak? To jak są oboje rodzice, to się w życiu, jak są ze sobą w różnych sytuacjach prywatnych, zawodowych, społecznych, nie irytują, nie denerwują, bo rura pękła, bo hydraulik nie przyszedł na czas, bo spółdzielnia czy administracja nieruchomościami zawiodła, nie okazuje zniecierpliwienia i wtedy sąd przecież nie wkracza do takiej pełnej rodziny i nie robi ubudu. A tutaj ktoś okazuje emocje uzasadnione i jest złą matką bądź złym ojcem. To jest nonsens. I ten nonsens powinien być natychmiast przerwany, bo jest po prostu nad wyraz szkodliwy.
0: Panie Rafale, my musimy wyjaśnić ten mechanizm manipulacji, bo my tutaj bardzo dużo już powiedzieliśmy o różnych problemach, z którymi takie osoby manipulowane, alienowane muszą się borykać. Natomiast trzeba by wyjaśnić, jak to działa, dlatego że no nie wystarczy, że dziecko zostaje z jedną stroną i ta strona powie coś tam źle o tej drugiej stronie i już dziecko zaczyna o tej drugiej stronie źle myśleć. Trzeba na to, podejrzewam, sporo pracy i
2: sporo
0: zaangażowania.
2: Prac.
0: Trzeba też głęboko wierzyć w to, że ta druga strona jest zła, prawda? No bo to nie zadziała tak,
2: Zosiu,
0: od razu.
2: Zosiu, no dobrze, no chcesz iść do mamy, no idź do mamy. Ale wiesz, no martwił się będę o ciebie. Mhm. Wiesz, ja będę tutaj czekał, będę myślał, dzwoń do mnie co godzinę, co tam u ciebie, bo tak się martwię, czy nic ci się nie stanie.
0: Czyli jak spotykasz się z tą drugą stroną, to ja cierpię.
2: Tak, ja cierpię. Jest mi źle. Zobacz, ale to no naprawdę chcesz, no dobrze, no pojedź, ale wróć szybko. Słuchaj, wrócisz szybko, to zrobimy twoje pyszne naleśniki.
0: Mhm. Przekupstwo.
2: Tak, przyszła babcia Basia, zobacz, babcia Basia już czeka, tutaj już będzie szykowała ciasto na naleśniki, to szybko wróć od mamy. Mhm. Przykład ojca alienującego. Mhm. Bardzo prosty do wdrożenia, brutalny, potły i wstrętny. I to samo może być ze strony matki alienującej. Poczucie winy u dziecka, no bo skoro przyszła babcia, no babcie trzeba ogłosić i... Bo czucie też u dziecka...
0: Specjalnie dla ciebie przyjechała ta babcia.
2: Tak, a ty
0: przecież
2: tutaj babcię zostawisz. Poza tym no, będzie twój ulubiony przysmak, żeby to był tylko przysmak. No, może będzie jakiś większy prezent. No, może będziemy akurat w tę niedzielę, gdzie masz się spotykać z mamą czy tatą, będziemy chodzić regularnie na konie. Tak, jeśli dziecko marzyło o nauce jazdy konnej. Sposobu jest mnóstwo, ale generalnie związanie dziecka, pokazywanie też, że drugi rodzic jest mniej ważny, że drugi rodzic się mniej interesuje, że nic się takiego przecież nie stanie, a może za jakiś czas się będziecie częściej
0: spotykać.
2: Ale
0: czasem ten obraz
2: spotykać.
0: Jest dużo bardziej zniekształcony, czasem ten rodzic jest zobrzydzony już do granic możliwości. Mm-hmm. Nie można na niego patrzeć.
2: Na podstawie przesadzania jakichś drobnych ludzkich wad, które każdy z nas posiada. Taka sytuacja bardzo konkretna z naszego terenu, oczywiście tylko powiem tyle z naszego terenu, czyli z naszego regionu, kiedy przez długie tygodnie, czyli miesiące, matka spotyka się z dzieckiem tylko i wyłącznie przed budynkiem szkolnym, po zajęciach lekcyjnych, a w oddaleniu czeka tata. Tata
0: pilnuje,
2: oczywiście obserwuje, pilnuje, żeby ten syn czy córka nie poszedł, nie poszła z mamą no,
0: nie wiem, na lody
2: czasu.
0: Na przykład, prawda?
2: Tak. Na przykład. Mhm. Kończy się rok szkolny i te piękne wakacje się zaczynają. Dla tej matki oznacza to koniec spotkań z dzieckiem na cały okres wakacji, bo nigdzie indziej z tym dzieckiem realnie nie ma możliwości spotkania, tylko i wyłącznie
0: pod
2: przed
0: tym
2: tą
0: budynkiem
2: szkołą.
0: Szkoły, tak.
2: Ktoś powie, no dobrze, no ale może przecież z tym dzieckiem gdzie indziej się spotykać. No może, albo nie może, zależy to od dobrej woli taty na tym przykładzie, który przyprowadzi bądź nie przyprowadzi, ale znowu nawet jeśli przyprowadzi, no to znowu będzie cały czas, że tak powiem, tym stróżem pilnującym, co się będzie działo dalej. Dalej u dziecka się ugruntowuje to przekonanie, że może się spotykać tylko i wyłącznie z tym drugim rodzicem, na przykład z mamą, w obecności rodzica, u którego mieszka.
0: Bo więc, może coś mi grozi gdzieś podświadomie,
2: no skoro
0: prawda?
2: Tak się dzieje,
0: skoro ktoś
2: i to się
0: mnie
2: utrwala,
0: musi pilnować w
2: czyli
0: tym czasie.
2: De facto pójście na zasadzie będę się spotykała z synem, córką w towarzystwie tego drugiego rodzica, tak, który przecież no, wytacza przeciwko mnie, działa, żeby się tylko widzieć z dzieckiem. Ktoś powie, no kochający rodzic, bo wszystko zrobi dla spotkania z dzieckiem. Ale jest pułapka, bo utrwala tę dysfunkcję, a wręcz patologię, tak, w której jest w tym momencie, do której został wrzucony. No są takie pomysły, jak, proszę państwa, to może wspólne wakacje byłych partnerów, byłych małżonków ze wspólnym dzieckiem. Czy to jest możliwe? Teoretycznie jest możliwe. Pytanie tylko, czy to znowu gdzieś tam no, nie malujemy
0: ale
2: trawy.
0: Rozumiem, w celu zapewnienia tej właściwej opieki dla dziecka,
2: znaczy, tak?
0: Tak,
2: znaczy właściwej opieki, jakby to jeden rodzic nie był w stanie się zajmować dzieckiem.
0: No bo chyba, że oni chcą chociaż... się zejść na nowo, no to może wtedy to trochę zmienia postać rzeczy,
2: ale ja mówię o sytuacji takiej, kiedy no, jest jeden rodzic, a pamiętajmy, że w zorganizowanych formach wypoczynku to... tak wzorcowo, no to powinien być jeden wychowawca na 10 dzieci. Tutaj mamy jedno dziecko czy rodzeństwo, no może troje dzieci, no i ten jeden rodzic powinien wystarczyć w zupełności. Drugi jest całkowicie niepotrzebny. Wydaje mi się, że jeśli w tym momencie byśmy mówili, że to jest dobry pomysł, to jest dobry pomysł w bardzo rzadkich sytuacjach, takich, że ci ludzie mają sprawy między sobą załatwione, że ci ludzie tak naprawdę nie są już w powtórnych związkach, że ci ludzie w pełni autonomicznie pozwalają sobie wzajemnie na kontakty z tym dzieckiem. To nie może być tak, że wyjeżdżają oboje rodzice, byli partnerzy czy byli małżonkowie, na zasadzie, że jeden rodzic znowu jest tym wiodącym, a ten drugi korzysta z tej łaskawości. Bo to znowu utrwalamy dysfunkcję. Chociaż z punktu widzenia sądu, pewnie sprawa byłaby załatwiona. No przecież dziecko spędza czas z tym drugim rodzicem. No o co chodzi? Jest to brak zrozumienia sytuacji, gdzie manipulacje są naprawdę widoczne. I niedostrzeganie tego niestety jest pójściem na łatwiznę. Bo może się samo rozwiąże, samo się nie rozwiąże. Potem będziemy płakać, kwiczeć i narzekać, jakie to jest kiepskie zdrowie psychiczne nastolatków, nastolatek czy młodych dorosłych.
0: Dlaczego właściwie rodzice to robią? Oni sobie próbują odbić to, co nie wyszło w związkach i wtedy dziecko staje się taką kartą przetargową. Racja jest po mojej stronie, ty jesteś po mojej stronie, tak? Ty zostałeś ze mną, racja też jest po mojej stronie, tak? Mniej no więcej
2: tak,
0: o to chodzi.
2: Znaczy tutaj są dwa powody. Pierwszy to ten taki właśnie o podłożu psychicznym, czyli że wzmacniam siebie obecnością dziecka, wyłączną obecnością dziecka, podkreślę. A druga kwestia, no to jest ta kwestia alimentacyjna. No jeśli to dziecko jest przy mnie, no to tak naprawdę... tak powiem, środki finansowe powinny spływać tylko do mnie, tylko w moim kierunku odnośnie dziecka, a drugi rodzic, mama czy tata, no mogą być co najwyżej bankomatem. I to jest, moi drodzy, no bardzo, bardzo niebezpieczne. No bywa tak, że ten rodzic, który jest poddawany alienacji dla świętego spokoju, ulega. Ulega rozmaitym oczekiwaniom, na przykład ograniczeniu władzy rodzicielskiej. No dobrze, że dla świętego, może jak się zdecyduje na to, żeby mi ograniczyć tę władzę rodzicielską, no to może on czy ona odpuści. Nie zgadzajmy się na to. Pamiętajmy, że jeśli chodzi o taką kwestię techniczną, podejmowanie na przykład decyzji o zapisie dziecka na zajęcia taneczne, to zawsze ten rodzic drugi, który nie mieszka z dzieckiem, może do pewnych czynności jednoosobowo podejmowanych upoważnić rodzica, u którego mieszka dziecko, ale nie znaczy, że mieć ograniczoną władzę rodzicielską. Dlaczego? Bo ograniczenie władzy rodzicielskiej jest postrzegane przez większość pracowników ochrony zdrowia, oświaty.
0: Że coś ma na sumieniu.
2: Czasem tej pomocy społecznej też, chociaż no myślę, że rzadziej, bo tam jest większa ta świadomość problemu alienacji, że coś ma na sumieniu, skoro ma ograniczoną, czyli że to jest grożenie palcem i to jest co za karę. Podczas jest to tylko i wyłącznie czynność administracyjna, która ma coś tam ułatwić. Więc lepsze
0: w dobie ustawy Kamilkowej to w ogóle wszystko się robi problematyczne bardziej.
2: No, ustawa Kamilkowa to jest bardzo
0: drażliwe. A to już zostawmy, bo to...
2: Taką matko jedyna, bo nam wybuchnie.
0: Tak, tak.
2: Także ograniczenie władzy rodzicielskiej na zasadzie ograniczenia, no żeby już to było, to może odpuści, jest błędem. Znam taką sytuację i to, uwaga, spoza dużego miasta, spoza wielkiej metropolii, gdzie sędzia, mimo iż na wniosek rodzica wiodącego drugi rodzic zgodził się na ograniczenie władzy rodzicielskiej, nie widząc podstaw dla takiej decyzji, nie przyklepał takiej ugody mediacyjnej w ciemno. Aha, jest podpisane mediacyjne i lecimy, bo nam, że tak powiem, sprawa się zakończy. Co tam, co będzie dalej? Nie zgodził się sędzia. I jakby oboje rodzice mają pełną władzę rodzicielską, tak? Ponieważ uznał, że ta decyzja byłaby niesprawiedliwa, czyli bronię dobrych sędziów. Bo to nie chodzi o to, żeby mówić, cała grupa zawodowa jest kiepska. Nie. Tylko trzeba uważności, roztropności, rozważności i naprawdę autentycznej miłości, a nie wyświechtanego hasła dobra dziecka.
0: Ja bym chciała, żebyśmy też jeszcze spróbowali wrócić do emocji. Również do emocji jeszcze za chwilę może wspomnimy o dzieciach, ale też o tych rodzicach alienowanych, bo można odnieść wrażenie, że oni w jakimś momencie wchodzą w tę rolę, nie wiem, ofiary, czy być może agresora, czy kogoś takiego, kogo trzeba nie lubić. Sami zaczynają siebie obarczać. Sami zaczynają wierzyć w to, że coś jest z nimi nie tak, skoro dziecko tak na nich reaguje.
2: Bo nie wiadomo w takiej sytuacji, jak się zachować, będąc rodzicem alienowanym. Mhm. Bo jeśli ten rodzic alienowany będzie powściągliwy, to dostanie zarzut, że za mało się stara, za mało zabiega. Tak naprawdę to mało zależy tobie na synu czy córce. Jak ten rodzic będzie bardzo zabiegał, to będzie...
0: Ale mało tego, od dziecka słyszy też, ty jesteś okrutny, zły i podły, nie wiem, zostawiłeś nas, nie pomogłeś w takich różnych sytuacjach, więc no, gdzieś to poczucie winy, wykluczenia może się pojawiać.
2: Znaczy to poczucie winy, wykluczenia będzie się pojawiać, ponieważ te zarzuty od dziecka są absurdalne. Formułuje je dziecko własnymi ustami, chociaż są nie myślami, przekonaniami dziecka, ale są odzwierciedlaniem przekazu rodzica wiodącego. I u tego rodzica z czasem zaczyna się pojawiać niebezpieczny mechanizm złości wobec własnego dziecka, podczas gdy tak naprawdę to nie własne dziecko jest źródłem tych oskarżeń, tylko rodzic wiodący. I to jest ta pułapka, bo ten rodzic zaczyna być rzeczywiście postrzegany przez to dziecko coraz bardziej jako ten negatywny, a jeśli próbuje zaprzeczać tym fałszywym tezom formułowanym, to jakby potwierdzał tę negatywną narrację. Tak. Nie, potwierdza negatywną narrację, bo stawia się. Aha. Ta matka czy ojciec się stawia, zaprzecza, czyli się kłóci. Bo skoro nie potwierdza zarzutów, które wypowiada dziecko, to znaczy, że się kłóci. Mhm. Czyli jest złym rodzicem. Mechanizm izolowania dziecka od rodzica ma na celu obrzydzić tego rodzica dziecku i otoczeniu dziecka, żeby wykreować obraz kogoś szkodliwego z normalnego człowieka. Teraz nagrywałem rozmowę z ojcem, który w ogóle nie ma kontaktów ze swoim dzieckiem. Podjął taką decyzję już w poczuciu bezradności, bo spełniał wszystkie oczekiwania sądu, a od sędziego usłyszał, że stresował dziecko, bo przychodził na widzenia, chociaż przychodził na te spotkania zgodnie z terminarzem sądu. A matka twierdziła, że to stresuje, bo dźwięk domofonu wpływa destrukcyjnie na dziecko. Na wnikliwym kanale na YouTubie za jakiś czas ten materiał zostanie opublikowany i pokazuje dramat rodzica, który no, nawet mandatu drogowego nie płacił, nie jest w żaden sposób szkodliwy, a de facto totalnie został, że tak powiem, wyciśnięty z wszelkiej możliwości wskutek tego, jak został osaczony. Rezygnując z kontaktów z własnym dzieckiem, rodzic ten po prostu ocalił własną psychikę, bo był już na skraju wyczerpania.
0: No niemniej jednak pan nie zaleca tego, żeby spoczywać na laurach, tylko raczej walczyć.
2: Tak, przy czym ta walka musi mieć swoje granice. Na Facebooku możemy oglądać...
0: Czy krótko mówiąc, nie możemy żyć tylko tym.
2: Nie możemy żyć tylko tym, bo widzimy rodziców, prawda? Którzy zachowują się już w sposób niestety czasami nieracjonalny i publikują treści w walce o swoje dzieci, słusznej walce, które będą ewidentnie wykorzystane przeciwko nim. Po prostu się zafiksowali na tym jednym temacie.
0: Powiedzieliśmy tutaj o tym, jakie emocje mogą towarzyszyć osobom alienowanym, ale ja bym chciała, żebyśmy jeszcze spróbowali się zastanowić nad tym, co się dzieje z dziećmi, bo tutaj zarysował pan taki obraz tego, co się dzieje, kiedy te dzieci są poddawane tym działaniom takim alienacyjnym. I co się wtedy pojawia właściwie w takich dzieciach? Czy to jest lęk, czy to jest na przykład poczucie winy, że ja się chcę? No bo tak, bo tu wspomnieliśmy o tej babci, która będzie czekać, prawda? Ona zrobiła te twoje ulubione pierogi, a ty, niedobry, pójdziesz do tego ojca czy matki, prawda? Kiedy ta babcia tutaj na ciebie czeka. Czyli poczucie winy.
2: Jeszcze jakiegoś, wstyd. Jeszcze wstyd. Tak naprawdę wstyd. Inni mają oboje rodziców, a ja mam tylko mamę czy tatę realnie przy sobie. Wstydzę się, może coś ze mną jest nie tak. Pamiętajmy, że dzieci dość często na siebie biorą w sposób nieracjonalny winę za rozpad związku rodziców. Więc jeśli związek się rozpadł, to pewnie ja byłam przyczyną. W związku z tym muszę wynagrodzić to temu rodzicowi, który tak bardzo się mną zajmuje, tak bardzo się o mnie troszczy, czyli temu rodzicowi, u którego mieszkam, czyli muszę być bardziej posłuszny, posłuszna, poddana wręcz użyję mocnego określenia, temu rodzicowi, mamie czy tacie, u której mieszkam, no bo to jest moja jedyna ostoja, a ten drugi dziś jest, jutro może nie będzie. Często, jeśli ten drugi rodzic jest w jakimś innym związku, no to dziecko będzie słyszało od rodzica alienującego. Ten twój tata, czy ta twoja mama, zobacz, już ma kogoś innego, nie będzie miała teraz dla ciebie czasu. Tak więc u tego dziecka to przywiązanie do rodzica wiodącego będzie się coraz bardziej umacniało.
0: Ja słyszałam o takiej sytuacji, w której dziecko po cichu umawiało się z tatą, żeby mamie nie było przykro. Czyli tak, żeby ona o tym nie wiedziała. Myślę, że takie sytuacje też mogą mieć miejsce, bo to jest jakieś takie rozdarcie. Ja nie chcę być nie w porządku względem tego rodzica, z którym mieszkam, ale z drugiej strony no, uczucia się pojawiają.
2: Więc jeśli mamy zdiagnozowany konflikt lojalnościowy przez specjalistów opiniodawczego zespołu specjalistów sądowych albo przez biegłego sądowego i jest wpisane konflikt lojalnościowy
0: u dziecka. Ale to dziecko z tym rozdarciem nie pójdzie. Przecież.
2: Ale to nie dziecko pójdzie, tylko będzie to w toku tych różnych perturbacji sądowych zdiagnozowane. Samo nie pójdzie. Będzie, że tak powiem, doprowadzone przez rodzica wiodącego zgodnie z postanowieniem sądu na diagnozę. Mamy to napisane. To natychmiastowym, logicznym działaniem jest intensyfikacja kontaktów tego dziecka z drugim rodzicem. Dlaczego to się nie odbywa? Bo dziecko się będzie stresowało. To ono się będzie stresowało podczas pierwszego czy drugiego kontaktu. Czy gdyby to dziecko, przepraszam mówiąc brutalnie, wrzucić, zaraz coś powie traktowanie przedmiotowe? Nie. Dosłownie wrzucić, zanurzyć u rodzica bezpiecznego, niekaranego w kontakt długi, to by się okazało, że ta emocja negatywna, ta emocja spowodowana wyobrażeniem,
0: no to manipulacją, której został poddany.
2: Ona tak szybko opadnie. I w tym momencie dziecko dozna ulgi, a tak to zostawiamy dziecko w konflikcie lojalnościowym na lata, który będzie nabrzmiewał i będzie powodował negatywne skutki na dorosłość. I tu jest logika? Nie, tu nie ma logiki, to jest łatwizna.
0: Ja myślę, że ten temat, tak jak mówimy, on się już gdzieś tam zaczął pojawiać, jak pan powiedział, od 5 lat właściwie o tym mówimy. Nie należałoby o tym porozmawiać w szkołach?
2: Jeśli taki temat poruszam jako jeden z elementów troski o zdrowie psychiczne, czyli to, żeby dzieci miały kontakt z obojgiem rodziców i żeby troszczyły się, nawet jak było kiedyś źle, a zwłaszcza kiedy nigdy nie było źle, a nagle się pogorszyło po rozpadzie związku, to ten temat powoduje u osób nastoletnich, bo z takimi pracuję, nie prowadzę zajęć psychoedukacyjnych z młodszymi dziećmi, widać, że poruszenie, widać, że zainteresowanie i widać, że część z tych dzieci w informacjach zwrotnych mówi bardzo dobrze, że pan ten temat poruszył, to jest ważne. Okazuje się, że o sprawach sądowych te dzieci wiedzą, ho, ho, więcej niż przeciętny słuchacz z Radia Łódź, z całym szacunkiem dla przeciętnego statystycznego słuchacza. Tak, bo są uwikłane w te sytuacje i warto o tym mówić, ale wydaje mi się, że równie warto prowadzić takie szkolenia dla nauczycieli, dla kadry oświaty, aby zdawali sobie sprawę z tych mechanizmów i nie dali się uwikłać w te rozgrywki, a na to niestety nie ma miejsca, bo trzeba kolejne punkty różnych reform przerabiać, edukację włączającą szkolić, z RODO szkolić i z tysiąca innych tematów, które są obowiązkowe, na których już śpią nauczyciele. A tam, gdzie kwestia ochrony zdrowia psychicznego, no cóż, no jest wpisana po raz kolejny w priorytetach ministra edukacji na nowy rok szkolny. Także ja zachęcam serdecznie dyrektorów szkół i nauczycieli, aby takie spotkania, rady szkoleniowe nauczycieli organizować na temat właśnie zjawiska alienacji rodzicielskiej. Również służę.
0: A jeszcze dopytam tylko tak na koniec, co zrobić w przypadku podejrzenia alienacji rodzicielskiej? Spytam teraz w imieniu takiego młodego człowieka. Powiedzmy, że on uczestniczył w takiej pogadance i zdał sobie sprawę z tego, że mógł być manipulowany. Że być może jest manipulowany od lat. Co powinien zrobić? Powiedzmy, że ma lat 12, 15.
2: Powinien o tym porozmawiać ze szkolnym pedagogiem, który mógłby tutaj, że tak powiem, przetrzeć szlaki. Co więcej, na mocy przepisów dowiaduje się o podejrzeniu przemocy wobec dziecka, więc powinien uruchomić całą lawinę działań pomocy społecznej i działań prawnych zgodnie z obowiązującymi procedurami. Kolejna nowinka jest taka, że 25 czerwca bieżącego roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przyjął nowelizację przepisów, na mocy których dziecko będzie mogło korzystać, mimo że nie ukończyło jeszcze 18 roku życia, bez wiedzy rodzica, z pomocy takiej w systemie ochrony zdrowia dotyczącej problemów swojego życia psychicznego. Zobaczymy, jak to będzie działało. To będzie też furtka pozytywna, żeby dziecko o tym mogło opowiedzieć. Specjaliście, który dalej podejmie działania wspierające, o ile sam ten specjalista będzie problem znał i rozumiał. To jest niestety ważne zastrzeżenie, bo ze specjalistami w tym zakresie bywa jeszcze różnie w obszarze tej tematyki. Z tą organizacją tych wizyt bez udziału rodzica, no, mogą się wiązać jeszcze inne perturbacje, niestety, bo jest to bardzo dobry pomysł, ale niesie też pewne zagrożenia, o nich może kiedy indziej.
0: No to w takim razie tyle dzisiaj. Jeżeli chodzi o to, no bo tutaj spytałam o dzieci, czyli to, że one mogą podejrzewać, że mogły zostać zmanipulowane, ale w przypadku podejrzenia tej alienacji rodzicielskiej, w przypadku rodzica tego odrzuconego, to oczywiście konieczny jest kontakt z prawnikiem i myślę, że no, jeśli sytuacja miałaby trwać długo, to podejrzewam, że terapia też nie zaszkodzi.
2: Tak, ale terapia dla rodzica, który jest alienowany, indywidualna, terapia dla rodzica alienującego by się przydała. Terapia odbudowująca więzi.
0: Ogólnie rodzinna byłaby najlepsza.
2: A właśnie nie rodzinna.
0: A właśnie nie. No
2: a właśnie nie rodzinna, która jest często postanawiana przez sąd i jest nie do zrealizowania. Bo jak mamy pracować z ludźmi, którzy są uwikłani w relację przemocową, którzy nie są już razem i nie zamierzają być razem. To są po prostu takie czcze oczekiwania nierealne, ale fajnie to zapisać, bo terapia rodzinna ładnie brzmi. Nie tylko w radiu. Na papierze, postanowieniu sądowym również.
0: Jedno jeszcze pytanie mam na koniec. Alienacja to jest przemoc?
2: Ewidentna przemoc, ponieważ polega na izolowaniu,
0: no to powinna być łatwa, to powinna być prosta sprawa w tej chwili, mówię, w dobie tej ustawy kamilkowej.
2: Oczywiście,
0: to
2: że jest bardzo prosta.
0: Naprawdę krótka piłka.
2: To dlaczego prokuratorzy umarzają te sprawy? To jest zagadka, skoro są przesłanki dla zjawiska przemocy.
0: To zagadką zakończymy w takim razie. Rafał Łosiński, pedagog, publicysta, prowadzący na YouTubie Wnikliwy Kanał, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Dziękuję również ja, Iza Berkowska. Zapraszam na stronę Radia Łódź do zakładki O tym nie chcemy rozmawiać.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
5: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
6: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
7: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
8: Ty też możesz nam pomóc!
7: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
9: Wspomóż naszą kampanię Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
7: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
10: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
11: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
3: Ogłoszenie społeczne.
12: Na zegarze jest 21. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. W serwisie niespodziewany powrót piotrkowskiego posła do PiS, interwencja w sprawie skrajnie zaniedbanego psa w Rąbieniu i komisja chroniąca obywateli przed sztuczkami sztucznej inteligencji. W regionie coraz pogodniej, w nocy spadek temperatury nad ranem nawet do 11 stopni. Poseł z Piotrkowa zostawia Mateusza Morawieckiego i wraca do Prawa i Sprawiedliwości. Grzegorz Lorek podpisał oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w innych organizacjach i stowarzyszeniach niż PiS. Działacze mieli czas do czwartku, około 40 posłów tego nie zrobiło, co partia potraktowała jako odejście z szeregów formacji. O szczegółach mówi nasz reporter Michał Dąbrowski.
13: Były premier Mateusz Morawiecki niedawno założył stowarzyszenie Rozwój Plus. Jego członkami zostali parlamentarzyści z Prawa i Sprawiedliwości, w tym z Łódzkiego europoseł Waldemar Buda oraz posłowie Paweł Rychlik z Wielunia, Włodzimierz Tomaszewski z Łodzi i Grzegorz Lorek z Piotrkowa Trybunalskiego. Wszyscy nie podpisali tzw. lojalek, co władze PiS potraktowały jako rezygnację z członkostwa. Jak poinformował dziś rzecznik prasowy PiSu, zdanie zmienił Grzegorz Lorek, z którym nie udało mi się skontaktować. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
12: Jak powiedział Radio Łódź poseł Robert Telus z PiSu, Grzegorz Lorek po zmianie decyzji może liczyć teraz na dobre miejsce na liście wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. Sam Lorek w mediach społecznościowych napisał, że nie jest zobowiązany wygrywać, ale jest zobowiązany być wierny temu, co uważa za słuszne. Zgłoszenie o zaniedbanym psie zakończyło się interwencją i odebraniem zwierzęcia właścicielom. 16-letni kundelek trafił do lecznicy z poważnymi obrażeniami i wymaga pilnej pomocy. O tej interwencji mówi nasza reporterka Joanna Karp.
14: Dwa złamania przedniej łapy, jedno stare, drugie świeże, duże guzy i skrajne zaniedbanie. Właśnie w takim stanie wolontariusze stowarzyszenia Animal SOS znaleźli 16-letniego psa podczas interwencji w Rąbieniu. Piesek trafił do weterynarza, gdzie przejdzie operację i dalsze badania, informuje Katarzyna Ressler ze stowarzyszenia Animal SOS.
15: Piesek został zabezpieczony, przekazany do lecznicy weterynaryjnej w stanie zagrożenia zdrowia i życia. Ma całkowicie złamaną łapę, która jest złamaniem z przemieszczania. Oprócz tego ma bardzo dużego guza na brzuszku, na klatce piersiowej oraz drugiego guza jądra.
14: Stowarzyszenie złożyło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Chodzi o podejrzenie znęcania się nad zwierzęciem i nieudzielenia mu pomocy. Joanna Karp, Radio Łódź.
12: Na znęcaniu się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem może grozić kara nawet do 5 lat więzienia. Algorytmy, które śledzą każdy nasz krok w sieci, teraz same mają znaleźć się pod kontrolą państwa. Dzięki podpisaniu ustawy o systemach sztucznej inteligencji zostanie powołana Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji, która będzie nadzorować i karać przedsiębiorców za wykorzystywanie systemów AI niezgodnie z prawem i unijnymi regulacjami.

0: mieście po to, żeby w czasie rzeczywistym można było ci podsyłać na przykład informacje, reklamy albo w jakikolwiek sposób targetować twoje życie.
1: Komisja będzie mogła nakładać kary finansowe na przedsiębiorców oraz wycofywać z rynku systemy AI niezgodne z unijnymi przepisami. Michał Makowski, Polskie Radio.
2: No i każdy będzie mógł kierować do komisji indywidualne skargi na wykorzystywanie systemów AI. Osobowe auto, a w nim pasażer trzymający na lince konia, który biegł obok pojazdu. Do takiej sytuacji doszło na drodze krajowej nr 59 w województwie warmińsko-mazurskim. Inni kierowcy powiadomili policję, mówi oficer prasowy mrągowskiej policji, aspirant Rafał Syczew.
3: Policjanci potwierdzili to zgłoszenie i w związku ze złożonym zawiadomieniem zatrzymali 43-letniego mężczyznę. Z relacji świadków wynikało, że wcześniej mężczyzna ten, znajdując się w stanie nietrzeźwości, jechał na koniu, poruszając się chodnikiem. Za te wykroczenia mężczyzna został ukarany mandatami karnymi na łączną kwotę 2600 zł.
2: Kierowca samochodu był trzeźwy, nie poniósł żadnych konsekwencji. Koń nie doznał też żadnych obrażeń i trafił pod opiekę wskazanej osoby, a sprawę teraz wyjaśniają mrągowscy policjanci. Tyle w tym serwisie, a w kolejnym w Radiu Łódź już więcej sportu.
4: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: W regionie jest cały czas jeszcze pochmurno, ale coraz więcej rozpogodzeń. Na termometrze 18 stopni, czyli cały czas w miarę ciepło. Wiatr słaby z zachodu, na barometrze 990 hektopaskali. Ciśnienie teraz wyraźnie pójdzie w górę. W nocy więcej przejaśnień, już bez opadów. Temperatura nad ranem obniży się jednak do 11 stopni, więc będzie dosyć chłodno. Jutro w ciągu dnia jednak pogodnie, słoneczne rozpogodzenia i ciepło do 22, miejscami do 23 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Okolice jazzu.
6: Piotr Bielawski, witam i zapraszam. W poniedziałki o tej porze jazz i muzyka improwizowana, choć dziś przede wszystkim do jazzu będziemy się odnosić. A to za sprawą Open Stage Ether Jazzu. Akcja trwa, koncerty kolejne w porcie Łucie organizujemy i bardzo się cieszę, że Państwo biorą udział w tych przedsięwzięciach. Ostatnio padało, więc spotkaliśmy się w sali Chocianowice, a w tej sali brzmiała muzyka Witka Janiaka i jego trio. To płyta Trzej Królowie, którą zagrał z nawiązką, można by było powiedzieć. To długie spotkanie, wydaje mi się, nasączone naprawdę fantastyczną muzyką, brzmieniem organów Hammonda, brzmieniem saksofonu i perkusji, sprawiło, że wszyscy wyszli z tego koncertu zadowoleni. To we fragmentach w takim razie odtworzę teraz to kolejne wydarzenie w ramach Open Stage Ether Jazzu. Wszystko zaczęło się przecież od wywiadu.
5: Okolice jazzu.
7: Proszę Państwa, witam bardzo serdecznie. Kolejny koncert w tym kameralnym miejscu. Trochę deszcz czy też zapowiedź burzy spowodowały, że jesteśmy tutaj, ale my się deszczu nie boimy. W deszczu też bardzo fajnie brzmi muzyka improwizowana, deszczowa. Bardzo się cieszę, że Państwo się nie wystraszyli, że są tutaj i że to jest pełniutka sala właściwie. No witam Państwa. Dzisiaj zagra dla nas Witold Janiak Trio. Witold Janiak to jest ten oto wspaniały człowiek siedzący obok mnie. Król pierwszy. Kacper Kaźmierski, król drugi perkusja. I Szymon Simon Bońkowski. Saksofon. Ale to, na jakich instrumentach grają, to się wyjaśni za moment, kiedy rzeczywiście zaczną grać. Witek Janiak powołał ten skład, skoro jego imieniem i nazwiskiem to trio jest obdarzone w nazwie. No to Witek, powiedz, jak to się stało? Jak znalazłeś tych panów i dlaczego właśnie w takim składzie?
8: Ja tylko na początku chciałem powiedzieć, że ja się tak strasznie tutaj czuję, nie wiem jak chłopaki, ale że tak Państwo wszyscy musicie na nas patrzeć. Strasznie Wam współczujemy i przepraszamy. ale później będziemy się już mieli szansę nad tymi

0: instrumentami schować, my się dużo lepiej wtedy tak czujemy.
1: I Witku, nie po raz pierwszy naprawdę udzielasz wywiadu.
0: Ale ja się tak czuję, jakbym jakiś, nie wiem, taki salon polityczny prowadził.
1: Dobrze, to cię rozluźnię takim tematem, że najpierw byłeś pianistą, potem stałeś się hamondzistą, a teraz jeszcze królem na dodatek.
0: Ale miałeś mnie rozluźnić.
1: No nie, to taki żarcik. Sam mówisz, że to żart niby, ale to na poważnie tym królem się stałeś, tak?
0: Znaczy, jakbym miał wytłumaczyć, jakbyśmy mieli wytłumaczyć tą nazwę, to tam w okładce płyty jest w ogóle to w paru takich trafnych słowach wyjaśnione, bo to jest trudno wyjaśnić bez wpadania w jakieś takie strasznie górnolotne tony, bo ja jestem strasznie jakby zbudowany w ogóle tym składem i tym, co nam się udało w ogóle zrobić. Więc jakby ja to nie jestem w stanie mówić od tak sobie, nie? Bo to jest strasznie jakaś taka sytuacja, która dla mnie była też zaskakująca mocno, że ten zespół złożony z takich instrumentów, które generalnie nie aż tak często ze sobą grają, że można tak fajnie się jakby porozumiewać tymi dźwiękami. Więc jakby no to są takie słowa, kurczę, to jak muzyk nagrywa płytę, to zawsze jakby mówi o tym tak jak o swoim dziecku. Nie? Więc to nie
1: no
0: wiem,
1: i to jest kolejne twoje dziecko, wymarzone zresztą, bo od czasu jak się Witek Janiak stał hamondzistą, to marzył o tym, żeby właśnie jakąś taką autorską muzykę tworzyć i nagrywać. Kacper, ale pytanie jest... Zasadniczo z uśmiechem je zadam, ale poważne. No, w jaki sposób cię Witek przekonał do tego grania razem? Co tak naprawdę opowiadał o takiej wizji zespołu i wizji swojej muzyki?
2: Ja może zacznę od tego, że mnie Witek nigdy specjalnie nie musiał przekonywać, żebyśmy razem ze sobą grali.
1: Byłeś jego uczniem po prostu, tak?
2: To prawda. Znaczy, to jest, ja uważam, że to jest wspaniała historia, bo jeszcze jako nastolatek, no to ten pan był moim nauczycielem w szkole muzycznej. Pan Witold Janiak, a teraz mamy po prostu przyjemność razem funkcjonować na scenie i to, że w ogóle to trwa już od tylu lat i takie różne etapy, to ta nasza znajomość przechodziła, to uważam, że to jest absolutnie fantastyczna historia.
1: Witek, proszę, dopowiedz.
0: Nie, chciałem powiedzieć tylko, że jakby, bo żeśmy wcześniej o tym rozmawiali, że w muzyce jazzowej to bardzo ważny jest ten taki aspekt, że ta muzyka była świeża, taka tak. W ogóle cały czas i tak dalej, że to młodzież najlepiej to kreuje, więc jakby mnie się tak skojarzyło tym, jak Kacper mówi, że faktycznie już od takiego długiego czasu funkcjonujemy, czyli jakby to mogłoby się wydawać, że obiektywnie tego czasu trochę upłynęło, a ja na przykład, słuchajcie, cały czas stosunkowo niedawno usłyszałem właśnie o sobie, że jestem takim właśnie młodym hamondzistą.
1: Bo jesteś...
0: To fakt, że jak na hamondzistę... To...
1: Bo jesteś, Witku, dlatego, że kiedy spogląda się na tych, którzy używają tego instrumentu, no to jesteś jednym z najmłodszych na pewno. No, bez dwóch zdań. Ale Kacper, wcześniej miałeś wiele doświadczeń z różnymi składami, prawda? I improwizowałeś z różnymi ludźmi. Tutaj myślę, że też fajną inspiracją jest właśnie to, że Hammond, że zupełnie inne brzmienie, zupełnie też inna energia w tym momencie wytwarza się.
2: Tak, zdecydowanie. No i myślę, że w kontekście też jakby charakteru instrumentu, na którym gram, czyli powiedzmy tej grupy instrumentów sekcyjnych, że jednak ten bas, ten walking, który proponuje Hammond, to jest zupełnie inna historia niż coś, z czym bardziej na co dzień byłem do pewnego momentu ograny, czyli po prostu z graniem z kontrabasem. Mm-hmm. I to była rzecz, której też się musiałem nauczyć, bo to jest naprawdę z pozoru jakby te same linie, te same dźwięki, ale odczucie zupełnie dla perkusisty jakieś nowe.
1: Czasami musisz być tym basistą wręcz, no.
2: Poniekąd tak.
1: Aczkolwiek Hammond jest też fajnym instrumentem,
2: który zabiera. Tworzy po prostu jakąś zupełnie inną przestrzeń.
1: Tak. No i saksofon w końcu. Jak się znajdujesz w takim składzie? Simon, odpowiedz na to.
3: To jest dobre pytanie, jak się znajduję. No, główną kwestią jest tutaj to, że bardzo dobrze się dogadujemy i czuję bardzo ogromne wsparcie i ogromną swobodę poprzez granie naszej muzyki. Mamy... Przede wszystkim dobrze się rozumiemy, dajemy sobie ogrom miejsca, przestrzeni, nie ma tej presji czasu, która jakby, no, po prostu się nie pojawia. Tak? W wielu składach miałem takie odczucia, tutaj na przykład tego nie mam, czuję się niesamowicie swobodnie i bardzo sobie to cenię w chłopakach.
1: No, ja w ogóle również myślę, prywatnie. Że znajdujesz się w jakiejś innej przestrzeni, że to też jest dla ciebie inspirujące.
3: Tak,
1: właśnie.
3: Zdecydowanie.
1: Bo tak samo jak Kacper możesz mówić o innych instrumentach, z którymi współbrzmisz, z którymi wcześniej miałeś doświadczenia grać i które zazwyczaj pojawiają się na scenie, kiedy mówimy o saksofonie, prawda?
3: Tak, no, zdecydowanie zgadzam się.
1: Tak, to jest nowinka, to jest nowość. Jak z Witkiem rozmawiam, to on mówi, że no pewnie inspirował się wami, również wiedział, co potraficie, jakie macie możliwości, czego szukacie w muzyce, co lubicie. mieliście wpływ na to, jak brzmi ta muzyka? Witek wam w ogóle pozwala? Czy zapis nutowy jest kompletny? No dobra, tu możesz poimprowizować, jak nie, to dostaniesz po łapach, koniec improwizacji, bo źle jest zrobione. Kacper.
2: Nie, nie, to w ogóle tak tu nie funkcjonuje. Tak, że myślę, że tej przestrzeni i swobody faktycznie jest dużo. Jakby sama idea i gdzieś tam te pomysły, to wyszło wszystko od Witka. Natomiast gdzieś kolektywnie w tym procesie, wydaje mi się, uczestniczyliśmy, dlatego że dosyć długo ta muzyka się rodziła. Gdzieś tam spotykaliśmy się wielokrotnie, próbowaliśmy jakoś znaleźć drogę, żeby te oderwane od siebie motywy posklejać. No i w końcu chyba się udało. I także
1: to, jakby, także to no... sobie wyobrażam, że też jakieś swoje inspiracje, czy też swoje coś, co znalazłeś w muzyce, mogłeś przełożyć teraz na ten skład.
2: Absolutnie. No to mi się wydaje, że to jest w ogóle też jakiś gdzieś tam korzeń tej muzyki, że no każdy przychodzi tutaj i jakiś swój taki background po prostu wnosi do tego zespołu. No i w kategoriach tej świeżości to zawsze jest odświeżające, że ktoś się pojawia po prostu i proponuje coś, co dla kogoś jest zupełnie... czymś nowym.
1: A w dalszym ciągu proponujecie coś, zmieniacie te rzeczy, nawet żeby nie brzmiało tak jak na płycie. Będę tutaj zamieniał od czasu do czasu, bo Simon mówi, że jest Simon, a jest Szymon, to teraz powiem Szymon. Teraz tak się do ciebie zwrócę. Zmieniacie w dalszym ciągu? Nadal szukacie, podróżujecie wraz z tą muzyką w tej przestrzeni, coś nowego znajdujecie?
3: No myślę, że każdy z nas w jakiś sposób poprzez eksplorację zagląda w te fragmenty nieokiełznane, nieznane jeszcze nam i pozwalamy sobie po prostu na bardzo dużo w trakcie improwizacji, w trakcie tych form, bo one są jakby nie było w pewien sposób zamknięte, ale my pozwalamy sobie poprzez jakby to doświadczenie, którym możemy powiedzieć szczerze, że już mamy, operujemy, możemy sobie pozwolić na otwieranie tego i na przewracanie tego na wszelkie przeróżne strony i wydaje mi się, że dzisiaj będziemy w stanie to zaprezentować.
1: Myślę, że z każdą kolejną chwilą to doświadczenie jest coraz większe, więc na coraz więcej możecie też sobie pozwalać.
0: Tak, no. Wydaje, tak
1: jak Witek wam pozwoli.
0: Na opowiadamy, a później się okaże, że to państwo...
1: Witek, nie opowiadaj takich rzeczy. Powiedz, czy im pozwalasz teraz na przykład tworzyć muzykę dla tego trio?
0: Kapitalnie na przykład tworzą teraz ten wywiad, współtworzą.
1: No bardzo tak, ładnie. Ja czułem, bardzo ładnie. Byli przygotowani, wiesz, przygotowałeś ich, wiedzą, co mają mówić.
0: Ja nie wiem, czy to ty ich nie przygotowałeś przypadkiem.
1: Ja już ich wcześniej wypytałem, mam nagranie z prawdą o tym, co się dzieje w zespole. Witek, piszesz nowe utwory?
0: Napisanie utworu to jest taka ostatnia, jakby mam wrażenie, jakby taka ostatnia prosta. Generalnie to jest coś takiego, że jakby w tym wszystkim to trzeba jakby tych ludzi zobaczyć. Myśmy niedawno mieli okazję grać w Krakowie koncert z Tomkiem Lepczakiem zamiast Simona. I to się okazuje, że to jest w ogóle, te numery są prawie że niegrywalne w innym składzie. Ku mojemu potężnemu zaskoczeniu w ogóle, bo jakby Tomek gra na gitarze, jakby no też mnóstwo mamy różnych doświadczeń, różnych wariantów brzmienia opracowanych. A to się okazało, że ten repertuar jakby no już jest tak powkładany w ten konkretny instrument, że to jest na przykład też taki rodzaj zaskoczenia dla mnie dzisiaj na tej próbie. Na przykład było, że aha, uf, że to wszystko siedzi w tym miejscu, gdzie trzeba. Nie?
1: Ale to oznacza, że te osobowości jakby brzmią w tym zespole, wkładają swoje osobowości.
0: Można powiedzieć,
1: wiesz,
0: że rezonują.
1: Rezonują na pewno. To ułatwia czy utrudnia myślenie o kolejnych rzeczach i nowym repertuarze, Witek? Bo powinno ułatwiać, nie?
0: Najpierw to trzeba faktycznie jakby poczuć taki można powiedzieć, zapach tej zbliżającej się jakiejś tam następnej.
1: Witek, czyli ty nie czujesz zapachu?
0: Ja, wiesz, tak jak będziesz tak intensywnie sprawdzał, rano wstawał i sprawdzał, czy ja czuję ten zapach.
1: Nadal czuję, unikasz odpowiedzi. Piszesz nowy materiał.
0: Nie czuję. I co ja zrobię, jak nie czuję? On się pojawi.
1: Okej.
0: Okay. Ja go poczuję.
1: Okej. Okay.
0: I wtedy ci powiem.
1: Dobrze. Zadzwonisz od razu.
0: Nie wiem, czy od razu.
1: A ja państwa poinformuję, jak tylko Witek znajdzie nowy materiał. To są Trzej Królowie. Niekoniecznie muszą mieć korony, żebyśmy mogli to stwierdzić.
2: Ale to jest też ciekawa historia, bo a propos samej nazwy, bo ona tak się zrodziła w takich okolicznościach, że no jakby myślę, że państwo się domyślają. Po prostu to data zobowiązała nas do tego, żeby tak, a nie inaczej.
1: Dużymi krokami.
2: Tak, tak. Natomiast my odbyliśmy specjalne posiedzenie, na którym to próbowaliśmy wymyślić inną nazwę dla tego zespołu.
0: To nie jedno takie posiedzenie.
2: Jesteśmy w tym tragiczni po prostu. Jakby albo się wymyśla coś, co brzmi nad wyraz takim patosem jakimś jest po prostu przesiągnięte, albo brzmi totalnie głupio. Więc no, jakbyśmy się nie bronili przed tymi trzema królami, to tak zostało.
1: No już tak zostanie na całe życie, forever już. No i niech tak będzie, a to też świadczy o tym, o czym ja teraz powiem, bo wydaje się, że można mieć w składzie oryginalny instrument, jak na przykład organy Hammonda, to nie jest aż tak częsty instrument, jak kilka innych, prawda? I że to wystarczy, że to już niesie, to jest wskaźnik, wyróżnik i tak dalej, i tak dalej. Ale tu mamy do czynienia z trzema wskaźnikami, bo jak Państwo będą słuchać ich muzyki, to stwierdzą, to nie jest tylko tak, że ciekawość tej muzyki opiera się na Hammondzie. Hammond pięknie daje przestrzeń i to będzie słychać. To nie wolno było powiedzieć. Możecie się teraz ze mną zgodzić bądź nie. Tak czy inaczej, część tego materiału usłyszymy, tak? Z płyty?
0: Tak jest.
1: Niespodzianki?
0: Tak.
1: Tak. Witold Janiak Trio właśnie zagra nam dzisiaj na Open Stage Eter Jazzu tego wieczoru.

0: Simon Bońkowski. I Kacper Kaźmierski. I Witold Janiak, dziękujemy bardzo.
1: Tak, grał Witek Janiak i jego trio właśnie w ramach akcji Open Stage Ether Jazzu w porcie Łódź. Kiedy pada, no to rzeczywiście przenosimy się do sali Chocianowice, ale jak nie pada, to patio portu Łódź. Tam zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 19. No, dzisiaj już za późno, a dwa składy nam się na scenie pojawiły. Tłusty Majonez i Late Night Poems. To ludzie z bardzo daleka, którzy przyjechali specjalnie zagrać dla nas. Odtworzę oczywiście fragmenty obu tych występów w kolejnych naszych spotkaniach. A później będzie przerwa. Przerwa tygodniowa zaledwie i znowu wrócimy w porcie do grania na żywo i wtedy pojawi się duet. Witek Janiak na Hammondzie zagra właśnie, ale tym razem to będzie bardzo specjalny projekt stworzony tylko i wyłącznie dla nas z Piotrem Krzemińskim, trębaczem. To już proszę się szykować, bo z zupełnie innymi utworami, nawet powiedziałbym z zupełnie inną muzyką będziemy mieć do czynienia, choć niby te same organy Hammonda zabrzmią. Aby przybliżyć w ogóle twórczość Piotra Krzemińskiego, który też oczywiście w swoim składzie używa Hammonda, zagram The Special Trio. Niech to będzie dobrą zapowiedzią tego koncertu.

0: ogłoszenie społeczne.
1: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
2: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
3: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
4: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
2: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
5: Tworzymy rodzinę.
6: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
1: www.domwlodzi.org.
7: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
8: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
9: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
8: Tak wcześnie?
9: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
8: I co powiedzieli?
9: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
8: Bezcenne.
9: Dlatego wsparliśmy Fundację na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
10: Na zegarze jest 22. Tu Radio Łódź, Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości. W serwisie walka o życie chłopca, który tonął w akwaparku. Zatrzymanie sprawców pobicia Ukraińców we Wrocławiu i zwiększenie miejsc dla dzieci w łódzkich żłobkach. Przed nami pogodna, ale chłodna noc. Nad ranem temperatura może spaść do 11 stopni. Siedmiolatek, który w ciężkim stanie trafił do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, wciąż walczy o życie po wypadku na basenie. W łódzkim akwaparku chłopiec znalazł się pod wodą w czasie zajęć spływania. O szczegółach mówi nasza reporterka Joanna Karp.
11: Chłopczyk brał udział w wakacyjnym kursie pływania w łódzkim akwaparku Fala. Przed godziną 10:00 jeden z przypadkowych świadków miał zauważyć dziecko pod wodą w jednym z basenów. Na miejsce natychmiast wezwano pogotowie, reanimacja chłopca trwała ponad 30 minut, a ratownikom udało się przywrócić funkcje życiowe. Siedmiolatek natychmiast trafił do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Jego stan jest naprawdę ciężki. Marcin Masłowski z akwaparku Fala przekazał nam, że kurs sprowadziła zewnętrzna szkoła pływania, a za opiekę nad grupą dzieci odpowiadali jej pracownicy. Na razie nie wiemy, jak doszło do tego wypadku i dlaczego ratownicy nie zareagowali wcześniej. Joanna Karp, Radio Łódź.
10: Łódzka prokuratura wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Przesłuchiwani są świadkowie i zabezpieczane nagrania z monitoringu. Sprawdzana trzeźwość pracowników i ratowników.
0: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
10: Policja zatrzymała dwóch podejrzanych o pobicie pary obywateli Ukrainy we Wrocławiu. To mężczyźni w wieku 27 i 45 lat. Do jednego z zatrzymań doszło podczas akcji, gdy podejrzany próbował uciec z miasta, mówi o tym Mateusz Czmiela.
12: Obaj zatrzymani byli już wcześniej wielokrotnie notowani za różne przestępstwa, a jeden z nich próbował uciec z miasta, mówi Aleksandra Freus z wrocławskiej policji.
13: W działaniach uczestniczyli funkcjonariusze samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego policji.
12: Policja potwierdza, że do zdarzenia doszło po sprzeczce w sklepie. Mężczyźni mieli wepchnąć się do kolejki, a 21-letnia Anastazja zwróciła im uwagę. Chwilę później konflikt przeniósł się przed sklep. Na opublikowanym w sieci nagraniu widać, jak dwóch mężczyzn podchodzi do pary Ukraińców. Po chwili zaczynają bić mężczyznę, następnie dołącza trzeci napastnik. Cała trójka kopie leżącego. Gdy kobieta próbuje go bronić, również zostaje uderzona. Oboje trafili do szpitala. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
10: Wciąż intensywnie jest poszukiwany trzeci z napastników. Niemal 300 miejsc więcej w łódzkich żłobkach. Placówki opieki wczesnodziecięcej przejdą gruntowny remont, aby przyjąć kolejne maluchy. Gotowy na przyjęcie dzieci jest już żłobek przy ulicy Rydzowej na Teofilowie, o czym mówi wiceprezydent Adam Wieczorek.
14: Było 55, dublujemy tą liczbę, będzie 110 miejsc dla małych łodzian z Teofilowa.
15: Jak wchodziło się tutaj jeszcze ponad rok temu, budynek rzeczywiście nie napawał optymizmem, a teraz wchodzi się, jest przejrzyście, pięknie, kolorowo. To jest nie tylko poprawa warunków dla maluszków, ale także komfort pracy.
10: Dodaje dyrektor Miejskiego Zespołu Żłobków Aleksandra Turczyńska. Miasto wyremontowało już żłobki przy ulicy Wiuślarskiej, Syrenki i Rydzowej, a wkrótce mają się zakończyć pracę przy Narutowicza i Beskidzkiej. Koniec z bezkarną jazdą kładami po lasach. Rząd na jutrzejszym posiedzeniu zajmie się zaostrzeniem kar za niszczenie lasów, w tym nieuprawniony wjazd kładem na ich teren. Po zmianach w kodeksie karnym grzywna za takie wykroczenie ma wynosić co najmniej 500 zł, jeśli sprawca spowoduje znaczny hałas, zniszczony, zniszczony

0: spędzić minutę za boczną linią i tak właśnie było w meczu Unii Skierniewice ze Stalą Mielec, kiedy po opatrzeniu na wejście czekał Eryk Woliński. Goście zdobyli swoją drugą bramkę w tym meczu, a właśnie zabrakło w tej sytuacji jednego z czołowych obrońców Unii na boisku, mówi trener Unitów Kamil Socha.
1: Te nowe przepisy dały znać o sobie w momencie, kiedy graliśmy w dziesiątkę, kiedy boisko opuścił nasz najlepszy środkowy obrońca, no to przeciwnicy to wykorzystali i jedno dobre dośrodkowanie, fatalne zachowanie naszych obrońców, którzy w tym momencie nie przypilnowali Odolaka, no spowodowało to, że straciliśmy bramkę na 2-0.
0: Unia, dla której był to debiut na zapleczu Ekstraklasy, przegrała w pierwszej kolejce pierwszej ligi ze Stalą 1-2. Zapis relacji i zdjęcia z tego meczu na radioloc.pl. A dzisiaj remisem 1-1 zakończył się ostatni mecz pierwszej kolejki w pierwszej lidze. Miedź Legnica zremisowała z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Liderem tabeli po pierwszej kolejce jest natomiast Chrobry Głogów. Z kolei w ostatnim meczu inauguracyjnej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Zagłębie Lubin pokonało na własnym stadionie Piasta Gliwice 2-0. Ten wynik dał Lubinianom pozycję lidera tabeli po pierwszej kolejce. Koszykarski UKS Kulpa Kłucie oficjalnie może grać w pierwszej lidze w nowym sezonie. Zespół otrzymał licencję, a łącznie zagra 16 drużyn. Powalczą one o awans do Ekstraklasy. Jednym z faworytów do wygrania ligi i awansu będą UKS-iacy. Nowy sezon rozpocznie się 18 września, a dokładny terminarz ma zostać opublikowany do 10 sierpnia. Polscy siatkarze od kilku dni są w chińskim Ningbo, gdzie w tym tygodniu zaczyna się turniej finałowy Ligi Narodów z udziałem 8 zespołów. Broniący tytułu podopieczni Nikoli Grbicia w ćwierćfinale zagrają z Ukrainą. Rozgrywający reprezentacji Polski Jan Firlej opowiada, jak przebiegła aklimatyzacja w Chinach.
2: Podróż dosyć długa, bo też z przesiadką, ale myślę, że dzisiaj był taki fajny dzień, dosyć długi do tego treningu, gdzie mam takie wrażenie, że troszkę odsapnęliśmy tak gołym okiem. Jak patrzyłem na treningu, to troszkę tej świeżości było widać więcej niż na pewno wczoraj. Mam jeszcze 2 dni do meczu, więc aby w zdrowiu, myślę, że dobrze je spożytkujemy na treningach i przystąpimy do tego meczu najlepiej, jak potrafimy przygotowani.
0: A początek meczu Polska-Ukraina już w czwartek 30 lipca o 13:30 czasu polskiego. Po więcej sportu zapraszam natomiast na radioloc.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: Temperatura powoli zaczyna spadać. Teraz na termometrze w Łodzi 16 stopni, na barometrze 991 hektopaskali. Ciśnienie, wręcz przeciwnie, wyraźnie zaczyna rosnąć. W nocy więcej przejaśnień już bez opadów, a nad ranem temperatura obniży się do 11 stopni. Jutro w ciągu dnia dosyć pogodnie, sporo słonecznych rozpogodzeń i w miarę ciepło na termometrach do 22 stopni Celsjusza.
3: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Okolice jazzu.
6: Piotr Bielawski, druga godzina naszego dzisiejszego spotkania. Nie zapowiadałem wcześniej, ale to właściwie taka niespodzianka. Obok Open Stage Ether Jazzu, naszej radiowej akcji, odbywają się również koncerty w ramach Letniej Akademii Jazzu. No, to już jest wiekowa tradycja, mógłby ktoś powiedzieć. A w ramach tych koncertów ostatnio pojawiła się Hania Derej. No i myślę, że zachwyciła tych, którzy ją znają i nie znają, bo i jednych, i drugich. Rzeczywiście rozwija się niesamowicie Hania Derej. Chwilę później, też w ramach Letniej Akademii Jazzu, ale przede wszystkim w ramach International Jazz Platform, pojawił się na tej samej scenie jej brat, młodszy brat Kuba Derej. No i tak pomyślałem, że z Hanią i z Kubą to sobie trochę pogawędzę, bo to przyszłość naszej muzyki i naszej improwizacji. Zacznijmy w takim razie od Hani Derej, która o tym wywiadzie ze mną to na scenie opowiadała, odnosząc się do wielu rzeczy. No to teraz będą Państwo mogli posłuchać, do jakich rzeczy się odnosiła.

0: Hania Derej w naszym studiu. Gdzieś pomiędzy, no nie wiem, jakimś Sztokholmem, Oslo, Azją daleką i Dresdnem.
1: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: No przecież mam rację, prawda?
1: No tak, faktycznie jest tak pomiędzy. Różnie to ostatnio bywało, byłam w wielu miejscach, a dzisiaj jestem w Łodzi, więc super, że udało mi się tutaj wpaść.
0: Że znalazłaś chwilę, jest super. Ale podróże kształcą. Najpierw trzeba sobie wypracować taką pozycję, nawet powiem wprost, żeby później sobie jeździć, koncertować, być zapraszanym. I tak się dzieje już w twoim życiorysie artystycznym. Bardzo szybko następują te kolejne przemiany i kolejne momenty.
1: Faktycznie jest to taki bardzo naturalny rozwój muzyczny, artystyczny. No cały czas buduję sobie gdzieś tą pozycję, ten wizerunek. Działam jak tylko mogę, żeby faktycznie grać często, pokazywać swoją muzykę.
0: Dużo komponujesz? Dużo nowej muzyki piszesz?
1: To zależy w sumie. Są momenty, miesiące, gdzie faktycznie jest dużo pomysłów i staram się to wyrzucić z siebie. A czasami jest tak, że jest bardzo intensywnie, jest dużo i grania i też dużo jest rzeczy takich uczelnianych, gdzie faktycznie mało przestrzeni na to w głowie. Trochę materiału już wypuściłam w swoim życiu, trochę albumów powstało. Teraz właśnie szykujemy się do wydania czegoś nowego. Będzie to Hania Derej Trio, muzyka jazzowo, neoklasyczno, elektroniczna w sumie. Trochę pograliśmy właśnie na świecie ten projekt. Teraz trochę gramy w wakacje w Polsce. No a na jesieni właśnie ukaże się na streamingach.
0: Ja właśnie miałem zapytać, do jakiej części twojej działalności odnoszą się ci, których interesujesz i którzy cię zapraszają na te trasy koncertowe. Fantastyczne zresztą i widzę, że z dużym zainteresowaniem te trasy są przyjęte. No bo tak, już wcześniej miałaś do czynienia i z klasyką, prawda? Albo neoklasyką, mawiasz i pewnie masz dużo racji w tym. No i z jazzem, improwizacją, która jest oparta u ciebie nie tylko na fortepianie, również na elektronice.
1: Zdecydowanie tak. Ja skończyłam pierwszy stopień szkoły muzycznej w Tychach właśnie na fortepianie klasycznym. Potem w Bielsku też kształciłam się klasycznie, ale jednocześnie miałam też fortepian jazzowy. No a później studia to jest i kompozycja jazzowa w Amsterdamie i dyrygentura klasyczna, więc nie chciałam się odcinać, chcę się cały czas rozwijać w tych dwóch kierunkach albo i nawet szerzej. I wydaje mi się, że po prostu odnaleźć w tym wszystkim jakiś swój język, swoją perspektywę i korzystać z tych dwóch różnorodnych.
0: A nie wydaje ci się, że już znalazłaś jakąś taką swoją drogę? Mówimy o wielu wątkach i nie chcesz zrezygnować z niczego, ja ciebie rozumiem, ale jest to takie spójne u ciebie. To się nakłada, nawarstwia. Ty nie mówisz mi, dzisiaj będę grała klasycznie, dzisiaj będę jazzująca tylko i wyłącznie, a dzisiaj to w ogóle sobie odpłynę i zrobię muzykę ilustracyjną. Tak naprawdę za każdym razem robisz wszystko naraz.
1: Kurczę, bardzo się cieszę, że to powiedziałeś. Dzięki wielkie, bo no, spotykam się z dużą ilością opinii, że faktycznie kiedyś przyjdzie taki moment, że muszę wybrać tą jedną rzecz i tylko nią się interesować, tylko podążać tą jedną ścieżką. A właśnie wydaje mi się, że można być zainteresowanym wieloma rzeczami. Można robić różne rzeczy, a jednocześnie właśnie jakoś tak być w tym wszystkim sobą i mieć tą swoją jedną spójną ścieżkę. I wydaje mi się, że staram się to robić. Tworzę tą drogę. No i jednocześnie właśnie chcę zachować siebie w tym wszystkim. Więc...
0: No, ja twierdzę, że po pierwsze jesteś charakterystyczna. W dużej mierze mogę rozpoznawać, czy to Hania Derej gra, czy nie. Ale z drugiej strony to jest właśnie ta ścieżka, prawda? Z nałożenia pewnych elementów, które gdzieś tam sobie z historii muzyki też wyjęłaś. No, moglibyśmy powrócić, powiedzieć, które okresy nawet w historii muzyki cię bardziej fascynują, a które mniej.
1: Oj tak. Faktycznie masz zdecydowanie rację.
0: I tego nie zmieniasz. I dlatego jesteś jakby określona, prawda? Ale tak szeroka perspektywa, że nic, tylko za każdym razem podążać w innym kierunku. I też pomyślałem, że kierunki twoich podróży koncertowych mogą ci też dawać takie znaki. A tutaj to lepiej będzie korzystać po prostu z tej mojej części bardziej tych inspiracji. Bo na przykład Azja kocha taką, a nie inną muzykę. Azja kocha klasykę przecież.
1: Oj tak, ona kocha klasykę, ale kocha też w sumie polski jazz.
0: To prawda.
1: To jest bardzo fajne.
0: To prawda.
1: Faktycznie ta różnorodność pozwala mi trochę zmienić repertuar, manewrować w różnych przestrzeniach koncertowych, na różnych festiwalach. Mogę się trochę lepiej...
0: Odnaleźć w tej sytuacji.
1: Tak, dokładnie.
0: Ale
1: tak.
0: Robisz to świadomie, dlatego jakby
1: tak,
0: o tym rozmawiamy, bo ja zauważyłem, że to robisz świadomie. Wiesz na przykład, że idziesz teraz do, nie wiem, Skandynawii i wiesz, co będziesz chciała tam zagrać. A nawet jeśli jest to ten sam repertuar, w jaki sposób to chcesz wykonać?
1: Dokładnie. Zazwyczaj staram się wiedzieć, gdzie gram, dla jakiej publiczności, co będzie będzie interesujące, co dobrze zabrzmi, co nie, ale no, staram się właśnie nie zmieniać jakoś bardzo wszystkiego, tylko pozostać sobą, nie zmieniać tego języka muzycznego, ale po prostu bardziej się dokształtować do danej sytuacji.
0: Powiem tak, to na pewno i tak wzbogaca, bo za każdym razem jednak zmienia twoje myślenie i dobarwia muzykę, którą tworzysz. Dwa, muzycy zmieniają sytuację, z którymi grasz, chociaż też opierasz się już na poszczególnych muzykach i coraz częściej z nimi grasz właśnie, prawda? No i jeszcze jest coś takiego, jak jakiś, nie wiem, nazwę to brak dla potrzeb tej rozmowy, że nagle sobie wymyślasz, że czegoś ci brakuje w twojej twórczości, albo w twojej technice gry, albo w czymś, co chciałabyś, żeby też się w temacie już utworów zawierało. Nie jest tak trochę, bo czasami mi się wydaje, że właśnie szukasz tych braków u siebie i mówisz, dobrze, wystarczy, teraz muszę znaleźć coś nowego.
1: Kurczę, bardzo, bardzo to jest ciekawe, co powiedziałeś. Wydaje mi się, że zdecydowanie ja cały czas szukam, cały czas próbuję się odnaleźć, próbuję kształtować ten język muzyczny właśnie dzięki też różnym osobom, z którymi gram, dzięki różnym podróżom. I faktycznie te braki są bardzo motywujące do dalszych poszukiwań i właśnie do dalszej kreacji tak naprawdę.
0: Wiesz, bo inni boją się braku. Nie chcą mi go pokazać, prawda? Zakrywają to tym, co potrafią najlepiej, prawda? Perfekcją nawet grania i tak dalej. A ty moim zdaniem przyznajesz się do tego, ba, robisz z tego tak naprawdę przyczynek do tworzenia, do improwizowania. Jakbyś pokazywała, że tak, trzeba uzupełniać to wszystko, co mam w sobie.
1: No.
0: Jest trochę tak, nie?
1: Jest, jest.
0: A tu może cię zaskoczę bardziej nawet, jak powiem, że pierwszy raz o czymś takim pomyślałem w twoim przypadku przy elektronice.
1: Okej. Okay.
0: Kiedy zacząłem słuchać i pojawiały mi się różne wizje i pomyślałem, jak jej brakuje w tej wyobraźni jeszcze wielu rzeczy. No, jakby potwierdzenie techniki już ma, potwierdzenie tego, o czym chcę opowiadać, nie do końca, nie? Elektronika pomogła.
1: Tak, tak, tak. Cieszę się nawet, że jeszcze nie mam wszystkiego poznanego, tylko że mam czas i jeszcze mogę wiele odkryć, bo wydaje mi się, że sam ten proces odkrywania jest chyba najbardziej fascynujący.
0: Ale potrafisz rozpisać muzykę na wiele instrumentów, potrafisz zrobić orkiestrację,
1: tak.
0: Potem wrócić do tria zwykłego jazzowego na przykład, nawet bez dużej dawki improwizacji, po prostu to rozpisać. Wszystko się zgadza, tylko widzisz, w tym momencie trzeba ci zadać pytanie, w jakim uważasz punkcie ty się znajdujesz? Ile jeszcze jest przed tobą do zdobycia? Bo do zagrania to mnóstwo, to jest oczywista sprawa.
1: Ja to tak troszeczkę zwizualizuję, że mam wrażenie, że wyszłam na jakiś pagórek i teraz widzę bardziej konkretnie ten szczyt, na który muszę jeszcze wejść.
0: Wyszłaś na jakiś pagórek i świat już cię widzi. No bo musisz przyznać, że ilość tych zaproszeń chociażby na koncerty, to jest docenienie niezwykłe. W naszym kraju też jesteś bardzo doceniana, również kompozytorsko, bo może o tym ludzie nie wiedzą, również kompozytorsko, prawda?
1: Tak, tak, faktycznie no jest tego trochę. Też dosyć mocno zabiegam o to, żeby grać koncerty, bo jest to dla mnie ważne. Faktycznie no za niedługo właśnie w Łodzi będzie miało miejsce takie premierowe wykonanie mojego utworu stworzonego na orkiestrę smyczkową plus fortepian i elektronikę. Będzie to miało miejsce 22 sierpnia. Ja będę dyrygować, mój młodszy brat będzie grał na fortepianie, a Filharmonia Łódzka będzie odpowiedzialna za warstwę smyczkową, więc tutaj faktycznie jest to no, dosyć duże dzieło, dosyć długie.
0: Dzieło powstawało najpierw, czy na zamówienie Filharmonii?
1: Na zamówienie, więc to, ja też nie miałam jakoś dużo w swoim życiu takich zamówień. Zazwyczaj to było tak, że jak czułam coś, to po prostu tworzyłam, a tutaj faktycznie było postawione, co jest potrzebne, żeby powstało i musiałam się do tego dopasować, więc dla mnie to też było bardzo no, fajne ćwiczenie tak naprawdę.
0: Fantastyczne jest to, że stać cię jeszcze czasowo na swoje tworzenie i swoje granie, bo coraz więcej takich dużych form, ja to wiem, ty to wiesz, piszesz. Ty jak doświadczenie traktujesz rozpisaną muzykę szeroko, przychodzisz sobie do swojego tria i znowu grasz dalej.
1: Oj, zdecydowanie uważam, że każdy koncert, każde napisanie utworu to jest kolejne doświadczenie, kolejna rzecz, którą mogę po prostu dołożyć do swojego bagażu. Mam szerszą perspektywę, rozwijam się cały czas pisząc takie rzeczy, czy to właśnie muzyka filmowa, czy pisząc na orkiestrę, czy tworząc jakiś utwór na trio, to zawsze no nie ma minusów. Zawsze
0: no fajnie jest, że dyrygenturą też możesz nadal się zajmować, prawda?
1: Oj tak, to jest wspaniała sprawa. To też jest właśnie trochę takie wyrażanie siebie, pokazywanie swojego pomysłu na tą muzykę, pracowanie z ludźmi. Czasami są to osoby bardziej z muzyki klasycznej wzięte, ale to też jest wspaniałe, bo to też jest inna perspektywa. Więc cieszę się strasznie, że właśnie prawie, że już ukończyłam te studia dyrygentury symfonicznej w Krakowie.
0: Nie wyobrażam sobie, a ty może jeszcze bardziej sobie tego nie wyobrażasz, żeby z którejkolwiek części swojej działalności zrezygnować. A z drugiej strony, no nigdy nie wiadomo, jak rozwinie się, czy choćby komponowanie muzyki filmowej, czy duże formy. Może się okaże, że już nie będziesz mieć czasu. Obyś miała, bo jak rozumiem, zainteresowanie w tobie nie staje się mniejsze, a wręcz coraz większe.
1: Tak, ja cały czas staram się rozwijać.
0: Ale to też możesz szukać nowych muzyków, którzy ci to dadzą, nie?
1: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Każde granie koncertów z innymi osobami jest bardzo w ogóle pobudzające kreatywność.
0: Ktoś ostatnio wpłynął na ciebie na przykład?
1: No chociażby kilka dni temu graliśmy na Summer Jazzie w Krakowie. No ja zazwyczaj gram z Gniewomirem Tomczykiem, Mateuszem Szawczykiem i jako special guest jest to Krzysztof Kuśmierek. Mateusz niestety nie mógł z nami zagrać. Zagrał z nami Alan Wykpisz. I to już zupełnie pojawiły się jakieś nowe możliwości. Coś innego, świeżość się pojawiła. No i granie z innymi muzykami zdecydowanie jest takie otwierające. Jak byliśmy też na przykład w Meksyku, to saksofonistę mieliśmy właśnie z Meksyku i był to Abel Sanchez. I też zupełnie inaczej grał i też było to naprawdę rewelacyjne i otworzyło nowe pokłady kreatywności.
0: To jest chyba tak i ty jesteś dobrym tego przykładem, że najpierw człowiek się nasłucha, nauczy czegoś, później ma już wpisane w DNA swoje, że wraca do tych korzeni, czyli muzyki dawnej na przykład, tak jak u ciebie. A z drugiej strony już później nie ma czasu, żeby się douczać albo rzeczywiście tak bardzo śledzić, co się dzieje obok, nie? Już musisz zamknąć się w swoim świecie i tak naprawdę no, tworzyć swoje. Trochę tak jest u ciebie, nie?
1: Tak, że faktycznie najpierw trzeba dużo wchłonąć w siebie, potem to przefiltrować i potem dopiero wypuścić.
0: To bardzo nadal słychać, ale jesteś charakterystyczna. Hania Derej jest bardzo charakterystyczna w swojej grze. Tak powiedziałaś, że powinienem dopytywać pewnie, czego ci brakuje w tej technice gry na tym fortepianie. No czego ci, dziewczyno, brakuje naprawdę?
1: Oj, dużo rzeczy, naprawdę. Dużo, dużo.
0: No to przyznaj się, czego tam. Czego chcesz się nauczyć jeszcze? Jako pianistka.
1: Wiesz co, no na przykład ćwiczę cały czas lewą rękę, żeby była bardziej sprawniejsza, żebym jeszcze szybciej mogła przekładać to, co mam w głowie na klawiaturę, bo to wydaje mi się jest no super sprawa, kiedy mogę zagrać wszystko, co mi się podoba i co sobie wyobrażę.
0: Perfekcjonistka, idealistka, jeszcze dorzucę, ponieważ szybciej, lepiej, sprawniej, dobitniej, a czasami potrafi no tak frazę rozbudować i tak ją rozwlekać pięknie, że nic, tylko się zasłuchać. No bo to też jest prawdą, że nie tylko o szybkość u ciebie chodzi.
1: Oj, zdecydowanie przestrzeń i cisza jest fantastyczna, uważam.
0: Kiedy nową płytę jakąś się nagrasz?
1: No właśnie, słuchaj, we wrześniu. We wrześniu się pojawi, zarówno na CD, zarówno na winylu i też na streamingach. Będzie to bodajże ostatni piątek września. Wydaliśmy póki co dwa single, tak. Hope i Don't Look Behind, właśnie w tym składzie, o którym wspomniałam wcześniej. I potem będziemy znowu grać trochę w Polsce, trochę za granicą.
0: To już czekam na płytę i się wtedy widzimy, oczywiście, słyszymy, rozmawiamy.
1: Fantastycznie.
0: I słuchamy twojej muzyki. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję.

Hania Derej, jej muzyka, która pokazuje tak naprawdę, jaką drogą podąża. No a za moment kolejne rzeczy i wielki koncert przede wszystkim na zakończenie cyklu Kolory Polski. Pisze dużą kompozycję na całą orkiestrę, rozpisując te dźwięki, i stanie na czele tej orkiestry, będzie dyrygować orkiestrą filharmoniczną. Ale to, jak już powiedziałem, na koniec sierpnia. Tymczasem porozmawiajmy o jej młodszym bracie, Kuba Derej. On też już pisze duże formy, też już ma zlecenia. No, zdradza również, że i piosenkami się zajmuje z drugiej strony. Niezwykle aktywny, bardzo młody człowiek wydał właśnie swoją płytę, by pokazać siebie. Ale płyta to jest zapis jego solowego grania na fortepianie.

0: Kuba Derej i jego płyta przede mną, a Kuba obok mnie. Witaj bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Ile ty masz lat, Kuba?
1: 18 od 2-3 miesięcy.
0: Czyli rok temu nagrałeś płytę?
1: Tak.
0: Bo płyta nazywa się 17. Nie trudno zgadnąć. Rzadko się zdarza, żeby ktoś podejmował świadomą decyzję w wieku 17 lat, że chce zarejestrować płytę. Traktujesz to jak pamiętnik, tak? Chciałeś zachować jakąś chwilę.
1: Tak. Historia tej płyty polega w zasadzie na tym, że z biegiem lat coraz więcej utworów miałem własnych w repertuarze i postanowiłem to uwiecznić. Stwierdziłem, że jeszcze przed 18, żeby zdążyć to zrobić, to będzie właśnie taka fajna...
0: To kiedy zacząłeś komponować? Ile lat miałeś?
1: Myślę, że odkąd gram na fortepianie, zawsze interesowała mnie improwizacja, co w zasadzie też jest kompozycją, więc no, na fortepianie gram od 5 roku życia, więc myślę, że trochę później już chciałem sam coś tworzyć.
0: To tak niby rzeczy na boku, ale jednak nie. Spytam, rozwijające jest to, że obok masz swoją siostrę, czy nie wpływa to na ciebie w żaden sposób?
1: To jest na pewno bardzo rozwijające, bo Hania jest bardzo wszechstronną osobą, bardzo energiczną i pełną pomysłów, realizującą wiele projektów i wiedzę, czy doświadczenie z tych projektów przynosi do domu.
0: Dzieli się tą wiedzą?
1: Tak, może nawet nieświadomie trochę, ale no ja to na przykład widzę, więc...
0: Czyli rozumiem, podsłuchujesz, podpatrujesz, nawet tak, tego nie tak, wie, tak?
1: Nie no, myślę, że wie,
0: ale... A sprzeczacie się? Polemizujecie na temat muzyki? Nie pytam już o inne sprawy, no dobra, zachowaj to, wiesz, w tajemnicy.
1: No jak to z siostrą, no...
0: Trochę rozmawiam. Trzeba, tak?
1: Trochę rozmawiamy, ale nie jakoś tak bardzo zawzięcie.
0: Wiesz, no to, co was łączy na pewno... To taka chęć ilustracyjnego grania. Ale to, co was, nie powiem, że dzieli, ale odróżnia na pewno, to to, że ty tworzysz swój świat. To nie jest Hanki świat, jak posłuchałem tej płyty. Że rzeczywiście mi bardzo szczerze tymi przeróżnymi melodyjkami opowiedziałeś, co widziałeś, w jakich sytuacjach się znalazłeś. A opowiadasz takie zwyczajne niby rzeczy. Jazda tramwajem, obserwowanie czegoś, prawda? A ty sobie to zapisujesz, czyli głęboko jakby to w ciebie wchodzi, jakby to jest ta inspiracja. Takie inspiracje można odszukać w każdym miejscu, w każdym momencie i ty to robisz właśnie.
1: Tak, każda w zasadzie chwila, wszystko może być w jakimś sensie inspiracją czy pomysłem.
0: I długo z tymi pomysłami chodzisz później, czy od razu je próbujesz rejestrować albo zapisywać?
1: Różnie. To zależy od tego, co robię.
0: Okej. Okay. Bo w tym tramwaju na przykład, tak się czepiam na tramwaju, bo mi teraz się przypomniało, że masz taki utwór, prawda? Natomiast od razu jakby myślisz, o, to jest dobry moment, ja to zapiszę, ten rytm zapiszę, tak?
1: No akurat to utwór View from the Train Window, to było tak, że stworzyłem ten utwór, nie myśląc w ogóle o środkach komunikacji.
0: Okej.
1: Okay. A następnie już, gdy realizator wysłał mi gotowe, obrobione już ścieżki i słuchałem tego, właśnie wracałem z Warszawy na Śląsk do domu pociągiem, to właśnie wtedy siedziałem sobie przy oknie. Zawsze mi się te widoki między Warszawą a Katowicami w pociągu bardzo podobały. Zawsze tam bardzo takie majestatyczne pola.
0: Zapętlenie jakieś następuje, tak, nie? Tak, słuchasz nagle swojego utworu i znajdujesz to, co wcześniej widziałeś, a nie myślałeś, że to jest powodem tego pisania.
1: I zacząłem słuchać. Jeszcze wziąłem sobie takie porządne słuchawki, to już w ogóle miałem do tego warunki. No i ten krajobraz mi tak przeskakiwał, te słupy takie.
0: No, rytm wybijały.
1: Stan hipnozy nawet trochę. I do tego ta muzyka, która też jest takie charakterystyczne, ostinato w lewej ręce, tak, które też podkreśla tą ciągłość taką tego. I stąd...
0: Poddajesz się czemuś takiemu, bo to nie tylko w tym utworze z kolei, bo na przykład usłyszałem to bardzo wyraźnie w Echoes of the Day. To też jest właśnie piękny moment. Ale z kolei myślę sobie, że rytm sam w sobie jest bardzo znaczącą częścią muzyki dla ciebie. Że na nim osadzasz wiele rzeczy. Kolejnym przykładem będzie Jakubowa Bosanowa, prawda? Czyli rytm ma znaczenie. Już to podkreślę, że to jest no coś, z czego wychodzi w ogóle to twoje tworzenie, tak? Zanim pojawi się wizja.
1: Tak, tak, rytm jest niezwykle ważny, a Jakubowa Bossanowa to w ogóle jest mój pierwszy taki, jeden z pierwszych utworów w ogóle, jaki stworzyłem, miałem 13 lat. Napisałem go w ogóle na Big Band, taki szkolny, więc też ciekawa historia. No a teraz postanowiłem go tak...
0: Sobie po prostu zabrać na płyty, która jest bardzo intymną opowieścią, chociaż bardzo często radosną, taką zwyczajną chłopaka, który tam sobie właśnie obserwuje i dojrzewa, bo to jest płyta też o dojrzewaniu, wiesz?
1: Myślę, że tak.
0: Tak. Z każdym utworem robi się też trochę poważniej w niektórych miejscach. To prawda. I teraz wracając, ale to, jak dochodzisz do samego widzenia czegoś w swojej muzyce, jest to fascynujące, bo możemy mówić rytm. Natomiast jakbyś myślał całościowo od początku, czym będzie ta kompozycja? Jaką rzecz chcesz opowiedzieć, nie? Co ja mam sobie wyobrazić tak naprawdę?
1: Jak mam różne motywy, które gdzieś na przestrzeni jakiegoś czasu wymyślałem, to zawsze staram się myśleć całościowo, żeby to miało jakiś sens, jakąś logikę po prostu, to co gram, żeby utwór miał taki wspólny mianownik.
0: Czyli składasz to z jakiejś części zapamiętanych sobie, tak?
1: Tak, czasami właśnie tak robię.
0: Nagle się składa to w jedną całość. Mówisz, że dużo komponujesz, to znaczy, że myślisz muzycznie, tak? Obserwując świat, rozmawiając z ludźmi, myślisz muzycznie.
1: Tak, myślę, że tego nie da się tak pozbyć, siedząc po kilka godzin dziennie przy samym instrumencie.
0: Mówiliśmy tutaj o twojej siostrze. Być może coś od niej rzeczywiście też potrafisz zaczerpnąć, no bo jest doświadczona i też warto przypatrywać się temu, co ona robi. Ale gdybyś miał wymienić swoje wzorce, na kim się uczyłeś, kto jest dla ciebie takim znakomitym pianistą czy kompozytorem, kogo byś wymienił?
1: Jeżeli chodzi o pianistów, to na pewno Keith Jarrett. Nawet dzisiaj mogę się pochwalić, będąc na International Jazz Platform w Łodzi. Zostałem przez mentorkę porównany. Jakaś tam fraza jej się tak spodobała i od razu o tym powiedziała, więc to też tak.
0: Że Jarrettowska, tak?
1: Tak, tak.
0: To od razu powiedzmy, kto jest twoją mentorką?
1: Hedwig Molestad.
0: No, to jest taka postać, w którą warto się wsłuchiwać. Kto jeszcze?
1: Z pianistów Chick Corea. Tutaj szczególnie sposób wydobywania dźwięku z instrumentu. Niektóre sposoby jego gry, artykulacja, to jest niezwykle taka cenna baza. Nie mówię, że zawsze się to przydaje czy sprawdza w każdym utworze, ale chodzi mi o pewien taki atak klawisza. Chick Corea był tutaj mistrzem tej dziedziny. Z pianistów jeszcze lubię Oscara Petersona czy Arta Tatuma, takich bardziej klasyków. Jazz.
0: Amerykańscy.
1: Tak, tak.
0: Muzycy. No to ciekawe, bo właściwie każdy z nich jakby z innego obszaru kulturowego też pochodzi, nie? I to też go wyróżnia. Miejmy świadomość, że to jest niezwykle ważne, tożsamość. Chyba nie unikasz takiej polskości. Teraz sobie stwierdziłem po wysłuchaniu twojej płyty. Wydaje mi się, że nawet to jest też twoją siłą, że ja to czuję, że to jest nasz pianista.
1: Że polski pianista. Możliwe, bo właśnie kiedyś już o tym myślałem, nawet pisałem coś w ramach konkursu, no że jednak polski jazz, czy w ogóle polska taka szkoła, jednak no, jest przesiąknięta tymi wzorcami europejskimi, muzyki klasycznej przede wszystkim. Chopina tutaj mam na myśli dla pianistów.
0: Sposób gry, dla ciebie myślenia. Też pewnie jest to ważne, nie?
1: Tak.
0: Też się na tym uczyłeś zresztą. Na kim się jeszcze tam uczyłeś gry na fortepianie?
1: No Bach jest ogromną skarbnicą wiedzy. W zasadzie taki pierwszy jazzman, można powiedzieć. Więc.
0: No powiem ci tak, bo sam sugerujesz, że to jest improwizacja, to co słyszę na twojej płycie w połączeniu z muzyką ilustracyjną. Ja bym stwierdził, że to jest ilustracyjna, będąca taką muzyką zawierającą w sobie improwizowanie i klasyczne elementy. Umykasz jakby przed tym stwierdzeniem, aha, tam z klasyki to sobie też biorę, ale bierzesz przecież.
1: Biorę. Tutaj muszę się przyznać, że jak najbardziej tak, jednak.
0: To słychać.
1: Dużo gram muzyki klasycznej. Dlatego właśnie blisko mi do takich pianistów jak Jarrett właśnie.
0: No jasne, jasne. Dlaczego nie idziesz w kierunku klasyki, tylko bardziej cię rzeczywiście ta improwizacja pociąga?
1: Myślę, że improwizacja to taki najbardziej autentyczny i najszczerszy obraz nas w muzyce. Oczywiście w klasyce możemy wiele rzeczy pokazać, wiele takich smaczków zrobić, wyciągnąć, co też lubię i praktykuję też. Jednak w jazzie, czy w ogóle już w improwizacji, która jest totalną wolnością, no możemy to wszystko połączyć i pokazać, kim tak naprawdę jesteśmy.
0: Bo tak sobie myślę i pewnie wielu no taką teorię by tutaj wysnuło, że klasyka uczy perfekcji, ale wydaje mi się, że improwizacja tak samo rozwija. To jest tylko kwestia warsztatu, który się najpierw poznaje na klasyce.
1: Jakby ta edukacja klasyczna jest bardzo ważna, ale samej improwizacji przecież też wszystko można zawrzeć.
0: I te elementy klasyczne, właśnie dlatego o tym teraz mówimy. Ale wymieniamy takie wzorce, czyli postaci, które na ciebie wpłynęły, prawda? W dalszym ciągu poszukujesz, szukasz i słuchasz nowej muzyki?
1: Tak, ja słucham bardzo różnej muzyki.
0: Okej.
1: I mnie tak naprawdę właśnie wszystko inspiruje. Trochę muzyki filmowej, w którą coraz bardziej się wgłębiam. Coraz więcej takich właśnie wzorców do mnie przemawia. Też w zakresie orkiestracji samej, w pisaniu na większe składy muzyka filmowa jest dla mnie bardzo bliska. Słucham też muzyki bardziej popowej, ale starszej, na przykład amerykańskiej, czy też polskie utwory. Uważam też, że w ogóle dla instrumentalistów niezwykle ważne są utwory z tekstem, bo to też tak uwrażliwia, no wrażliwość muzyczną nam rozbudowuje bardzo. Jeżeli utwór ma jakiś sensowny i taki głęboki tekst, to myślę, że również warto w taką muzykę się trochę...
0: Chciałbyś pisać piosenki? Na razie nie pytam cię, czy chcesz być songwriterem, nie?
1: Szczerze nie myślałem nigdy o tym, chyba jeszcze tak na poważnie. Zdarzały się jakieś tam sytuacje, że dla jakiegoś wokalisty, kolegi. Może kiedyś.
0: Ale masz rację, że jeżeli chce się tworzyć muzykę ilustracyjną, to fajnie jest odbierać tekst, prawda? I patrzeć, jak został przełożony na muzykę, na formę samą w sobie. No a tak czy inaczej, to ty wymyślasz moim zdaniem formę, a później wkładasz improwizację w tą formę.
1: Tak mi się wydaje.
0: To, co ilustracyjne, to jest emocjonalne, skoro nie ma słów, bo w ten sposób jesteś w stanie być odebrany, prawda? Ktoś też emocjonalnie to odbiera. To jest 12 utworów na tej płycie. Teraz jak powiedziałeś, że aż tyle komponujesz i tak dalej, to sobie pomyślałem, ciekawe, jaki skrawek tej swojej twórczości przedstawiasz na tej płycie. No, jedną trzecią z tego wszystkiego wyjąłeś?
1: No teraz mam różne nowe pomysły, zupełnie nowe. Napisałem pierwszy koncert fortepianowy w ogóle. W kwietniu miał premierę. Akurat kończyłem szkołę muzyczną drugiego stopnia, więc pięknie to się złożyło. Na orkiestrę symfoniczną i trio jazzowe. Więc...
0: Też nagrałeś?
1: Tak. Teraz właśnie chciałem... troszeczkę większe składy pójść, trochę rozwinąć warsztat kompozytorski. Właśnie ta muzyka filmowa, dlatego jest tutaj mi pomocna.
0: Ja tylko przypomnę wszystkim słuchającym naszej rozmowy, że masz 18 lat, żeby mieli jasność, że oto Kuba już pisze takie szerokie składy. Ja to nawet stwierdziłem, że ta płyta jest nagrana z kilku przyczyn, tylko solo na fortepianie. Ekonomiczne przyczyny mogą też zaistnieć tutaj, to jest jasne, ale żeby się pokazać, to znakomicie wybrałeś, bo tak naprawdę pokazujesz, w jakim kierunku podążasz, jakim jesteś nie tylko kompozytorem, ale pianistą właśnie. Tyle, że się nie chowasz za tymi wszystkimi instrumentami. Tutaj już musiałeś pokazać prawdę, nie? Fajnie, że bardzo szczerze słychać od razu, że oto bardzo młody człowiek, potrafi się bawić, potrafi też odnaleźć coś fajnego, jakąś refleksję w tym wszystkim. Będziesz pisał teraz już duże formy. Rozumiem, że ta płyta jest tylko takim wizerunkiem ciebie, tak?
1: To jest coś, co chciałem zrobić, więc tak.
0: Czego ty tak naprawdę jeszcze szukasz? Czego jeszcze chcesz się nauczyć? Czego ci brakuje w tym warsztacie twoim twórczym i zarówno pianisty i kompozytora?
1: Na pewno chciałbym jeszcze więcej doświadczyć różnych spotkań z muzyką, co też później się przejawi na sposób grania, który mógłby trochę być bardziej zainspirowany jakąś kulturą muzyczną, jakimiś mentorami, nauczycielami i wejść w ich środowisko. Myślę, że to jest takie najważniejsze.
0: Czyli ciekawość też taka trochę. Jak myślisz, w jakim punkcie swojego rozwoju w tej chwili jesteś? Bo tak bardzo szybko to wszystko realizujesz.
1: Nie wiem. Niestety chyba nie znam odpowiedzi na to pytanie.
0: To trudne pytanie, ja rozumiem. Dla ciebie bardzo trudne.
1: Jestem na takim punkcie rozwoju, że czuję motywację i chyba to jest takie najważniejsze, że wiem, że jeszcze może być dużo rzeczy przede mną. Myślę, że na pewno mogę się rozwinąć. Nie mówię tutaj o kwestii stricte technicznej, bo to się wyrabia z czasem, też grając dużo klasyki, ale pewien taki może sznyt jazzowy. To chyba każdy może podreperować jeszcze i dlatego chciałbym jeszcze w tym kierunku się bardziej rozwinąć.
0: Okej. Okay. To kiedy wydasz następną płytę już taką z orkiestracją? Bo podejrzewam, że jednak to jest dla ciebie teraz najważniejsze.
1: Myślę, że w ogóle cokolwiek to przyszły rok, tak najprędzej. Teraz mam kilka takich pomysłów, może nie w kontekście całego albumu, ale na przykład ten drugi koncert fortepianowy.
0: Bardzo chcesz wydać?
1: Chciał go w ogóle zrobić jakąś premierę i jakieś fajne nagranie, więc myślę, że jeżeli udałoby mi się to w tym roku napisać, on ma być trzyczęściowy i w przyszłym roku byłaby premiera, to by się
0: super sprawa.
1: Super wszystko poskładało.
0: To powiem ci tak, Kuba, to wtedy się widzimy po premierze tego koncertu trzyczęściowego i wtedy porozmawiamy i będę notował, jak wiesz, dokumentalista na taśmach nasze rozmowy. Po kilku latach to sam będziesz mógł spojrzeć na siebie dzięki temu, że coś zarejestrowałem, że coś powiedziałeś. Jak się zmieniasz, bo to też jest fajne, nie? Spojrzeć na siebie, jak się zmieniam, co się udało, co się nie udało. Umawiamy się?
1: Jak najbardziej. Super.
0: Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: I taki to oto jest z kolei Kuba Derej. Hania Derej, Kuba Derej. Takie to nasze dzisiaj spotkanie. Pozdrawiam tych, którzy pojawiają się na Letniej Akademii Jazzu i rozmawiają ze mną i później również widzę ich na Open Stage Eter Jazzu. Cieszę się, że tak aktywnie w Łodzi spędzamy ten czas z muzyką jazzową i wokoło jazzową. Jeszcze tych koncertów mnóstwo przed nami, więc nic, tylko się cieszyć na ten wakacyjny czas. Na razie to tyle w tej dzisiejszej audycji. Słyszymy się znowu za tydzień. Piotr Bielawski, dziękuję pięknie. Miłego słuchania.

0: Minęła godzina 23. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. W serwisie zamieszanie wokół wiceministra Rasia i kawalerek na wynajem. Zapowiedź klubu parlamentarnego Mateusza Morawieckiego i pierwsze w regionie rondo typu tornado. Przed nami dosyć pogodna, ale chłodna noc. Nad ranem temperatura może spaść do 11 stopni. Z jednej strony żądanie dymisji, a z drugiej zapewnienia o transparentności i uczciwości. Po ujawnieniu, że wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś przed wejściem do rządu posiadał 3 mikrokawalerki na wynajem, wśród polityków i opinii publicznej zawrzało. O szczegółach mówi Paweł Pawlica.
1: Wiceminister sportu i turystyki 2 miesiące przed wyborami 2 kawalerki w Łodzi sprzedał swojemu bratu księdzu, 3 przekazał byłej żonie.
2: Nie jest zbrodnią być właścicielem jakiejś nieruchomości. Sprzedałem przed wyborami parlamentarnymi z uwagi na plany rodzinne.
1: Dymisji wiceministra Rasia domagają się przedstawiciele partii opozycyjnych, mówi Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera.
3: Podstawowe zasady przyzwoitości nakazują odsunięcie się od procedowania ustawy.
1: Od 20 maja w całej Unii Europejskiej obowiązuje rozporządzenie nakładające na właścicieli mieszkań oferujących najem krótkoterminowy obowiązek rejestracji działalności. Mimo to wciąż nie ma krajowej ustawy wdrażającej te regulacje. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: A wszystko wskazuje, że rządowy projekt tej sprawy trafi do Sejmu po wakacjach. Mateusz Morawiecki zapowiedział, że jeżeli członkowie jego stowarzyszenia Rozwój Plus zostaną wyrzuceni z PiS, to utworzy nowy klub parlamentarny. Jutro wieczorem odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości, na którym mogą zapaść decyzje w sprawie działaczy, którzy nie podpisali deklaracji lojalności. W wywiadzie dla Kanału Zero Mateusz Morawiecki poinformował, że jeżeli członkowie jego stowarzyszenia zostaną wyrzuceni z partii, to założą własny klub, w skład którego może wejść 40 posłów, senator i 3 europarlamentarzystów. W regionie działa już pierwsze rondo typu tornado i poprawia bezpieczeństwo. W maju Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zmieniła organizację ruchu na rondzie przy autostradowym węźle w Strykowie. W tym czasie udało się zmniejszyć utrudnienia i zwiększyć ruch pojazdów ciężarowych. O szczegółach mówi nasz reporter Seweryn Potentas.
4: To innowacyjne rozwiązanie w Polsce wykorzystane po raz drugi, a po raz pierwszy na drodze krajowej. Rondo typu tornado to nieco inny wariant ronda turbinowego, tłumaczy Marcin Amrus z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi.
5: Różnica jest taka, że pasy wyprowadzają do konkretnego wylotu od środka ronda. Przy rondzie turbinowym już przed wjazdem na rondo musimy wybrać kierunek.
4: Rondem w Strykowie dziennie przejeżdżają 1000 aut. Dzięki nowemu rozwiązaniu korki są mniejsze, mówi Piotr Ślen, burmistrz Strykowa.
6: Prostym sposobem udało się poprawić przepustowość tego skrzyżowania.
4: Jak podaje GDDKiA, w ciągu 2 miesięcy działania ronda Tornado przejazd się upłynnił przy jednoczesnym zwiększeniu ruchu ciężarowego aż o 18%.
0: Od kiedy przy węźle autostradowym w Strykowie działa rondo typu Tornado, nie doszło na nim do żadnej kolizji. Zarządca drogi apeluje jednak, aby przed włączeniem się na rondo pamiętać zawsze o używaniu kierunkowskazów. Wielka Brytania przekaże Ukrainie prawa do produkcji systemu Stone Cloak. To elektroniczne urządzenia zakłócające, które mają chronić ukraińskie drony przed rosyjską obroną powietrzną. To jest efekt spotkania brytyjskiego premiera z ukraińskim prezydentem, a mówi o tym Anna Raczkowska.
7: Brytyjczycy przekazali Ukraińcom urządzenia wielkości tabletu, które utrudniają rosyjskim systemom śledzenie i namierzanie dronów. Londyn dostarczył już Ukrainie 1000 takich urządzeń. Teraz Ukraińcy będą mogli produkować je na dużą skalę. Stone Cloak został już sprawdzony na froncie. W przyszłości system ma być także wykorzystywany w brytyjskiej broni dalekiego zasięgu, w tym w nowych, tańszych pociskach manewrujących. Rozmowy Bernama i Zełenskiego.

0: naturalnie.
1: Temperatura powoli spada, a ciśnienie rośnie. Na termometrze teraz 15 stopni, na barometrze 992 hektopaskale i ciśnienie w najbliższym czasie bardzo pójdzie w górę. W nocy więcej przejaśnień, już bez opadów, ale chłodno, bo nad ranem temperatura obniży się do 11 stopni. Jutro w ciągu dnia chmury na zmianę ze słonecznymi rozpogodzeniami i dosyć ciepło, na termometrach do 22-23 stopni Celsjusza.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: Podnoszenie ciężarów.

Prawie 11 minut po 23. Podnoszenie ciężarów. Spotkanie numer 61 na antenie Radia Łódź. Dobry wieczór, mówi Maciej Kieszkowski. Program zrealizuje Rafał Tyluś. Flotsam and Jetsam ze swojej 17 w dorobku płyty, która ukaże się 28 sierpnia tego roku. To było nagranie tytułowe Rats in the Temple. Cały czas Eric A.K. na wokalu w tym zespole. Obok niego Michael Gilbert, Steve Conley, Bill Bodily i Ken Mary. Pierwszy utwór, który z tej płyty został upubliczniony, to nagranie, które ten album będzie rozpoczynało.

0: pieśń o żniwach nienawiści, czyli o tym, z czym mamy do czynienia właściwie codziennie i to wszędzie. Flotsam and Jetsam, cały czas na trashowym posterunku. To przyszłość tego zespołu, bo przypomnę, że płyta za kilka tygodni, ale teraz sięgniemy do przeszłości.
1: Powrót do przeszłości.
0: 4 lipca 1986 roku, a więc przed 40 laty. Ile razy ja to powiem, że wierzyć się nie chcę. 40 lat temu miał miejsce debiut Flotsam and Jetsam. Płyta dziś legendarna, ikoniczna wręcz dla thrash metalu. Jedyna, na której grał Jason Newsted, założyciel zresztą tego zespołu, który w momencie, kiedy ta płyta się ukazywała, on już prawie był wytransferowany do Metalliki. Tak naprawdę Jason, jak mówili, wspominali koledzy, był w Metallice mentalnie prawie od zawsze. Ale zanim tam trafił, nagrał tę płytę, na którą miał bardzo duży wpływ. Był kompozytorem większości albo współkompozytorem większości materiału. I wtedy, kiedy ukazała się ta płyta, no to był prawdziwy cios. A płyta rozpoczynała się od tego utworu.

Utworzony w 1984 roku w Phoenix w Arizonie zespół Flotsam and Jetsam zadebiutował dwa lata później płytą wydaną w barwach Metal Blade, którą wyprodukował Brian Slagle. Na płycie wszystkie kompozycje są autorstwa zespołu, chociaż niektóre tytuły mogłyby sugerować, że są tam covery, chociażby ten otwierający, Hammerhead. On zresztą w swoim klimacie przypomina Overkill, ale to jest kompozycja własna członków zespołu Flotsam and Jetsam. To nie jest cover Overkilla. Tutaj na pierwszym planie uwypuklony bas Jasona Newsteada, który wówczas, jego gra wówczas była porównywana do Steve'a Harrisa. Coś w tym jest. A wtedy, kiedy, jak już powiedziałem, kiedy Flotsam and Jetsam wydawał tę płytę, to Jason Newstead już był w składzie Metaliki. Ale przetrwali. 42 lata za nimi i ciągle mają coś do powiedzenia w tym, jakby się mogło wydawać, bardzo na tym bardzo wyeksploatowanym już trash metalowym polu. Za moment jeszcze jedno nagranie z tej płyty. Czerwiec jest takim miesiącem, w którym aż roi się od płyt, które mają swoje rocznice, bardzo ważnych płyt dla metalu. Spróbujemy jakoś to wszystko ogarnąć, a tej płyty nie mogło zabraknąć. Jak zwykle, to już pewnie tradycja, z poślizgiem, niemniej jednak odnotowujemy jej 40. rocznicę, która dokładnie miała miejsce 4 lipca. I powiedziałem już dwukrotnie o tym, że Jason Newsted, a może nawet i trzykrotnie, był mentalnie w Metalice od samego początku. Na tej płycie, na Doomsday for the Deceiver, jest utwór zatytułowany Fade to Black, ale to też nie jest cover z drugiego longplaya Metallica, to też własna kompozycja zespołu Flotsam and Jetsam.

Jak już jesteśmy na polu thrash metalowym, to kolejni wielcy sprzed lat powracają, szykują się już do skoku. Drugi utwór z tej nowej płyty grupy Forbidden zatytułowany jest Cyclops. Nazwa, tytuł kojarzy mi się, z czym mi się kojarzy. Pierwsze skojarzenie od razu, jakie przyszło mi do głowy, to skojarzenie z obejrzanym przeze mnie przed kilkoma dniami filmem Odyseja. Tam też pojawia się cyklop. Ale co panowie Chris Kontos, Craig Losicero, Jeremy Von Epp i Norman Skinner mieli na myśli? Posłuchajmy.

0: Cyclops to drugi fragment nadchodzącej płyty Forbidden, która będzie zatytułowana w ten najprostszy z możliwych sposobów, czyli Forbidden.
1: Gość.
0: A naszym gościem specjalnym, chociaż chciałbym się z Krzyśkiem Lachem, bo o nim mowa, on znajduje się po drugiej stronie, kiedyś bym powiedział kabla, tam gdzieś przestrzeni, to myślałem, że spotkam się przy innej okazji, no ale niestety, Dobry wieczór, Krzysiek.
2: Dobry wieczór.
0: Chciałbym, żebyś, pomyślałem, jak dowiedziałem się o tym, że zmarł Lou Keller, to od razu pomyślałem, że najwłaściwszą osobą, która będzie mogła coś o nim powiedzieć, go wspomnieć będziesz ty, więc chciałbym teraz oddać ci pole i zamieniam się w słuch.
2: Wiesz, nasza znajomość z Sikowita Olwość zaczęła się w 1995 roku. Pamiętam, że pojechałem wtedy na festiwal do Niemiec odebrać Madball na pierwsze koncerty w Polsce. Gwiazdą tego festiwalu był wtedy wówczas Sikowita Olwość. Było to parę miesięcy po nagraniu płyty Scratch the Surfers i przejściu do Majorsów. No powiem szczerze, że ten koncert robił na mnie duże wrażenie. To było inna liga zupełnie niż Madball wówczas i ten energia, która emanowali na scenie, była niesamowita i głos Lou, wiesz, to było coś niesamowitego. Rok wcześniej zespół był w Polsce i niestety nie byłem wtedy na ich koncertach, bo byłem na trasie z innym angielskim zespołem Season Fish. Natomiast w 1995 roku to był taki moment, kiedy oni byli chyba na szczycie swojej popularności. Wiesz, przeszli do Majors, wyszło płyta Scratch the Surfers, bardzo udana płyta, trzecia w dyskografii. I no powiem szczerze, że to była taka kwintesencja hardcora, to było wszystko przemyślane. Ta płyta również była bardzo dobra i klipy, które do niej były zrobione, do dzisiaj są już prezentowane. Natomiast do następnej wizyty zespołu minęło co najmniej 4 lata, bo pamiętam, że ja wtedy pomagałem w filmie Fadrek, czołg należący do Fat Mike'a z NoFX, amerykańska wytwórnia płytowa, przypomnę, niezależna, prowadzona przez wokalistę NoFX. W 1999 roku podpisali kontrakt z Sikowita Olwość i wtedy też ja zdobyłem licencję na wydanie ich kaset Call to Arms, tego albumu w Polsce. I pamiętam, wtedy się spotkaliśmy tak bardziej bezpośrednio, bo pojechałem do Berlina na ich koncert promocyjny, żeśmy zrobili wywiad, który później się ukazał w piśmie Brum i poznałem wtedy bliżej chłopaków. Owocem tego były następne koncerty w Polsce, które pamiętam w rok 99, jesień, zespół przyjechał wtedy ponownie do Poznania. Wiesz, tych wizyt było kilkakrotnie występowali w Polsce wówczas. W Łodzi zespół zagrał dwukrotnie w roku 2010 razem z Madball już wspomnianym i z Krasin Kasbar. To był taki, można powiedzieć, epicki koncert w klubie Decompression, mnóstwo ludzi się zjechało. Natomiast miałem też okazję organizować ich ostatni koncert i nasze spotkanie miało miejsce w 2023 roku, kiedy przygotowałem się do setnej edycji Wunderwave. Pomyślałem, kogo ponownie zaprosić, jaki zespół był jakimś podsumowaniem tych edycji Wunderwave. I nazwa padła na Sikowita Olwość, bo to jest taka kwintesencja hardcora. Do nich kiedyś przybył przydomek Kings of Hardcore, of New York City Hardcore. I to była taka, to był zupełnie inny koncert niż te wszystkie poprzednie, bo spędziliśmy sobą kilka dni razem, zespół miał dwa dni przerwy pomiędzy koncertami i festiwalami w Niemczech. Ja spotkałem się z nim najpierw na festiwalu Intertony w Chojnicach, potem mieliśmy dzień przerwy w Łodzi, które spędziliśmy na takich bardzo prywatnych rzeczach, osobistych rozmowach na temat tego, jak się ich kariera rozwijała, czy da się z tej muzyki wyżyć, jakie są ich dalsze plany. Pamiętam, że z Lou chodziliśmy po Piotrkowskiej i wiesz, no nic nie wskazywało na to, że on jest jakoś tak śmiertelnie chory czy coś. To wtedy był w doskonałej formie. To było widać na koncercie i wiesz, no nic zupełnie nie wskazywało na to, że mógł być chory w jakikolwiek sposób. No. Dlatego też wiadomość, która przyszła pół roku później, bo zespół po tych koncertach w Łodzi zagrał jeszcze jedną trasę w Europie, jubileuszową z okazji wydania 30-lecia bodajże wydania Scratch the Surfers. i potem w czerwcu przyszła druzgocąca informacja, że Lu ma raka przełyku. Wiesz, na początku wszyscy jak gdyby się zebrali siły, żeby zebrać fundusze, bo w Stanach jednak ta opieka zdrowotna jest płatna i wiesz, wielu ludzi przysłało pieniądze, dotacje i jak gdyby on był również pozytywnie nastawiony do walki z tym nowotworem, jednak to trwało jakiś czas, widziałem jak chemia go wyniszcza. No i był taki moment, że zapowiedział, że jest już czysty, że udało mu się pokonać raka, natomiast później, kilka miesięcy później przyszła informacja, że jednak nie są, są nawroty, przerzuty i to już był taki słupkowy moment, wiesz, i to wyglądało już bardzo źle wtedy. No, zespół cały czas milczał i jak gdyby nie było żadnych komunikatów, co się wydarzy dalej. No i niestety w ten weekend przyszła ta druzgocąca informacja, że po 59 lat odszedł Lou Cooler. Postać bardzo znacząca dla sceny hardkorowej, bardzo otwarty, naprawdę fajny człowiek. Gdy miałeś do czynienia z Capitol, nie miałeś wrażenia, że to jest lider, że to jest on i reszta członków zespołu. Raczej w zespole panowała pewna równowaga i takie raczej bratersko-koleżeńskie relacje niż stricte biznesowe. Tutaj w ogóle nie było tego, nie można było tego odczuć. No. Jak patrzysz na karierę Sico Vitolo od samego początku, bo szczerze mówiąc, pierwsza płyta nie była jakoś wybitnym dziełem. Wszystko się zaczęło się od drugiej płyty Just Look Around i potem zespół cały czas się rozwijał, cały czas śledził to co robił. I uważam, że ich kariera była bardzo przemyślana. W momencie, kiedy podpisali kontrakt z East West, Warner, dla którego nagrali Scratch the Surface, wspomniany parokrotnie, to zespół nie poszedł do kompromisu. Ta płyta jest bardzo dobra, bardzo zrównoważona, ale jest bardzo utrzymana też w klimacie muzyki hardkorowej i zrobiła z ogromnym wyczuciem. Kolejny album nagrany jeszcze dla Majorsów, Build to Last, również potwierdza to, że zespół nie poszedł na żadne kompromisy. Grał ostro, szybko, to, co ludzie ich lubili, kochali. No. Później, gdy nieoczekiwani podpisali kontrakt z kalifornijską wytwórnią Fabric Church, gdzie myśleli, że zespół pójdzie, zacznie grać jakiś melodyjny hardcore punk, nic z tych rzeczy. Oni nadal gdyby szli swoją wytyczoną drogą i później, już te ostatnie płyty, to był taki przeskok na dużo cięższe brzmienia, dużo bardziej takie, wiesz, nawet zahaczając sami o ten nowoczesny metalcore momentami. Natomiast to jest bardzo, bardzo przemyślana, uważam, kariera zespołu i wiesz, wszystkie ich ruchy były, uważam, bardzo przemyślane. No.
0: Tak słucham, wsłuchuję się w to, co ty mówisz i wiele wątków poruszyłeś. Mhm. Może wspominałeś, że rozmawialiście podczas tej ostatniej wizyty, chodząc po łódzkich ulicach, o tym, czy da się wyżyć z muzyki. No i co usłyszałeś od nich?
2: Wiesz, usłyszałem, że da się, wiesz, to, że tylko trzeba tą karierę jakoś prowadzić. Nie można oczekiwać mega sukcesów, bo też Sico Vitol, wiesz, no nie był jakimś zespołem pokroju Blink 182 czy pokroju Green Day. Był mocnym zespołem swojej lidze i wiesz, i to było to. No, też chłopaki jak gdyby po latach nie grali już tylu tras koncertowych, to z reguły się ograniczało do dwóch wizyt w Europie rocznie, więc wiesz, to tak było. Natomiast Lu mówił, że można było z tego wyżyć, tylko no nie jakiś wiesz, poziomie typu, że masz pałac i baseny, raczej tak wiesz, no, żyć po prostu na jakimś takim średnim, stabilnym w miarę poziomie. No, on to lubił, oni to lubili granie wiesz, i żyli. No, uważam, że wiesz, jak tak patrzę na chłopaków z Sico Vitol, na Pita, na Grega Setali, to by byli skromni, wiesz, ludzie, którzy, wiesz, no, uwielbiali to, co robili i, wiesz, no, nie dorobili się jakichś mega majątków, żyli na jakimś takim miarę przyzwoitym poziomie.
0: No ja mając okazję widzieć ich na żywo, to nie było wątpliwości, że ze sceny płynie szczerość i uczciwość i jesteśmy w audycji, która penetruje różne rejony muzyki, ciężkiej muzyki, to oni nie tyle flirtowali, ale oni mieli też wpływ na zespoły wywodzące się z Nowego Jorku, na zespoły metalowe, zresztą no, byli pewnie o tym też ci mówili, bo myślę, że bracia Kellerowie byli skumpleni chociażby ze Scottem Ianem z Anthrax, bo oni gdzieś tam się wzajemnie przenikali i na siebie wzajemnie wpływali, prawda?
2: Wiesz, to był bardzo otwarty zespół, bo oni podkreślali przeciwieństwo na przykład do Biohazard, który był bardziej ukierunkowany w stronę metalu i połączonego z rapem, to tutaj w przypadku Sick of It All oni bardzo podkreślali swoje punkowe korzenie, swój taki punkowy background, ale jednocześnie mieli świadomość, że żyją w latach 90. i żeby osiągnąć sukces, no muszą też otworzyć się na inne sceny. Oni, wiesz, no w czasach Just Look Around, czyli drugiej, trzeciej płyty, koncertowali u boku właśnie Sepultury czy Napalm Death, bo wiedzieli, że ta scena metalowa jest również otwarta na ich muzykę i jest dosyć, że scena metalowa ich zaakceptuje w pewnym sensie również.
0: No i ich zaakceptowała jak najbardziej.
2: Tak. Wiesz, no, to było bardzo przemyślane, że oni ich kariera, wiesz, i te ruchy, które robili również wideoklipy, to wszystko uważam, że było naprawdę robione z głową. Nie było takich, wiesz, odpał, że zespół nagrał płytę, tak jak na przykład Discharge potrafi nagrać płytę Grave New World, która właściwie była ich grobowcem, bo to tego się nie dało słuchać. I wiesz, taka płyta bez, no mogę powiedzieć, trochę bezrefleksyjna, czy wiesz, ktoś im źle podpowiedział. No tutaj te ruchy Sick of It All wydają się cały czas przemyślane i ta ich kariera, ten ich rozwój, który cały czas ten był bardzo konsekwentny i wiesz, i przemyślany.
0: W tym roku mija 40 lat od momentu, kiedy bracia Kellerowie powołali do życia Sick of It All. Wiadomo ci coś na temat jakichś nagrań, które może pracowali nad czymś, bo ostatnia płyta do 2018 roku, więc trochę już czasu minęło. Nie wiesz, czy coś, jakaś spuścizna Polu została, taka, która nie została jeszcze wydana?
2: Może coś wyjdzie. Wiem, że Pete, brat Lou, gitarzysta Sick of It All, miał sporo pomysłów, które wiesz, nagrywał i zbierał. Więc oni wiesz, mieli sporo pomysłów i czekali na to, żeby wiesz, coś nagrać. Jednocześnie też no, mieli już taką pozycję, że nie chcieli wydawać za często tych płyt. Po prostu, wiesz, wydawali je co 2-4 lata. Tutaj jak gdyby ten okres ostatni się nieco wydłużył z powodu COVID-u i jeszcze innych rzeczy. Ale wiem, że Pete miał sporo pomysłów i oni mieli te pomysły, tylko że wiesz, no oni pracowali chyba z Lou Metzenem, duńskim producentem muzycznym, więc nie chcieli wypuszczać niczego, co wiesz, nie miało odpowiedniego brzmienia, ani nie było odpowiednio zremasterowane i przygotowane, więc dbali bardzo o to, wiesz, to brzmienie się w ostatnich płytach, dwóch, trzech płytach Sick of It All mocno zmieniło, na takie bardziej cięższe, odpowiadające ostatnim okresu, wiesz, ostatnim czasom, że tak powiem.
0: Jakbyś na koniec miał powiedzieć, kto odszedł, to co byś powiedział w jednym, w dwóch zdaniach?
2: Odeszła ikona nowojorskiej sceny, postać ikoniczna dla nowojorskiej sceny hardkorowej. No, to określenie królowie nowojorskiego hardkora nie wzięło się znikąd. No, ludzie ich kochali, uwielbiali i wiesz, myślę, że mało jest osób, ktokolwiek, kto by coś złego powiedział na ich temat. Na temat Lou, na temat Sick of It All, bo ten zespół był bardzo otwarty, był też również bardzo pomocny. Pamiętam, że chyba jak się zaczęła wojna w Ukrainie, to też jeden z zespołów, który przeznaczył jakieś środki, do wsparcie, to był właśnie Sick of It All. Opowiadał mi o tym wokalista Gogo Brodello, więc nie jest to jakaś informacja wzięta znikąd.
0: No dobrze, Krzysiek, postawmy kropkę.
2: To była szokująca, wiesz, naprawdę trudno się z tym pogodzić, bo w sumie człowiek...
0: No miał tylko 59
2: lat. I wiesz, naprawdę, jak go pamiętam, wyglądał bardzo dobrze, nic nie wskazywało na to, że tak gwałtownie rak go zaatakuje. No to naprawdę jest taka, wiesz, smutna informacja dla wszystkich.
0: Ja mam nadzieję przy następnej okazji rozmawiać z tobą na bardziej pogodne tematy, ale za to wspomnienie o Lukerze bardzo ci Dziękuję. Naszym dzisiejszym specjalnym gościem był Krzysiek Lach, a teraz 2 minuty 45 sekund Sick of It All z 1991 roku. Celowo wybrałem ten utwór. Jego już nie ma, a my zostaliśmy. We Stand Alone.

0: Niestety coraz częściej docierają do nas informacje tego typu. Śmierć jest wokół nas. Ludzie giną nie tylko na frontach wojennych, ale z przyczyn naturalnych. Wspominał, przypomnę, Luke Ellera Krzysiek Lach, który poza anteną powiedział mi, że w Zduńskiej Woli w przyszłym roku Prong. To podajemy już tę informację. Będzie, mam nadzieję, okazja, żeby o tym porozmawiać. 22 lipca, no właśnie, 22 lipca.
1: Rocznica.
0: Minął rok od śmierci Ozzy Osborna. Zupełnie wierzyć się nie chcę, że to już 12 miesięcy. Przed rokiem mówiłem przy okazji śmierci Ozzy Osborna, wspominając go w audycji poświęconej jemu w całości, że mam swego rodzaju taką, no, taką moją pamiątkę, taki artefakt, jego autograf na takim backstage pasie z Pragi z 1996 roku i odnalazłem go. Wtedy obiecałem, że w rocznicę śmierci go opublikuję, ale po prostu tak to szybko minęło i szczerze powiedziawszy zdałem sobie sprawę z tego, że już rok przedwczoraj. Uczcijmy pamięć Ozzy Osborna utworem skomponowanym przez Randy Rhoadsa z jego tekstem, ale w wykonaniu zespołu Uncle Acid and the Deadbeats. Opublikowali go przed kilkoma dniami, właśnie w dniu pierwszej rocznicy śmierci Ozzy Osborna. Zespół Kevina Starsa z Cambridge.

podnoszenie ciężarów.

Drugą godzinę 61. podnoszenia ciężarów otworzyła kompozycja Big Trouble z kolejnej 40-latki. 7 lipca 1986 roku zadebiutował pod własnym nazwiskiem David Lee Roth długogrającą płytą zatytułowaną Eat 'em and Smile. Wcześniej ukazała się epka Crazy from the Heat. Dave Lee Roth skompletował zespół gwiazd, bo za perkusją zasiadł Greg Bissonette, na basie Billy Sheehan. Ten sam Billy Sheehan, który w 1983 roku w grudniu, wtedy kiedy na zewnątrz było bardzo zimno, na Alei Politechniki w Łodzi rozgrzewał 10-tysięczną publiczność, będąc w składzie zespołu UFO.

uważę, kolejny raz w naszym kraju Judas Priest, więc falset dostający się z gardła Roba Halforda będzie, myślę, wszystkich raził. A na mniejszej scenie pojawi się, to już kolejna zapowiedź, ukochana moja formacja Wojwod. Dzisiaj grają w Gdańsku, a jutro w Warszawie. I jeżeli by ktoś chciał ze słuchaczy na ten koncert się udać, to miło mi zakomunikować, że mam jedno podwójne zaproszenie do oddania. Można do mnie pisać m.kieszkowski@radiowodz.pl bez polskich znaków w tej sprawie. Zarówno dzisiejszy, jak i jutrzejszy koncert Wojwod poprzedzi występ kwartetu z Trójmiasta, gdzie za perkusją zasiada Łukasz Kumański. Formacja nazywa się Salo.

Za moment poświęcimy chwil kilka kolejnej 40-latce, ale pozwólcie jeszcze jedno zdanie odnoszące się do tego, co przed chwilą wysłuchaliśmy. Myślę, że muzyka Salo wpisuje się bardzo dobrze w to, co po nich na scenie się będzie działo, a więc w to, co będzie prezentował Wojwod, szczególnie odniesienia do dawnych lat, do lat 80., wtedy, kiedy Wojwod grał, może niepodobnie, ale tę zbieżność z tym, co Salo prezentuje i pierwszymi płytami Wojwod, moim zdaniem, jest słyszalna. A teraz przechodzimy do kolejnej 40-latki. Wspominałem wam, że czerwiec obfituje w rocznicę. Destruction. Niemieckie trio, które zostało założone w 1983 roku, 12 lipca roku 1986 wypuszcza drugi album Eternal Devastation, który jest klasyką. No, dziś, jeśli miałbym się do czegoś przyczepić, to słuchając tej płyty po tylu latach, brzmienie tej płyty jest może trącające trochę myszką. Niemniej jednak parę klasyków z tego zestawienia można wybrać. Jedyny w swoim rodzaju, moim zdaniem, utwór na tej płycie, który na wersji winylowej był przedostatnim. Czyli to był utwór dokładnie numer 3 na stronie B płyty.

0: wspominaliśmy Destruction sprzed 40 lat. Teraz wspomnienie płyty o 10 lat młodszej, która ukazała się 23 lipca 1996 roku. Wtedy na światło dzienne ujrzał album Promise, drugi w dorobku powstałej w Tampie na Florydzie, a więc w samym sercu death metalu, formacji Massacre. Przed dwoma czy też trzema tygodniami prezentowaliśmy w tej audycji kolejną odsłonę znanej już w całości płyty Let to Die, w której składzie odnajdujemy Ricka Rosa i Kama Lee, którzy są, przepraszam, Terry Butler tam gra, a Kama Lee to był wokalistą i był, jest wokalistą, gitarzystą formacji Massacre. To teraz z tej płyty posłuchamy jedynego coveru i to było zaskoczenie, bo panowie postanowili nagrać nową wersję piosenki z repertuaru Concrete Blonde. To był 1996 rok. Bloodletting.
1: Listen to them, the children of the night. What's

Bloodletting z repertuaru Concrete Blonde. Uporządkujmy. W składzie zespołu Massacre, wtedy kiedy ukazywała się ta płyta, znajdowali się Pete Sison grający na basie, Cyrus Peters na perkusji, Rick Ross na gitarach i Kem Lee również na gitarach i śpiew. Ten przedostatni, Rick Ross, jest w składzie Led to Die, formacji, o której wspominałem wcześniej, której muzykę graliśmy. Przy okazji możemy poinformować, że Led to Die wraca, Left to Die, przepraszam, wraca do Polski. Zagrają w Gdańsku i w Krakowie 3 i 4 sierpnia i w składzie zespołu Left to Die odnajdujemy Terry Butlera i Ricka Rosa i oprócz nich Matt Harvey i Gus Rios z Gruesome. Wszystko już, mam nadzieję, teraz jest jasne. Czy można w dzisiejszych czasach wydawać w jednym roku dwie płyty? Okazuje się, że można. I to obydwie na bardzo wysokim poziomie.

No, prawdziwa miazga i to jest zespół wydawany przez wytwórnię Epitaph. Chyba to najcięższy zespół w całej reprezentacji tej wytwórni. Najpierw w lutym ukazał się album Love is Not Enough. 1 kwietnia ukazał się nowy utwór, który zapowiadał, wtedy wydawało się, że to nieprawdopodobne, nową płytę, a jednak tak się stało. Zespół Converge, który powstał w miejscowości Salem w stanie Massachusetts w Stanach Zjednoczonych, kultywuje no już teraz taką tradycję, którą mało kto kultywuje. Kiedyś, przed kilkudziesięcioma laty, nie jeden zespół wydawał dwie płyty, a nawet czasami więcej. Są i tacy jak King Wizard z Australii, którzy potrafią wydać dużo więcej płyt, ale dziś wydaje się płytę jedną na kilka lat. A tutaj okazuje się, że można. Wszystkie płyty mają właściwy czas, bo niewiele ponad pół godziny i przynoszą z sobą naprawdę dawkę bardzo bardzo wysokiej jakościowo metalcore'owej muzyki. Tak sobie pomyślałem, że prawdopodobnie gdyby nie Sick of It All, to też zespół Converge nie brzmiałby, nie grałby tak jak brzmi. Nowa płyta, która ukazała się w czerwcu, zatytułowana o samym tytule mówi Ham of Heart, tak jest zatytułowana o samym tytule. Wokalista zespołu Jacob Bannon mówi w ten sposób, że tytuł odwołuje się do całego bólu na świecie, który z siebie wydobywa kula ziemska. No to posłuchajmy tytułowego nagrania, które zwiastowało wydanie tej płyty 1 kwietnia.

Jak jesteśmy już przy płytach, które ukazały się całkiem niedawno, to teraz wracamy na grunt europejski. 17 lipca pokazała się siódma już w dorobku płyta belgijskiej formacji Emptiness.

Jakiś swoisty klimat w stolicy Belgii musi panować, żeby tworzyć takie surrealistyczne dźwięki do surrealistycznych tekstów. Powstali w 98 roku, ubiegłego wieku oczywiście. Zaczynali od black death metalu, a teraz przemieścili się w kierunku muzyki postmetalowej. Słuchając ich, od razu miałem skojarzenia z innym wielkim belgijskim, chyba największym belgijskim postmetalowym zespołem. Niedawno też prezentowanym kwartetem Amenra. Ta nowa płyta, siódma w dorobku, wydana przez wielce szacowną Season of Mist, zatytułowana jest Nowhere Speaks. Teraz przed nami tytułowe nagranie z tej płyty.

Surrealistyczna, muzyczna ciemność wydobywająca się z belgijskiej pustki. Przypomnę, że z albumem Nowhere Speaks mieliśmy do czynienia już przed bodajże 2 miesiącami po raz pierwszy, gdzie prezentowaliśmy 2 pierwsze nagrania, które wtedy zespół postanowił opublikować. Na zakończenie przeniesiemy się do samego serca black metalu, do Bergen w Norwegii, gdzie w 1995 roku człowiek o pseudonimie Höst postanowił najpierw pod nazwą Thule, a później przeobrażając swój projekt jako Take, toczyć swoją historię. Take to po norwesku mgła. Za chwilę, jeżeli będą wam się z podgłośników wydobywać jakieś, będzie się wydobywało coś podobnego do mgły, to nie bójcie się, bo tak pewnie powinno być. 9. album formacji projektu Take zatytułowany jest po norwesku i nie jestem w stanie wymówić tego tytułu i tego nagrania, którym się dziś pożegnamy, również nie. A od 31 lipca cała płyta już będzie do zapoznania. Na dziś to wszystko. Do usłyszenia za tydzień. Przypomnę, że spotykamy się codziennie z płytą zespołu Deep Purple Split. To tak jeszcze nawiasem mówiąc, zachęcam do słuchania i do odzywania się do mnie w tej sprawie, a teraz już sam na sam z Take. Dobranoc.

Disjointed moments.

będą stać, podarte sztandary łopoczą, szeregi rozbite, lecz nadal kroczą, lecz nadal kroczą. Młodość szalona, przeszła przeklęta, przeszła przeklęta, przeszła przeklęta na